historia Argentyny i Wielkiej Brytanii, naznaczona wieloma konfliktami, różnicami. Tutaj w zjednoczeniu, bo to Vibronics z Wielkiej Brytanii i Henna Dubb, projekt, który narodził się w Salcie w Argentynie. Po prostu Steve Vibronics w trakcie swoich światowych wędrówek zawędrował do Ameryki Południowej i po raz kolejny upichcił coś z lokalnymi muzykami. Jego riddimy zawędrowały do Salty, tam zostały nagrane przez żywych muzyków w Argentynie, zasilone wokalistkami z Argentyny, powróciły do Wielkiej Brytanii, zostały zmiksowane i to właśnie usłyszeć można na epce Edge of the Mountain. Przed chwileczką słuchaliśmy Root of the Mountain, jednego z utworów na tej płycie z Marianną Bachaj. A teraz, moi drodzy, spotkanie z prawdziwą petardą z Londynu, bo oto nadciągają. Po podbiciu Ostruda Reggae Festival w tym roku, przesunięta o rok trasa Dub Pistols dociera również do Polski. I w piątek, 9 października, Dub Pistols pojawią się w warszawskiej Hydrozagadce, a następnego dnia, 10 października, w Białymstoku w klubie Zmiana Klimatu. Tego zespołu przedstawiać nie trzeba. Dla słuchaczy mam po dwie podwójne wejściówki na każdy z tych koncertów. Jeżeli chcecie, piszcie. Strefa Dread, pisane razem, @polskieradio.pl. Trasa jest oczywiście pod szyldem ostatniego albumu Enter the Sound, ale ja teraz chciałem się cofnąć do albumu Return of the Pistoleros, żeby obudzić wszystkich tych, którzy o tak późnej godzinie w jakimś półśnie zalegają przy radiu. Real Gangsters, prawdziwi gangsterzy, Dub Pistols razem z Seanem T i samym Nevillem Staple z grupy The Specials.

0: Real Gangsters i świadome nawiązanie oczywiście do muzyki The Specials w turbo doładowaniu. Dub Pistols w przyszłym tygodniu w Polsce. A już w strefie Dread mamy dwóch gości. Jest z nami Szaweł Płóciennik. Cześć, Szaweł.
1: Cześć, witam.
0: I Konrad Januszek, doktor Radek. Cześć, Konrad.
2: Witam, cześć, witam słuchaczy.
0: Nasi goście przynieśli gorącą płytę do studia Trójki. Jest to płyta projektu Beat Culture, za którym stoją. Podpisana ta płyta Brylu, dr Radek, Szaweł. Nie ma z nami Roberta fizycznie. Od 8 lat nie ma z nami Roberta fizycznie, ale myślę, że jest tam gdzieś wysoko ponad nami i być może słucha Strefy Dread. Ale zanim przejdziemy do waszego dzieła, chciałem zapytać was, poprosić was o jakieś takie krótkie wprowadzenie do swoich dotychczasowych działań muzycznych, bo być może wasze działania nie do końca są znane publiczności regowej.
1: Tak, myślę, że gdzieś tam reggae ujawniało się tak, że na mojej ścieżce muzycznej zaczynałem w zasadzie od takich motywów bardziej związanych z rapem, z ciężką muzyką. To była Żelazna Brama, taki zespół, który założyłem z kolegami z osiedla za Żelaznej Bramy. Miejsca notabene, gdzie tam też charaktery pokroju Jacksona z Emanuela, czy właśnie Roberta, który mieszkał na Chłodnej, się przewijały. I ci starsi bracia gdzieś tam mapowali też nasze inspiracje muzyczne. Więc ta Żelazna Brama, no, ze względu też na nasz młodzieńczy wiek i wtedy jakby też panujące trendy, gdzieś tam oscylowała w tych klimatach rapowych, dorzucaliśmy tam też takie bardziej jakieś mocniejsze zagrywki gitarowe. No potem gdzieś to poszło w kierunku Nowej Fali, ta Żelazna Brama. Zespołowo kontynuowałem gdzieś te poszukiwania muzyczne z później zespołem Apache z Wolnej Woli, który współtworzyłem z Tomkiem Chińcem, Januszem Rutkowskim i Łukaszem Bytnerem. No i tak od 10 bitych lat zespół Miód, który współtworzę zresztą z dwoma synami Konrada, tutaj obecnego, z Piotrem Januszkiem, z Krzesiem Januszkiem i z Szymonem Łapińskim. To już są klimaty takie bardziej psychodeliczne, rock'n'rollowe, rockabilly, może nawet miejscami na jakichś tam etapach.
0: No i widziałem tak, też, że masz solowy projekt.
1: Solowy projekt, tak. No to gdzieś tak wpadłem na taki pomysł realizowania faktycznie utworów gdzieś sprzężonych z takimi artystycznymi wideo, w tym sensie po prostu kręconymi u mnie w pracowni malarskiej, bo też wpadłem na taki pomysł, żeby odpalić takie mini studyjko do home recordingu w pracowni malarskiej.

0: i tam po prostu no, jakby generuje
1: obraz i dźwięk, jak się
0: obraz
1: domyślam.
0: Obraz i dźwięk, tak.
1: A ty, Konrad, ja ciebie głównie kojarzę z projektu Szum. Ale czy to jedyna rzecz, w której maczałeś palce? Nie.
2: Jeśli pytasz o konotację z muzyką reggae...
1: To... Niekoniecznie. O okay. Generalnie konotację z muzyką.
2: Ale pierwsze moje zderzenie z muzyką reggae miało miejsce, to był chyba 83 rok. W Krakowie odbył się koncert zespołu Izrael w Teatrze Stu. I dla nas to był szok poznawczy, bo my załapaliśmy się już trochę na tą rewolucję nowofalową, która się dokonywała w sztuce na naszych oczach i bardzo, może trochę nieporadnie, ale jednak bardzo szczerze się w nią staraliśmy włączyć muzycznie. I szokiem było dla nas pojawienie się muzyki, która po prostu no, wręcz zaskakująco przy tym, co działo się wcześniej wśród twórców zespołu, a więc znaliśmy doskonale brygadę, to było lekko szokujące, ale bardzo szybko, zaraz po tym koncercie w zasadzie, daliśmy się wciągnąć w tą punki reggae historię, która się tam gdzieś rozwijała. Chociaż ja osobiście sam nigdy w takim projekcie stricte reggowym nie miałem okazji uczestniczyć. Zanim powiem jeszcze coś na temat Szumu czy innych rzeczy, czuję się zobowiązany, żeby pozdrowić cały mój, korzystając z tego, że tu jesteśmy, aha, cały mój zespół, z którym pracuję na co dzień. Oni przebywają w tej chwili w Zakopanem, w hotelu Kasprowy. Jeżeli mnie słuchają,
1: to pozdrawiamy.
2: To serdecznie wszystkie dziewczyny z bloku, wszystkie dziewczyny z recepcji, z oddziału. Serdecznie was pozdrawiam. I mam nadzieję, że was nie zanudzimy i że spodoba wam się to, co za chwilę usłyszycie. Szum, no to już jest kolejny etap. Ale jeszcze poprzedził ten etap, powiedzmy, wydawniczy. Moja takie koleżeństwo, które przerodziło się później w przyjaźń właśnie z Robertem, współmuzykowania w mieszkaniach warszawskich, głównie u Roberta. Wtedy właśnie zaczęły powstawać takie różne nagrania, które miały charakter, wydawało się, roboczy, ale nagle ni stąd, ni zowąd Robert z niektórych z tych naszych wspólnych takich muzycznych spotkań wyprodukował album Warsaw Beat 2, bo tam jest kilka takich
1: wspólnych waszych
2: już wtedy. I no a potem pojawiła się jak gdyby potrzeba udokumentowania tego w sposób taki bardziej już jednoznaczny i tak powstał pierwszy album Szumu, bo część nagrań na tym albumie została nagranych rzeczywiście w studiu, ale część została wykorzystanych nagrań z tych sesji domowych. Na przykład utwór Outside na tej pierwszej płycie, to był w zasadzie projekt zrobiony całkowicie przez Roberta w domu. Ja dopisałem tekst, który Robert zaśpiewał. Tam wiele jest takich przykładów. Jest ta płyta remiksowa, na której jest szereg takich właśnie tych wspólnych sesji. Jest tam taki numer, na przykład Włodzio, który pamiętam, że jeszcze Tomek Lipiński miksował przed ostateczną wersją. Wiele osób się przewijało przez mieszkanie Roberta, to było takie bardzo
1: czyli
2: towarzyskie.
1: Taki home recording.
2: To trwało kilka lat i tam pojawił się ten element zaufania, który między nami, który pozwolił nam później trochę zaangażować się już w tą aktywność sceniczną w oparciu o stały skład, którym był ten skład szumowy i udało się kilka nagrań, kilka płyt wyprodukować. No a po odejściu Roberta ten imperatyw twórczy u mnie gdzieś tam nadal, oczywiście wielką traumą był ten moment, przez kilka lat nic się nie działo w zasadzie muzycznie w moim życiu. Dopiero z kolegami z zespołu Szum, no, dwa lata po odejściu Roberta nagraliśmy ten czwarty album Goodbye Amsterdam, który traktujemy jako taki ukłon do kolegi w dużej większości całość odnosi się jak gdyby do niego. Zresztą okładkę do tego albumu przygotował Szaweł, co też bardzo fajnie gdzieś tam to nasze środowisko takie wąskie, ale jednak istotne, aktywne, twórczo, czujące potrzebę oddziaływania jednak

0: i to echo naszej współpracy gdzieś tam wybrzmiewa do dziś, czego owocem jest też ten album Beat Culture, bo aż 8 lat potrzebowaliśmy, żeby do niego przysiąść, ale jak już...
1: O tym procesie twórczym pogadajmy za chwilę. Okay. Dajmy ludziom posłuchać muzyki.
0: Oczywiście.
1: Płytę rozpoczyna kawałek Ziemia, czyli wszyscy teraz wstępujemy na Ziemię i słuchamy. Beat Culture po raz pierwszy. Album nazywa się Promieniotwórczość.

To jest Strefa Dread. Słuchamy płyty Beat Culture, Promieniotwórczość, Brylu, dr Radek Szaweł. Mamy 3 egzemplarze tego albumu na kompakcie dla słuchaczy, którzy odezwą się do nas i zgłoszą swój akces. Jak będą mieli szczęście, to otrzymają. Strefa Dread, strefadread@polskieradio.pl. Szansa do końca audycji. Szaweł Płóciennik i Konrad Januszek odpowiedzi

0: Odpowiedzialni za tą płytę są ze mną. Szaweł, ciebie teraz zapytam, bo Konrad powiedział mniej więcej, jak poznał Roberta. Powiedz o swoim pierwszym spotkaniu z Robertem.
1: Tak, no też był taki etap, pierwsze spotkanie. No to wydaje mi się, że w ogóle gdzieś okolice 2009 roku albo no coś takiego. To były te spotkania też z Szumem koncertowe.
2: Aha, to musiał być 2010, jeśli mówisz o tym koncercie. Tak, to był 10 rok.
0: Czyli Szum był pretekstem, tak?
1: Szum był pretekstem, tylko to też tak było, że Robert był po prostu taką postacią zjawiskową, jeśli chodzi o też miejsce, w którym ja się wychowałem. Bo tak jak wspomniałem, ta Żelazna Brama, czyli ulica Pereca, tam miałem takiego przyjaciela Alfreda Laskowskiego, który zresztą dograł się tutaj do płyty też na basie. On grał z Tabula Rasą, też z KCZ-em, siostrzeniec Jacksona. Ja się też kumplowałem właśnie z synem Jacksona, Benkiem, więc my od najmłodszych lat oczywiście wiedzieliśmy, kim jest Robert, Izrael, Immanuel i tak dalej, bo to było dookoła nas, chłopaki właśnie z Jacksonem na czele, to tam na Pańskiej działali. No i myślę, że takie personalne spotkanie, gdzie pogadaliśmy i wymieniliśmy sobie jakieś uwagi nawet a propos, znaczy Robert a propos tego, co słyszał, no to był właśnie koncert z Szumem, który supportowaliśmy z Żelazną Bramą, gdzie grał właśnie też Alfred wspomniany, mój przyjaciel. I tam było to pierwsze spotkanie. Pamiętam Roberta z taką z takim plecakiem, z tornistrem, w ogóle wypikowanym jakimiś tam przyszywkami.
0: W sensie, że on go nosił, tak?
1: Tak, tak. To było bardzo takie charakterystyczne wtedy tego wieczoru. Pamiętam, tam też coś wygrzebywał z tego plecaka, jakieś skarby. Był wtedy też Sławek, no właśnie Konrad, Sławek Głaszewski, z którym też później komiks zrealizowaliśmy wspólnie. Więc to był taki początek i gdzieś szybko później pojawiła się taka szansa. Był Roberta na ulicy Chłodnej bywać i tam też zapraszał mnie na takie sesje, spotkania muzyczne, gdzie głównie realizował kawałki, to znaczy tam dogrywał swoje partie, pracował na lupach, bitach i po prostu obserwowałem, jak pracuje. I to były też bardzo poruszające spotkania, bo czasami rozmawialiśmy, ale też były to spotkania po prostu wypełnione dźwiękiem też często. Milczeliśmy na przykład przez kilka godzin
0: i graliśmy
1: albo byliśmy zanurzeni w to, co Robert aktualnie robił, a Robert był bardzo cierpliwym człowiekiem, ale też takim otwartym w stosunku do młodych ludzi, mam wrażenie, i też nigdy nie poczułem, jakby, że traktuje mnie w jakiś sposób z góry, a mógłby, bo był po prostu wielką personą i nie lubił tego sformułowania, no ale był idolem dla nas wtedy, młodych chłopaków i dziewczyn z żelaznej bramy. Więc to było super, że tak ciepło mnie przyjął i też dał szansę wejścia trochę w ten świat i obserwowania go tak z przyczajki, no.
0: Ożywiamy dzisiaj Roberta Brylewskiego w Strefie Dread za sprawą Beat Culture. Kolejna propozycja z tej płyty zatytułowana jest W Dolinie.

prawda o człowieku. Ma nas dwóch, może trzech, może dwóch. Piekło mamy tu piekło.

0: i zbieramy żniwo tego, a każde działanie bez kultury będzie porażką. No.
1: Wychodził ze kry-

0: I to jest Beat Culture i jest z nami Szaweł Płóciennik, Konrad Januszek i Robert Brzylewski, którego słyszeliście przed chwilą i który przewija się właściwie przez całą tą płytę. A jeżeli są chętni na ten album wydany ostatnio przez Zima Records, to niech do nas piszą. strefa@polskieradio.pl. Konrad, gdzieś starałem się wyczytać, z jakiego mniej więcej czasokresu pochodzą oryginały tych nagrań, czy te pierwsze próbki. I wychodzi, że to było prawie 20 lat temu nagrywane przez ciebie z Robertem. Po tym czasie brzmi na wskroś nowocześnie. Opowiedz, jak to powstawało i przede wszystkim, ile z tego materiału to jest to stare, a ile z tego materiału to jest już współczesne uzupełnienie, bo z tego co wiem, to nagrywaliście, kończyliście tą płytę z Szawłem od ubiegłego roku.
1: No więc ten temat plików źródłowych, to tak ładnie brzmi.
0: Ładnie brzmi, ten pliki źródłowe.
1: Pliki źródłowe,
0: jak
1: czyli
0: taśma
1: takie,
0: matka.
1: Takie korzenne, prawda, roots, one dla nas stanowiły jak gdyby fundament tego projektu, bo tego odsłuchania tego razem z Szawłem zaczęliśmy. Czy one powstawały we współpracy pełnej mojej z Robertem, to nie do końca, bo to są głównie produkcje Roberta. Oczywiście ja uczestniczyłem w niektórych sesjach, gdzie słychać moją gitarę. Takim przykładem utworu jest ten ostatni utwór, Noc. Mm-hmm. To tam, to jest taka sesja nasza wspólna właśnie sprzed 20 około lat, czyli to było na pewno przed 2008 rokiem, kiedy myśmy tam właśnie szereg tych różnych takich rzeczy nagrywali. Owocem też tej współpracy są przynajmniej dwa utwory, które pojawiły się na trzeciej płycie Szumu, jeśli to kogoś może zainteresować, mianowicie płycie Introwersja. I tam są takie dwa utwory. Jeden nazywa się Superstar, gdzie Robert autorsko śpiewa taką przejmującą piosenkę dedykowaną do osoby mu...

0: osób bardzo mu bliskich, tak się należy domyślić, chociaż wiadomo, że interpretacje mogą być różne. To jest ten utwór Superstar, a drugi utwór to jest ten nasz chyba najbardziej rozpoznawalny utwór Scar. To też są nasze wspólne gitarowe gdzieś tam takie sesje, więc te staraliśmy się tam, gdzie tylko się dało i gdzie dochodziliśmy do takiego jak gdyby do jakiejś konkluzji artystycznej, że być może należałoby ten utwór w ten sposób dokończyć, no to te utwory gdzieś tam się pojawiały i gdyby ta współpraca mogła się układać dalej, to pewnie na kolejnych naszych wspólnych jakichś rzeczach należałoby się spodziewać, że pojawiłyby się być może niektóre z tych, które teraz ujrzały światło dzienne w tym projekcie Beat Culture. Ale chcę wyraźnie zaznaczyć, że bez Szawła Płóciennika podejrzewam, że niewiele by się wydarzyło. Bo Szaweł po prostu zaangażował się w to w sposób, bo chcę powiedzieć, że Szaweł jest niezwykle pracowitym artystą, co jest niezwykle znamienne, bo w środowisku artystycznym...
1: Czy to oznacza, że ty jesteś leniwy?
0: No nie chcę porównywać, ale chcę powiedzieć, że Szaweł po prostu wszedł w to jak gdyby takim...
1: pełnym sercem.
0: Pełnym, otwartym sercem do tego stopnia, że pierwsze propozycje, które się pojawiły zaraz po tym, jak on do tego przysiadł, no po prostu sprawiły, że uznałem, że to jest kierunek, który warto po prostu kontynuować i w sumie trwały te wszystkie nasze sesje około pół roku, także to dość szybko się dokonało, ten finał. Natomiast jakie są proporcje? Mnie się wydaje, że myśmy i zarówno Szaweł, jak i ja zaznaczyliśmy tam swój udział. Gdyby Robert był z nami, na pewno miałoby to inny charakter, ale my z takiego czysto artystycznego punktu widzenia uznaliśmy, że nie możemy lajtowo do tego podejść i sterować tego w kierunku, a co by Robert tutaj zrobił. Robert w tych źródłowych plikach już ten charakter swój nam dał. Mhm. Myśmy uznali, że powinniśmy to asertywnie zrobić, tak jak nam serce najlepiej podpowiada. I nie kierowaliśmy się, wiesz, jakimś stylistyką, czy próbą nadania temu jakiegoś kształtu, poza tym, że chcieliśmy zrobić to jak najlepiej. Oczywiście jak zawsze traktujemy to, że pewnie dałoby się to jeszcze inaczej, jeszcze lepiej, jeszcze ładniej, może, nie wiem, może jeszcze bardziej dosadnie, ale zrobiliśmy to, co na ten moment umieliśmy najlepiej i w sumie wydaje mi się, że jesteśmy zadowoleni z tego ostatecznego rezultatu. Natomiast proporcje trudne są do oszacowania. Na pewno charakter tych utworów sprawia, że to nie jest... Że to jest dość specyficzne, ale to już samo to mówi o tym, że udało się tę źródłowość
1: zachować.
0: Tak mi się wydaje, bo no, na przykład jak słucham utworu Mucha, jest tam taki utwór specyficzny dosyć, to dzisiaj mam skojarzenie, tak mi się, nie wiem, podświadomie może kojarzy z artystą, którego bardzo lubię, z Tomem Waitsem. To jest takie, wiesz, marudzenie do mikrofonu trochę, ale melodyczne. Szaweł pięknie zrobił, bo Szaweł tę piosenkę pięknie zaśpiewał. A Tom Waits właśnie w tych swoich nieoczywistych, w tym nieoczywistym budowaniu klimatu, takich lekko psychodeliczne rzeczy. I tam właśnie w tym utworze Mucha, bo ten utwór też bardzo lubię z tej płyty, dlatego że tekstowo jest... pamiętam, jak powstawała przynajmniej ta pierwsza zwrotka, Robert, w tamtych czasach używało się tego słowa, że coś ulega formatowaniu, nie? Że mózg mi się formatuje. Nie? On tak uwielbiał to. Dzisiaj nie używamy
1: się formatowało
0: słowa.
1: Się, twarde dyski się formatowało.
0: Tak, a dzisiaj już się tego nie robi, więc to słowo wypadło trochę, a to jest takie trochę mrugnięcie okiem do tego, jak wtedy gadaliśmy o różnych sprawach, prawda?
1: Beat Culture i kolejna propozycja Przywileje.
2: Kim ty właściwie jesteś?
3: Przywileje.
2: A, czego byś chciał?

0: Beat Culture i album Promieniotwórczość. Ten tytuł to Roberta, czy to wyście wymyślili?
1: Tytuł to ciekawostka, bo ja jestem fanem takiej polskiej naukowczyni, o której niewiele się niestety w takim społecznym naszej świadomości mówi, Marii Curie-Skłodowskiej. Ona wynalazła w ogóle zjawisko promieniotwórczości, znaczy wynalazła zjawisko... pierwszy podręcznik, który napisała w latach 20. miał ten tytuł, Promieniotwórczość. Ja sobie to przypomniałem podczas pracy nad tym albumem, że to jak gdyby jest takie eteryczne i troszeczkę tego eterycznego klimatu potrzebowaliśmy, żeby nadać temu, że jak gdyby to też kojarzy mi się trochę z tym pięknym, piękną przemową Tomka na pogrzebie Roberta, kiedy powiedział, że Robert był jak takie ognisko właśnie, które... I tych iskier, jeszcze wiele tych iskier zobaczymy w naszym życiu. I ja mam taką nadzieję, że trochę ten album jest taką kolejną iskrą przypominającą
0: 8 lat po odejściu Roberta.
1: O tym jego niezwykłym artystycznym, niezwykle płodnym życiu, prawda?
2: A to też taki alchemiczny trochę był proces, nie? Nad tą płytą. W laboratorium, więc to też takie skojarzenie.
0: Secret Laboratory. Tak. Miał taką płytę Lee Scratch Perry i tutaj też dużo powiązań. Łącznie z tym, że po odejściu artysty ukazują się nowe, ciekawe rzeczy, wcześniej nieznane. Sporo takich analogii z Lee Scratch Perrym dostrzegam. Oprócz tej takiej roli czysto muzycznej Roberta w tych nagraniach, on tu również wielokrotnie powraca wśród różnych sampli. I tu w ogóle jest więcej sampli na tej płycie niż tylko Roberta. No, ubarwiliście tą płytę, muszę powiedzieć, tymi takimi wsadami, ciekawostkami. Ja bardzo lubię takie historie. Odkryłem tu nawet niektóre sample z Roberta, które sam samplowałem, żeby grać je na sound systemach, co było mi szczególnie też miłe. Opowiedzcie o tym procesie jakby. Czy to siedzieliście specjalnie, kombinowaliście, co i gdzie?
2: No tak, no właśnie, bo to wszystko etapami jakby też rodziło się w naszych głowach. Ja jak rozpocząłem tą pracę dogrywania też instrumentów do tych plików źródłowych czy aranżowania tych utworów, poczułem taką, że jest taka przestrzeń, ponieważ w ogóle te nagrania Warsaw Beatowe, one też cechowały się tym, że tekst był zazwyczaj gdzieś tam wyważony w taki sposób, że nie było go za dużo, ale miał bardzo konkretny message, nie? I tutaj też chcieliśmy zachować jakby ten rodzaj stylistyki lirycznej i

0: dzięki temu gdzieś stworzyła się taka przestrzeń, żeby gdzieś tam jeszcze może oprócz instrumentów zaaranżować też te utwory być może właśnie takimi wstawkami samplowanymi, co też było dla mnie ciekawe w tym sensie, że dało taką możliwość opowiedzenia pełniej tej historii. To znaczy ten album, też lubię o nim myśleć w taki sposób, że to jest trochę taka historia, trochę taka audycja radiowa, może momentami, nie wiem. To było też istotne i oczywiście pierwszym wyborem było przeszukiwanie archiwalnych nagrań z wywiadów z Robertem, czy utworów archiwalnych, które gdzieś tam by pasowały też, jeśli chodzi o wypowiadane teksty. No też pojawia się Sławek Głaszewski.
1: No to za chwilę nawet właśnie też chciałbym do niego nawiązać.
0: W introdukcji do i w outro do numeru Guru. No też zdecydowałem się na takie cytaty z polskiej kinematografii. No właśnie, może ze względu na ten telewizor, który stał u Roberta gdzieś tam podskórnie, bo to faktycznie tak było, że po prostu gdy na tą chłodną się wpadało, to jednak ten telewizor grał i różne tam migawki się pojawiały, więc może to też w jakiś naturalny sposób podświadomie się ujawniło, więc faktycznie też jest też Kieślowski właśnie ten film gadający głowy, który przed chwilą w numerze w Przywileje wybrzmiały też te cytaty i one też uzupełniały trochę tematykę, nie? Tych utworów.
2: Ale wydaje mi się, że też poszerza się troszeczkę kontekst kulturowy dla tego przekazu, który jak zawsze naszej aktywności, bo działaliśmy w różnych projektach, ale jednak ta warstwa liryczna, czyli ten message, który chcemy komunikować do, nazwijmy to, ludzi, do społeczeństwa, no on zawsze ma jakiś kontekst kulturowy i tutaj sięgnięcie na przykład do filmu Popiół i Diament, to też pomysł Szawła, moim zdaniem bardzo trafiony w utworze akurat
0: Mucha.
2: Mucha, tak, dokładnie. Więc ten kontekst, no wszyscy jesteśmy gdzieś osadzeni w tych kulturowych kodach, które nas otaczają i akurat udało się Szawłowi bardzo trafnie te niektóre rzeczy wyeksponować, podkreślić i nadać pewnego większego, głębszego wymiaru do tego, co chcemy powiedzieć na tym albumie.
0: Zresztą rodzi się też tak, mam wrażenie, podprogowo w nas takie poczucie jakiejś retrospektywy albo czegoś takiego, że wracamy do jakichś wspomnień, gdy słyszymy właśnie takie wstawki radiowe, może w utworach, albo jakieś takie rzeczy, które już zostały nagrane, nie? Więc to też w kontekście tego, że pracowaliśmy nad materiałem, który gdzieś był w szufladzie i go trochę odkopujemy, to myślę, że to też fajnie tak zagrało wibracyjnie.
1: Ożywiło ten obrazek.
2: Identyfikacja jest też taka bardziej pełna.
0: Tak, że jednak czujesz, że się cofasz trochę, ale słuchasz czegoś nowego.
1: To teraz będzie pełna identyfikacja. Sławek, zapraszamy cię do nas.

0: doświadczenie poucza o królestwie i że jest to naturalna tajemnica, która unosi się w powietrzu.
1: Beat Culture i Guru ze Sławkiem Gołaszewskim między innymi. Ty, Szaweł, zrobiłeś ze Sławkiem komiks. To jest chyba dobry pretekst, żeby zapytać się o powiązanie muzyki ze sztukami wizualnymi, bo było to bliskie bardzo dla Roberta. Te dwa klipy, które wyprodukowaliście związane z tą płytą, oparte są głównie o obrazki przemiksowane, sfilmowane przez Roberta. Ty jesteś też uznanym twórcą, malarzem. Jak to się zazębia u ciebie?
2: No właśnie, zawsze się zazębiało. Myślę, że jako młody chłopak, nastolatek, miałem po prostu takie pragnienie wolności, jeśli chodzi o wykonywany zawód może. Nie wiem, ja czasami się śmieję,
1: człowiek
2: że...
1: Człowiek wolnego zawodu.
2: Śmieję się, że to jakby te wszystkie moje wybory czasami, mam wrażenie, jakby były ukierunkowane też może z jakiegoś strachu przed no nie wiem, taką
1: przed służbą wojskową.
2: Pełnowymiarową pracą. Ale oczywiście no, były marzenia, więc one się gdzieś tam osadzały, te marzenia o wykonywaniu po prostu jakiegoś wolnego zawodu. Gdzieś tam się orbitowały wokół muzyki. Z tego względu, że mój tata też miał taką ogromną kolekcję płyt i też gdzieś tam był związany troszeczkę jako fan z tą muzyką punkową, reggową czy kontrkulturową, jakkolwiek to nazwiemy. Więc ja przesiągałem różnymi takimi rzeczami muzycznymi. No a jeśli chodzi o plastykę, no też po prostu lubiłem to robić i pewnie jakiś taki etap nastąpił w moim życiu, że przeskoczyłem w to dorosłe życie i dalej to robiłem, dalej się tym bawiłem. I no było trochę takich szczęśliwych zbiegów okoliczności, które pozwoliły mi po prostu realizować się w tych obu zakresach. Aczkolwiek sztuki wizualne, no gdzieś one tak może są bardziej tutaj gdzieś oficjalnie wtłoczone też w tą moją biografię.

0: Okładka, zapytam cię.
1: Tak, tak. To też narysowałem tutaj okładkę do albumu. No tak, bo też była ta Akademia Sztuk Pięknych, malarstwo, jakby jest to związane tak bardzo z tym, co robię na co dzień. Muzyka no, była zawsze też takim szczytem do zdobycia, to różnie to bywało. Zespoły się rozwiązywały, bo nie wiem, no, tam nie przychodziło jakiś tam... To widmo sukcesu gdzieś odlatywało, potem
0: frustracja,
1: potem to... nowe tam składy z nowymi przyjaciółmi i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że no w tej sztuce, w tych sztukach wizualnych jestem totalnie zależny od siebie i tu mogę no cały czas realizować też swój jakiś imperatyw. Mam taką potrzebę, no nie wiadomo skąd ona się bierze, po prostu gdybym nie miał tej sztuki, no to nie wiem, wydaje mi się, że miałbym wiele problemów, a tak to przynajmniej to życie wydaje się trochę prostsze.
0: A czy malarstwo pomaga ci grać albo odwrotnie? Czy muzyka pomaga ci malować?
1: No tak, to nawet...
0: Jak malujesz, to słuchasz muzyki w tym samym czasie?
1: Jak maluję, to słucham muzyki dużo, przeważnie takiej ambientowej raczej. Ale czasami tak dla drive'u też fajnie jakiegoś konkretu posłuchać. No też tak mam skonstruowaną pracownię, że właśnie w piwnicy mam to studyjko muzyczne.
0: Aha, więc jak ci się znudzi malowanie, na górze, zajmujesz
1: tak,
0: się muzyką.
1: No, to jest jakaś
0: dywersyfikacja.
1: Mocna wewnętrzna potrzeba. Jeśli chodzi o warsztat ten malarski, no to jest czasami wszystko bardziej tak jakoś zaaranżowane technicznie, szkice, które też de facto no, nie stosuje referencji, więc takich zdjęciowych, to wszystko jakby wyłazi z mojej głowy i na bazie szkiców tworzę obrazy, ale jest to jakiś konstrukt taki bardziej złożony. Muzyka, zauważyłem tak po latach, że jest to jakiś impuls, który po prostu no, biorę gitarę, szukam jakiejś melodii i idę za tym. Teraz mając możliwość nagrywania, to czasami to po prostu jest taki strzał, że coś tam w głowie krąży, siadasz do gitary, zaczynasz coś tam plumkać, tworzyć następne warstwy i tworzą się jakieś małe kompozycje i to jest też taki bardziej rodzaj transu, bym powiedział, znaczy taka praca, jeśli chodzi o warsztat muzyczny w moim przypadku.
0: Co dalej, panowie? No, ukazała się ta płyta. Teraz płyniecie na pewno na fali euforii. Bardzo ciekawe spotkanie na festiwalu Rubrege związane z tym albumem. Pierwsze chyba takie tego typu spotkanie podczas wielu edycji tego festiwalu. Byłem mile zaskoczony jakby skalą promocji tej płyty Zima Records. Pozdrawiamy serdecznie. Ale czy to jest kropka nad i? Czy zamierzacie współpracować w dwójkę dalej nad kolejnymi rzeczami? Może coś innego powstaje? Może są jeszcze jakieś inne próbki, w których zamierzacie pogrzebać?
2: No, to znaczy, wydaje mi się, że o tyle jesteśmy skazani na jakiś rodzaj interakcji między nami, że jesteśmy przyjaciółmi, to po pierwsze. I to wiele rzeczy takich, przynajmniej w sferze muzycznych, odbywa się między nami od dłuższego czasu już. To nie jest tak, że my nagle o pół roku temu się poznaliśmy i zaczęliśmy
0: to robić,
2: działać w ramach projektu. Nie mamy jakichś konkretnych planów co do tego projektu. Wiemy, że ma on raczej charakter studyjny i nie planowaliśmy dotąd takich live prezentacji. Plików, które zostawił Robert, czy powiedzmy tych utworów, tych plików źródłowych jest bardzo dużo, ale nie jesteśmy aż tak zarozumiali, żeby czuć się z nimi związani i kontynuować tego typu działalność, żeby znowu w oparciu o te źródłowe kolejne utwory tutaj pracować, chociaż być może taki pomysł mógłby gdzieś tam się pojawić. Ja wiem, że Ewa i Sara Bryleska planują, żeby raczej gdzieś próbować upublicznić ten dorobek Roberta, który jest naprawdę ogromny i tam jest wiele uroczych rzeczy jeszcze. I myślę, że nikt nie może wprowadzić zakazu na to, żeby nie spróbować skorzystać z takich próbek, żeby coś, jeżeli ktoś miałby pomysł, to byłoby bardzo fajne, gdyby inni artyści na przykład mogli się włączyć w tego typu działalność. Ja tak przynajmniej uważam, dlatego że no, wiadomo, że to oddziaływanie Roberta było bardzo wielokierunkowe i dotyczyło wielu środowisk, niekoniecznie takich zamkniętych czy

0: powiedzmy niszowych, nazwijmy to. I te projekty bardzo znane Roberta, które odniosły olbrzymie sukcesy, które znamy z przeszłości, takie jak Kryzys Izrael,
1: Armia.
0: Powiedzmy Armia czy Falarek, to były zjawiskowe rzeczy. One jak gdyby wyznaczały kierunek w tym, co działo się w polskiej muzyce, nazwijmy to alternatywnej, czy tam

0: znowu to zrobić na taki, na takim poziomie, żeby to było takie super świeże i nowatorskie. Chcieliby, każdy artysta pewnie by chciał zawsze, ale ja nie sądzę. Myślę, że ten materiał jednak jest retrospektywny, specyficzny, ale dzięki temu wydaje mi się, że pozostaliśmy wierni temu, co Robert nam zostawił, wiesz?
1: A... I nie brzmi archaicznie, dodam tu od siebie.
0: To dziękuję.
2: Dzięki.
0: Bo nam trudno tak może zachwalać wprost. Natomiast z Szawłem bardzo bym chciał coś fajnego zrobić. Bardzo...
3: No na pewno się to ujawni.
1: Coś tam wy myślicie, to, jak się lubicie, to najważniejsze.
3: Też chodzi o to, żeby, tego, żeby to się ujawniało jakoś naturalnie, trochę tak jak z tym projektem Beat Culture, że w sumie to po prostu był taki moment też w naszej twórczej
0: drodze.
3: Komitywie,
0: każdy z nas coś tam swojego robi też, no, wiesz, niezależnie.
3: Że poczuliśmy, okej, okay, to jest ten moment, to jest ten czas, zróbmy to, nie? I to też teraz ciężko coś planować, bo też tych scenariuszy jest
1: multum.
3: I też w obrębie być może jakby też tak jak Konrad mówi w obrębie tych Robertowych plików, ale no, ta formuła jakby ma tutaj
1: zastosowanie.
3: Swoje zastosowanie i to co mogliśmy zrobiliśmy wokół też.
0: Mamy nadzieję, że udało się jak gdyby też wyciągnąć na światło dzienne te rzeczy, które gdzieś tam drzemią i to może będzie jakiś impuls dla innych też, żeby tak gdzieś tam się rozglądać za tym dorobkiem.
1: Na pewno jest to przyczynek do poszukiwań, do inspiracji dla tych wszystkich, którzy być może Roberta już pamiętają coraz słabiej, bo jednak czas mija.
0: Ja jeszcze tylko słówko, tak? Jeśli mogę, ta interakcja między artystyczna, między tak jak moja z Robertem, tak teraz moja z Szabłem. To są rzeczy, których nie powinno się zostawiać, tylko powinno się próbować nadal poszukiwać jakichś innych form ekspresji w oparciu właśnie o taką interakcję, bo to są rzeczy, które zawsze ubogacają i pchają naprzód pewną taką własną potrzebę ekspresji, która we mnie gdzieś tam drzemie cały czas. Mam nadzieję, że to będzie trwało, ale zawsze w oparciu o właśnie interakcje z innym ciekawym artystą, uważam, że to może przynieść tylko korzyści. I ten brak Roberta jest bardzo dotkliwy, że nie możemy już w tej interakcji nadal funkcjonować. Ja bardzo ceniłem sobie tą właśnie możliwość. Chociażby nawet konsultacji, przegadania pewnych rzeczy, porozmawiania o tekstach, prawda, zainspirowania się nawzajem. Już pomijam samą muzykę jako taką. Mnie też udało się teraz ze Słomą nagrać taki mały, bardzo taki projekt, minimalistyczny projekcik, którego serdecznie pozdrawiam, jeśli gdzieś tam nas słyszy albo może odsłucha to, bo Słoma jest, dochodzi do zdrowia po ciężkiej operacji, którą przeszedł i mam nadzieję, że też tutaj będziemy coś ciekawego kontynuować, bo to jest kolejny magiczny,
1: ciekawy, tak,
0: magiczny artysta, z którym no,
1: warto
0: współpracy trudno przecenić, warto coś robić.
1: Dziękuję wam panowie bardzo za przyjście i życzę powodzenia, żebyście razem jeszcze nie jedną fajną rzecz razem zrobili.
3: Dzięki.
1: Szaweł Płóciennik i Konrad Januszek, doktor Radek, Beat Culture. Ostatnia kompozycja na dzisiaj, Papierosy Spring.

0: zafascynowany dźwiękiem.
1: Jazda bez papierosa po prostu jest dla mnie niemożliwa.
0: Niektórzy są zafascynowani obrazem, a mnie akurat bardziej gnębi dźwięk w życiu.

0: Are you ready?
1: Strefa Dread.
2: Strefa Dread.
1: Pozytywna wibracja w twoim domu.

To jest Strefa Dread na antenie Trójki. Mirosław Maken Dzięciołowski. Pozytywne okołojamańskie dźwięki do godziny czwartej. Zawsze w nocy z soboty na niedzielę od drugiej właśnie do czwartej. Skrzynka mailowa pełna prośbami i o wejściówki na Da Pistols, i o egzemplarze płyty Beat Culture, którzy opuścili nasze studio przed chwileczką. Pozwólcie, że rano spokojnie przejrzę te maile i ci, którzy załapali się na nagrody w dzisiejszym Strefie Dread, oczywiście zostaną o tym oficjalnie poinformowani. Przed chwileczką Mika Szemaja i Greatest Friends, nowy Redeem, Ramp Up Redeem, wydany przez Evidence Music, i piękny numer Rootsman Style. A teraz powraca do nas tuz jamajskiej muzyki Sam Shaggy. To przedsięwzięcie stanowi kontynuację przyjętego przez Shaggy'ego podejścia do tworzenia muzyki bez sztywnych ograniczeń gatunkowych. Przez całą swoją karierę artysta łączył reggae i dancehall z popem, hip-hopem oraz R&B, przyczyniając się do popularności muzyki jamajskiej wśród odbiorców na całym świecie. I to, z czym mamy do czynienia teraz, to jest remix utworu Lottery z jego ostatniego albumu, wydanego w maju tego roku, zasilony przez Jeremy, Ricka Rossa i Skilly Benga, gwiazdę jamańskiego dancehall. Posłuchajmy. It's the remix. Rosé. Skilly.

Shaggy w gwiazdorskim towarzystwie na swoim nowym singlu. Jego głosu nie sposób pomylić z nikim innym. Teraz naszym gościem będzie Sheldon Shepherd. Jamajski artysta nowej generacji, tak chyba można powiedzieć, bo obecny na scenie jest od kilkunastu lat. Wcześniej członek robiącej przez pewien czas karierę i jamajskiej grupy Nomads, która zarejestrowała piękny album ze Sly & Robbie, a później około 10 lat temu ślad po nich zaginął. Natomiast Sheldon Shepherd, nie poddając się, oprócz muzyki rozwinął również karierę filmową. Stał się aktorem, występował w roli Rude Boya w filmie Better Must Come, występował w thrillerze Possession na Sky TV i teraz powrócił ze swoją nową muzyką, ze swoim pierwszym debiutanckim albumem, który, podobnie jak jego grupa Nomads, obraca się wokół poezji dubowej. W pierwszym utworze pojawił się jego ojciec, Keith Anthony Shepherd, jak ojciec wprowadza do gry syna.

Sheldon Shepherd ze swoim ojcem i płynnie przechodzimy w stały podkład audycji. To jest ta sama melodia, drum song, stary jamajski rhythm jeszcze z czasów Studio One, wykorzystywany setki razy przez różnych artystów i tutaj pięknie zinterpretowany na płycie Sheldona Shepherda, poety dubowego, który czerpie z historii i pamięci przodków. Można go było również zobaczyć w filmie fabularnym o Bobie Marleyu, gdzie zagrał grafika Neville'a Garricka, dyrektora artystycznego Boba Marleya. I z Garrickiem bardzo zaprzyjaźnił się Sheldon Shepherd, o tym będzie za chwilę, ale temu człowiekowi poświęcona jest duża część tej płyty, a nawet specjalna wstawka, jakieś nagranie wywiadu z nieżyjącym już niestety Neville'em. Bardzo ciekawa płyta, która pokazuje nowe oblicze jamajskiej poezji dubowej, Give Thanks. Tak zatytułowany jest album. Ukazał się 18 września nakładem wytwórni Nomadic Movement we współpracy z Tuff Gong International, którzy zajmują się dystrybucją tego ciekawego albumu. Teraz będzie numer o poezji dubowej. Oddaję hołd największym dubowym poetom, takim jak Okuonura, jak Linton Kwesi Johnson, jak Benjamin Zafanaya, w końcu jak ukamieniowany kiedyś w Kingston Winston Smith. Posłuchajmy. Oda do poezji dubowej.

0: Jak podaje Jamaica Glimmer, autor płyty, zapytany o to, który utwór na niej jest mu najbliższy, bez wahania stwierdził, że Ode to Dub Poetry. Powiedział, że utwór ten narodził się w Nowym Jorku i nie był to jedynie pomysł. Był to człowiek. Poezja dubowa w postaci kobiety, powiedział Shepherd. Płakała i mówiła do mnie, chyba mnie nie kochają. I w tej samej chwili sam zacząłem płakać. Dodał, że poezja dubowa nie jest ani gatunkiem fękę-fękę, ani gatunkiem frywolnym. Dub to muzyka, a poezja to słowo. Powiedział, argumentując, że dubowy wiersz staje się piosenką tylko wtedy, gdy ludzie się do niego przyłączą. Podczas gdy autor piosenek może wygrywać melodię i później uzupełnić tekst, dubowy wiersz jest gotowy. Zawiera naraz rytm, melodię, historię i każdy niuans. I albo szybko go zapisujesz, albo go tracisz.
1: Recently I was on a flight from New York to London. I was watching Downton Abbey. I looked to my left. And guess who was sitting beside of me?
2: Guess who?
1: Magic!

Piękna muzyka Sheldona Shepherda, nieoczywista, szczególnie w kategoriach jamajskich, czasami zaskakująca jak przed chwilą. Nie tylko poezja, ale również cudowne dźwięki. Wracając do Jamaica Glimmer. Nad ranem 11 listopada 2023 roku Sheldon Shepherd wyskoczył z łóżka w Nowym Jorku, powlókł się do salonu, znalazł kartkę papieru i zaczął pisać. Powstał wiersz o Nevilu Garricku, słynnym dyrektorze artystycznym Boba Marleya, twórcy okładek Rastaman, Vibration i Exodus, a także człowieku, z którym Shepherd stał się przez miesiące na planie filmu Bob Marley One Love przyjacielem. Zbliżyli się pomiędzy scenami, ukrywali się w przyczepie kampingowej Shepherda, gdzie Garrick dzielił się historiami o swojej rodzinie, w tym o synu i o Bobie Marleyu, którego nikt poza jego najbliższym kręgiem nigdy nie poznał. Uczłowieczył mi Boba. Powiedział mi, że Bob był jak jego starszy brat, który się nim opiekował i troszczył się o niego, powiedział Shepherd. Połączyła ich wspólna miłość do sztuki. Shepherd i Garrick uczęszczali do Kingston College i uczyli się sztuki pod okiem tego samego nauczyciela. Shepherd skończył dzieło, usiadł z nim i przeczytał ten wiersz ponownie. Przeczytałem to jeszcze raz i powiedziałem sobie, to brzmi jak mowa pogrzebowa, wspominał. Trzy dni później, 14 listopada 2023 roku, Garrick zmarł w Kalifornii. Miał 73 lata. Sheldon Shepherd, po raz ostatni z tej ciekawej płyty, Carnival.

tyle na dzisiaj jamańskiej poezji dubowej Sheldona Shepherda. Polecam wam tą płytę, bardzo barwna, a dla zwolenników języka patua z Jamajki czy jamańskiej poezji literatury dodatkowo ciekawa. Give Thanks, Nomadic Movement. Teraz wyprowadzka strefy Dread do Wielkiej Brytanii, bo ostatnio serdeczny przyjaciel i wybitny artysta Ben z Alfa Stepa podesłał mi kolekcję świeżo wydawanej muzyki w ramach jego Stepas Records i pierwsza propozycja, którą zdecydowałem się zagrać dzisiaj, to jest jego nowy singiel z Nigel. Podbili moje serce w Ostródzie. Uwielbiam ten duet i piękna jest ta piosenka o człowieku, który przepowiada pogodę.

nocne nastroje. W Trójce jest 3:40, słuchacie Strefy Dread. Dziękuję wszystkim za maile. Cała masa ich dzisiaj, zarówno związana z płytą, której słuchaliśmy, którą promowaliśmy, Beat Culture, również z koncertami Dub Pistols. Super być z wami w kontakcie. Mam nadzieję, że słucha nas świat cały. Teraz trochę smutnych informacji, bo i takie informacje do nas docierają. Co pewien czas scena reggae wykrusza się o kolejnego zawodnika. I teraz, 28 września, w szpitalu w Kingston odszedł Lloytant Stichy. Od dłuższego czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi, no i niestety teraz go już z nami nie ma. Prawdziwa legenda jamajska, człowiek, który 65. rocznik, zaczął śpiewać na sound systemach już w wieku 14 lat, ale w 86 roku jego kariera nabrała rozpędu, kiedy zaczął współpracować z Kingiem Jamim i zdobył tytuł jamajskiego DJ-a roku, wydał płytę Great Ambition. Później ta kariera pociągnęła się na świat, ponieważ był pierwszym artystą dancehall reggae, który podpisał kontrakt z dużą amerykańską wytwórnią płytową Atlantic Records w 1988 roku i dla nich wydał 3 albumy. W 1997 roku miał bardzo poważny wypadek samochodowy na Jamajce, jadąc na Reggae Samfest. Mimo poważnych obrażeń wszedł na scenę i wystąpił, ale to wydarzenie zmieniło jego życie. Poszedł w kierunku szkoły biblijnej, muzyki gospel, wykonywaniu utworów chrześcijańskich. Zdobył nawet sławę kawałkiem Fast and Pray. No i teraz nie ma go, więc chciałem go przypomnieć. LT Stichy, Wear Your Size. Jego największy przebój z Springsem Jamim.

porucznik Stitchy z Jamajki, Rest in Peace. Ale to jeszcze nie koniec pożegnań dzisiaj. Kolejne pożegnanie za sprawą czarnej płyty. Piosenka z winyla. Z czarnej płyty żegnać będę mojego kolegę z gorących lat 80. Zbyszka Ugielskiego, z Bonka, lidera niesamowitej, bardzo oryginalnej formacji Mikrofony Kaniony z Lubina, która aktywna była w latach 83-86 i w 86 roku podbiła festiwal w Jarocinie. Bardzo oryginalna muzyka. Jeden z najbardziej dowcipnych, dadaistycznych projektów, z którymi miałem przyjemność mieć do czynienia w życiu. I Zbonek, przesympatyczny, wesoły człowiek. Zawsze będę go wspominał jako człowieka z uśmiechem od ucha do ucha. Oryginalna antygitarowa muzyka to była. Oparta była na brzmieniu instrumentów dętych, saksofonów, trompety, helikonformu oraz basu. Podbiła serca festiwalu takim dadaistycznym klimatem socrealizmu i wprawiła w zdumienie krytyków muzycznych i dziennikarzy. Ja byłem zachwycony helikonem, tubą, która wygięta taka rura owijała się wokół grającego na niej muzyka. Tego niesamowitego brzmienia, połączenia nowej fali latynoskiej muzyki z orkiestrami marszowymi czy wojskowymi. Na winylu nakładem w moich oczach ukazały się nagrania archiwalne Mikrofonów Kanionów. Pora, żeby je przywołać. Zespół, o którym mówiono, że jest brakującym ogniwem pomiędzy The Residents a Czesław Śpiewa. Sesja w piwnicy, naprawdę w piwnicy, w Lubiniu. Kiszone węże, tak to się nazywało. Pamięci Zbonka. Gramy teraz z czarnej płyty Pengo, czyli pieniądze, czyli okaz.

Najbardziej wesoła kapela z najbardziej smutnej okazji. Mikrofony, kaniony ze starego, zapomnianego już trochę winyla. Kto pamięta jeszcze ten zespół? Strefa Dread pisane razem @polskieradio.pl. Jeszcze przez 10 minut można startować o wejściówki na koncerty Dub Pistols 9 i 10 października, Warszawa, Hydrozagadka i Białystok oraz 3 egzemplarze płyty Beat Culture mam dzisiaj również do rozdania, wasz odredzony święty Mikołaj. Teraz, szanowni państwo, absolutna sensacja dla mnie. Spotkanie dwóch ludzi, których nigdy bym się nie spodziewał nawet, że się znają. A tymczasem jeden z największych pionierów politycznego hip-hopu w Stanach Zjednoczonych, Chuck D z grupy Public Enemy, razem z legendarnym perkusistą grupy The Doors jeszcze z lat 60. Johnem Densmore wydali wspólną płytę. Połączyli rocka, hip-hop i elementy reggae. Płyta nazywa się Dope, No Country for Old Men. Nawiązuje to oczywiście tytułem do filmu To nie jest kraj dla starszych ludzi. I to jest refleksja o przemijaniu. I to jest kawałek reggowy na tej płycie. I to jest kawałek, który również na tej płycie doczekał się w wersji dubowej. Coś niesamowitego.

all men. The end. Czas szybko płynie. Na koniec nowy singiel Pupa Jim i The Cooperators. Powstajemy, nie możemy już powstrzymać naszego gniewu. Za dużo broni i za dużo bomb, za dużo oręża i za dużo dronów, za dużo czołgów i za dużo szyków, ale za mało wody czy jedzenia. Inteligencja jest teraz sztuczna, ale to nie rozwiązuje naszych problemów, więc wychodzimy na ulicę, by protestować. Wygramy waszą grę w szachy. Mamy dość waszych układów i kolesiostwa. Ludzie z getta bez grosza, mówił Little Kirk. Ale to zawsze to samo. Nie, to nie działa. Ich interesy są zawsze na pierwszym miejscu. Wasza propaganda na mnie nie działa. Niektórzy w nią wierzą. Tak, ale nie ja. Nie zapomnijmy, że ścięliście drzewo tylko po to, by w waszym domu było ciepło i przytulnie. Dziękuję wam bardzo za uwagę. To była Strefa Dread, Jamajski Instytut Tajemnic, Mirosław Makę-Dzięciołowski, realizacja Elżbieta Różycka. Do usłyszenia za tydzień.

0: W okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
1: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2026.
0: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
2: Zapraszamy.
0: Jak dotychczas w niedzielne południe.
3: Ludzie i muzyka.
4: Witamy Cię, Januszu, w naszym trójkowym studiu. Janusz Zaorski.
5: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
4: To niesamowite. Zadebiutował pełnometrażowym filmem fabularnym, mając zaledwie 24 lata. Jak to możliwe?
5: Miałem 16 lat, jak zdałem maturę. 17 lat miałem, dostałem się do szkoły filmowej. 21 lat, jak ja skończyłem wyższe studia.
4: Na spotkanie z Januszem Zaorskim zapraszam już dziś po 10. A naszej rozmowy można posłuchać także na stronie polskieradio.pl i obejrzeć ją na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym kanale YouTube. Do usłyszenia, Agnieszka Szydłowska. Ludzie to my.
5: A jednak mogą się porozumieć.
6: Autopromocja.
7: Ranny wzmacniacz.
8: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Wracamy dziś do nagrań przedwczorajszego jubilata, w tej chwili już 75-letniego Stinga. Zaczynamy od drugiego albumu Stinga, który ukazał się w roku 1987, a zatytułowany był Nothing Like the Sun. Płyta nastrojowa, ambitna, właściwie takie małe arcydzieło muzyki pop.

0: We'll be together, be still my beating heart, Englishman in New York i Fragile. Najbardziej znane piosenki z płyty Nothing Like the Sun, przy okazji też spore przeboje, a album dotarł na szczyt listy bestsellerów płyt długogrających w Wielkiej Brytanii. Teraz natomiast posłuchamy Franka Zappy gościnnie Sting w jednej piosence. Nagranie pochodzi z koncertu.
1: All right. Now this afternoon, on my way down the elevator, we stopped at

0: Mr. Sting, ladies and gentlemen, Mr. Sting.
1: Thank you. Murder by Numbers.
0: And then suddenly...
2: Murder by Numbers. Śpiewał Sting, grał zespół Franka Zappy, który Stinga bardzo ładnie zapowiedział. Wracamy do solowych utworów Stinga. Płyta The Soul Cages, rok 1991. Album bardzo osobisty, bo nagrany po śmierci ojca. Poważna tematyka. Słucham.

All This Time, Mad About You i Why Should I Cry For You. Wszystkie nagrania z płyty The Soul Cages, wydanej w roku 1991. Pierwsze miejsce na listach bestsellerów w wielu krajach. Po tej mrocznej płycie ukazała się chyba najbardziej optymistyczna płyta w dorobku, w ówczesnym dorobku Stinga, Ten Summoner's Tales.

0: Autopromocja.
1: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
2: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
1: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
2: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
1: Od 5 do 8 października o 11.50. Tylko w Trójce.
0: Autopromocja.
3: Słuchaliśmy nagrań z płyty Ten Summoner's Tales. Ostatniej naprawdę w pełni udanej i ważnej płyty długogrającej w dorobku Stinga. Tytuły piosenek It's Probably Me. I tu na gitarze gościnnie zagrał Eric Clapton. Później If I Ever Lose My Faith in You, Fields of Gold i Shape of My Heart. Kolejne trzy utwory przed nami to będą nagrania z dwóch wydawnictw. Najpierw When We Dance, piosenka, która została dołożona do kompilacji najlepszych nagrań Stinga. Płyta ukazała się w roku 1994, a później dwa utwory z albumu Mercury Falling.

I'm so happy I can't stop crying. Piosenka z płyty Mercury Falling, wydanej w roku 1996, wcześniej z tego samego albumu Let Your Soul Be Your Pilot, a na początku tego zestawu Eric Clapton i Sting w utworze When We Dance. Teraz przechodzimy do nagrań, które ukazały się na płytach w końcu lat 90. i na początku XXI wieku jako pierwszy utwór tytułowy z albumu Brand New Day.

Whenever I Say Your Name śpiewali Mary J. Blige i Sting. Piosenka pochodzi z płyty Sacred Love wydanej w roku 2003. To samo dotyczy wcześniejszego utworu Send Your Love. A na początku tego zestawu dwie piosenki z płyty Brand New Day. Tytułowa i nagrana z Chebem Mami Desert Rose. Teraz Sting gościnnie u Anuszki Shankar.

I can't stop thinking about you, Sting solo, a wcześniej Sting z Mylène Farmer i Stolen Car, a na początku tego zestawu Anushka Shankar grająca na sitarze ze Stingiem, który zaśpiewał na jej płycie w roku 2007. Anushka Shankar, córka Raviego, też wybitnego muzyka grającego na sitarze. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Zarówno wczoraj, jak i dzisiaj słuchaliśmy nagrań, które skomponował i zaśpiewał Sting. 75-latek już w tej chwili, przedwczorajszy jubilat. Na zakończenie jeszcze Sting w kolaboracjach różnych muzycznych. W rolach głównych oprócz jubilata Gims, Melody Gardot, Ray Chen i Swedish House Mafia. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W październiku Trójka świętuje 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej, wielkiej poetki, patronki naszego studia koncertowego. Piosenek z jej tekstami posłuchamy w audycji Dobrego Dnia w cyklu Ponad Czasem.

0: Ponad czasem. Osiecka, poetka z Trójki. Od poniedziałku do czwartku przez cały miesiąc między 9 a 12. A już w najbliższy piątek specjalny koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Szczegóły wkrótce.
1: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 4 października, jest 6. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zaczął działać pakiet CPN. Niższe ceny paliw będą obowiązywać co najmniej do końca roku. Hakerzy zaatakowali portal wakacje.pl. Wyciekły dane związane z rezerwacjami. Dziś ponad 5000 biegaczy wystartuje w poznańskim maratonie. Ponad złotówkę na litrze możemy zaoszczędzić na tankowaniu benzyny albo oleju napędowego. Wczoraj weszła w życie kolejna odsłona rządowego pakietu ceny paliw niżej. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za olej napędowy 7 zł 88 groszy. Ceny utrzymają się do poniedziałku włącznie.
3: Super, że tanio.
4: Paliwo dalej jest zdecydowanie zbyt drogie i po prostu nie opłaca się teraz samochodem jeździć. No właśnie, lepiej jak wróciło do tych starych cen, więc

0: pandemii tam było po 3, maksymalnie 4 zł. I to było tak optymalnie.
1: W portfelach chwilowo zostanie nam oczywiście ciut więcej, ale dług publiczny rośnie, więc to będą spłacać też nasze dzieci.
2: Pakiet CPL ma obowiązywać do końca roku i kosztować około 5 miliardów złotych. Ma zostać sfinansowany z podatku od nadmiarowych zysków, jakie zapłacą.

0: apelują do klientów o zachowanie czujności. Wśród wykradzionych danych są adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy zamieszkania, daty urodzenia i dane paszportowe. Jak dodano, incydent nie dotyczył systemów płatności ani nie umożliwia dostępu do panelu klienta. Wakacje.pl zalecają ostrożność wobec wiadomości i telefonów, które dotyczą rezerwacji, zwłaszcza próśb o dopłatę, zmianę danych lub zalogowanie się na konto. Spółka ostrzega, że pozyskane dane mogą być wykorzystane do prób wyłudzenia pieniędzy. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Ponad 5 tysięcy biegaczy wystartuje w poznańskim maratonie. W tym roku po kilkunastoletniej przerwie zawodnicy znowu pobiegną przez Stary Rynek na poznańskich targach, gdzie działa biuro zawodów. Biegacze od rana odbierali pakiety startowe.
2: Pierwszy. Debiutujemy.
3: Też debiut. Raczej czuję się przygotowana, więc myślę, że będzie dobrze.
2: Myślę, że taka fajna przygoda i raz na jakiś czas warto coś takiego dla siebie zrobić.
1: Wczoraj część zawodników zrobiła sobie rozgrzewkę i z okolic targów wystartowała na 5 km. Niektórym na tym dystansie udało się pobić życiowe rekordy. 4 października Włochy obchodzą święto państwowe ku czci świętego Franciszka z Asyżu. Tę datę przywrócono w kalendarzu świąt państwowych po 49 latach. W tym roku przypada również 800. rocznica śmierci patrona Włoch.
4: Główne uroczystości zaplanowano w Asyżu, gdzie znajduje się grób świętego. Obecny będzie także prezydent Sergio Mattarella. Są tacy, którzy przyjeżdżają tutaj w poszukiwaniu pojednania. Są też ci, których przyciąga natura. Franciszkańskie przesłanie jest skierowane zarówno do Włoch, jak i do całego świata. Inspiruje do działania i do autentycznej duchowości, mówił w rozmowie z Euronews brat Giulio Cesareo. Uroczystości odbywają się także w Rzymie. Ulicami Zatybrza przejdzie dzisiaj po uroczystej mszy procesja z udziałem orkiestry. Będą też występy muzyczne, stoiska z jedzeniem, a wieczór zakończy pokaz fajerwerków. To właśnie tutaj, w Rzymie, podczas pobytu święty Franciszek zatrzymał się w hospicjum dla ubogich, chorych i pielgrzymów. Tegoroczne obchody łączą religijną tradycję z przesłaniem pokoju, braterstwa i solidarności. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: U nas na wyciągnięcie ręki, a w Afryce często na wagę złota. W Poznaniu rozpoczęła się kolejna zbiórka pod hasłem Opatrunek na ratunek. Akcję prowadzi Fundacja Redemptoris Missio i zachęca do wsparcia. Zebrane dary jeszcze w tym roku dotrą na Madagaskar, mówi Anna Mikołajczyk z fundacji.
5: Dla misyjnych szpitali zbieramy przede wszystkim bandaże, opaski elastyczne, gazy i kompresy, przylepce, strzykawki, igły, maści, środki do odkażania ran. To wszystko jest bardzo na miejscu potrzebne. Wręcz powiedziałabym, jak mówią misjonarze, na wagę złota i często nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo to na miejscu pomaga.
1: W poprzednich latach akcje wspierały firmy i osoby prywatne, ale także szkoły i przedszkola z całej Polski. Co roku do Afryki płynęły z tymi darami 3 kontenery.
6: Klimat.
1: Bardzo zła jakość powietrza w Zawierciu i umiarkowana w kilkunastu miejscach Polski, zwłaszcza w centrum i na południu. Na pozostałym obszarze kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. 8% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś na północy i zachodzie pochmurno, poza tym słonecznie. Na północy może padać deszcz. Od 14 stopni na północnym zachodzie do 21 na południu.
8: Autopromocja.
9: Ludzie i muzyka.
10: Witamy Cię, Januszu, w naszym trójkowym studiu. Janusz Zaorski.
11: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
10: To niesamowite. Zadebiutował pełnometrażowym filmem fabularnym, mając zaledwie 24 lata. Jak to możliwe?
11: Miałem 16 lat, jak zdałem maturę. 17 lat miałem, dostałem się do szkoły filmowej. 21 lat, jak ja skończyłem wyższe studia.
10: Na spotkanie z Januszem Zaorskim zapraszam już dziś po 10. A naszej rozmowy można posłuchać także na stronie polskieradio.pl i obejrzeć ją na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym kanale YouTube. Do usłyszenia, Agnieszka Szydłowska. Ludzie to my.
11: A jednak mogą się porozumieć.
8: Autopromocja.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Poczyna się miesiąc październik, który, miejmy nadzieję, pozostanie ciepły i złotopolsko-jesienny, że tak powiem. Dzisiaj, proszę Państwa, będą dwie nieco różne godziny. Kilka dni temu przypadało wspomnienie liturgiczne świętej Teresy z Lizie, doktora Kościoła, małej Tereski, Teresy od Jezusa, różnie ją nazywamy, patronki misji, chociaż nigdy na misję wyjechała i zmarła w bardzo młodym wieku. W związku z tym chcę Państwu zaprezentować kilkanaście utworów z moim zdaniem najpiękniejszej płyty, która prezentuje jej twórczość. Właściwie to nie jest może do końca dobre określenie, ale która zawiera utwory napisane, skomponowane do fragmentów jej tekstów. To będzie ojciec Mariusz Wójtowicz, karmelita Bosy, który jest sprawcą tego wydania płyty, zresztą nie tylko dotyczącej świętej Teresy, ale także na przykład świętego Jana od Krzyża, wielkiego reformatora zakonu. No a w drugiej godzinie, proszę Państwa, to dzisiejsza data, bardzo ważna. Data dziś, czwarty dzień października, to jest, proszę Państwa, dokładnie 800 lat od śmierci, od narodzin dla nieba Giovanniego Bernardone, czyli Franciszka z Asyżu. Wielkie święto nie tylko kilku zgromadzeń franciszkańskich. No i o tym będzie druga godzina. No a do tego jeszcze pewien maxi singiel, który właśnie się ukazał. Także warto zostać przy odbiornikach. No i teraz, proszę Państwa, cierpliwość zwycięża. Thank you.

cierpliwość zwycięża. Słowa Święta Teresa oczywiście od Jezusa, inaczej mówiąc Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, muzyka Kuba Blokesz. Kuba Blokesz, lider zespołu Teresa 500, ponieważ to ten zespół włącznie z chórem Twoje Niebo nagrał właśnie tę płytę, jak już powiedziałem, pod czułą opieką ojca Wójtowicza, Karmelity Bosego. I to, proszę Państwa, jest pierwszy utwór, który otwiera dwupłytowe wydanie tych pieśni Karmelu, bo to się tak nazywa. Nie trwóż się, nie drżyj wśród życia dróg, tu wszystko mija, trwa tylko Bóg. No a teraz również będzie, ale tutaj tym razem wyjątkowo nie będzie Kuby Blokesza muzyki, ale oczywiście tekst Teresy od Jezusa, muzyka ojciec Zenon Homa, Karmelita Bosy i Katarzyna Blat, Szukając Boga.

szukając Boga, święta Teresa od Jezusa, a więc Teresa z Lisieux. Muzyka ojciec Zenon Homa i Katarzyna Blatt. Płyta nazywa się

Bóg sam wystarczy, poezję z Karmelu. 1 października, kilka dni temu, przypadało właśnie liturgiczne wspomnienie świętej Teresy z Lisieux, która mimo swojego młodego wieku i absolutnego braku jakiegokolwiek wyższego wykształcenia, została doktorem Kościoła. W tak żywych rysach miłości płomienie Twe podobieństwo we mnie utworzyły, że żaden pędzel i żadne natchnienie obrazu takiej piękności i siły stworzyć nie mogą. To taki dobry przykład postaci, która wypaliła się cała dość szybko, pozostawiając po sobie wiele pięknych pism, ale także wspaniałą drogę i duchowość. Święta Teresa z Lisieux. No a teraz będą dwa utwory, proszę Państwa, i tu będzie muzyka Kuby Blokesza ponownie. W tym krzyżu jest nasze życie oraz żyje, nie żyjąc w sobie.

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, żyje nie żyjąc w sobie, w tłumaczeniu Marty Szafrańskiej-Brandt, muzyka Kuba Blokysz. Warto o tym tłumaczeniu powiedzieć, dlatego że oczywiście jak to przekłady, różnią się nieco w zależności od człowieka, który takiego przekładu dokona. Ja znam może lepiej wersję troszkę inaczej zaaranżowaną, gdzie zamiast słów niech lekko życia dokonam, bo konam, skoro nie konam, są słowa umieram, bo nie umieram. No i właściwie mogą państwo sami rozstrzygnąć, co bardziej dociera, co jest bardziej zrozumiałe. Tak to jest z przekładami. To oczywiście jest hiszpański, przepraszam, oczywiście francuski. Pomyślałem przez chwilę o Teresie Wielkiej, Teresie z Karmelu hiszpańskiego, francuski oryginał, Teresa od Jezusa, ale proszę państwa, te zapożyczenia i ta jednak podobna duchowość to jest prawda, ponieważ w utworze, który nazywa się Cierpliwość zwycięża i którym rozpocząłem to spotkanie, mamy zakończenie bardzo takie od Teresy Wielkiej, a więc solo Dios basta, Bóg sam wystarczy. I to jest, proszę państwa, rzecz, myślę, kluczowa. I teraz, proszę państwa, cóż, idźmy dalej.

dalej. Idźmy dalej. Żyję, nie żyję sobie. Aha, oczywiście wcześniej mieliśmy utwór W tym krzyżu jest nasze życie. I to również muzyka Kuby Blokesza. No to teraz taki tekst napisany przez Teresę od Jezusa, który się nazywa Na śluby zakonne siostry Izabeli od aniołów.

na śluby zakonne siostry Izabeli od aniołów, święta Teresa od Jezusa, więc Teresa Wielka. Ten sam zakon, proszę państwa, nieco oczywiście wcześniej, bo to są lata wieku XVI. To jest reformatorka zakonu karmelitów obok świętego Jana od Krzyża. Muzyka Kuby Blokesza. No i teraz z twojej tu jestem przyczyny pismo, fragment także pism Teresy Wielkiej z muzyką Kuby Blokesza.

0: uczynić.
1: No właśnie. Z twojej tu jestem przyczyny, co pragniesz ze mną uczynić. To całkowite otwarcie i powierzenie się w Boże ręce to jest jedna z charakterystycznych cech duchowości karmelitańskiej. Ja przypomnę, że utwory pochodzą z płyty Bóg sam wystarcza, poezji z Karmelu, a wykonują członkowie chóru Twoje Niebo oraz zespołu Teresa 500, którego kierownikiem muzycznym jest właśnie Kuba Blokesz. Bardzo dobrze się składa, że te takie bardzo żeńskie teksty wyśpiewują kobiety. To oczywiście jest jak najbardziej wiarygodne. Z twojej tu jestem przyczyny. Teresa Wielka. Szczęśliwy, kto kocha Boga. Wydaje się to być może dość oczywiste stwierdzenie, ale wcale tak nie jest. I z okazji pewnej profesji zakonnej. Ja już wcześniej mówiłem, że był taki tekst na śluby zakonne Izabeli od Aniołów, a tutaj nie wiadomo czyje, ale z okazji pewnej profesji zakonnej oba te utwory z muzyką Kuby Blokesza.

Tutaj mamy męski głos z okazji pewnej profesji zakonnej. Słowa Teresa od Jezusa w tłumaczeniu Marty Szafrańskiej-Brandt z muzyką Kuby Blokosza, a wcześniej Szczęśliwy, kto kocha Boga. No i na pożegnanie z tą płytą, oczywiście z jej fragmentami, płytą Bóg sam wystarcza, Nada te turbę. No to jest kolejny tytuł hiszpański, bo to też będzie Teresa od Jezusa, którą bardzo inspirowała się też Teresa z Lisieux. Nada te turbę, to znaczy... O nic się nie troszcz, o nic się nie lękaj, o nic się nie obawiaj. Tutaj z muzyką Ewy Urygi.

Euryga, muzyka Euryga, nada te turbę. Słowa Święta Teresa od Jezusa. Proszę Państwa, powiedziałem na początku tej godziny, że jest pewien maxi-singiel, o którym warto chwilę porozmawiać i spotkałem.

0: się na krótką rozmowę z wykonawczynią i autorką tego maxi singla. No i teraz przed godziną siódmą właśnie będzie najpierw taka krótka rozmowa na temat tego, co usłyszymy, a potem utwór zatytułowany Chcę Ciebie. Katarzyna Dąbrowska, dzień dobry.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Znana jako Kate Dąbrowska, z nowym utworem. Cóż to jest?
1: Chcę Ciebie to jest nowy utwór, bardzo mi bliski, autentyczny i osobisty. Tekst piosenki myślę, że jest dość uniwersalny, aczkolwiek jeśli chodzi o mój przekaz i to, co budowało się, co tworzyło się właśnie w ciszy, w takim, że tak powiem, miejscu, gdzie miałam możliwość chwilę się zastanowić, uspokoić i utworzyć ten tekst, to było miejsce adoracji. To było miejsce adoracji Najświętszego Sakramentu. Miałam wtedy niełatwy dla siebie czas. Dużo burz, dużo zmian, dużo ważnych decyzji, które musiałam podjąć. A w tym wszystkim siłę i taką miłość dawał mi ten czas spędzony tak naprawdę w relacji i w takim spokoju, w adoracji Pana Jezusa. Utwór Chcę Ciebie jest tak naprawdę dość uniwersalny, tak jak wspomniałam, bo jest to piosenka o takiej dojrzałej miłości, a nawet czytając Pismo Święte, według Pieśni nad Pieśniami, miłość ludzka jest echem miłości Bożej. Taka dojrzała miłość ludzka. Więc jest to odzwierciedlenie tak naprawdę tego, co dostajemy, nie zarabiając na to, nie zasługując na to, a jednak dostajemy od Pana Boga. Więc właśnie miłość ludzka również jest tak dojrzała, potrafi udoskonalać się, chociaż nigdy nie będzie tak doskonała, jak ta miłość, którą otrzymujemy. Więc tak jak wspomniałam, tekst tworzyłam właśnie po takich spotkaniach z Panem Jezusem, po adoracji Najświętszego Sakramentu, kiedy pisałam właśnie o tym, że to On daje mi siłę, to On daje mi to wsparcie. W teledysku z kolei występuje ze mną aktor Dariusz Wieteska. Mam nadzieję, że udało się nam przekazać to, że właśnie ta miłość ludzka dojrzała polega na wsparciu, podtrzymywaniu drugiej osoby, na motywacji, na daniu jej siły w momentach, kiedy wokół wcale nie jest tak łatwo, lekko i przyjemnie. Kiedy czasami nie mamy tego poczucia stabilizacji z zewnątrz. A ta właśnie miłość dojrzała daje tą siłę. Więc Chcę Ciebie, to jest tytuł skierowany konkretnie do Pana Jezusa, ale tak jak mówiłam, ta miłość Boża ma duży wpływ na to, czy potrafimy kochać prawdziwie drugiego człowieka.
0: Czy to będzie utwór, który będzie zapowiadał jakąś większą całość, maxi single czy płytę?
1: Mam już za sobą kilka swoich produkcji między założycielem zespołu Demono, Markiem Kościkiewiczem, gitarzystą zespołu Filmie, Jasiem Kidawą, czy też Łukaszem Lazerem z zespołu Red Lips. Tą produkcję akurat realizowałam z Piotrem Siejką, też znakomitym kompozytorem i producentem. Tak, planuję niebawem wydać płytę, natomiast w tym momencie koncentruję się na promocji tego też utworu. Jest trochę koncertów promocyjnych, czym można też dowiedzieć się na moich social mediach. Również utwór będzie dostępny w streamingu, na YouTubie. Mam nadzieję, że ten teledysk, ten klip odzwierciedla to, co chciałam przekazać, że ta miłość ludzka jest odzwierciedleniem miłości Bożej.
0: Czyli Piotr Siejka muzyka, tak? Kompozytor.
1: Tak, tak, to już którąś produkcję, bo już z nim realizowałam kilka takich swoich produkcji muzycznych. Zresztą jeden z nich miałam przyjemność zaśpiewać na wielkim przedsięwzięciu Gala i Bal Mistrzów Sportu. Pierwszą produkcję z kolei, z którą właśnie utworzyłam z Jasiem Kidawą, gitarzystą zespołu Film. Duża stacja radiowa zrobiła konkurs, w którym udało mi się zostać laureatką. W teledyskach do moich poprzednich piosenek występowali ze mną między innymi tacy artyści jak Tomasz Barański, tancerz, choreograf znany z Tańca z Gwiazdami, Piotr Mróz, również Tomasz Ciachorowski. Kilka znanych postaci, które też dały mi przykład, trochę inspiracji i gdzieś tam jakieś wskazówki, jeśli chodzi o realizację swoich projektów artystycznych.
0: Bardzo dziękuję. Kej Dąbrowska, Chcę Ciebie w muzycznych rozmowach już teraz.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Jan Pniewski, dzień dobry. Odrzucenie ustawy o wspomaganym samobójstwie w Westminsterze wpisuje się w szerszy obraz Europy, na której mapie prawo do śmierci od dekad dzieli, a nie łączy, pisze Krzysztof Mielnik-Kośmiderski w Przewodniku Katolickim. Aktywną eutanazję dopuszczają dziś jedynie Holandia, Belgia i Luksemburg, do których w różnym zakresie dołączyły też Hiszpania i Portugalia. Francja jest to krok od powiększenia tego grona. Co ciekawe, przeciwko projektowi opowiedziało się skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe, ugrupowanie, które dotąd trzymało się z dala od tego typu sporów cywilizacyjnych. Zupełnie inną drogą poszła Szwajcaria, gdzie wspomagane samobójstwo bez konieczności udziału lekarza jest legalne już od 1942 roku. W Niemczech z kolei prawo dopuszcza jedynie eutanazję pośrednią, podawanie środków łagodzących ból, które przy okazji przyspieszają śmierć. Najbardziej wymownym ostrzeżeniem dla zwolenników liberalizacji pozostaje jednak Słowenia. Po referendum z 2024 roku, w którym 55% głosujących poparło wspomagane umieranie, tamtejsza Rada Narodowa zawetowała ustawę jako niezgodną z zasadami etycznymi. Kolejne referendum w tej sprawie zakończyło się już wyraźną porażką reformatorów. Warto przy tym pamiętać, że deklaratywne poparcie społeczne dla prawa do śmierci bywa w Europie wysokie nawet tam, gdzie żadna ustawa ostatecznie nie przechodzi. Szwajcarski sondaż przeprowadzony w 12 krajach zachodniej Europy pokazał, że aż 3/4 badanych uważa, iż człowiek powinien mieć prawo samodzielnie zdecydować, kiedy i jak umrze. Skąd więc tyle porażek ustaw? Odpowiedź leży w szczególe. Sondaż pyta o ogólną sympatię, a parlament głosuje nad konkretnymi, dopracowanymi w detalach przepisami. Kampanie pro-life skutecznie przenoszą debatę właśnie na ten grunt. Z abstrakcyjnego pytania o prawo wyboru na konkretną polemikę w kwestii zabezpieczenia przed nadużyciami wobec osób starszych, chorych psychicznie czy niepełnosprawnych. To był Krzysztof Mielnik-Kośmiderski i Przewodnik Katolicki.

0: Współpraca rodziców ze szkołą przypomina trochę małżeństwo zawarte bez okresu narzeczeństwa. Mimo dobrych chęci szybko zaczyna iskrzyć, pisze Sławomir Fido w tygodniku Idziemy. Rodzic nie jest klientem działu reklamacji, do którego zgłasza się każdą ocenę niższą od oczekiwanej. Nauczyciel nie powinien zaś widzieć w rodzicu kłopotliwego dodatku do ucznia, najlepiej pojawiającego się dwa razy w roku i podpisującego dokumenty. Partnerstwo oznacza wzajemny szacunek, a nie przejęcie sterów przez którąkolwiek stronę. Współcześni rodzice doświadczają pokusy usuwania dziecku z drogi każdej trudności. Gdy wraca ze słabą oceną, rodzinne centrum interwencji rusza pełną parą. Co było na sprawdzianie, czy nauczyciel zapowiedział, ile osób dostało jedynkę, ile osób dostało piątki? Po godzinie rozmowa przypomina komisję badającą katastrofę lotniczą. Tymczasem warto najpierw spokojnie zapytać, czego zabrakło, co możesz zrobić inaczej, jak mogę ci pomóc. Bywa, że po krótkiej rozmowie o niesprawiedliwej jedynce okazuje się, iż uczeń nie przeczytał polecenia do końca, zapomniał zeszytu albo liczył na to, że pani nie sprawdzi akurat jego pracy. Są to bolesne odkrycia, ale w rozsądnej dawce bardzo wychowawcze. Szkoła nie powinna być miejscem, w którym dziecko nigdy nie doświadcza porażki. Powinna być miejscem, w którym uczy się ją rozumieć, poprawiać błędy i próbować jeszcze raz. Nie oznacza to, że rodzic ma milczeć, gdy dziecko spotkała niesprawiedliwość. Przeciwnie, powinien reagować. Czym innym jest jednak obrona dziecka przed krzywdą, a czym innym obrona przed konsekwencjami własnego nieprzygotowania, spóźnienia czy złego zachowania. To był Sławomir Fido i Tygodnik Idziemy.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
3: Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock and rolla.
2: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
4: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14, 2026.
2: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
5: Zapraszamy.
2: Jak dotychczas w niedzielne południe.
1: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
8: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
7: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
6: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 4 października, jest 7. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Biały Dom dał zielone światło, jest polityczna decyzja w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Zarzuty dla 22-latka, który potrącił motocyklem policjanta w Lubelskiem. Brazylia wybiera, zaczęła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Zapadła polityczna decyzja dotycząca utworzenia amerykańskiej bazy wojsk w Polsce. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że Biały Dom dał projektowi zielone światło. W Ministerstwie Obrony trwają prace nad założeniami do specustawy dotyczącej budowy bazy w Polsce.
10: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że specustawa ma skrócić oraz maksymalnie ułatwić procedury inwestycyjne i logistyczne, tak aby umożliwić szybkie pojawienie się w Polsce amerykańskich żołnierzy.
11: Polska tym różni się od innych państw, że mocno inwestuje w obecność amerykańskich żołnierzy, ale jest to najlepsza inwestycja w polskie bezpieczeństwo, jaką sobie możemy wyobrazić.
10: Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podkreślał, że polski rząd wykonał już swoją część zadań w związku z lokalizacją amerykańskiej bazy.
12: Prezydent ma, powiem szczerze, główne, a w zasadzie jedyne zadanie państwowe. Użyć swojej domniemanej bliskości z Donaldem Trumpem, żeby wyegzekwować tą decyzję.
10: Według zapewnień wiceszefów rządu ostateczne ustalenia Białego Domu powinny zapaść w grudniu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że amerykańska baza może powstać w okolicach Poznania, Wrocławia lub Bydgoszczy. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
9: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozbudowuje system alarmowy w Polsce. Na terenie całego kraju rozmieszczonych jest już ponad 10 tysięcy syren. Szef resortu Marcin Kierwiński zapowiedział, że ma być ich 3 razy więcej i mają być połączone w jeden system.
13: Docelowo chcemy, aby ten system składał się

0: ponad 30 tysięcy syren na terenie całego kraju.
1: W Mazowieckim i Pomorskim podczas specjalnych treningów reagowania ćwiczono właściwe reakcje na zagrożenie atakiem z powietrza. 22-latek, który potrącił policjanta, usłyszał zarzuty dotyczące m.in. niezatrzymania się do kontroli drogowej i spowodowania wypadku oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Do wypadku

0: mówi Kamil Karbowniczak z policji w Lublinie.
1: Policjant nadał kierującemu sygnał do zatrzymania się. Ten jednak całkowicie zlekceważył polecenia funkcjonariusza. W pewnym momencie stracił panowanie nad motocyklem elektrycznym i przewrócił się na bok. Rozpędzony motocykl potrącił policjanta, natomiast kierujący porzucił pojazd i podjął próbę ucieczki. Policjant z obrażeniami ciała został zabrany do szpitala.
0: 22-latek został zatrzymany tego samego dnia, kilka godzin później na terenie powiatu chełmskiego. Jest objęty policyjnym dozorem i ma płacić 10 tysięcy złotych. Poręczenia majątkowego. We Wrocławiu zakończyła się akcja Wrocław 100 mostów z Kaliną. Na finał przy kładce muzealnej przyszli mieszkańcy, którzy razem z Kaliną i jej tatą Rafałem zdobyli setną przeprawę. Projekt pomaga nagłaśniać zbiórkę na rehabilitację dziewczynki.
2: Pięknie, tak naprawdę jest super pogoda, bardzo fajny czas, żeby też się trochę pocieszyć tym sukcesem.
3: Kalina i Rafał jako pierwsi w dziejach naszego miasta razem zdobyli 100 wrocławskich mostów. Teraz wielkie brawa od Państwa.
0: Czerwone baloniki były symbolem akcji Kalina, jej tato zdobyli mosty właśnie z nimi. Wyrównana walka w sondażach między głównymi kandydatami w wyborach prezydenckich w Brazylii. Przewaga obecnego prezydenta Brazylii, Luiza Lula da Silva, nad prawicowym senatorem Flavio Bolsonaro przed dzisiejszą pierwszą turą zmniejszyła się do około 5 punktów procentowych. W pierwszej turze Lula może liczyć na 43% głosów, a Bolsonaro na 38%. Kampania nie skupia się jednak na najważniejszych dla kraju sprawach. Zwracała na to uwagę w audycji międzynarodowej w Trójce Joanna Gocławska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Nie ma poważnego takiego akcentu położonego na kwestie kondycji gospodarczej czy nawet bezpieczeństwa, ogólnie rzecz biorąc, a bardziej to, co dominuje i to, co właściwie zajmuje dzisiaj Brazylijczyków, no to są te skandale korupcyjne.
0: A korupcja dotyczy zarówno jednego, jak i drugiego kandydata. 80-letni Lula, uznawany za ikonę latynoamerykańskiej lewicy, ubiega się o swoją czwartą kadencję na stanowisku szefa państwa. Jego rywal jest synem ideologicznego sojusznika prezydenta Trumpa, byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, który odbywa karę 27 lat więzienia za przygotowywanie zamachu stanu. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Marika Górecka.
6: Zaczynamy od piłki nożnej i kolejnych rozstrzygnięć w Lidze Narodów. W dywizji A wciąż niepokonana pozostaje Hiszpania. Mistrzowie świata wygrali w Oviedo z reprezentacją Czech 3-1 i z kompletem punktów po trzech spotkaniach zajmują pierwsze miejsce w swojej grupie. Tuż za nimi na drugim miejscu plasuje się Anglia. Podopieczni Tomasa Tuchela sensacyjnie pokonali na wyjeździe Chorwację aż 7-0. To najwyższa porażka w historii drużyny Slavena Bilicia. Sensacji nie brakowało także w tenisie. W drugiej rundzie turnieju w Pekinie z imprezą pożegnała się Jelena Rybakina. Liderka światowego rankingu przegrała z dużo niżej notowaną Aliną Czarajewą 1-2. Szanse na triumf na twardych kortach w stolicy Chin w dalszym ciągu ma za to Iga Świątek. Jej rywalką w trzeciej rundzie będzie Chorwatka Donna Vekić. O trudach końcówki sezonu opowiada trener Paweł Ostrowski.
7: Zawsze turnieje na koniec sezonu w ogóle ogólnie są ciężkie. Zawodnicy i zawodniczki wszyscy są bardzo, bardzo zmęczeni, a szczególnie w Azji, nie wspominając również o aklimatyzacji, korcie, wilgotność. Myślę, że to suma sumarum, po prostu taka końcówka sezonu to jest takie dobicie, że potem zawodnicy naprawdę, naprawdę potrzebują odpoczynku, żeby dochodzić do siebie. I Bogu dzięki, że to już jest koniec, że mogą odsapnąć. No, nie wszyscy wyciągają wnioski, bo czasami niektóre zawodniczki potem bardzo szybko chcą wracać do turu, a potem znowu okupują to niestety w sezonie jakimiś kontuzjami.
6: Udanie tegoroczny turniej w Pekinie rozpoczął Hubert Hurkacz. Po trzysetowych bataliach pokonał kolejno Amerykanina Larneta Tiena i Francuza Artura Rze. Niebawem wyjdzie na kort rywalizować o awans do najlepszej czwórki turnieju. W ćwierćfinale Polak zmierzy się z Karenem Kaczanowem. Na koniec piłka ręczna. Industria Kielce pokonała Legionowo 34-22 w ramach meczu piątej kolejki Superligi. Pewne zwycięstwo zapewnili też sobie wicemistrzowie poprzedniej edycji. Wisła Płock bez większych przeszkód wygrała ze Śląskiem Wrocław 43-25. Z 18 punktami na koncie Industria utrzymuje się na fotelu lidera w krajowych rozgrywek.
0: Dziś na północy i zachodzie pochmurno, poza tym słonecznie. Na północy może padać deszcz od 14 stopni na północnym zachodzie do 21 na południu.
8: Autopromocja.
9: Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
10: Zwyczajna kobieta.
9: 10 września 1900

0: 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
1: Dlaczego wystawiła kuzynka pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w ogóle? Gdzie spała w nocy? Kim był siwy mężczyzna?
0: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
2: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książek. Zwyczajna kobieta. W każdą środę po 20:00 w Trójce. Pierwszy odcinek już dostępny w podcastach na polskieradio.pl. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
3: Autopromocja.
4: Trójka. Program 3 Polskiego Radia.

Dzień dobry Państwu, po godzinie 7, Marcin Witan. Tak jak mówiłem w poprzedniej godzinie audycji, teraz będzie aktualnie bardzo. Dziś bowiem to jest i wspomnienie, i okrągła 800-letna rocznica śmierci Franciszka z Asyżu. Człowieka, który urodził się jako Giovanni Bernardone, w bogatej rodzinie kupca sukiennego, wiódł życie rycerza, walczył o swoje miasto-państwo, zakochiwał się, trubadur, można powiedzieć, człowiek, w którym pokładano wielkie nadzieje jako kontynuatorze rodzinnej kariery, ale tak się nie stało. Wybrał drogę radykalnego ubóstwa, służbę najmniejszym, odszedł w wieku 45 lat, niezwykle wyniszczony, wyczerpany. Miał już wtedy kilku braci wokół siebie zgromadzonych. No i jak wiemy, franciszkanie, wszyscy franciszkanie, i konwentualni, i kapucyni, i reformaci, wszyscy wywodzą się z tego właśnie źródła, z jednego pnia, który zapoczątkował Franciszek. Franciszek, czyli Francuzik, bo tak go nazywano, kiedy jeszcze jego życie nie przemieniło się radykalnie. Francuzik taki elegancki, taki szykowny. Francesco. Proszę Państwa, no i tu będą fragmenty dwóch płyt. Będzie rozmowa z Ewą Gnatkowską, która jest takim spiritus mowę z jednej z tych płyt zatytułowanej Śladem Ubogiego. Ale wcześniej zacznę od płyty Wiał Wiatr. Stali słuchacze pewnie bardzo dobrze znają tę płytę, bo wielokrotnie sięgałem po nią. To jest fantastyczna rzecz zupełnie. Tekst napisany przez franciszkanina Andrzeja Zająca, muzyka Ryszard Brączek, Lidię Jazgar z zespołem Galicja, plus Przemysław Branny i Jerzy Trela oraz orkiestra Akademii Beethovenowskiej. Ja, proszę Państwa, nie znam płyty takiej poetyckiej, która by bardziej trafiała w duchowość franciszkańską niż właśnie Wiał Wiatr. No i książki, która byłaby bardziej prawdziwa, jeśli chodzi o Franciszka z Asyżu, choć jest to książka licząca zaledwie 120 stron. No i to jest prawdziwy biały kruk, co nie oznacza, że nie mogę Państwa zachęcić do jej przeczytania. Zawsze można gdzieś próbować ją znaleźć. Christian Bobin, tak się nazywał ten francuski autor, a książka nosi tytuł Najniższy. Wydawnictwo W Drodze, rok 1995. Nie gruba, nie biografia, nieoficjalna, nie ma w niej mnóstwa dat. Jest za to wspaniale przemodlona, duchowa rzecz, niezwykle poruszająca według mnie. Christian Bobin, Najniższy. No ale niech nam się odezwie, proszę Państwa, Serafin i krew.

0: Lata przed śmiercią, w połowie sierpnia, udał się Franciszek na góry Alvernie, by medytować i pościć. Podczas modlitwy ukazał mu się serafin, po rozmowie z nim na jego ciele pojawiły się stygmaty. Stygmaty, czyli ślady ran chrystusowych na rękach, na nogach i w boku. W odpowiedzi krwawiącą ręką napisał słowa uwielbienia dla Najwyższego. O tym właśnie opowiada poetycko oczywiście ten tekst autorstwa ojca Andrzeja Zająca. Serafin i krew, wyśpiewany przez zespół Galicja. No i w tym duchu, proszę państwa, rozmowa podzielona na kilka fragmentów, której towarzyszyć będzie muzyka z płyty Śladem Ubogiego. Kiedy rozglądałem się za muzyką odpowiednią do audycji, która przypada dokładnie w 800-lecie śmierci Franciszka z Asyżu, to pomyślałem sobie, że na pewno ta muzyka powinna być w ramach tego, co chcę państwu dzisiaj zaprezentować. Pani napisała wtedy na tej płycie, że świątynia świętego Franciszka z Asyżu stała się dla mnie drugim domem. Jest dla mnie także darem posługi śpiewania, który otwiera do wolności i głębi dotykania Boga i człowieka.
1: Tak, tak. Bardzo dziękuję za tą naszą rozmowę, która płyta Śladem Ubogiego, autorski projekt muzyczny, właśnie inspirowany świętego Franciszka z Asyżu, oparkowicie na pismach właśnie biedaczyny i jego hagiografiach. Właśnie nawiązując do tej płyty i do tej retrospekcji, doszłam do wniosku, że ten projekt muzyczny Śladem Ubogiego jest ponadczasowy. Nie podlega przedawnieniu, nie podlega ani modom, ani trendom. Czy muzycznym, czy społecznym. To, co zawarte jest w tej płycie, właśnie dotyka bardzo głęboko człowieka, dotyka relacji z Bogiem i w ogóle dotyka istoty naszego życia. Tu płynnie możemy przejść do tego mojego zdania, które pan przytoczył, że świątynia świętego Franciszka stała się moim drugim domem, ale tak naprawdę to przez pryzmat osoby świętego Franciszka mogłam powiedzieć o tym domu. I paradoksalnie Franciszek jako taki bardzo przezroczysty dla Jezusa święty podprowadza do tego, żeby najpierw znaleźć samą siebie, czyli znaleźć ten mój dom w moim sercu. Myślę, że przez ten śpiew i posługę śpiewu dla ludzi, dla kościoła, potem dla chorych, okazało się, że również płyta Śladem Ubogiego przepięknie wpisuje się w bycie wspieranie chorych. Po wielu latach płyta cały czas jest aktualna. Śladem Ubogiego było też takim czasem dla mnie osobistym pewnego rozwoju, takiego głębszego poznawania człowieczeństwa. I święty Franciszek z Asyżu bardzo pomaga w tym odnajdywaniu Jezusa w sobie, w drugim człowieku, do tego braterstwa. Dla mnie święty Franciszek uczy pokoju i dobra, ale uczy braterstwa, wspólnoty i jedności. To jest moja droga, która ma za zadanie dojść do istoty człowieczeństwa. Przez pryzmat wiary oczywiście, czyli bliskości więzi z tym mnie stworzył, ale również bliskości z tymi, którzy tę drogę pokonali przede mną. Mhm. Między innymi 800 lat temu święty Franciszek z Asyżu.

Franciszek jest jeszcze bardzo taką osobą nie narzucającą się, przynajmniej w tej naszej relacji tak było. Ponieważ mnie pociągnął jako nastolatka do kościoła na Starówce, naszej warszawskiej Starówce, i tam spędziłam bardzo dużo czasu na nawiązywanie relacji więzi jako nastolatka z Panem Jezusem. Tam przyszedł jakoś do mnie, dał mi też przestrzeń poszukiwań, asystując w ciszy. I właśnie muzyka Śladem Ubogiego była i jest nazywana w mediach jako muzyka ciszy. Bo ta muzyka wypłynęła z naszych serc, wypłynęła z medytacji, z asystencji świętego Franciszka, oczywiście z modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Zachęcam do wysłuchania. Być może zrobimy wznowienie tej płyty, bo płyta trafia nie tylko do osób, które spotykamy na drodze, które nas proszą o tą płytę. Często dochodzi tam, gdzie są kryzysy, gdzie właśnie ludzie są poszukujący, tak jak ja byłam poszukująca, szukałam swojego domu. I właśnie dzięki Franciszkowi odnalazłam ten mój dom w moim sercu. Więc płyta dlatego jest aktualna, bo dotyka w ogóle tak bardzo szeroko egzystencji ludzkiej, ale w aspekcie wiary, w aspekcie modlitwy.

0: Te 16 utworów, które na płycie się znajdują, to są utwory napisane specjalnie na tę płytę?
1: Tak, one są całkowicie autorskie. Tutaj zasługa Darii Styczyńskiej, która pochyliła się nad listami i w ogóle nauką świętego Franciszka. To jest o tyle ważne, że nie ma tam jakiejś własnej nadinterpretacji, interpretacji tego słowa. To jest czyste słowo Franciszka. Dlatego to jest takie bogactwo i dlatego też sięga takiej głębi. Daria wybrała z tej nauki, która jest bardzo szeroką nauką, konkretnie układając to słowo w pewien przekaz, stworzyła 16 utworów na bazie tych słów, tworząc do tego muzykę. Po części ja też byłam współautorem rozszerzenia muzycznego. Jesteśmy wokalistkami, które śpiewają te słowa. Daria również jest gitarzystką, generalnie w ogóle profesjonalnym muzykiem. I Natalia Wysocka, która również jest profesjonalnym muzykiem i towarzyszyła nam ze skrzypcami. Franciszek jakoś dotarł chyba do nas poprzez narzędzie, jakim jest muzyka, jakim jest sztuka. I też słowo oczywiście. Słowo, które jest słowem inspirującym, słowem przemedytowanym. Może wspomnijmy, że biedaczyna z Asyżu nosił stygmaty. Więc to taka relacja miłości, największej miłości, miłości też poprzez ból.

0: dobro i pokój to są przepiękne wartości, które tak bardzo w tym czasie niepokoju, lęków, takiej różnorodności, która jest moim zdaniem bardziej chaosem niż obfitością harmonii, taką dysharmonią. Myślę, że ta postać Franciszka tutaj na to 800-lecie jest bardzo dobrym takim kołem ratunkowym dla człowieka w naszych czasach.
1: Pokój i dobro to jest to pozdrowienie, którym się witają nie tylko członkowie tych kilku, bo to na przestrzeni wieków powstało kilka odłamów zakonu franciszkańskiego, ale także ci, którzy są w tej duchowości zanurzeni franciszkańskiej. Z tego, co pani mówi, wynika, że jest pani zdecydowanie na ścieżce duchowości świętego Franciszka, no a mamy ich przecież w Kościele bardzo wiele. Czy jest coś, co stanowi taką wyłącznie jego specyfikę, niczyją inną?
0: Nie wiem, czy określiłabym to w takim zamkniętym charakterze. Na pewno każdy z nas jest wyjątkowy, w związku z czym Franciszek też jest bardzo wyjątkowy. Bardzo mi tutaj chyba przychodzi na myśl taki kierunek prostota, ubóstwo i pokora. Prostota, ubóstwo i pokora. I z tego fundamentu rodzi się dalsze piękno. Rodzi się człowiek, który zna swoje miejsce na ziemi. Człowiek, który przyjmuje siebie i w ubóstwie, ale i w pięknie wielkości swojego powołania, czyli odbicia Boga w moim stworzeniu. Ale trzeba wyjść od fundamentu, od tych korzeni franciszkańskich. Dobro i pokój moim zdaniem jest konsekwencją pokory i ubóstwa, bo najpierw trzeba znaleźć właśnie siebie w tym, co jest piękne i niepiękne we mnie, dobre i niedobre. To jest ta pokora też. Zaakceptowanie tego i przylgnięcie do tego, który wie najlepiej, który mnie stworzył.

0: To, co jeszcze charakteryzuje Franciszka, to, że tak wspaniale odkrył naturę. Franciszek bardzo często jest jakoś łączony z taką banalnością natury. A natura, moim zdaniem, w jego odbiorze, to była moc, siła, energia stworzenia, do której on miał dostęp, ale której nie stworzył. I my nie doceniamy duchowości i ewangelizacji wręcz poprzez naturę. I może na koniec powiem, że nie tylko śpiewam, nie tylko w powołaniu poszłam za śladem ubogiego i śladem ubogiego przerodziło się również śladem opieki nad chorymi i wsparcia chorych na SLA, stwardnienie boczne zanikowe, ale również odkrywałam przez dekady, jeszcze nie znając tak dobrze Franciszka, właśnie naturę i to, co nas razem jakoś połączyło, to odkrywanie niebanalności tej natury i wchodzenie w głąb, w związku z czym stworzyłam taki projekt, który jest również sztuką makronatura, droga przez piękno. Więc tak jak widzimy, Franciszek prowadzi człowieka do ekstremum, czyli porzuć wszystko, rzuć się na głębie. Zachęcam do studiowania życiorysu świętego Franciszka, zachęcam do tej fascynacji, zachęcam do projektu Śladem Ubogiego i mogę powiedzieć, proszę Państwa, słuchaczu, to Ty zdecyduj, to Ty znajdź. Ja mogę być tylko takim światłem, zapaleniem dla Państwa, dla Ciebie, że warto, że po wielu latach trudu, poszukiwań, właśnie tego ekstremalnego skoczenia w głębie, wytrwaj, bądź wierny. Szukaj pomocy, szukaj narzędzi, szukaj świętych. W którymś momencie zobaczysz, że warto, że krok po kroku ta układanka pięknego dywanu z naszego życia się ułoży. I jak spojrzysz w tył, powiesz, Boże, było trudno, ale sens, wartość, spełnienie będzie czymś najbardziej przypełniającym nasze serca.
1: Ewa Gnatkowska, wokalistka, którą słyszymy dzisiaj.

Dzięki ci, ojcze, z płyty Śladem ubogiego. Trzy panie, z których z jedną rozmawiałem. Ewa Gnatkowska wokal, Daria Styczyński wokal, gitara i Natalia Wysocka skrzypce. Wcześniej słuchaliśmy utworów Modlitwa przed krucyfiksem, jak Franciszek. No i proszę państwa, teraz jeszcze chciałbym jedno zaproszenie uczynić na prośbę, bo to nam się nie zmieściło w naszej rozmowie. Rzecz organizowana przez panią Ewę Gnatkowską, która nazywa się Fenomen Człowieka. Trzecia edycja festiwalu. Ona się odbędzie, proszę państwa, między 9 a 11 października, to jest przyszły tydzień, na scenie Stygmat. To jest podziemie Kościoła Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim w Warszawie. Bardzo ciekawe.

ciekawe i pojemne miejsce. Tam również są przedstawienia teatralne. Tam będą wystawy, panele wokół takich tematów jak piękno ludzkich wartości, piękno natury, piękno dźwięku, spotkania, panele i dyskusje. A także artyści opowiadają oraz warsztatownia. A więc jeszcze raz powiem, od 9 do 11 października na scenie Stygmat, Plac Grzybowski 3/5, Fenomen Człowieka. No i niech zabrzmi jeszcze z płyty Śladem Ubogiego, Narzędzia Twojego Pokoju.

narzędzia twojego pokoju. To oczywiście, jak mówiła pani Ewa, fragmenty pism świętego Franciszka w opracowaniu Darii Styczyńskiej. No i na koniec naszego spotkania pomyślałem sobie, że w końcu trzeba to zrobić. Od prawie 32 lat na początku tej audycji rozbrzmiewał sygnał muzyczny rozmowy. Mało kto pamięta, z jakiego utworu ta rzecz pochodzi. Warto to zasygnalizować, bo to jest, proszę państwa, taka przygrywka, taki wstęp do utworu, którym chcę się pożegnać. Depres. Tak, tak, to jest takie już stare. Ma ponad 32 lata. Depres, a więc Andrzej Dziubek i koledzy. Matka Jaworzyńska. Jak każde dobre katolickie dzieło, niech się skończy powierzeniem w dłonie Najświętszej Marii Panny. Marcin Witan, żegnam państwa.

kiedy my się zeszli przed twoim obrazem, to se zaśpiewajmy Matce Boskiej razem.

Ania, 1000 roków temu przysłać Matko Boska do każdego domu, przesłać nasze domy, przesłać nasze strzelby.

0: Autopromocja.
1: Władimir Putin odrzuca możliwość porozumienia pokojowego z Ukrainą nie na warunkach Moskwy. Zapewnia wręcz, że Rosja odnosi sukcesy na froncie, choć tak naprawdę nie ma się czym chwalić. W najnowszym odcinku Po prostu Wschód rozmawiam z Marią Domańską z Ośrodka Studiów Wschodnich o tym, czy istnieją jakiekolwiek czynniki, które sprawią, że Kreml przerwie wojnę. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
2: Ludzie i muzyka.
3: Witamy Cię, Januszu, w naszym trójkowym studiu. Janusz Zaorski.
4: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
3: To niesamowite. Zadebiutował pełnometrażowym filmem fabularnym, mając zaledwie 24 lata. Jak to możliwe?
4: Miałem 16 lat, jak zdałem maturę. 17 lat miałem, dostałem się do szkoły filmowej. 21 lat, jak ja skończyłem wyższe studia.
3: Na spotkanie z Januszem Zaorskim zapraszam już dziś po 10. A naszej rozmowy można posłuchać także na stronie polskieradio.pl i obejrzeć ją na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym kanale YouTube. Do usłyszenia, Agnieszka Szydłowska. Ludzie to my.
4: A jednak mogą się porozumieć.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 4 października, jest 8. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Uwaga na gęstą mgłę na północy i zachodzie. Widzialność może spaść nawet do 100 metrów. W Mazowieckim i Pomorskim ćwiczono właściwe reakcje na zagrożenie atakiem z powietrza. Słowacja czci sowieckiego marszałka Iwana Koniewa na uroczystości rosyjski ambasador. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą. Zjawisko to występuje lub może występować w północnej i zachodniej części kraju. W niektórych miejscach mgła ogranicza widzialność poniżej 200 metrów, a lokalnie nawet poniżej 100. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed tym zjawiskiem. Będą one obowiązywać do godziny 10. Nie planujemy ograniczeń ani podziału dostaw paliw, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jak podkreślał w TVP Info, dostawy są zabezpieczone, a paliwo będzie dostępne na takich samych zasadach dla Polaków i cudzoziemców.
5: Mieliśmy przez tygodnie, także wiosną, najtańsze ceny paliw w Europie i ta turystyka paliwowa, którą oczywiście analizujemy i będziemy analizowali, nie doprowadziła do radykalnego przeciążenia naszych stacji, do tego, żeby tego paliwa brakło, żeby dochodziło do przerwy w podaży paliwa dla Polaków, więc będziemy to analizowali, ale na ten moment takiego scenariusza nie przewidujemy.
4: Program Ceny Paliw Niżej ma obowiązywać do końca roku. Według zapowiedzi rządu ma kosztować polski budżet około 5 miliardów złotych. Jak zachować się w sytuacji zagrożenia z powietrza, dowiedzieli się uczestnicy krajowego treningu reagowania. Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła go na Mazowszu i na Pomorzu.
6: Brygadier Dawid Bąk. Wyróżniamy dwa rodzaje alarmów i głównie dzisiaj skupiamy się na tym, żeby społeczeństwo było w stanie rozpoznać właściwie, w którym momencie występuje zagrożenie.
7: Panowie mi pokazali taką aplikację, gdzie są schrony. Szczerze nie miałam pojęcia.
8: Przede wszystkim bym pobiegła do piwnicy albo do garażu. Najlepiej do garażu, bo tam więcej powietrza.
9: No myślę, że po takich spotkaniach to na pewno miałabym większą wiedzę, tak, i pewność.

0: jak się zachować w danej sytuacji.
1: Z uczestnikami treningu w Warszawie rozmawiała Jolanta Turkowska. Sejm wkrótce zajmie się rządowym projektem reformy progów podatkowych. Pierwszy próg podatkowy zostanie podniesiony o 10 tysięcy złotych, a zarabiający od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie zapłacą nową stawkę podatku dochodowego wynoszącą 24%. Z drugiej strony rząd

0: czy kto osiągnie maksymalne korzyści z nowego układu podatków.
1: Musimy zarabiać brutto około 15 tysięcy złotych, żeby po zmianach, jeżeli te zmiany wejdą w życie, zaoszczędzić na podatkach 3600 zł w jednym roku.
0: Na reformie skorzysta nawet 3,5 miliona podatników. Jednak rząd planuje także 8-krotną obniżkę limitu ryczałtu do 250 tysięcy euro rocznie, czyli ponad miliona złotych. Nawet 43 tysiące przedsiębiorców może stracić prawo do opodatkowania ryczałtem.
1: Jeżeli nic nie zmienią, wejdą do zasad ogólnych, czyli do opodatkowania według skali podatkowej, ich poziom opodatkowania na pewno wzrośnie.
0: Proponowane zmiany mają zacząć obowiązywać od stycznia 2027 roku, ale pierwsze PIT-y na nowych zasadach zostaną rozliczone wiosną 2028 roku. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Na Słowacji odsłonięto pomnik sowieckiego marszałka Iwana Koniewa. W uroczystości zorganizowanej przez Związek Bojowników Przeciw Faszyzmowi obok przedstawicieli słowackich władz uczestniczył ambasador Rosji.
3: W swoim wystąpieniu ambasador Siergiej Andrejew podziękował premierowi Robertowi Ficy. Według niego to szef słowackiego rządu wystąpił z inicjatywą upamiętnienia Iwana Koniewa. Lokalne media przypomniały, że kwestia pomnika była jednym z tematów rozmowy Ficy z Władimirem Putinem podczas ubiegłorocznej wizyty słowackiego premiera w Moskwie. Marszałek Iwan Koniew dowodził operacją karpacko-dukielską, która w 1944 roku miała wesprzeć słowackie powstanie narodowe. W późniejszych latach kierował sowieckimi oddziałami podczas tłumienia powstania węgierskiego i uczestniczył w przygotowaniach do inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Pomnik Koniewa stanął w Krużlowej na wschodzie Słowacji w rejonie Przełęczy Dukielskiej, gdzie jesienią 1944 roku toczyły się ciężkie walki. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: Z kolei w czeskiej Pradze pomnik marszałka Koniewa usunięto w 2020 roku, a kilka lat później zmieniono również nazwę noszącej jego imię ulicy. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: O sporcie Marika Górecka.
5: Zaczynamy od tenisa ziemnego. Trwa mecz Huberta Hurkacza z Karenem Kaczanowem o awans do półfinału turnieju w Pekinie. W końcówce pierwszego seta Hurkacz prowadzi 6-5. Jak dotychczas panowie mierzyli się ze sobą tylko raz, w 2019 roku w Wiedniu Polak musiał uznać wyższość rywala. Pozostajemy w Pekinie. Sensacyjnie z turniejem pożegnała się już Aryna Sabalenka. W trzeciej rundzie przegrała z Nikolą Bartunkową 6-4, 6-3. Czeszkę zobaczymy jeszcze dzisiaj w pierwszej rundzie gry deblowej, w której zagra w parze z Mają Chwalińską. Po drugiej stronie siatki Amerykanka Katie McNally i Indonezyjka Janice Tien. Za nami pierwsze rozstrzygnięcia piątej kolejki Superligi Piłkarzy Ręcznych. W dalszym ciągu niepokonane pozostają trzy zespoły. Lider tabeli Industria Kielce wygrała przed własną publicznością z Legionowem 34-22. O przebiegu spotkania opowiada trener gości Tomasz Strząbała.
6: Bardzo chcieliśmy dobre zawody tu zagrać jak najdłużej, trzymać dobrą grę przede wszystkim w obronie. Byliśmy przygotowani na parę rzeczy, które gra zespół z Kielc. Oczywiście jak to wykonują, to bardzo dobrzy gracze, więc my też próbowaliśmy, ale mimo że byliśmy dobrze ustawieni, to oni i tak robili bramki. No a w drugiej połowie, no niestety zespół tak dobrze ustawiony wie, jak reagować na to, co gramy. I te zagrywki, które mieliśmy dopracowane, plus sytuacje tam w przewadze, mieliśmy dobre 1-1, niepokończone z bramkarzem. No niestety się mszczą.
5: Komplet zwycięstw zapewniła też sobie Wisła Płock. Wicemistrzowie poprzedniego sezonu pokonali Śląsk Wrocław 43-25. Wyjazdowe zwycięstwo odnieśli również piłkarze Chrobrego Głogów. Mecz z Gwardią Opole zakończył się wynikiem 32-37. Na koniec koszykówka. Wystartowały zmagania w Orlen Basket Lidze. Do rozstrzygnięcia wyniku meczu pierwszej kolejki między Startem Lublin a Ostrowem Wielkopolskim potrzebna była dogrywka. Goście wygrali 84-79. Tytuł ligowych rozgrywek broni Legia Warszawa.
2: Dziś na północy i zachodzie pochmurno, poza tym będzie słonecznie. Na północy może padać deszcz. Od 14 stopni na północnym zachodzie do 21 na południu.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Królestwo roślin.

Dzień dobry, Paweł Sztarbowski. Witam serdecznie w audycji poświęconej roślinom, roślinomaniactwu, różnego rodzaju wariactwom, które rośliny potrafią w nas czasem wywoływać. I staram się do tej audycji zapraszać właśnie takie osoby pozytywnie zakręcone na punkcie roślin i całego tego bogactwa, które Królestwo Roślin może nam przynosić. A dziś będzie w dużej mierze o spacerach, ale właśnie takich spacerach, które uczą nas uważności, uczą nas rozglądania się dookoła i umiejętności czy uczenia się nazywania tego, co na takim spacerze możemy spotkać, co przyrodniczo może nas zaskoczyć. Moją gościnią będzie Kaja Nowakowska, która właśnie takie spacery uwrażliwiające na przyrodę organizuje. I wrócimy z tym tematem uwrażliwiających na przyrodę spacerów.

0: A w studiu jest ze mną Kaja Nowakowska, biolożka, autorka spacerów przyrodniczych, no i taka naprawdę wybitna specjalistka. Możecie to zobaczyć, obserwując media społecznościowe Kai, Trzcinowisko między innymi. Specjalistka w dziedzinie roślin jadalnych, też teraz grzybów, bo to jest ten sezon. I takiego uwrażliwiania na to, co pożytecznego, jadalnego, też to do takiego spożytkowania kosmetycznego możemy w przyrodzie znaleźć. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo się cieszę, że tutaj jestem.
0: Ja też się bardzo cieszę i chcę zacząć tę rozmowę, wiesz, od takiej mojej opowieści z poprzedniego weekendu, bo wybrałem się, no nie będę ukrywał, na grzyby i też, żeby czarny bez znaleźć i zrobić z niego sobie potem przepyszny soczek. I poświęciłem na to około 5 kilometrów, żeby iść w głąb lasu. I szedłem w głąb tego lasu, ja też wiedziałem, gdzie dojdę, ale przechodząc przez najpierw takie szkółki sosnowe, taki nieduży las, hodowlany, posadzony, myślę, nie wiem, pewnie 20 lat temu, tak to bym szacował. Potem wszedłem już w taki teren rezerwatu, więc ten las był dużo starszy, gęstszy, blisko rzeki, też jakieś elementy bagienne tam się znajdowały. I nagle wszedłem na polanę, w środku lasu, powtarzam, 5 kilometrów od najbliższej jakiejś obecności człowieka, gdzie przywitały mnie ogromne, bardzo już stare orzechy włoskie, ale też właśnie te czarne bzy, o których wspominałem, kaliny, śnieguliczki, bardzo różnorodne rośliny, winobluszcze, no, których w tym środku lasu, tego, w tej gęstwinie, raczej byśmy się nie spodziewali. No i zdradzę tutaj, że to jest po prostu miejscowość, która była kiedyś w środku tego lasu. Tam był młyn, poniemiecka miejscowość, gdzie w 1945 roku mniej więcej wysiedlono te domostwa, które tam się znajdowały. Po tych domostwach nie ma już właściwie śladu, natomiast no właśnie jest ta dziwna roślinność. I mam do ciebie pytanie, jako też do takiej specjalistki od roślin synantropii.

0: innych. Czy ja właśnie tam trafiłem na siedlisko roślin synantropijnych?
1: Na pewno na pozostałości po takich roślinach, które rosną przy jakichś siedzibach ludzkich. I to czasami są stricte rośliny synantropijne, czyli takie, które lubują się w mieszkaniu przy ludziach albo w
0: no właśnie,
1: takich miejscach.
0: Właśnie, bo wyjaśnijmy to pojęcie przede tak. wszystkim.
1: Ale czasami to są takie rośliny, jest taka bardzo trudna nazwa, ergaziofigofity, czyli takie rośliny, które są pozostałościami po jakichś uprawach, ale niekoniecznie są roślinami rodzimymi, naturalnie występującymi. Tak czasami dziczeją na chwilę i po nich też można poznać, że w tych miejscach jakoś całkiem niedawno jakieś zabudowania czy ludzkie siedziby były. Ale są też takie rośliny, które są takimi znacznikami bytności ludzi wcześniej, na przykład barwinek. Barwinek jest u nas rośliną rodzimą. Znaczy, nie wszystkie barwinki, ale mamy też rodzime. Ale jeżeli jest takiej dość dużej ilości, na przykład w środku lasu, w połączeniu z innymi roślinami, właśnie jakieś śnieguliczki, jakieś rośliny typu bluszcz, rośliny owocowe, drzewa owocowe, no to można podejrzewać, że tam jakieś zabudowania były, czy mieszkali tam ludzie. Jeżeli dołączymy do tego rośliny, które są bardzo azotolubne, na przykład pokrzywa albo łopian, no to jest jakaś kolejna wskazówka. Czasami jak się idzie przez taki teren i widać, że jakaś niewielka powierzchnia ma zupełnie inną szatę roślinną, bo to czasami nawet widać po kolorze, tak? roślin, które są albo po pokroju tych roślin, no to można zacząć się przyglądać, co się tam dzieje, bo to mogą być zmiany po prostu takie glebowe czy siedliskowe, ale to mogą być właśnie pozostałości po jakichś zabudowaniach, których już nie ma.
0: Teraz jeszcze mi przypomniałaś, tam dość pokaźny łan miechunki też się znajdował.
1: No, miechunka nie jest naszą rośliną ewidentnie, tak? No, śnieguliczka, miechunka, no to są rośliny, które u nas naturalnie w lasach nie występują.
0: Czyli rozumiem, ktoś musiał to mieć tych ponad 100 lat
1: tak,
0: temu w ogródku
1: tak.
0: i to tak się wysiewa samo z roku na rok i rośnie.
1: I rośnie. Niektóre sobie radzą. Niektóre radzą sobie tylko kilka lat, niektóre radzą sobie znacznie dłużej bez opieki człowieka. Są też takie rośliny, które u nas występują naturalnie, ale zupełnie w innych obszarach kraju. Ale jak się trafią gdzieś na przykład na Niżu, lecznica krajeńska na przykład, albo inne rośliny o takim potencjale medycznym, leczniczym, to można, no lecznica może nie powiedz, nie przesadzajmy, że jest lecznicza, no ale była ważną rośliną w pewnych obszarach. No to można też podejrzewać, że tam był jakiś ogród, może jakieś opactwo, może jakiś klasztor, może ktoś miał jakiś ogród nie tylko kwiatowy, nie tylko warzywny, ale też na przykład z roślinami leczniczymi.
0: Ja tu wspomniałem o tym, że ty prowadzisz spacery przyrodnicze. Czy to jest troszkę tak, że ty jesteś taką detektywką przyrodniczą, jak wyruszasz na taki spacer i patrzysz na te rośliny, no, przy których inni przechodzą zupełnie obojętnie, a dla ciebie właśnie one są jakimiś śladami czegoś więcej?
1: I tak, i nie. No rzeczywiście, no ja już zaczęłam tą swoją przygodę z roślinami kilkanaście lat temu, znaczy ze spacerami, bo z roślinami dużo, dużo wcześniej. Natomiast rzeczywiście przez pierwsze lata mojej działalności takiej edukacyjnej, przyrodniczej, bardzo się skupiałam na tej użyteczności roślin i na takim detektywistycznym zacięciu. Natomiast im dłużej przyjaźnię się z roślinami, no to nie przyjaźni się, nikt z nikim się nie przyjaźni tego, że ktoś jest użyteczny, prawda? Tylko przyjaźnimy się z czystego zachwytu i nad drugim człowiekiem albo nad drugą istotą. I to chyba jest takie bardziej wiodące w tej chwili i też powoduje no, trochę to samo, bo też większe zauważanie tego, co jest wokół. Było kiedyś czytałam taki artykuł, też chyba o przyrodzie, ale nie o roślinach. I tam było takie zdanie, bardzo według mnie trafne, że jeżeli ktoś idzie na spacer, wychodzi na zewnątrz i uważa, że nie trafił na nic ciekawego, to znaczy, że szedł za szybko. Tak? Po prostu się nie rozejrzał, nie zachwycił, nie zastanowił, nie pooglądał tego, nie zatrzymał

0: trzymał.
1: Rozumiem, że też taka nauka uważności kryje się w takim podejściu do spacerów. Też zauważyłem, że takim obszarem, który szczególnie cię interesuje, również właśnie w kontekście tych roślin synantropijnych, czyli tych, które no, w jakiś szczególny sposób związane są z człowiekiem, z zabudowaniami, ale że dla ciebie jakimś takim ważnym polem eksploracji przyrodniczych jest miasto. I powiedziałbym, że to taki dość nieoczywisty wybór, jeżeli chodzi o rośliny, a wręcz trafiłem na takie twoje zdanie, że ty uważasz, że to jest jeden z najciekawszych obszarów dla przyrodnika, czy może to być jeden z najciekawszych obszarów dla przyrodnika.
0: Nie wycofuję się z tego, absolutnie. Rzeczywiście miasto jest dla mnie miastem roślin. Od wielu, wielu lat, zresztą mieszkam w dużym mieście, prawie od urodzenia. I oczywiście jestem na innych terenach i też je kocham. Wszystkie rezerwaty, lasy, pola, łąki. Ale miasto ma w sobie to coś i uważam, że jest totalnie niedoceniane pod tym względem, że ludzie mają bardzo często takie przekonanie, wręcz graniczące z pewnością, że jeżeli mamy mieć kontakt z przyrodą, mamy się jej uczyć, mamy ją poznawać, to musimy z tego miasta wyjechać, bo w mieście nic nie znajdziemy. To jest totalnie nieprawda.
1: A co możemy znaleźć w mieście, jeżeli chodzi o przyrodę?
0: To też zależy w jakim mieście. Wiadomo, że nie miasto miastu nierówne, ale miasta z reguły są bardzo ciekawymi mozaikami siedlisk, co już samo w sobie powoduje, że ta różnorodność i roślinna, i zwierzęca, tak? Bo nie mówię tylko o roślinach, ale o wszystkich istotach ożywionych, jest dość duża. No bo mamy takie rośliny, które są na przykład wapieniolubne, tak? No bo mamy bardzo dużo takich miejsc, które mają zaprawy wapienne, czy jakiś udział tego typu w budownictwie, jakiś podstaw. Mamy rośliny, które są ciepłolubne, bo jednak miasta są raczej takie termofilne, to znaczy są takimi wyspami ciepła. Ale jeżeli przez miasto na przykład przepływa rzeka, tak jak u nas, no to mamy też bardzo dużo siedlisk takich nadrzecznych. Łęgi, tak? Bywają olsy. Mamy olszynkę grochowską przecież z olsami. W ogóle w obrębie Warszawy jest też 12 rezerwatów i bardzo dużo takich miejsc o różnorakim krajobrazie botanicznym. No i to wszystko na to wpływa, że gdziekolwiek pójdziemy, coś znajdziemy. Ale to też nie musimy jakoś szalenie szukać, żeby znaleźć coś ciekawego, bo jestem pewna, że jakbyśmy wyszli tutaj sobie razem teraz na trawnik przed radio, to znaleźlibyśmy, no myślę, że przynajmniej ze 20-30 gatunków roślin, część użytkowych, część nie, ale na pewno różnych gatunków. I mówię tu o roślinach zielnych, nawet nie mówię o drzewach czy krzewach.
1: A czy jeszcze cokolwiek cię jakoś zaskakuje na tych spacerach? Czy to jest tak, bo ja widzę w tych treściach, które wrzucasz, jakąś też twoją ogromną wiedzę. W sensie mam poczucie, że myślę Kaja Nowakowska i od razu myślę, że ona zna odpowiedź na wszelkie pytania dotyczące gatunków roślin, ale też grzybów, które można spotkać. Jesteś kopalnią wiedzy. Czy zdarza ci się, chociaż czasami, że musisz zajrzeć do jakiegoś atlasu, czy zacząć szukać właśnie informacji, co ja w ogóle spotkałam na
0: Oczywiście,
1: swojej drodze.
0: Że tak. Oczywiście, że tak, dlatego, że to jest nigdy niekończąca się nauka. Nigdy, tak naprawdę. Mamy mnóstwo roślin, obcego pochodzenia. W mieście jest mnóstwo roślin, które są uciekinierami z ogródków, z upraw, z nasadzeń. To są rośliny, które na przykład nagle się pojawiają wyspowo, nie wiem, nad Wisłą, bo uciekają z jakichś podeszew butów osób, które chodzą, nie wiem, płyną na barkach, tak, nad Wisłą, albo idą sobie na spacer turystycznie i coś im wypada z kieszeni, albo nasion, które płyną z prądem z innych rejonów kraju. Więc czasami te odkrycia są naprawdę niesamowite, ale też rośliny mają taką zdolność do takiego spontanicznego czasem pojawiania się w zupełnie niespodziewanych dla mnie miejscach. I nawet jeżeli znam tą roślinę, to jej pojaw gdzieś w danym roku, mimo że to miejsce znam, no już wydawałoby się, że jak własną kieszeń, to nagle idę i coś widzę, tak? A i tak rośliny są dużo łatwiejsze według mnie.

0: nie, do ogarnięcia niż grzyby na przykład. No grzyby to już w ogóle szaleństwo.
1: No tak, też dużo mniej wiemy o tym królestwie. Ja tutaj
0: ale też ich jest dużo, dużo więcej gatunkowo.
1: Tak, ja tutaj nazywamy się królestwem roślin, ale do tej audycji czasami gościnnie zdarza nam się też zapraszać królestwo grzybów. No teraz jest moment takiej grzybomanii, więc to też jest może temat, który warto podejmować. A czy coś przychodzi ci do głowy takiego dosłownie z ostatnich tygodni, miesięcy, co jakoś cię zaskoczyło podczas spacerów? Czy jakiś gatunek, jakiś właśnie element przyrodniczy, który sprawił, że właśnie musiałaś się zatrzymać i to cię wybiło z takiego już właśnie tego trybu codzienności prowadzenia tego rodzaju spacerów?
0: No to mogę tak trochę jakoś może rąbka tajemnicy uchylić. Może nie będę mówiła konkretnie, ale pracuję teraz nad takim dość dużym projektem właśnie przyrodniczym dotyczącym roślin w mieście, w konkretnej dzielnicy. I też miałam takie zadanie, żeby tą dzielnicę przejść wszerz i wzdłuż i po prostu patrzeć, co tam jest ciekawego i jakie są te role między roślinami i ludźmi w tym mieście, co się tam dzieje takiego ciekawego, co i rośliny, i ludzie pamiętają o sobie nawzajem. I znalazłam bardzo dużo super miejsc i jednym z moich ulubionych drzew, które znalazłam, jest ogromny stary kasztan jadalny, który jest wciśnięty pomiędzy, no w zupełnie jakieś takie miejsce, które w tej chwili jest gdzieś między jakimś nowym, zupełnie nowo wybudowanym osiedlem, siatką i czymś, co już nie istnieje, prawdopodobnie dawnymi ogródkami działkowymi, tak?
1: Owocuje?
0: Ale owocuje. Ogromną ilość ma teraz kasztanów na jesieni już. Pięknie wyglądają. A on jest ogromny, jest chyba największym kasztanem jadalnym, jaki widziałam. Kasztanem, nie kasztanowcem.
1: A to dzielnica przynajmniej?
0: No, jeszcze nie. Jeszcze nie, ale jestem pewna, że każda dzielnica, absolutnie jestem tego pewna w 100%, ma takie bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Trzeba tylko czasami zejść z tych utartych ścieżek, tylko nie wiem, do przystanku, do metra, do samochodu, trochę się zanurzyć i spojrzeć raz pod nogi, a raz właśnie do góry i zobaczyć, co mamy naokoło.
1: A masz tutaj na terenie Warszawy jakieś miejsce, do którego na przykład lubisz wracać wręcz o różnych porach roku? I ono cię zaskakuje właśnie za każdym razem czymś nowym?
0: Mam mnóstwo takich miejsc. Ostatnio jestem zachwycona powrotem na Olszynkę Grochowską, ale też bardzo kocham Golędzinów. Bardzo lubię w ogóle te Łęgi Nadwiślańskie, które są na dużym terenie u nas w Warszawie. Bardzo lubię takie, no, te bardziej zdziczałe parki, czyli na przykład Park Skaryszewski, ale też okolice Kamionka na przykład. Targówek jest bardzo fajnym miejscem, też również przyrodniczo. Więc no, mogłabym tak wymieniać. No,
1: czyli tutaj jakby nie wskażesz nam takiego swojego jednego.
0: Takiego jednego, no dobra, wskażę. Mam taki od dzieciństwa, ponieważ jestem bardzo sentymentalnie związana z Żoliborzem. Urodziłam się na Żoliborzu i wychowałam. I absolutnie kocham Park Fossa i Stoki Cytadeli, który jest wspaniale prowadzony według mnie teraz i ma takie też miejsca właśnie specjalnie zdziczałe. I no, kocham go o każdej porze roku i regularnie tam wracam. I byłam też nawet przedwczoraj, sobie chodziłam.
1: No, aż się chce prosto tutaj ze studia, wiesz, teraz wybiec gdzieś do parku, czy właśnie tutaj te okoliczne przyrodnicze elementy warszawskie zacząć oglądać. Posłuchajmy teraz muzyki, a po piosence wrócimy do tematu, czy właściwie podejmiemy temat roślin jadalnych.

0: Królestwie Roślin rozmawiam dziś z Kają Nowakowską, botaniczką, współautorką Dzikich Smaków i Dzikich Kiszonek i współtwórczynią profilu Trzcinowisko. Rozmawiamy o spacerach przyrodniczych, ale chciałbym, żebyśmy teraz tę część naszej rozmowy poświęcili tym elementom jadalnym, które na takich spacerach możemy znaleźć, często nie wiedząc o tym, że w ogóle właśnie te rośliny niepozorne mogą być w jakiś sposób przez nas wykorzystane. To jest często po prostu też zapomniana wiedza. I rozumiem, że twoim takim celem tej działalności edukacyjnej, którą prowadzisz, jest też przypominanie nam o tej wiedzy.
1: Tak, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o dzikie rośliny jadalne, to kiedyś, jeszcze przed wojną, przed wojnami właściwie, było wykorzystywane dużo, dużo więcej. Było ich kilkaset. Teraz z dzikich roślin jadalnych, no to wykorzystujemy może 20-30 gatunków regularnie. I głównie to są dzikie owoce, jakieś pojedyncze rośliny zielne. Natomiast kiedyś no, tego było mrowie. I rzeczywiście z mojego doświadczenia, też z takich rozmów z osobami, z którymi prowadziłam zajęcia czy spacery, wynika, że dużo tej wiedzy zostało utraconej przez pokolenia, ale też zbieranie dzikich roślin jadalnych w pewnym momencie było taką oznaką ubóstwa, biedy, wojny, głodu i wręcz miałam takie osoby, z którymi rozmawiałam, że, które mówiły, że jak zbierałam pokrzywę czy łobodę, to moja babcia powiedziała, żebym to wyrzuciła, bo jeszcze sąsiadki zobaczą i pomyślą, że jestem głodna, tak, że nie ma tutaj co jeść w tym domu, jak w wojnę. Więc jakby to przekazywanie tej wiedzy w pewnym momencie się zatrzymało w dużej mierze. A w ostatnich latach no, chyba przeżywa renesans. Ten foraging taki miejski, nie tylko miejski, ale ogólnie dzikie rośliny jadalne.

0: dalne i dzika fermentacja jakoś przeżywa taką drugą młodość i odkopuje się to.
1: Ja mam wrażenie, że z jednej strony to jest kwestia tego, o czym mówisz, czyli no, takiej pamięci biedy czy głodu, a z drugiej strony wydaje mi się, że jest to też strach. A ten strach wynika z braku wiedzy i boimy się, że coś nas może otruć.
0: To
1: boimy
0: też.
1: Się, że coś może nam zaszkodzić. Takie też mam wrażenie, biofobiczne reakcje niestety są w nas wytwarzane.
0: Niestety taka narracja w bardzo wielu również mediach. Co roku widzę barszcz, kleszcz, jakieś chrząszcze, które chcą nas zabić, jakieś rośliny trujące, idziesz do lasu i uważaj na poparzenia. Jakby z reguły to są takie clickbaitowe, bardzo mało merytoryczne artykuły, no ale sieją taką panikę w głowie. Gdzieś to zostaje i ponieważ jesteśmy no, przez ostatnie lata dość odizolowani od przyrody w miastach, nie dlatego, że jej nie ma, tylko dlatego, że nikt nas nie uczył, jak się z nią rozmawia, jak się ją w ogóle kocha, tak? To mamy bardzo często pierwsze reakcje, również na moich zajęciach czy spacerach, to są takie bardzo ostrożne i lękowe. Że na przykład ktoś nie chce czegoś spróbować, nie chce nawet dotknąć jakiegoś grzyba, którego zdejmuję, pokazuję, mówię, ale powąchaj, dotknij, nie wiem, spróbuj kawałek, ja ci mówię, to jest... przeżyjesz, wszystko będzie dobrze, to bardzo, bardzo często ten lęk jest głęboko zakorzeniony.
1: Ja ostatnio zaobserwowałem jakąś taką dyskusję w jednym z mediów społecznościowych dotyczącą wywaru z białoporka brzozowego, gdzie właśnie różne osoby bardzo polecały ten wywar z białoporka jako taki wzmacniający odporność i nagle pojawił się komentarz: ja czuję się przekonana i bardzo bym chciała spróbować, ale proszę, niech ktoś z was mi prześle tego białoporka, bo ja się boję pójść i po prostu na brzozie go znaleźć, bo boję się, że to będzie coś trującego, to co ja znajdę.
0: Ja myślę, że to nie jest złe podejście, że taką przygodę, szczególnie z grzybami, warto zaczynać pod okiem kogoś, kto się na tym zna i ma jakąś już wiedzę i doświadczenie, bo no bo łatwo w przypadku grzybów różne błędy popełnić. W przypadku białoporka też również można pewne błędy, jeżeli chodzi o ekstrakcję substancji czynnych i później dawkowanie, popełnić. Ale jest w miarę bezpiecznym grzybem. Więc myślę, że warto mieć jakiegoś przewodnika w tym świecie, przynajmniej na początku, bo z jednej strony jest taki duży lęk, ale z drugiej strony ci neofici mykologiczni i foragingowi mają bardzo często przechyłkę w drugą stronę i zbierają różne rzeczy wiadrami, po czym wrzucają to na jakieś grupy, mówią: zebrałem tego wiadro, co mam z tym zrobić? A to się okazuje, że to, nie wiem, jest skarbieniec, który jakby, jak nie masz konkretnych chorób w rodzinie i nic z tym nie zrobisz, tak?
1: Albo często to są rośliny czy grzyby chronione.
0: Tak, to też jest ważne, że jakby...
1: Ja dostaję furii, nie ukrywam, jak coś takiego widzę.
0: Też mi jest bardzo ciężko, bo jak widzę takie no, nieetyczne z mojego punktu widzenia, nieprzemyślane, naiwne i takie bardzo materialistyczne podejście do zbierania roślin, bardzo często tych, których nie znamy, i grzybów, które są chronione, które na przykład siedliskowo są jakieś bardzo ważne i co, i później to wyrzucisz? Jest ten nerw, trochę mi się pojawia. Dlatego myślę, że jakoś trzeba to wypośrodkować i też nie trzeba wszystkiego zaczynać naraz. Mamy przyrodę cykliczną, więc jeżeli w tym roku nauczymy się 10 roślin, to w przyszłym roku będzie 10 następnych albo 20 następnych. To wszystko wróci, te pory roku wrócą, więc nie ma co się tak spinać, że w ciągu jednego roku, kiedy zaczęliśmy się tym interesować, trzeba wszystko przerobić, zebrać, zrobić zapasy i w ogóle... oddzielne mieszkanie chyba na te wszystkie zbiory.
1: No też rozumiem, że takie spacery pod okiem doświadczonej przyrodniczki czy przyrodnika też są na pewno dobrą drogą do poznawania różnych nowych gatunków. Ty powiedziałaś, że około 20-30 jest no tych, tak tych gatunków, co też no, to już jest duża bardzo i robiąca wrażenie liczba, bo wiesz, no kojarzymy czarny bez, kojarzymy dziś

0: dziką różę. Jakie jeszcze rośliny jadalne właśnie z tych, które są naprawdę w takim naszym zasięgu, byś szczególnie poleciła, czy jakoś uwrażliwiła nas na to?
1: Spróbujmy policzyć te, spróbujmy znaleźć tych 20 roślin jakoś mniej więcej. No to są dużo iglaków, jest tak? Używa się jagód, szkojagód jałowca, szyszek sosny, gałązek świerka na przykład, tak? Używa się, no oczywiście właśnie tak jak mówisz, czarny bez, dzika róża, różne gatunki, kaliny, bardzo często się zbiera w owoce, tarniny. Co jeszcze?
0: Jarzębina.
1: Jarzębina, mirabelka, ałycza, bo to są dwa różne gatunki. No to już mamy 10. Mniszek, pokrzywa, chmiel, tak? No to są bardzo łatwe do zidentyfikowania rośliny. Bardzo często osoby początkujące zbierają korzeń cykorii na przykład, tak? Uczą się identyfikować dziką marchew, bo to jest chyba najłatwiejsza roślina selerowa tych do, jak kwitnie do zidentyfikowania, no to już mamy 15, tak? Co jeszcze? Szczaw mówiłam?
0: Czy nie, no właśnie, szczawie,
1: tak? To jest też jedna z moich pierwszych takich, jedno z moich pierwszych takich wspomnień dziecięcych, kiedy to była pierwsza dzika roślina, którą zbierałam, czyli właśnie szczaw na polu, tak?
0: No, bo to są też takie przednówkowe często rośliny, prawda? Ja też pamiętam na przykład moją babcię, która zbierała szczaw i gotowała tę przepyszną, kwaskową zupę.
1: No. Haber, buławatek na przykład, płatki maku, to wszystko są rośliny, które są wybitnie łatwe do rozpoznania i nie ma jakiegoś większego niebezpieczeństwa, że się z czymś pomyli i ludzie, o, żołędzie na przykład teraz będą, tak? Więc też mąka żołędziowa, czy przetwory z właśnie z owoców z nasion żołędzi.
0: A czy ty masz już tak wyspecjalizowane, powiedz, to podejście, że no właśnie jesteś w stanie zapewnić sobie coś w rodzaju takiej samowystarczalności opartej na tym zbieractwie?
1: Czy to za dużo powiedziane, żeby to była samowystarczalność całkowita. Na pewno dużo mniej potrzebuję wizyt w aptece. Dużo bardziej mam zróżnicowane w sezonie pożywienie, bo wystarczy, że pójdę gdzieś na spacer i zawsze coś do tej sałatki, na herbatę, do jakiegoś deseru, czy do pasty, czy do zupy się znajdzie. Kiedyś robiłam to dużo bardziej intensywnie, bo no właśnie miałam taki zapał osoby, która jeszcze się uczy bardzo dużo tego i każda roślina, wydawało mi się, że no muszę ją poznać w każdym aspekcie, czyli również kulinarnym, na każdy możliwy sposób. W tej chwili bardziej podchodzę do tego tak, no zachwycam się tą rośliną dla niej samej, ale też bardzo chętnie uczę tego, co już wiem, więc przekazuję to raczej innym osobom i pokazuję, jak można te rośliny wykorzystać. Ale oczywiście na co dzień, no nie, prawie nie ma dnia, kiedy nie mam jakiejś dzikiej rośliny u siebie w domu w jakiś tam sposób wykorzystanej.
0: A też jest takie, często pojawia się takie zdanie, że te dzikie rośliny są gorzkie. A my odzwyczailiśmy się, w sensie nasze kubki smakowe odzwyczaiły się od tego gorzkiego smaku. Czy to rzeczywiście jest prawda, że jakoś ten nasz smak się zmienił na przestrzeni tych ostatnich dekad?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak. To też widzę bardzo często na spacerach. Ja oczywiście już jestem przyzwyczajona, więc dla mnie te większość roślin dzikio rosnących w ogóle nie jest gorzka, albo ma leciutką, z mojego punktu widzenia oczywiście, goryczkę. Ale osoby, które są nowe w temacie, to bardzo często reagują tym, ojejku, jakie to jest gorzkie, jakie to jest dziwne, bo to nie zawsze jest gorzki smak. Czasami to jest taki smak, którego w ogóle nie znamy, więc budzi opór. No nie ma tego smaku, jeżeli chodzi o warzywa, czy owoce w supermarkecie, czy gdzieś w sklepie, czy nawet w ogrodzie babci. Więc jeżeli spotkamy się z tym smakiem pierwszy raz, no to takim naturalnym odruchem jest, że no, traktujemy to z pewną rezerwą, a jak coś traktujemy z pewną rezerwą, to łatwo to zinterpretować jako coś negatywnego i też staram się z tym oswajać osoby, z którymi pracuję.
0: A jakie rośliny najczęściej przynosisz z takich spacerów przyrodniczych?
1: Najczęściej.
0: Czy to zależy od pół roku, czy właśnie jest coś takiego, co za

0: Zawsze właściwie wiesz, że do czegoś wykorzystasz, do czegoś ci się przyda.
1: To zależy od aktualnego fioła, tak naprawdę, bo oczywiście od sezonu mam takie stałe rośliny, które co roku zbieram zawsze. To są na przykład kwiatostany klonu, to jest wierzbówka kiprzyca, to jest na przykład wiązówka błotna, to są na przykład młode pąki i młode listki lipy. No, są jedne z moich takich, jeżeli mówimy o roślinach jadalnych stricte, tak? To są moje ulubione rośliny. Dziki topinambur, zdziczały, bulwy teraz właśnie kwitnie, ale płatki też. Płatki topinambura bardzo są smaczne, mają taki lekko słonecznikowy smak i na surowo są fantastyczne, więc jeżeli gdzieś go napotkam, to na pewno zawsze go sobie zbiorę.
0: Ja akurat mam go w ogrodzie i on naprawdę daje popalić, w sensie jest
1: Tak,
0: bardzo taką
1: jest bardzo
0: rośliną
1: ekspansywny.
0: silną, ekspansywną, akurat bardzo to w nim też lubię. Natomiast też wydaje mi się, że, bo mówiłaś o tej na szczęście powracającej modzie wręcz na uczenie się tego świata roślin, przypominanie sobie tej wiedzy dotyczącej roślin jadalnych. No i też mam wrażenie, że to jest taki element naszej rzeczywistości, który też jakoś pozwala przygotowywać się lepiej do potencjalnych kryzysów.
1: Myślę, że to jest jeden z elementów, dlaczego w ostatnich latach to jest też tak bardzo eksplorowane. Bo rzeczywiście, no, warto, myślę, niezależnie od stanu naszej geopolityki i tego, co się dzieje na świecie i w kraju, warto znać rośliny, które są jadalne, ale też te, które są dobrym wyposażeniem terenowej apteczki. Tak, jeżeli coś w terenie, nawet na wakacjach, czy na jakimś urlopie nam się przydarzy, jest święto do apteki daleko, a to nie jest nic takiego no bardzo ostrego, tak, że trzeba po prostu, nie wiem, wtedy trzeba wezwać karetkę czy pojechać do szpitala, ale jeżeli to jest ból głowy, jakieś problemy z niestrawnością, jakieś przeziębienie, katar, czasem drobne oparzenia, zranienia, ugryzienia owadów, no to naprawdę bardzo dużo takich roślin mamy w terenie, którymi możemy się poratować.
0: Tak, no i to ja myślę, że też warto tu podkreślić, że to też nie chodzi o to, że oby to nie była konieczność dla nas, że tylko jakby na tym możemy się oprzeć, ale rzeczywiście takie rozpoznawanie w ogóle tych możliwości, jakie to królestwo roślin bardzo przecież bogate nam daje, ono naprawdę może pomóc nam w życiu, prawda?
1: Zdecydowanie. Powiem więcej, jeżeli na przykład boli nas głowa i podajemy sobie aspirynę i mamy później problemy żołądkowe, to możemy spróbować tą aspirynę z apteki zamienić na naturalne środki o podobnej budowie i działaniu, na przykład występujące w wiązówce błotnej albo w wierzbie, bo to, że one występują w całym kompleksie substancji, czyli w całej roślinie, powoduje, że bardzo często są lepiej tolerowane przez nasz organizm, czyli w tym przypadku przez żołądek. Oczywiście to nie jest jakby uniwersalna prawda. Czasami trzeba sięgać po takie standaryzowane leki z apteki, ewidentnie. Tutaj nie będę nikogo jakby namawiać, żeby w ogóle z tego zrezygnował, ale no, czasami są dużo łagodniejsze rozwiązania, które są równie skuteczne.
0: No ja teraz jakby param się gotowaniem soku z czarnego bzu i tutaj
1: Gotowanie,
0: polecam,
1: tak.
0: polecam, bo dodałem do niego imbiru i werbeny cytrynowej i naprawdę to no niesamowicie wpływa na jego smak, więc to takie moje maleńkie odkrycie z dosłownie ostatnich tygodni. A jeszcze na koniec chciałbym cię zapytać, gdzie szukać wiedzy na ten temat?
1: U jakichś zaufanych osób, które przekonują cię swoimi treściami. Ja wiem, że to jest takie ogólne, bo jakby osoby, które wrzucają jakieś treści w media społecznościowe, jest bardzo, są na bardzo różnym poziomie. Są osoby, które dużo wiedzą i rzeczywiście ta wiedza ma głębokie podstawy i takie, które nie do

0: końca, więc na początku może to być nie do końca łatwe do rozpoznania, ale warto może poszukać kogoś takiego. No oczywiście książki, jest szereg książek na rynku, które traktują o dzikich roślinach jadalnych. Są podcasty, są strony internetowe, są też kursy i kursy online, ale też jakby naprawdę zachęcam do tego, żeby brać udział w kursach, czy w jakichś spacerach, czy warsztatach, czy prelekcjach, nie tylko online, bo to, że można z kimś pójść w teren i zobaczyć naocznie dwa podobne liście, na przykład, nie wiem, czosnaczka i kurtybanka, które na zdjęciach wyglądają zupełnie podobnie, a w terenie można zwrócić uwagę na te różnice, można je powąchać. Osoba, która się na tym zna, tak naocznie, organoleptycznie pokaże ci te różnice, wytłumaczy ci, bo na początku rzeczywiście wszystko wygląda jak taka zielona jedna masa i nie wiadomo, na co w ogóle zwracać uwagę. Więc no tak, tak, myślę, że też trzeba... Kiedyś było trudniej w ogóle, współczesny temat trochę, bo jak ja zaczynałam, to tych specjalistów od dzikich roślin jadalnych w Polsce to może było dwoje, troje na palcach jednej ręki, tak? Te 15 na przykład lat temu. A teraz w każdym większym miejscu, mieście w Polsce myślę, że się znajdzie ktoś, kto się tym zajmuje, jeżeli się poszuka dobrze. I kto, ja właściwie ja chyba nie kojarzę żadnego większego miasta albo nawet średniego miasta, gdzie ktoś by kiedyś nie robił jakiegoś spaceru botanicznego pod tym godłem roślin, dzikich roślin jadalnych, czy leczniczych, czy użytkowych, no bo rośliny użytkowe to nie tylko rośliny jadalne, czy lecznicze. Więc trzeba po prostu poszukać, tak? Są też grupy tematyczne, tutaj trzeba ostrożnie, bo nie wszyscy na grupach tematycznych do jakby...
1: Oj tak, to szczególnie na grupach grzybowych trzeba bardzo, bardzo uważać.
0: Ale można jakby, mogą cię trochę naprowadzić, jeżeli masz jakąś roślinę. Pamiętajcie też, że już jest to słuchaczy, bezpośrednio zwrócę, że nie zrywamy roślin, jeżeli ich nie znamy. Róbmy zdjęcia w terenie, róbmy więcej niż jedno zdjęcie, jeżeli chcemy, że ktoś nam pomógł zidentyfikować tą roślinę. Warto zrobić zdjęcie porównawcze, żeby wiedzieć, jaka ta roślina ma wielkość, jakim jest środowisku, jak wygląda łodyga, jak wygląda liście, jak wygląda kwiat. To dużo pomaga.
1: Kaja Nowakowska, nauczycielka wrażliwości na rośliny, była dzisiaj z nami. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę i za właśnie to uczenie i uwrażliwianie, bo myślę, że my teraz już zupełnie inaczej po takiej rozmowie z tobą będziemy szli na te spacery gdzieś na łono przyrody. Przypominam, że wszystkich odcinków Królestwa Roślin można słuchać jako podcastów. One są dostępne na stronie Trójki, na Spotify, na stronach Polskiego Radia. Wydawcą audycji jest Michał Margański. Program realizowała Sandra Suska. A my słyszymy się za dwa tygodnie.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
2: Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla.
1: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
3: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14, 14, 2026.
1: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
4: Zapraszamy.
1: Jak dotychczas w niedzielne południe.
0: Autopromocja.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 października, jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 100 wypadków i 15 ofiar śmiertelnych. Tak wyglądała sobota na polskich drogach. Atak hakerów na serwis wakacje.pl, wyciekły dane klientów. Kanclerz Niemiec w Kijowie. Dziś ma być sfinalizowana umowa dotycząca wspólnej produkcji dronów. 15 osób zginęło wczoraj na polskich drogach, rannych zostało 97. W Polsce doszło do 91 wypadków drogowych. Policjanci zatrzymali 300 pijanych kierowców. Komenda Główna Policji poinformowała w mediach społecznościowych, że funkcjonariusze przeprowadzili wczoraj prawie 18 tysięcy interwencji. Zatankujemy dziś o ponad złotówkę na litrze taniej niż w piątek. Wczoraj weszła w życie kolejna odsłona rządowego pakietu ceny paliw niżej. Za benzynę 95 zapłacimy dziś maksymalnie 6,73 zł, a za olej napędowy 7,88 zł.
6: Obecne ceny obowiązują do poniedziałku włącznie, a po weekendzie zostanie opublikowane nowe obwieszczenie ministra energii w tej sprawie. Kierowcy, z którymi rozmawiałam, są zadowoleni z obniżek, ale też podkreślają, że ceny paliw wciąż są wysokie.
7: Poszło o 3 zł przykładowo, tak? Obniżyli o złotówkę, także...
6: I tak boli.
7: No niektórych tak.
8: Jest dobrze, super, że tanio.
9: Paliwo dalej jest zdecydowanie zbyt drogie i po prostu... Nie opłaca się teraz samochodem jeździć.
6: Na pakiecie CPN skorzysta cała gospodarka, tak twierdzi minister energii Miłosz Motyka.
10: Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca. To jest niebagatelna kwota, która pozostaje w kieszeniach polskich rodzin.
6: Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku i kosztować około 5 miliardów złotych. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
5: Portal wakacje.pl padł ofiarą cyberataku. Hakerzy uzyskali dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych oraz systemu obsługi klientów. Skutkowało to wyciekiem danych związanych z rezerwacjami.
11: Przedstawiciele firmy podkreślają, że problem dotyczy tylko nielicznej grupy użytkowników, ale apelują do klientów o zachowanie czujności. Wśród wykradzionych danych są adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy zamieszkania, daty urodzenia i dane paszportowe. Jak dodano, incydent nie dotyczył systemów płatności ani nie umożliwia dostępu do panelu klienta. Wakacje.pl zalecają ostrożność wobec wiadomości i telefonów, które dotyczą rezerwacji, zwłaszcza próśb o dopłatę, zmianę danych lub zalogowanie się na konto. Spółka ostrzega, że pozyskane dane mogą być wykorzystane do prób wyłudzenia pieniędzy. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
5: Kanclerz Niemiec Friedrich Merz rozpoczął wizytę w Kijowie. Towarzyszą mu szefowie niemieckich firm zbrojeniowych. Polityk chce zamanifestować wsparcie dla Ukrainy w obliczu nasilających się rosyjskich ataków. Merz zapowiedział,

że podczas spotkania z prezydentem Ukrainy zapewni Wołodymyra Zełenskiego o dalszym wsparciu. Podczas wizyty sfinalizowana ma zostać umowa dotycząca wspólnej produkcji dronów. Wczoraj Rosja zapowiedziała dalsze ataki na Ukrainę i w komunikacie resortu spraw zagranicznych przestrzega cudzoziemców i dyplomatów przed wjazdem i przebywaniem w tym kraju. Kościół pełen zwierząt i ptasiego śpiewu.

0: racji tego, że jestem prezesem Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych Drobiu Rasowego Drobnego Inwentarza Ptaków Śpiewających i Egzotycznych, pojawią się nasi hodowcy z różnymi ptakami i innymi zwierzętami.
1: Nabożeństwo z błogosławieństwem zwierząt zostanie odprawione w Kaliskiej Katedrze po raz pierwszy.
2: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza w kilkunastu miejscach w centrum i na południu Polski. Na pozostałym obszarze kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. 16% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Marika Górecka.
4: Na początek tenis ziemny. Hubert Hurkacz zameldował się w półfinale turnieju w Pekinie. Mecz z Karenem Khachanovem rozstrzygnął się w dwóch setach. W pierwszym do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był tiebreak zakończony wynikiem 7-2. W drugim Polak potwierdził swoją dominację, zwyciężając 6-2. Niedawno rozpoczął się także mecz pierwszej rundy gry podwójnej pań. Maja Chwalińska w parze z Nicolą Bartunkową mierzy się z Amerykanką Katie McNally i Indonezyjką Janice Tien. Jutro o awans do kolejnej rundy w stolicy Chin powalczy z Chorwatką Donną Vekić i Iga Świątek. Sprawdźmy, co w Formule 1. Niebawem rozpocznie się wyścig o Grand Prix Bahrajnu. Królowa motorsportu powróciła na tor Sepang w Malezji po 9 latach. Dla większości stawki tor pozostaje niewiadomą, bo w przeszłości ścigać się na nim miało okazję tylko 10 z 22 kierowców. Dzisiaj z pole position startuje Max Verstappen. Liderem klasyfikacji kierowców na trzy wyścigi przed końcem sezonu pozostaje Włoch Kimi Antonelli. Na koniec żużel. Dzisiaj kolejny mecz barażowy o utrzymanie w PGE Ekstralidze. Kierowcy Stali Gorzów przegrali pierwsze spotkanie w Poznaniu. Straty będą próbowali odrobić przed własną publicznością. Dla gospodarzy to już ósme w ciągu ostatnich dwóch sezonów spotkanie o utrzymanie. Start meczu o godzinie 17.
1: Na północy i zachodzie pochmurno, poza tym słonecznie. Na północy może padać deszcz. 14 stopni na północnym zachodzie, 21 na południu.
5: Autopromocja.
6: Ludzie i muzyka.
7: Witamy Cię, Januszu, w naszym trójkowym studiu. Janusz Zaorski.
8: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
7: To niesamowite. Zadebiutował pełnometrażowym filmem fabularnym, mając zaledwie 24 lata. Jak to możliwe?
8: Miałem 16 lat, jak zdałem maturę. 17 lat miałem, dostałem się do szkoły filmowej. 21 lat, jak ja skończyłem wyższe studia.
7: Na spotkanie z Januszem Zaorskim zapraszam już dziś po 10. A naszej rozmowy można posłuchać także na stronie polskieradio.pl i obejrzeć ją na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym kanale YouTube. Do usłyszenia, Agnieszka Szydłowska. Ludzie to my.
8: A jednak mogą się porozumieć.
5: Autopromocja.
9: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
10: 9:06.
11: Zagadkowa niedziela.
10: Dzień dobry. Przy mikrofonie Michalina Bieńko, audycję wydaje Wojciech Dorosz, a realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Współprowadzą ze mną dzisiaj Krysia. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
10: I Lea.
13: Dzień dobry.
10: Jak się macie?
12: Nie najgorzej.
10: Nie najgorzej. No tak trochę taki powolny start, mam wrażenie, dzisiaj.
12: No cóż, szkoła wrzuciła... Wróciło niewyspanie.
10: Wróciło niewyspanie. Lea, a ty się wyspałaś?
13: Ja się wyspałam. Spałam do 8.
10: No ja trochę krócej, ale zaczynamy w takim razie piosenką.

0: W dzisiejszej zagadkowej niedzieli odwiedzi nas Sylwia Hutnik i będziemy rozmawiać o równości, co chyba nie jest najprostszym zadaniem. Może być dla nas wyzwaniem, ale postaramy się rozłożyć równość na wszelkie części, aspekty, sprawdzić, czym ona dla nas jest, jak ją rozumiemy i czy w ogóle jest możliwa. Ale zanim to nastąpi, czas na...
1: Polecajki!
0: Dziewczyny, co chciałybyście dzisiaj polecić naszym słuchaczom i słuchaczkom? Lea, chcesz zacząć?
2: Ja bym chciała zacząć od mojej polecajki filmu, który właśnie jest w festiwalu, który się dzisiaj kończy, Festiwal Młode Horyzonty, i film nazywa się Look Back. Opowiada o dwóch dziewczynach. Obie mają to samo marzenie, zostać mangakami w przyszłości, czyli rysowniczkami mangi. I historia dzieje się w Japonii i tam właśnie mają różne...
0: One przyjaźnią się ze sobą, tak, czy rywalizują?
2: Przyjaźnią się ze sobą, tak.
0: I jak ta przyjaźń wpływa na ich wspólną pasję?
2: No właśnie wspólnie rysują mangi i potem te mangi wydają, ale ich niestety ich drogi się później rozwodzą?
0: Rozchodzą.
2: Tak? Rozchodzą. I ponieważ, kurczę, zapomniałam ich imion, ale jedna z nich idzie na...
0: Jak idą na studia, to ich drogi się rozchodzą, czy wcześniej?
2: No właśnie, tylko jedna idzie na studia.
0: A, tylko jedna idzie na studia. No to zachęcamy do sprawdzenia tego filmu. Jeszcze może dzisiaj gdzieś jest szansa w kinach, bo festiwal się kończy, ale jeszcze dzisiaj nadal filmy są grane w różnych miastach w Polsce, nie tylko w Warszawie. A będzie też edycja online tego festiwalu już niebawem i za 2 tygodnie o filmach będziemy rozmawiać więcej z między innymi przedstawicielkami młodego jury Festiwalu Młode Horyzonty. Krysiu, a ty co chciałabyś polecić?
3: A ja chciałabym polecić serial,

0: Serial nazywa się Lego Ninjago. Teoretycznie są cztery podnazwy. Jest Lego Ninjago Mistrzowie z Pinjitsu. Jest trylogia Oni, jest Lego Ninjago Sekrety Zakazanego z Pinjitsu i Powstanie Smoków. Ale wszystko są częścią jednej serii i chcę bardzo polecić ten serial, ponieważ jest to... On ogólnie opowiada o grupie ninja, o grupie nas, tak naprawdę oni na początku są nastolatkami, których możemy obserwować, jak zostają tymi ninja, i historia może się wydawać prosta, ale bardzo zawiera bardzo wiele inspirujących lekcji. Pokazuje, że nawet kiedy jest bardzo ciężko, można znaleźć sobie wolę, żeby walczyć dalej, żeby się nie poddawać. Jest tamten taki bardzo znany, jeżeli chodzi o ten serial, cytat: ninja się nie poddają. I też trochę w temacie dzisiejszej audycji też jest tam trochę o równości. Jest też trochę o walce o równość, ponieważ mamy tam taką postać, dziewczynę, która właśnie jest częścią grupy, tylko że świat z zewnątrz nie widzi tego, jak ona ciężko pracuje, nie widzi jej jako tą część. Ale ona jest tą częścią, jest ważną postacią, więc... Jest i trochę właśnie w tematyce równości, ale nie tylko, bardzo dużo wątków jest tam. Dużo osób może uważać, że dla dzieci, ale osobiście uważam, że wręcz przez to, jak skomplikowane są pewne wątki, to wręcz jest dla takich osób trochę bardziej w moim wieku, nastolatków, ewentualnie takich osób w wieku lej.
1: Mhm. Bo wy obie jesteście nastolatkami. Może tak wyjaśnimy, że ty jesteś, Krysiu, trochę starsza, ale Lea ma 11 lat.
0: To jeszcze nie, to jeszcze chyba nie nastolatka, bo nastolatkowie są od 13.
2: Nie, ale jesteśmy w Polsce. 11, 11.
1: Dokładnie. Dokładnie tym się sugerowałam, tak. Dobrze, jest z nami też Sylwia Hutnik. I wiem, że Sylwia też ma dla nas jakieś polecajki.
3: Tak, dzień dobry, cześć. Moje polecajki są dwie. Jedna jest trochę dla dzieci i młodzieży, ale też dla dorosłych. Wyszedł właśnie najnowszy numer magazynu Rims, który jest przeznaczony dla tych, którzy uwielbiają literaturę dla dzieci i młodzieży. Od wielu lat śledzę, jak Rims się rozwija. Pamiętam pierwszy numer, mam gdzieś zakurzony w swoim archiwum i cieszę się, że taki magazyn nadal się ukazuje i to w papierze, co nie jest bez znaczenia. Natomiast chciałabym polecić, wy mówiłyście o filmie, o serialu, a ja chciałabym polecić książkę, która też jest serialem, która też jest filmem. Mam taką wizję, że zawsze i wszędzie będę mówiła o Muminkach. Nawet jak nikt nie będzie pytał, to ja i w ogóle będzie to nie na temat, to ja będę mówiła o Muminkach. A że właśnie mamy jesień kalendarzową, więc Dolina na Muminków w listopadzie można już powoli czytać, w październiku, ale przygotowywać się. A to dlatego, że w dużej mierze wprowadza nas właśnie w klimat takiej zadumy. No, mamy już też taką pogodę, że widzimy na drzewach piękne liście, coraz bardziej rude, zielone, więc myślę, że Muminki i ich cudowna dolina będą w sam raz.
1: Oj, to ja się dołączam do tego polecenia, bo Muminki są też mi bardzo bliskie i nie mam takiej zasady jak ty, ale też bardzo często mówię o Muminkach. A ja mam dla was serial, który też jest książką, bo jest to serial sprzed wielu, wielu lat, bo jest to serial sprzed ponad 50 lat. Na podstawie książki Adama Bagdaja w reżyserii Stanisława Jędryki stawiam na Tolka Banana. Już jakiś czas temu polecałam wam Podróż za jeden uśmiech. Są to seriale, które jako dzieci oglądali moi rodzice, a potem ja z moim bratem i w tym roku latem obejrzałam je po raz kolejny już jako dorosła osoba i zachwyciłam się nimi po raz kolejny. I przygotowałam tutaj dla was kilka fragmentów.
4: Cześć.
5: Cześć.
4: Co się stało?
5: Karyka kazała zawiadomić, że jutro wygląda jako 10 spotkanie.
4: Ty, coś się kroi?
5: Poniekąd tak. Ona chce porwać syna ambasadora Wenezueli.
1: Serial opowiada o grupce młodzieży mieszkającej w Warszawie, a paczką dowodzi dziarska dziewczyna o imieniu Karyoka.
6: Filipek, dlaczego nie żujesz?
7: Bo mi się zęby skleiły.
6: To ruszaj szczękami.
7: Nie mogę.
4: Wiesz, z kim masz do czynienia? Przepraszam, nie wiem.
5: Z mafią karaoke kapujesz?

0: mi miło.
1: Na czele mafii stoi Carioca, a należą do niej Cegiełka, Filipek i Cygan. Niespodziewanie w ich sekretnej siedzibie pojawia się także Julek, który pochodzi z pozornie innego świata.
2: Macie w domu gumę do rzucia?
0: Nie, mama uważa, że to strasznie trywialne.
2: Nawet gumy do rzucia nie mają. Do kitu z taką ambasadą.
0: Przepraszam, z jaką ambasadą?
2: Mów, czyś ty z Wenezueli czy z Hondurasu i co za ciebie można dostać?
0: Ja? Ja z Saskiej Kępy.
1: Cegiełka, Filipek i Cygan, Carioca także, to młodzież sprawiająca problemy wychowawcze, tak zwana trudna młodzież, zmagająca się z różnymi problemami i wyzwaniami w domach rodzinnych. Julek, choć pochodzi z tak zwanego dobrego domu, też nie ma przyjaciół ani dobrego kontaktu z rodzicami.
3: Daj grabę, stary. Pogadam z Carioką.
0: A kto to jest Carioca?
3: Trudna młodzież.
0: A ci dwaj?
3: Cygan i Filipek? Też trudna młodzież. Nie chciałbym być ich matką.
0: A ty?
3: Ja? Ja mam kuratora. A co ty tak się dopytujesz?
0: Bo mi się podobacie. Chciałbym mieć takich kolegów.
1: Mimo trudów życia codziennego, młodzież szuka ideałów, szlachetnych mitów i wzorców postępowania na ich drodze. Pojawia się jeszcze jedna postać, Tolek Banan, i jego tajemnicza osobowość działa na ich wyobraźnię. Pod jego wpływem zmieniają swoje postępowanie i uczą się, na czym polega przyjaźń i uczciwość w myśl zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jeśli chcecie poznać ich przygody, serial dostępny jest na platformie VOD Telewizji Polskiej. A teraz posłuchamy ballady o Tolku Bananie.

0: Ciekawa jestem, czy ktoś wam już te filmy, seriale, o których mówiłam, być może pokazał? Słyszałyście o nich, dziewczyny?
1: Nie.
0: Nie.
1: Znaczy o muminkach tak.
0: O muminkach tak, ale o podróży za jeden uśmiech i ostawiam na tolka banana nie.
2: Ja wczoraj mi mama puściła audiobooka. Chwilkę posłuchałam, ale oprócz tego to nie znam.
0: To są seriale czarno-białe i też zastanawiam się, czy na przykład taka forma do was przemawia w ogóle. Czy wydaje wam się to ciekawe, oglądanie czarno-białych filmów, czy nudne?
3: A to w sumie zależy, chociaż ja tutaj jestem osobą, która bardzo gustuje w animacji, szczególnie 2D, ale nie tylko, a obecnie większość seriałów animowanych, nawet trochę tych starszych, są to w znacznej części filmy w kolorze, więc... Przyzwyczajenie.
0: Mm-hmm. No tak, żyjemy w takim kolorowym świecie, ale dzisiaj tak będziemy trochę podróżować w czasie. I zanim zaczniemy podróżować w czasie, to Lea ma dla nas pierwszą zagadkę. Masz ją gdzieś tutaj pod ręką? Czy ci przekazać? Bo umówiłyśmy się, że dzisiaj Lea nam przeczyta zagadkę. Jesteś gotowa?
2: Tak.
0: Okej, okay, no to zapraszam.
2: Choć to nazwa obca, wszyscy ją znają. Dziewczynki i chłopcy takie spodnie mają.
0: 22 i 7 trójek przy telefonie czeka Wojtek. A my teraz posłuchamy piosenki, która była dla Sylwii bardzo ważna.

0: świetna i chciałabym zapytać, dlaczego?
1: Ponieważ bardzo lubiłam wokalistkę, która śpiewa tę piosenkę, ale lubiłam również dopisywać swój własny tekst i śpiewać na dywanie przed mamą, popisując się i udając, że właśnie jestem tą wokalistką.
0: To zapowiesz?
1: Tak, oczywiście. A to Madonna, Like a Virgin.

0: To była Madonna, piosenka, która pojawia się w książce Sylwii Hutnik, o której będziemy dzisiaj rozmawiać. Ale Sylwia wspomniała też tutaj w studiu o obozach dla dziewczyn, które nazywają się Carioca, tak jak bohaterka serialu Stawia na Tolka Banana, o którym opowiadałam. Czy mogłabyś nam trochę więcej opowiedzieć o tych obozach?
1: A i owszem, bo kiedy powiedziałaś i przypomniałaś mi zarazem bohaterkę tej książki i serialu, czyli Carioca właśnie, to przypomniało mi się, że przez lata, mam nadzieję, że nadal są jeszcze organizowane obozy rockowe dla dziewczynek, które trwają tydzień i można właściwie od zera nauczyć się grać na instrumencie, na gitarze basowej, na perkusji albo śpiewać. I po kilku dniach takich warsztatów można założyć własny zespół rockowy. Każdy obóz kończy się koncertem, więc to nie jest tak, że się tego nie zrobi. Absolutnie ma się kilka dni, żeby nie tylko nauczyć się grać na instrumentach, ale również przygotować repertuar. Oczywiście nie jakiś bardzo długi, 2-3 piosenki. Ale to uczy też tego, że właściwie tworzenie może być naprawdę błyskawiczne pod warunkiem, że jest dobra atmosfera i energia. To są obozy dla dziewczynek, a dla tych nieco starszych, czyli na przykład dla waszych mam, są obozy, które nazywają się Luciola Rock Camp.

0: I ja byłam na jednym z takich obozów i rzeczywiście przez 3 dni uczyłam się grać na gitarze basowej, a 5. dnia już miałam koncert. Więc to działa. Zachęcam was do tego.
1: I brzmi intensywnie, ale brzmi jak niezła przygoda.
0: Tak, tak. Ona uczy też tego, że czasami można po prostu w bardzo krótkim czasie zrobić coś niesamowitego. Potem oczywiście uczyć się dalej, ale spróbować czegoś nowego.
1: Mhm. Dodzwoniła się do nas Łucja, która podobno zna rozwiązanie zagadki.
2: Tak.
1: Cześć, Łucja.
2: Cześć.
1: To jakie jest rozwiązanie?
2: Dżinsy.
1: Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Dokładnie tak, to dżinsy. No to nie wiem, dziewczyny, jak byście skomentowały dżinsy? Ja lubię chodzić w dżinsach. Rozmawiałyśmy trochę o chodzeniu w dżinsach. Dżinsy nie zawsze były dostępne i nie zawsze dziewczyny chodziły w spodniach, ale teraz chyba... No ja mam na przykład na sobie dżinsy.
0: Ja mam takie, właśnie tak musiałam aż sprawdzić, co mam. Tak, mam takie jakby dżinsy, ale jeszcze wersję letnią.
1: Łucja, a ty lubisz chodzić w dżinsach?
2: Halo? Tak średnio.
1: Tak średnio. A co najbardziej lubisz? Lubisz chodzić w spodniach czy bardziej w sukienkach?
2: W spódniczkach.
1: A, w spódniczkach. No i to jest, jeżeli tobie jest wygodnie, to myślę, że to jest super. Bardzo ci dziękujemy i gratulujemy rozwiązania zagadki.
2: Dziękuję.
1: Dżinsy, ponieważ leży przed nami książka o tytule Dżinsy na parapecie o równości dla dzieci, którą napisała Sylwia Hutnik. Może wyjaśnimy ten tytuł, czy nie będziemy go wyjaśniać, bo to się okazuje w trakcie, o co chodzi z tymi dżinsami, ale na początku jest tak dość enigmatycznie, bym powiedziała.
0: Tak, więc może trochę powiemy, a trochę zostawimy niespodzianki dla tych osób, które sięgną po książkę. Dżinsy na parapecie dotyczą pewnej historii Jacka Kuronia, polityka, który przez lata był najpierw takim działaczem społecznym, a później po 1989 roku dostał się już do rządu i mógł być w parlamencie jako minister. Ale zanim to się stało, był znany nie tylko w okolicy, ale właściwie w całej Polsce. No i pewnego dnia suszył swoje dżinsy na parapecie właśnie. No i tam się zdarzyła pewna historia, która pokazała, jak dużym szacunkiem też Jacek cieszył się wśród nie tylko Polski, ale też właśnie nawet najbliższych sąsiadów. Ale dżinsy to też taki trochę symbol niezależności. Kiedyś ubrania zrobione właśnie z takiego materiału dżinsowego nie były dostępne i rzeczywiście stawały się często takim symbolem czegoś zagranicznego, czegoś super, takiego, co trzeba zdobyć, przywieźć na przykład z wycieczki zagranicznej, które też nie były takie oczywiste. Więc dżinsy stawały się też takim tematem rozmów, jeżeli ktoś miał, to czasem nawet pożyczał innym osobom. W związku z tym, że moja książka jest to o tych czasach transformacji sprzed jeszcze zmiany politycznej, lat 80. i jej końcówki, to trochę też mówię w niej o tym, jak niewiele przedmiotów i rzeczy było wtedy dostępnych. My teraz żyjemy w takim świecie, że możemy wejść do sklepu i mamy milion różnych błyszczyków do ust, książek, ubrań i wszystkiego, czego chcemy. A jak nie znajdziemy w sklepie, to możemy znaleźć w sklepie internetowym. Właściwie cały świat możemy kupić, jeśli tylko mamy pieniądze. Ale kiedyś, nawet jeżeli trochę tych pieniędzy było, to nie było czego kupować za bardzo. A jeżeli były te rzeczy w Polsce, to nie były zbyt ładne. I o tej takiej potrzebie też właśnie posiadania ładnych rzeczy, ale i praktycznych, takie są też przecież dżinsy, jest w dużej mierze ta książka.
1: To jak to się ma do równości? Może do was pytanie, Lea, Krysia. Macie jakiś pomysł? Też przeczytałyście tę książkę.
3: No to mój pomysł jest taki, że to właśnie jakby przez to, że w pewnych miejscach nie są dostępne rzeczy, które są, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki, w innych, to jest nierówność. A właśnie trudno opowiadać o równości bez wiedzy o tym, czym jest nierówność. Bo wtedy nie można tej równości naprawdę zrozumieć i docenić.
1: No to czym jest

0: równość i nierówność. Lea, jak to sobie wyobrażasz? Co o tym myślisz? Na czym to polega w praktyce? Na przykład w szkole. Kiedy czujesz, że jesteś traktowana, a kiedy może czujesz, że coś tu nie gra i może właśnie pojawia się jakaś nierówność? Masz jakiś... Nie wiesz. Jak nie wiesz, to też jest okej.
1: Okay. Nie wiem.
0: Krysia, a ty mogłabyś pociągnąć swoją myśl o równości i nierówności w takim razie?
2: No, mogłabym. No to jakby na przykład tak w życiu codziennym, to nawet to, o czym mówiła Sylwia, czyli to, że są osoby, które mogą sobie pozwolić na co tylko będą chciały, bo mają pieniądze, bo mają możliwość, żeby sobie to zapewnić, a są osoby, które nie mają i pieniędzy, albo nie mają właśnie takiego, jak kiedyś w Polsce było, że w Stanach na przykład, bo to taki symbol zachodu wręcz w tamtych czasach, czyli takiego, powiedzmy, bogatego świata, to tam masz pieniądze, to możesz sobie pozwolić na co tylko chcesz, tak naprawdę, bo to masz, bo to możesz, to jest fizycznie, żeby móc dać na to pieniądze. A w Polsce tego nie było. I to nie jest tak, bo teraz w Polsce mamy masę rzeczy i możemy mieć praktycznie co chcemy, tak jak mówię, tak jak nas stać. Ale są miejsca, których tego nie ma. Albo są osoby, których nie stać, nawet na takie podstawowe rzeczy. I wtedy my nie jesteśmy równi. A to jest taka potrzebna równość, no bo to jedno na jakieś tam drobiazgi, ale są też takie bardzo podstawowe rzeczy, bo to czasami są osoby, czasami jest problem, żeby zapewnić sobie opiekę lekarską, na przykład odpowiednią, żeby móc zadbać o swoje zdrowie.
0: No to tak na poziomie dostępności i pieniędzy, ale też na przykład z innej strony was zapytam, kim chciałybyście zostać w przyszłości, Lea? Masz jakieś marzenie na przykład o pracy w przyszłości?
1: Nie mam.
0: A jak rozmawiasz z koleżankami, to rozmawiacie o tym, kim byście chciały zostać w przyszłości?
1: No, miałam kiedyś marzenie, żeby zostać pisarką, ale no nie wiem, czy będę kontynuować to marzenie.
0: A dlaczego?
1: No bo jest no dużo fajnych różnych zawodów. Mhm.
0: I nic konkretnego ci się jeszcze nie pojawiło w miejsce pisania. Ale to masz jeszcze bardzo dużo czasu, żeby odkrywać i próbować różnych rzeczy. Ja miałam mnóstwo pomysłów, pamiętam w dzieciństwie. To i chciałam być aktorką musicalową, i chciałam być ornitolożką. I o, jest coś jednak.
1: Ja, właśnie. Ja uwielbiam, to jest moja jedna z wielu pasji. Uwielbiam grać aktorsko na scenie. I tak, to jest też jeden pomysł, żeby być aktorką.
0: Czyli takie artystyczne raczej zawody.
1: Tak.
0: Krysiu, a ty?
2: A to u mnie jest dużo opcji. No bo zawodowo to tak się jestem gdzieś tam rozdarta między zoopsychologią a architekturą krajobrazu. A znaczy tam ogólnie taką architekturą, ale taką z takim ząbkiem artystyczno-przyrodniczym. Ale też tak bardziej hobbystycznie, bo kiedyś to właśnie też jakiś czas chciałam zostać strasznie najpierw piosenkarką, pisarką, wszystkim w ogóle, no ale nie mam głosu odpowiedniego, więc poprosiłam pisanie. Chciałabym pisać piosenki, ale nie umiem kompletnie pisać tekstów, ale może coś tam kiedyś hobbystycznie będę robić, a jak nie, no to w ramach tak hobby to będę pracować nad animacjami, bo to mi chociaż wychodzi.
0: Animacje ci wychodzą świetnie, to prawda, widziałam. A może taki obóz, o którym wspominała Sylwia, to jest jakiś... pierwszy krok do tego, żeby spróbować z pisaniem tekstów. Ale czy na przykład myślicie, że są takie zawody, które są tylko dla kobiet i tylko dla mężczyzn? Czy taki podział w ogóle istnieje w pracach, które wykonujemy na co dzień?
2: Taki społeczny to chyba tak, bo tak dosłownie prawnie to nie wydaje mi się, żeby była jakaś praca, że jest jakiś zapis, że kobieta na przykład nie może wykonywać tej pracy albo mężczyzna. Natomiast społecznie to tak bardziej.
0: Lea, a ty jak myślisz, jest jakaś praca, której my jako dziewczyny nie mogłybyśmy wykonywać na przykład?
1: No, mi się wydaje, że teraz już nie, ale kiedyś na pewno i w niektórych miejscach, ale...
0: No, kiedyś tak było i kiedyś też nie wszędzie kobiety mogły nosić spodnie, o czym tutaj...

0: rozmawiamy. Tych poziomów równości i nierówności jest bardzo, bardzo dużo. Więc już właściwie powiedziałyście to, że chyba nie zawsze mamy równe szanse i to wynika z różnych powodów. No a twoja książka, Sylwia, jest o takim marzeniu o równości i to, co jest dla mnie ciekawe, to, że cofnęłaś się w czasie i trochę napisałaś ją z perspektywy siebie jako dziecka postrzegającego różne zmiany społeczne i polityczne. I to, co wydaje mi się ważne dzisiaj, żeby czytać tę książkę, to jest też to, że no, również żyjemy w takich niełatwych czasach i decyzje dorosłych i świat dorosłych czasem mogą być niezrozumiałe dla dzieci. I twoja książka pokazuje, że w tym wszystkim, co się dzieje, co jest takie ważne i poważne i czasem może niebezpieczne, czasem trudne, czasem obiecujące, ale ta obietnica nie spełnia się tak, jakbyśmy tego oczekiwali. No to jednak w dzieciach jest przez cały czas ten kolor i radość, którą można zachować i właśnie można dopisywać swoje teksty piosenek do piosenek zagranicznych wykonawczyń. Jak ty podeszłaś w ogóle do pisania tej książki i jak ci się udało tak wiernie cofnąć w czasie?
1: Mam dość sporo różnego rodzaju pamiątek, w tym na przykład pamiętników, które piszę od 11 roku życia i na szczęście ich nie wyrzuciłam, nie wyrzucajcie takich rzeczy. Ja wiem, że po jakimś czasie czytanie swoich zapisków może nieco żenować, ale mimo wszystko powstrzymajcie się przed niszczeniem różnych pamiątek, laurek z przedszkola, listów miłosnych i całej reszty, bo to potem się przydaje do tego, aby odtworzyć swoje życie i swoje dzieciństwo. Ja od razu też powiem, że przy okazji pracy nad tą książką znalazłam w swoim pamiętniku, kiedy miałam 11 lat, taki zapisek, w którym zastanawiam się, ciekawe jakby to było być sławną pisarką albo gwiazdą rocka. No i proszę. W każdym razie dzięki temu mogłam też trochę przypomnieć sobie, co było dla mnie wtedy ważne. Bo to nie tylko chodzi o jakieś fakty, które się zapisuje, ale też te emocje, które ma się wtedy. To po pierwsze. Po drugie, dzięki współpracy ze wspaniałą ilustratorką, graficzką Joanną Rusinek, która przygotowała kolaże, ilustracje do tej książki, ale też zadbała o to, żeby edytorsko ona świetnie wyglądała. Asia użyła właśnie fragmentów mojego pamiętnika, starych zdjęć, na przykład z rodzicami. Na okładce jestem ja, to ta w kucykach, razem z moją mamą i siedzimy na wersalce, a obok nas siedzi pudelek Fazi, który rzeczywiście mieszkał z nami w tamtym czasie. Na ścianie jest obrazek, właściwie zdjęcie z moim tatą. Ja jestem jeszcze wtedy bardzo, bardzo mała w takim beciku. I to ten powrót pamięcią do swojej przeszłości był oczywiście tutaj bardzo ważny, ale też ważne dla mnie było to, aby uchwycić czas przemian i w jakiś sposób odtworzyć nadzieję, która wtedy była. Równość wydaje mi się nadal tematem bardzo ważnym i jeśli chodzi o Jacka Kuronia, o którym wspomniałam wcześniej, ale też właśnie to, jak ludzie wyobrażali sobie ten świat, który będzie po zmianie politycznej i jak wielkie nadzieje mieli na to, aby właśnie wszyscy mieli jasny, zgodny, wspólny dostęp do nie tylko dóbr materialnych, tego co w sklepie, ale też do po prostu praw człowieka.
0: Krysia ma chyba dla nas drugą zagadkę.
2: A, tak, tak. Nie ma kształtu ani cienia, a bez niej nie ma marzenia. W ciasnej klatce szybko ginie, wiatr ją niesie po równinie.
0: Wojtek przy telefonie niezmiennie. Nasz numer to oczywiście 22 i 7 trójek.

0: Dodzwonił się do nas Bartek. Cześć Bartku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, skąd do nas dzwonisz?
1: Ja do państwa dzwonię z Łodzi.
0: I podobno znasz rozwiązanie zagadki. Wiesz, o co pytamy?
1: Tak.
0: No to jak myślisz, co to jest?
1: Wydaje mi się, że to może być wiatr.
0: To nie jest wiatr, ale coś, co może kojarzyć się z wiatrem.
1: No to echo.
0: Też nie echo, a coś takiego... O, Sylwia ma jakąś podpowiedź?
2: Tak, bo jest na tę samą literę, co wiatr.
0: to jest jakaś podpowiedź, tak. I też jest podobnie nieuchwytne jak wiatr. Masz jakiś trop?
1: Mi się wydaje, że wolność.
0: Tak, jest to wolność. Udało się. Jest to wolność. A jakie masz plany dzisiaj na niedzielę?
1: Dzisiaj mam przyjęcie urodzinowe u mojej koleżanki z klasy.
0: Brzmi super.
1: No i właśnie ona będzie figlorajem jakimś, tylko nie pamiętam jakim.
0: Chyba nie usłyszałam dobrze. Co? A, figlogaj. Figlogaj to jest takie miejsce z jakimiś trampolinami? Czy dobrze to kojarzę?
1: No, coś tego typu.
0: No to super. To brzmi jak niezła zabawa. No to... Wszystkiego najlepszego dla koleżanki i życzymy wam dobrej zabawy. I jeszcze raz fanfary.
1: Dziękuję.
0: Wolność. No właśnie, wolność kojarzy mi się z równością, ale pytanie, czy wolność i równość się łączą, czy raczej wykluczają? Jaką macie intuicję? Lea? Czy wolność jest potrzebna, żeby była równość?
3: Tak.
0: Czy... A dlaczego? Jak to może działać? Jak wolność wpływa na równość? To jest trudne i dla dorosłych myślę, że to też jest trudne. Jak powiedziałam, że będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, to kilka dorosłych osób mnie zapytało, jak o tym rozmawiać z dziećmi, ale myślę, że to też wynika trochę ze strachu dorosłych, że sami nie wiedzą, jak o tym rozmawiać. A Sylwia, co ty byś powiedziała?

0: Ja bym powiedziała, że my się często trochę boimy takich właśnie wielkich wyrażeń. Wolność, równość, braterstwo, honor. Wydaje nam się, że one są tak duże i tak pojemne i każdy z nas rozumie je w inny sposób, że się nie dogadamy. I dlatego też powstała ta książka, nie tylko abym ja powiedziała, co ja o tym myślę, też jasne, ale żeby trochę zachęcić do tego, żeby zastanawiać się, co to jest równość, jak my możemy sobie ułożyć to nasze współbycie na świecie, żeby dla każdego starczyło miejsca, a wolność każdy z nas oczywiście definiuje i rozumie inaczej. Często za to pojawia się takie sformułowanie wolność do tego, żeby robić to, co się chce, pod warunkiem, że nie krzywdzi się tej drugiej osoby. Czyli to nie jest tak, że robimy wszystko, co można, juhu, ale zawsze musimy patrzeć też naokoło, patrzeć na potrzeby innych ludzi i starać się, aby nie sprawić im bólu, aby być też właśnie bardzo mocno związanymi z tym, co dzieje się wokół nas, a nie tylko to, co my widzimy jako słuszne i idealne.
1: No ja bym jeszcze dorzuciła takie pojęcie różnorodności, bo z jednej strony Krysia powiedziała, że równość jest ważna i że chcielibyśmy być równi, ale też wszyscy jesteśmy bardzo różni i czasem to nie jest łatwe, żeby zaakceptować, że ktoś się od nas różni, ale właśnie na tym polega równość, że każdy z nas ma takie same prawa. I zastanawiam się już na koniec, pytając was dziewczyny, Krysia i Lea, jak myślicie, czy można zbudować taki świat, w którym każdy właśnie bez względu na to, jaki jest, akceptując wszystkie różnice, czuje się ważny i czuje, że jest na tym świecie dla niego miejsce? Krysia?
2: Wydaje mi się, że można, ale jest to bardzo trudne, bo nie ukrywajmy, są różne przyczyny nierówności. No i trudno jakby takim magicznym zaklęciem sprawić, żeby wszyscy nagle przestali, nie wiem, pozbyli się uprzedzeń do siebie, ale jest to jako tako wykonalne. Nie jest to jedna z rzeczy, których się fizycznie nie da zrobić. To jest możliwe. Trzeba chcieć.
1: Lea, a ty jak myślisz, to jest możliwe? Dałoby się tak zrobić?
3: Twardy orzech do skrzynienia.
1: No właśnie, co by trzeba było zrobić, żeby to się mogło udać? Jakiś, nie mamy żadnych recept na to. Nie wiem.
0: To nie ma jednej, definicji. I w tej książce też nie staram się napisać, słuchajcie, to jest proste, wystarczy punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci. Raczej daję pod rozwagę różne sytuacje. Jedną z nich jest ta z mojego dzieciństwa, kiedy bawiliśmy się na podwórku i wśród nas była osoba z niepełnosprawnością. I na początku nie pomyśleliśmy o potrzebach tej osoby. I wymyślaliśmy zabawy takie, które ją trochę wykluczały, dlatego że była na wózku. I dopiero kiedy ten chłopak zwrócił nam uwagę, że nie jest w stanie gdzieś podjechać albo zrobić jakieś rzeczy, to my bardzo szybko zaczęliśmy myśleć o tym, w jaki sposób bawić się tak, aby każdy miał dostęp do tej przestrzeni, w której się znajdujemy. To było proste, nie było tutaj jakichś wielkich, nie wiem, dyskusji na ten temat. To raczej była sytuacja, którą trzeba było rozwiązać. I myślę sobie, że zarówno jeśli chodzi o wolność, jak i równość właśnie, to często są proste rozwiązania i możemy oczywiście godzinami o tym dyskutować, ale najczęściej to jest wspólne życie w taki sposób, żeby dla każdego starczyło miejsca.
1: No i to ja tutaj próbuję znaleźć jeszcze taki fragment z twojej książki, tylko jakoś nie mogę do tego dojść, ale o tak, teraz mi się wyświetla piękna ilustracja lalki Barbie. Rzeczywiście te ilustracje są naprawdę wspaniałe, ale tam był taki piękny fragment o wolności. No nic, to ale ja w takim razie odsyłam chyba do lektury tutaj wszystkich, tak, żeby sami odnaleźli te fragmenty.
0: Choć ja mam taki cytat o samej równości. Pozwólcie, że sama siebie przeczytam. Równość nie polega na tym, że wszyscy robią to samo, tylko na tym, że mogą być sobą i nadal należą do zabawy. Tak samo było z różnymi ładnymi rzeczami. Kiedyś denerwowało mnie, że inni mogą je mieć, a ja nie.

0: potem zauważyłam, że nie wszyscy wokół mają tyle samo. Aż w końcu przestałam się denerwować, że nie mam tego, co chcę. Bo jaki jest sens gromadzenia przedmiotów, skoro niektórym ludziom dzieje się krzywda? Nie jestem pępkiem świata, mogę za to zrobić coś dla innych.
1: No, czyli właśnie przeczytałaś dokładnie ten fragment, którego nie mogłam znaleźć. Bardzo ci dziękuję. Sylwia Hutnik, pisarka, kulturoznawczyni, autorka książki Dżinsy na parapecie o równości dla dzieci, była dzisiaj naszą gościnią Zagadkowej Niedzieli.
0: Bardzo wam dziękuję za zaproszenie.
1: Audycję współprowadziły ze mną Lea i Krysia. Bardzo wam dziękuję.
2: Ja również dziękuję.
3: Dziękuję.
1: Wydawał Wojciech Dorosz. Realizowała Katarzyna First-Wojtkowska. My słyszymy się za 2 tygodnie, za tydzień przy mikrofonie Maja Sołtysik. I za 2 tygodnie będziemy rozmawiać o filmach z programerką festiwalu Młode Horyzonty Hanią Wereszczyńską oraz przedstawicielkami Młodego Jury. Ten festiwal kończy się dzisiaj, jeszcze możecie łapać bilety na filmy. No i w ramach festiwalu nagroda główna nosi imię Katarzyny Stoparczyk. Wczoraj odbyło się uroczyste rozdanie nagród i nagroda imienia Katarzyny Stoparczyk trafiła do producentki i reżysera filmu Kandydaci Śmierci, Macieja Cuskę i Ewy Hoffman. Po rozdaniu nagród odbył się jeszcze pokaz filmów niemych dla widzów w każdym wieku i tak jak na całym festiwalu, to co jest niezwykłe, to że ogląda się te filmy z młodą widownią, która reaguje żywo i no i jest to, dla mnie to było niesamowite doświadczenie. To bardzo, bardzo, bardzo polecam to doświadczenie. Na gali było tak samo, wszystkie dźwięki było słychać. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Do usłyszenia, dziewczyny.
2: Do usłyszenia.
0: Pa.

0: Autopromocja.
1: Jest właścicielką jednego z najładniejszych głosów we współczesnej muzyce rozrywkowej. Bywa porównywana do gwiazd sprzed lat, Karen Carpenter i...

0: Joni Mitchell. We wrześniu Wise Blood wystąpiła w słynnej sali koncertowej Royal Albert Hall w Londynie wraz z orkiestrą Julesa Buckleya. Koncert Wise Blood z cyklu BBC Proms na antenie Trójki dziś tuż po 19. Polecam i zapraszam, Grzegorz Hoffman.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 października, za chwilę będzie 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Drogówka apeluje o rozwagę. Ostatniej doby na drogach zginęło 15 osób. Wieczorem okaże się, do kogo powędruje literacka nagroda Nike. Brazylijczycy wybierają prezydenta, dziś odbędzie się pierwsza tura głosowania. 15 osób zginęło na polskich drogach w ciągu minionej doby. Rannych zostało 97 osób. W całym kraju doszło do 91 wypadków. Apelujemy o rozwagę na drodze, mówi Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji.
6: To nie tylko liczba w policyjnych statystykach. To 15 osób, które miały swoje plany, rodziny, bliskich. Na powrót każdej z tych osób ktoś czekał. Apelujemy o rozwagę i ostrożność na drodze. Dostosowanie prędkości do panujących warunków. Zachowanie szczególnej uwagi, niezachowywanie się ryzykownie za kierownicą.
5: Funkcjonariusze przeprowadzili wczoraj prawie 18 tysięcy interwencji. Była policjantka Sylwia Szary apeluje do Marty i Karola Nawrockich o wsparcie funkcjonariuszek. Apel jest związany z wpisem Sławomira Mencena. Poseł Konfederacji szydził w mediach społecznościowych z kobiet przyjętych do służby w dolnośląskiej policji. Sylwia Szary apelowała w TVP Info o ponadpolityczne zjednoczenie w obronie munduru.
7: Stańmy oczywiście po stronie munduru, po stronie kobiety, po stronie młodej kobiety. Są to nasze córki, są to też żony, matki, wybitne kobiety, wykształcone, wysportowane. Jak najbardziej jestem za tym, żeby pan prezydent stanął w naszej obronie, pierwsza dama również, wszystkie posłanki i posłowie, żebyśmy się zjednoczyły.
5: Po zamieszczeniu przez Sławomira Mencena nagrania drwiącego z młodych kobiet w strukturach policji, Sylwia Szary zaprosiła polityka do udziału w testach sprawnościowych, jakie przechodzą funkcjonariuszki. Poseł Mencen nie skomentował zaproszenia. Podczas wieczornej gali w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie poznamy laureata bądź laureatkę 30. Nagrody Literackiej Nike. To jedna z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich nagród literackich.
8: Laureatką zeszłorocznej nagrody Nike została Eliza Kąska. Otrzymała to wyróżnienie za książkę pod tytułem Wczoraj byłaś zła na zielono. To opowieść o tym, jak matka stara się zrozumieć i opisać świat swojej neuroatypowej córki.
9: Stoję na tej scenie jako matka, oczywiście literatka, ale też jako matka. Jedna z wielu. Ta, która słyszała wielokrotnie niemy krzyk swojego dziecka i swój własny.
8: W tegorocznym finale znaleźli się Anna Bikont, Dorota Grabek, Justyna Kulikowska, Krzysztof Łapiński, Weronika Murek, Zyta Rudzka i Szczepan Twardoch. To trzy powieści, reportaż, biografia, zbiór opowiadań oraz tom poetycki. Laureat lub laureatka otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę autorstwa Gustawa Zemły. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
5: Transmisję gali o godzinie 20 pokażą TVP 2 i TVP Kultura. Wyrównana walka w sondażach między głównymi kandydatami w wyborach prezydenckich w Brazylii. Przewaga obecnego prezydenta Brazylii, Luiza Lula da Silva, nad prawicowym senatorem Flavio Bolsonaro przed dzisiejszą pierwszą turą zmniejszyła się do około 5% punktów procentowych. W pierwszej turze Lula może liczyć na 43% głosów, a Bolsonaro na 38%. Kampania nie skupia się jednak na najważniejszych dla kraju sprawach. Zwracała na to uwagę w audycji międzynarodowej w Trójce Joanna Gocławska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: nie ma poważnego takiego akcentu położonego na kwestie kondycji gospodarczej, czy nawet bezpieczeństwa, ogólnie rzecz biorąc, a bardziej to, co dominuje i to, co właściwie zajmuje dzisiaj Brazylijczyków, no to są te skandale korupcyjne.
5: Korupcja dotyczy zarówno jednego, jak i drugiego kandydata. 80-letni Lula, uznawany za ikonę latynoamerykańskiej lewicy, ubiega się o

swoją czwartą kadencję na stanowisku szefa państwa. Jego rywal jest synem ideologicznego sojusznika prezydenta Trumpa, byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, który odbywa karę 27 lat

0: 15 stopni na północnym zachodzie, do 21 na południu.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
8: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
9: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
10: Pytał Pan, czego sobie życzę.
11: Życz sobie tego, co

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: To może być dobra niedziela, bo spędzimy ją w bardzo miłym towarzystwie.
11: Ludzie i muzyka.
10: To już oficjalnie dzień dobry, Agnieszka Szydłowska. To jest program Ludzie i Muzyka, wydawany przez Piotrkę Masierak, a naszym człowiekiem na niedzielę jest dzisiaj Janusz Zaorski. Wspaniały polski reżyser. Historia jego zawodowej kariery sięga lat 70. XX wieku, ale także świetny obserwator rzeczywistości. Oczywiście nasze spotkanie to będzie rozmowa z Januszem, ale także bardzo dużo świetnej muzyki.

0: Ludzie i muzyka.
1: Naprzeciwko mnie smakosz życia, wspaniały specjalista od kina, człowiek, który ma w głowie tysiące anegdot, no i gigantyczny fan sportu. Witamy cię, Januszu, w naszym trójkowym studiu. Janusz Zaorski.
2: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
1: Bardzo się cieszę na to spotkanie. Oczywiście ono biegnie do twojego najnowszego filmu. Syrenka Picassa to jest nowy, fabularny film. Po wielu latach przerwy masz teraz nowy film. On wejdzie na ekrany w październiku. O tym z pewnością opowiemy. Ale chciałabym też, wykorzystując te wszystkie namalowane zalety, i poczekaj, atrybut, który ukrywam pod stołem. Ta-dam!
2: Przepiękna piłka.
1: Nożna.
2: Do gry w piłkę nożną, tak.
1: Zapytać się, jak świętowałeś ostatnią urodzinę, całkiem niedawno.
2: To było rzeczywiście jakieś niesamowite. Zrealizowałem taki spektakl teatru poniedziałkowego EZI o Erneście Wilimowskim i Kazimierzu Górskim, jak we dwójkę spotykają się w Murhart w 1974 roku w trakcie mundialu przed meczem Polska, wtedy RFN, czyli Republika Federalna Niemiec. I Wilimowski uznany za zdrajcę, bo grał dla reprezentacji Niemiec, ale niewielu wiedziało o tym, że był szantażowany, że matka wylądowała jego w Oświęcimiu i dopiero jak zagrał dla reprezentacji Niemiec, no to matkę wypuszczono, uratował jej życie. Czy to jest zdrada? No właśnie.
1: Chyba w tej roli nie. Obsadziłeś Andrzeja Chyrę?
2: W każdym razie to miało bardzo dużą recepcję, zwłaszcza na Śląsku, i dyrektor Stadionu Narodowego w Chorzowie, ponieważ 70-lecie tego stadionu akurat wybiło kilkanaście dni temu, postanowił zrobić coś specjalnego. I właśnie ja w to zostałem zamieszany, zresztą bardzo chętnie na to się zgodziłem. Gerard Cieślik to była postać, legenda. W słynnym meczu, do którego w tym właśnie spektaklu żeśmy się odwoływali, to był mecz w 1957 roku, 20 października, najlepszemu bramkarzowi na świecie, reprezentantowi Związku Radzieckiego Jaszynowi, Cieślik strzelił dwa gole. Polska wygrała. To było po październiku 1956 roku. Ludzie jechali tam na zderzakach ze Szczecina i Świnoujścia, żeby
1: tylko
2: zobaczyć.
1: To nie było tylko sportowe zwycięstwo, to było zwycięstwo na miarę
2: to było
1: każdego pokonania wroga.
2: Dokładnie, że jesteśmy mocni, silni, że się nie damy już w przyszłości i tak dalej, i tak dalej. I teraz zrobić z tego spektakl. Na szczęście Artur Pałyga, bardzo zdolny dramaturg ze Śląska, napisał tekst bardzo taki inspirujący, też i trudny, bo i trochę poetycki, a jednocześnie realistyczny, więc wiadomo, że to jedno z drugim się często gryzie, więc trzeba było się tam wielokrotnie pochylać. I ten spektakl na żywo został wystawiony właśnie 20 września, tak, na stadionie w Chorzowie.
1: To jaka to publiczność?
2: Publiczność za biletami.
1: Tak, ale jaka grupa? Bo zwykle w teatrze mamy kilkaset osób.
2: No nie, tutaj było prawie 8 tysięcy osób.
1: Okej.
2: To był cały taki półokrąg, bo ten stadion jest o tyle nietypowy, że on nie jest tylko piłkarski, ale ma też bieżnię. A więc jak się na koronie stadionu siedzi, to jest dość daleko. No i lepiej mieć lornetkę, żeby rozpoznawać graczy. Tutaj mieliśmy dwa wielkie telebimy. Ja kilkanaście scen takich trudnych do zrealizowania na stadionie, bo na przykład szatnia, prawda?
1: No tak.
2: Oni oglądają, co się dzieje, ten mecz i tak dalej.
1: Wykorzystałeś techniki filmowe.
2: Szpakowski jako wszechkomentator, więc w swoim żywiole. Maciej Musiał zagrał Gerarda Cieślika. Te sceny ubarwiały to i to trwało ponad godzinę.

0: i zostało też przez pracowników oddziału regionalnego, czyli tak zwanej trójki w Katowicach, zarejestrowane i poszło. I to było wyświetlone parę dni temu i teraz czekamy, co centrala, co stolica na to, ponieważ tam się gęsto i często mówi po śląsku. Więc może trzeba będzie, i tak uznają decydenci, zrobić napisy do tego, prawda?
1: Tak.
0: Ja byłbym za taką wersją,
1: ja
0: bo niby
1: też
0: znam gwarę śląską, ale też nie na tyle, żeby wszystkie
1: słowa. A ja nawet nie gwarę,
0: rozumieć.
1: Tylko właśnie dlatego, że dla mnie to jest język, to uważam, i są tłumaczenia ze śląskiego na polski i z polskiego na śląski, że to jest język, a przy językach, które nie wszyscy rozumieją, napisy są jak najbardziej wskazane. Czyli wiemy, że miałeś urodziny, które z jednej strony były z publicznością, z drugiej strony z artystami, w ukochanej dla ciebie przestrzeni, czyli kojarzącej się z piłką.
0: W pracy.
1: Tak i jest. W pracy. I do tego jeszcze mogłeś realizować jakiś bardzo ciekawy projekt.
0: Jeszcze jedno chcę dodać, bo to jest coś niesamowitego. Zrobiono mi niespodziankę. A
1: no
0: niespodzianka
1: popatrz,
0: polegała na tym, że wszyscy ci widzowie na stadionie, te 8 tysięcy ludzi, odśpiewało mi 100 lat. I wzruszone udałem się z aktorami do szatni, bo tam były garderoby aktorskie, a tam część zespołu Śląsk czekała i po śląsku zaśpiewały mi dziewczyny 100 lat. Także z dwóch stron dostałem prezent nieprawdopodobny.
1: No to ja proponuję, abyśmy zrobili teraz także na antenie trójki przerwę na muzykę.

0: What you gonna do? All of your weapons, all of your hurting goes back to you as a song. And you cannot deny the melody. You are undone by the words. All you can do is hum.
1: Wracamy do rozmowy z Januszem Zaorskim. Już wiemy, jak świętował ostatnie urodziny. Nasz jubilat jest skłonny, aby opowiedzieć nam o kolejnych tematach.
2: Ludzie i muzyka.
1: Pewnie wielu naszych słuchaczy i naszych słuchaczek przypomina sobie, słuchając twojego głosu, który z filmów zrealizowanych przez ciebie najbardziej im w głowie siedzi. Ty wiesz, bo nawet mówiłeś mi o tym niedawno, że jeżeli chodzi o takie rankingi wykorzystywania twoich filmów w takich konkretnych sytuacjach trochę poza artystycznych, a bardzo sportowych, no to oczywiście Piłkarski Poker, film, który oglądaliśmy w roku 1988 po raz pierwszy, jest takim tytułem, bo jak tylko coś, jak ty to mówisz, się dzieje, to natychmiast sięga się po fragmenty, a w ogóle też cytaty z tego filmu są przecież na stałe wprowadzone do języka. Ja jestem uczciwy, zapłacili za 3-0, będzie 3-0. No tutaj można byłoby, każdy pewnie cytowałby jakieś inne zdania, które w tym filmie po prostu włożyliście nam na zawsze do głów.
3: Tak, bo to jest wszystko szalenie paradoksalne. Bo przecież ja zrobiłem film kreacyjny.
1: Ale oparty na bogatym researchu, no już nie przesadzaj.
3: Cytowany w programach informacyjnych i publicystycznych, tak. Tak jakby to były dokumenty. Okazało się, że no niestety, gdzie są duże pieniądze, tam są duże przekręty. W wypadku piłki nożnej możemy mówić o gigantycznych pieniądzach. Mówię o skali europejskiej czy światowej. No i jak to się mówi, pecunia non olet, prawda?
1: A jak w ostatnim meczu Polacy przegrywali ze Szwecją, to dlatego, że to było sprzedane, czy po prostu...
3: Nie, nie chcę w to wierzyć, bo jednak aż tak
1: znaczy,
3: daleko
1: ja
3: nie zaszło.
1: Porażki, tak.
3: Ale no jest mizeria. To zawsze tak bywa, jak wszystko się zmieniło. Ustrój się zmienił, nagle juniorzy zaczęli być sprzedawani jak pęczki do klubów zachodnich, tam grzeli ławę, a więc nie grali, nie rozwijali się, wracali, no i u nas już ta kopanina ligowa. W każdym razie to jest nieprawdopodobne, że wtedy film

0: kiedy była jego premiera, a to był koniec lat 80. i akurat premiera była w Prima Aprilis. W związku z tym ten film był taki troszkę traktowany jako groteska. Część środowiska mówiła, jeszcze lepsze są numery niż to tam Zaorski pokazał. Część mówiła, nie, to jest kabaret, to przecież nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i tak dalej, i tak dalej. I były wybory 4 czerwca, w związku z tym ludzie nie chodzili tylko na polskie filmy, ale na te amerykańskie, no bo chcieli wiedzieć, co to będzie, jak to się przeobrazi, przepotwarzy, co będzie z tym kapitalizmem, jakie sztućce są do jedzenia tego kapitalizmu.
1: Uczyliśmy się z
0: i
1: filmów,
0: film
1: tak?
0: Ten jakby odszedł troszkę na bok, ale jak się zaczęły Niedziele Cudów, Środy Cudów, Afera Fryzjera i tak dalej, to nagle się zorientowałem, że ja właściwie nie występuję w programach już kulturalnych, tylko w programach publicystycznych jako specjalista od afer piłkarskich.
1: Dla porządku trzeba dodać, że na zakończenie Piłkarskiego Pokera pojawia się napis, że wszystkie postaci i fakty są prawdziwe, ponieważ powstały w wyobraźni autorów. Bardzo sprytne zastrzeżenie, ale robiliście też głęboki research, bo to były i rozmowy z piłkarzami, i z dziennikarzami, i z działaczami, więc to, że ten film jest wykorzystywany też często w takich pozaartystycznych sytuacjach, po pierwsze myślę psychologicznie służy rozładowywaniu różnych napięć, a po drugie świadczy o tym, jak no, trafne to było spojrzenie. To,
0: Mogę opowiedzieć, dlaczego tak się stało.
1: No opowiadaj.
0: Ponieważ to był czas nieboszczki PRL-u, która charakteryzowała się między innymi cenzurą. I nie można było powiedzieć, że biorą pieniądze piłkarze za grę, bo to byli przecież amatorzy, prawda? Mogli występować w Igrzyskach Olimpijskich, w ruchu wtedy amatorskim. To się wszystko potem zmieniło, ale wtedy tak było. I sfrustrowani dziennikarze i znawcy futbolu i trenerzy i piłkarze i sędziowie, ale przede wszystkim dziennikarze, po meczach szliśmy sobie na piwo albo na kawę i oni opowiadali mi mnóstwo takich rzeczy, o których nie mogli napisać, bo cenzura by to natychmiast zdjęła. We mnie jak w gąbkę to wpadało i w pewnym momencie pomyślałem sobie tak, mam już wszystko, tylko muszę mieć ten szkielet, ten trzpień, prawda? To rusztowanie, na którym to się zawiesi. I wtedy pomógł bardzo trener Jerzy Engel, który mi opowiedział, że właśnie kilka możnych klubów założyło spółdzielnie, żeby spuścić do drugiej ligi tych nieposłusznych, co to walczą z nimi, a nie zgadzają się od razu na porażkę i to wysoką. I wtedy zrozumiałem, że tak, że to już jest. I zwróciłem się do Janka Pużyckiego, przypominam, autor scenariusza Wielkiego Szu, znakomitego filmu, bo pomyślałem, że tam też jest taka rozgrywka, że dwóch, że oni oszukują te rekiny financier. Tych, których my nie znosimy, nienawidzimy, bo oni po prostu robią już miliardowe przekręty. I tu było podobnie, że też jest jakby eliminacja, ćwierćfinał, półfinał i ten wielki finał, który jest jeszcze powtarzany, bo specjalnie zrobiono błąd, żeby dać taką szansę na nowy mecz i nowy wynik. I on napisał ten scenariusz, bo go skontaktowałem z najlepszymi piłkarzami, trenerami, prawda, dziennikarzami. On napisał to w 2 tygodnie. Krył się z tym przez miesiąc jeszcze, bo mówi, Jezus, jak ja bym do ciebie zadzwonił, to byś pomyślał, że jestem grafomanem. No jak to w 2 tygodnie napisać scenariusz? To jest po prostu fizycznie niemożliwe. No. Więc cały czas jak ja się odzywam, no to tak, piszę, już kończę, ale wiesz, jeszcze tu mam problemy. No. I w końcu żeśmy się spotkali. Jak ja to przeczytałem, od razu zadzwoniłem do Janusza Gajosa.
1: Tak właśnie myślałam, że Gajos to od razu był w głowie, tak?
0: I mówię, Januszku, wreszcie się spotkamy, naprawdę. No, to jest propozycja, ale wiesz, ja tak nie bardzo się znam na piłce. Notabene wtręcę żarcik o Gajosie, bo on co pewien czas do mnie się odzywa. Mówi, Janusz, znowu dzwonili, bo otworzyli jakiś nowy stadion. I prośba, żebym ja kopnął piłkę, a najlepiej jakbym był na czarno ubrany. Ja mówię, nie, ach, rozumiemy, panie Laguna, zapłacimy podwójnie. Nie, ale naprawdę, uwierzcie mi, ja mam terminy zajęte. Dobrze, będzie potrójna stawka. Co ty mi zrobiłeś, Zaorek, co ty mi zrobiłeś?
1: Pozdrawiamy serdecznie pana Janusza.
2: Ludzie i muzyka.

0: Po muzycznej przerwie wracamy do rozmowy z reżyserem, obserwatorem życia, ale przede wszystkim jego praktykiem, Januszem Zaorskim.
1: Ludzie i muzyka.
0: Tutaj kilka wątków chciałabym wypunktować, które się pojawiły i rozwinąć je w przyszłości. Po pierwsze to, że w ogóle praca w filmie daje taką szansę na spotkanie z tymi, których się ceni. Po drugie, powiedziałeś, że przed rokiem 89 ludzie chodzili do kina na amerykańskie filmy, żeby sprawdzić, jak będzie wyglądał ten kapitalizm, który potencjalnie może po tych wyborach czerwcowych się zmaterializować. To drugi wątek, a może w ogóle śmiało rozpocznę. Ty sam przecież uczyłeś się kina i świata właśnie oglądając filmy. Przypłacałeś to na przykład spóźnieniami do szkoły. Od razu powiedzmy, że wychowałeś się w idealnym miejscu dla przyszłego kinomana, bo miałeś do kina bardzo niedaleko. 200 metrów, tak? Od
2: 200
0: domu.
2: Metrów to było kino Stolica, obecnie Iluzjon. Także chodziłem tam na wagary, ale doszło do tego, że myśl przysłowia przestępca wraca na miejsce zbrodni, że miałem tam dwie premiery kinowe moich filmów. Także to jest no, jakaś taka aż za landrynkowo wyglądająca historia.
0: I rzeczywiście tam w tym kinie, potem też oczywiście były inne kina. Było jeszcze kino Moskwa, potem ukochałeś sobie kino Wars, ale to już zupełnie innej części miasta. No oglądałeś, co się dało, tak? Jak szło? Na tym polega ta taka właśnie fascynacja od małego kinem, światem
2: wielkiego ekranu. Może właśnie dlatego robię różnego rodzaju i gatunkowe filmy, i tematycznie, że bardzo wtedy po pierwsze, to mówimy o latach 60., to była jakaś fantastyczna erupcja, niespotykana ani przedtem, ani potem kina światowego.
0: I one wchodziły, te filmy, na ekrany tak bez ograniczeń, tak?
2: Tak, że było, no, genialni Włosi, prawda? Fellini, Antonioni, Visconti, ale jeszcze z kilkunastu innych. A Buñuel, a Bergman, ale przecież francuska nowa fala, ale przecież angielscy gniewni, ale kino radzieckie, które się obudziło po dojściu Chruszczowa do władzy, po śmierci Stalina, polska szkoła filmowa, potem trzecie kino. No ja to wszystko pochłaniałem, to mi się wszystko podobało, aż nagle pomyślałem sobie, Janusz, czy ty jakiegoś nie masz poukładanego hierarchii ważności i wartości, bo coś za wiele rzeczy ci się podoba. No ale tak było. Wtedy po prostu każdy tytuł był znaczący, a ja jeszcze wielokrotnie chodziłem na niektóre, jak chciałem zapamiętać scenę. Teraz prosta sprawa, prawda? Mamy rozmaite narzędzia, możemy sobie montować w domu i tak dalej. A kiedyś to było tak, że trzeba było wyjść do kasy znowu, kupić bilet i zobaczyć drugi raz, a czasami i trzeci. Więc wpadłem w to po prostu w sposób totalny.
0: Nie pamiętam, jakiego filmu to dotyczyło, ale pamiętam, że ponieważ zdarzały się różne tam wpadeczki też szkolne, które ukrywałeś trochę przed rodzicami, to że miałeś też jakiś taki film, który potem tata ci w nagrodę za dobre wyniki w nauce zaprezentował i to była twoja czwarta projekcja, a film trwał około 3 godzin.
2: Tak, tak. Pamiętam, to było Okrutne Morze, dramat wojenny, konwoje, które płyną, prawda, do Murmańska z pomocą od aliantów. No więc taki posępny, mocny film. 3 razy to na wagarach zobaczyłem, a tatuś jeszcze wynagrodził mnie, bo w niedzielę żeśmy poszli i musiałem udawać, że tak, że o, świetny film rzeczywiście.
0: To może ja teraz zagram świetną piosenkę i za chwilę wrócimy do rozmowy. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu.

0: Ludzie i muzyka.
1: Wiesz, co robiłam wczoraj wieczorem? Nigdy nie zgadniesz. Obejrzałam po raz pierwszy i dlatego jestem tak na świeżo niezwykle podekscytowana i też żałuję, że wcześniej nie widziałam twój pełnometrażowy debiut kinowy, czyli mam na myśli film z roku 1972, do którego napisałeś scenariusz, który wyreżyserowałeś. No właściwie wszystko, co można było, zrobiłeś. Mając ile lat? 23. 3-4 pracując, czyli pozdrawiamy wszystkich, którzy czekają na swój debiut w kinie często do 30-40 i wtedy udaje im się zrobić swoją pierwszą fabułę. Uciec jak najbliżej, taki nosi tytuł. W założeniu była to opowieść o młodzieży i to, co mnie niezwykle uderzyło, po pierwsze powinno się pokazywać ten film. Jest pięknie odnowiony, ma kopię cyfrową zrobioną, czarno-biały obraz. Po drugie, gdyby się go na przykład pokazało równolegle z filmem najnowszym Łukasza Rondudy, to te filmy zrobione w odległości 50 lat tak ze sobą gadają, nie wiem, czy widziałeś Rondudę, powiedz mi, co czujesz,
2: nie
1: widziałeś, że to jest nieprawdopodobne. Nie tylko dlatego, że na pierwszym planie mamy bohatera, który ma jakieś zdolności artystyczne i musi dorabiać sobie malując landszafty, żeby trochę kasy zgromadzić, a tak naprawdę interesuje go coś innego, ale na wielu płaszczyznach takiego bardzo czujnego pokazania rzeczywistości. A po trzecie, myślę, że gdyby ten scenariusz w ogóle zrealizować gdzieś na zachodzie z jakimiś wielkimi gwiazdami kina, to byłby ten jeden z filmów, który jako taki coming of age dla młodych ludzi z takim Timothée Chalametem albo kimś, no byłby jednym z tych filmów, co stają się kultowymi. A tymczasem nie mam wrażenia, że dzisiaj po latach dobrze pamiętamy o tej opowieści, w której twoje ucho do dialogów zaistniało fantastycznie, bo ten film niesie w języku niezwykle. Oko do ironicznego i

0: skutecznego, nie wiem jak to cenzura puściła, pokazywania PRL-u w tych swoich wszystkich hasłach i takich rzeczach, które tylko już najstarsi z nas pamiętają, a inni patrzą na to na zasadzie, cóż to za przedziwna konstrukcja rzeczywistości, tak świat nie mógł wyglądać, po bohaterów i bardzo poważny problem, który tak naprawdę w tym filmie jest opowiedziany i szuka swojego spełnienia. No gratuluję ci po tylu latach filmu z roku 1972. Uważam, że jest rewelacyjny i wszystkich namawiam, żeby po niego sięgnęli. Ale teraz chciałam zapytać, jak to się stało, że w tak młodym wieku tak precyzyjnie, tak sprawnie ten film zrealizowałeś? Czuję w nim, że opowiedziałeś dokładnie to, co chciałeś opowiedzieć.
1: Może tak, skrótowo powiem. Miałem 16 lat, jak zdałem maturę, bo byłem dość chorowitym dzieckiem i od razu do drugiej klasy poszedłem, bo mama mnie nauczyła czytania, pisania o pobytach w szpitalach i w sanatoriach. Wtedy było 11 klas, czyli 17 lat miałem. Jak zdałem egzamin, dostałem się do szkoły filmowej, a szkoła filmowa miała 4 lata. Czyli ja miałem 21 lat, jak ja skończyłem wyższe studia. Pan magister, 21-letni. Wtedy moim opiekunem roku był Kuba Morgenstern. Poszedłem do niego na asystenta do serialu Kolumbowie. On zachorował w zimie, bo mieliśmy zimowe zdjęcia, na zapalenie płuc i akurat ja ten fragment za niego reżyserowałem. 7 dni, kiedy musiał leżeć w łóżku. Pasował mnie na reżysera i z tą samą ekipą.
0: Ale powiedz jeszcze, że po prostu drżałeś niesamowicie, jak zostałeś sam na sam z ekipą, z planem, no oczywiście z jakimiś wyznacznikami od Kuby,
1: oczywiście.
0: Ale jednak no, zostawił
1: było
0: ciebie.
1: Było jeszcze dwóch innych asystentów.
0: Molokosa na planie z poważnymi ludźmi i miałeś mówić akcja i nie byłeś pewien, co on powie, jak zobaczy materiał.
1: Może o tyle byłem pewien, że znałem styl Kuby. Wiedziałem, że on lubi zacząć od detalu, skończyć totalem albo zacząć od totalu, a skończyć detalem, prawda? Więc nie mogłem sobie pozwolić, żebym ja gdzieś swój styl usiłował wcisnąć, zwłaszcza, że to było 5 odcinków godzinnych serialu, prawda? W związku z tym obejrzałem, co się dało już zmontowanego materiału i podrabiałem Morgensterna. W związku z tym nikt, to nie wie o tym fragmencie naszej rozmowy teraz, nie wpadłby na pomysł, że jakiś inny reżyser coś tam, czy jeszcze asystent, a nie reżyser, sam dorabiał. No ale takie były okoliczności, że się rozchorował. I była projekcja potem. Ja siadłem obok niego, on nic nie mówi, ogląda te materiały, które wyreżyserowałem. Światło się zapala, cisza taka. Jezus Maria, zamknąłem oczy. A on wstał i powiedział, jak w filmach historycznych. Pasuje cię na reżysera. No i właśnie tak to poszło. Potem półgodzinny film z tą samą ekipą. Oni mnie znali, ja ich znałem. Wiedziałem, na ile są przygotowani. Przecież banał, ale ten banał trzeba i truizm powtarzać, że to jest praca zespołowa. I żeby nie wiem, jak reżyser był przygotowany do zawodu, zdolny i tak, to nie da rady. Te początkowe filmy, właśnie mój błąd na tym polegał, że ja chciałem, że tak powiem, za wszystkich pracować. I za operatora, i za scenografa, i za charakteryzatorkę, i za kostiumologa, i tak dalej, i tak dalej. Za aktorów. Nie może tak być, że wszystko jest ważne, bo wtedy nic jest nieważne. Trzeba delegować po prostu osoby zaufane, przedtem opowiedzieć, jaki jest plan, właśnie do czego z uporem maniaka zawsze wracam przed realizacją. Jaką mamy hierarchię ważności i wartości? My musimy sobie to uprzytomnić. I o czym my robimy film? Trzeba sobie powiedzieć w jednym zdaniu, o czym, Janusz, ty robisz film. Oczywiście są wątki poboczne i tak dalej, ale o czym to jest film? O samotności, o miłości, o zdradzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście i może być i to, i to, i to, i to, ale coś musi być wiodącego. Coś, co proponuję reżyserom młodym przybić sobie kartkę na drzwiach z tym jednym zdaniem, jak się będzie wyjeżdżało na zdjęcia, to żeby to pamiętać cały czas, bo uwodzą nas aktorzy, bo ktoś świetnie gra, no to przepisuje się mu dialog od innego, a to już się dziura w dramaturgii robi, to już się wali wszystko. W związku z tym, żebyśmy błyskotkami się nie fascynowali, tylko konsekwentnie po prostu to, co
0: kartka na drzwiach
1: literacko zostało przygotowane, realizowali, co nie oznacza, żeby nie było improwizacji, jak najbardziej. Lubię improwizować, ale jak mówił Bergman, lubię improwizację, jeżeli jest dokładnie przemyślana.
0: Mi się wydaje, że rada z tą kartką może być zastosowana w każdym innym zawodzie. To nie musi dotyczyć zawodów kreatywnych.
1: Ja
0: rozgrywa.
1: Trochę cię kontruję, Agnieszko, z taką wysoką ocenę mojego debiutu, bo uważam, że to niespecjalnie mi wyszło.
0: A ja uważam,
1: oczywiście,
0: że ty tego filmu dawno nie widziałeś. Stawiam taką tezę, że dawno, no nie, tak. Że nawet może nie wróciłeś do niego od bardzo wielu lat.
1: I, wydawał mi się nie na poziomie tej widowni młodej, która przyszła.
0: Stan Borys.
1: Faktem jest, że 4,5 miliona ludzi to zobaczyło.
0: No to,
1: to
0: tak, niebagatela.
1: Było
0: no.
1: Bardzo wysokie. Dostałem tantiemy po raz pierwszy w życiu. Malucha kupiłem za te pieniądze.

0: No to też zapomnijmy o tym. Co tam Maluch, co tam 4,5 miliona ludzi, skoro ty mówisz po latach, że ten film ci się nie udał. Masz do tego
1: bo
0: prawo.
1: W gruncie rzeczy ja właśnie te błędy popełniłem.
2: Ludzie i muzyka.
0: Na czym polegały te zawody i jakie jeszcze inne błędy pojawiły się przy okazji pracy nad debiutanckim filmem? Janusz Zaorski opowie nam już po godzinie 11, więc zapraszam na drugą część naszego spotkania.

0: Autopromocja.
1: W październiku Trójka świętuje 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej, wielkiej poetki, patronki naszego studia koncertowego. Piosenek z jej tekstami posłuchamy w audycji Dobrego Dnia w cyklu Ponad Czasem.

0: Ponad czasem. Osiecka, poetka z Trójki. Od poniedziałku do czwartku przez cały miesiąc między 9 a 12. A już w najbliższy piątek specjalny koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Szczegóły wkrótce.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.

0: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
1: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
2: A w dodatku można go podać również na noc.
1: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
0: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 października, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjski atak na Kijów w momencie wizyty niemieckiego kanclerza. Dron uderzył w most północny. Tragiczna sobota na polskich drogach. W ciągu jednego dnia zginęło 15 osób, a blisko 100 zostało rannych. Ładna pogoda w Beskidach. Ratownicy spodziewają się dzisiaj najazdu turystów. Rosyjski atak na most północny w Kijowie. Dron uderzył w jedną z jezdni przeprawy. Na miejsce jadą służby ratunkowe, przekazał mer stolicy Witalii Kliczko. Do ataku doszło w momencie, kiedy wizytę w Kijowie składa niemiecki kanclerz Friedrich Merz. Spotyka się on z prezydentem Ukrainy, aby zapewnić go o dalszym wsparciu w obliczu nasilających się rosyjskich ataków. Most północny w Kijowie wczoraj również był celem ataku Moskwy. 15 osób zginęło wczoraj na polskich drogach, rannych zostało 97. Policjanci zatrzymali 300 kierujących jadących po alkoholu. O smutnych statystykach z soboty opowie Krzysztof Kuczyński.
8: To była bardzo trudna sobota dla policjantów, mówi aspirant sztabowa Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji.
9: W minionej doby na polskich drogach doszło do 91 wypadków drogowych. 97 osób zostało rannych. 15 osób poniosło śmierć.
8: Aleksandra Laskowska zaznaczyła, że tych 15 zgonów to nie jest tylko liczba w policyjnych statystykach.
9: To 15 osób, które miały swoje plany, rodziny, bliskich. Na powrót każdej z tych osób ktoś czekał. Apelujemy o rozwagę i ostrożność na drodze, dostosowanie prędkości do panujących warunków, zachowanie szczególnej uwagi, nie zachowywanie się ryzykownie za kierownicą.
8: Funkcjonariusze przeprowadzili wczoraj prawie 18 tysięcy interwencji. Zatrzymali ponad 550 sprawców przestępstw i ponad 200 poszukiwanych osób. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
7: To wyróżnienie zostanie wręczone po raz 30. Wieczorem poznamy nazwisko laureata Nagrody Literackiej Nike. W finale znalazło się 7 książek, w tym dwoje autorów pochodzących ze Śląska. O nich z Katowic Joanna Opas.
10: Szczepan Twardoch może otrzymać nagrodę za powieść Nul. Dla pisarza to już czwarty finał tej nagrody, a jego dzieło zdobyło już Nike czytelników. Akcja powieści dzieje się w czasie wojny w Ukrainie, a główny bohater to Polak walczący właśnie po stronie ukraińskiej. Nominowana jest także pochodząca z Bytomia Weronika Murek. Jurorzy zwrócili uwagę na jej powieść zatytułowaną Urodziny. To opowieść o sztuce, przemijaniu i zderzeniu człowieka z kulturą pracy oraz kultem młodości. To jej druga powieść i jednocześnie drugi finał Nike. Zwycięzca otrzyma 100 tysięcy złotych i okolicznościową statuetkę.
7: A pozostali nominowani to Zeta Rudzka za książkę Tylko durnie żyją do końca, Anna Bikont i jej reportaż Nie koniec, nie początek, powojenne wybory polskich Żydów, Dorota Grabek za zbiór opowiadań Zmartwychwstanki, Justyna Kulikowska za poetycki tom Wnyki dla światła oraz Krzysztof Łapiński za książkę Najmądrzejszy, biografia Sokratesa. Pogoda zachęca do wędrówek po Beskidach, w górach jest teraz piękna aura.
11: Pogoda bardzo ładna, słonecznie, bezchmurne niebo. Widoczność jest bardzo dobra. Mamy dzisiaj pogodę bezwietrzną. Spodziewamy się bardzo wielu turystów w górach. Ludzie korzystają z pięknej jesieni.
7: Mówił Łukasz Urbanek z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy przypominają, że wychodząc w góry należy pamiętać o spakowaniu czegoś ciepłego do picia i energetycznej przekąski. Jeżeli wycieczka ma być dłuższa, należy też zabrać latarkę na wypadek powrotu po zmroku. Przydać się może również coś cieplejszego do ubrania, bo wieczory są chłodniejsze. Trzeba mieć też naładowany telefon i powerbank. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów

0: Oto Moto.
1: Dzisiaj przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W północnej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu. Na termometrach przeważnie w okolicach 19 stopni, chłodniej na północy 16-17 oraz cieplej na południowym wschodzie 22-23.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomo.

0: cena przenośnej parownicy do pary.
1: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
0: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
11: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
12: To raz jeszcze dzień dobry w niedzielę.
13: Ludzie i muzyka.

0: Ludzie i muzyka.
1: Agnieszka Szydłowska to ja. Ten program nazywa się Ludzie i muzyka. Wydaje go Piotr Kamasierak, a naszym gościem jest dzisiaj Janusz Zaorski. Człowiek wielu profesji, ale zawsze kojarzący się ze światem kultury i sztuki. Przede wszystkim znany jako reżyser filmowy, ale także wiele osób mogło oglądać pana Janusza w rolach filmowych. Nie tylko film, także seriale, także spektakle teatralne. Byliśmy już w świecie urodzin pana Janusza ostatnich. Zaczęliśmy rozmowę o debiucie i właściwie zawiesiliśmy ją w momencie błędów, które Janusz Zaorski postanowił sam sobie i swojej pracy na antenie Trójki wypunktować.
2: Zawiódł mnie główny aktor, zakochał się w dziewczynie, ona była amazonką, jeździła konno, on zaczął jeździć konno, w ogóle nie można go było zdyscyplinować, nie chciał rozmawiać wieczorem po kolacji o tym, co będzie jutro, więc ja go zacząłem nienawidzić, to gdzieś przez osmozę się wszystko na ekran przenosi, nie wiem jakimi fluidami, ale tak się to dzieje. Postawiłem na Halinę Golanko, na Alberczaka, ta jego rola to było 10 dni zdjęciowych, a wyszło 30, czyli dwukrotnie więcej, żeśmy dopisywali i tak dalej, i tak dalej. No bo taka sytuacja zaszła. Aktor mi pracował od momentu akcja do momentu stop. Nic go nie interesowało. A zdjęcia próbne wygrał tak, że koledzy mówią, stary, no to jest w ogóle los na loterii, wygrałeś. To jest drugi Zbyszek Cybulski, no geniusz, w ogóle to się raz na pokolenie albo rzadziej zdarza. Bo jak walczył, bo jak była konkurencja, tak, to jemu zależało. A potem się uspokoił i tego. Miłość. Więc ja, mając te 23-4 lata, w tym wszystkim tyglu się gubiłem. Jakieś rzeczy kręciłem na zapas, bo może to się przyda i tak dalej. No nie miałem jeszcze tej tak zwanej nabitej ręki. Więc może to, co się działo poza planem i na planie, spowodowało, że ja tak reaguję na ten film.
1: Być może tak i to już...
2: Może... Czas zrobił swoje i to się wszystko jak tam wino
1: bardzo,
2: troszkę uleżało.
1: Bardzo klarowna historia. Nawet wypisałam sobie mnóstwo cytatów, no bo to jest trochę tak, że ostatnio w takim jakimś zapomnianym zakątku telewizji polskiej, której zresztą byłeś prezesem i radia też przez kilka lat właśnie na etapie przełomu pomiędzy 89 a latami 90, gdzieś w jakimś zaginionym pokoiku znalazłam, jak to w PRL-u, slogan słynny, który brzmiał, że do pracy przystępuj zawsze trzeźwy i wypoczęty. Znaczy ja od razu powiem, jestem trzeźwa i wypoczęta. Ty, jak widzę, też. No ale właśnie w tym świecie, który stworzyłeś w swoim debiucie, mnóstwo jest takich haseł, także dlatego, że bohater pracuje po prostu w takim miejscu, gdzie oni skrobią te wszystkie dziwne hasełka, bo język to jest coś, na co zawsze byłeś bardzo czuły. I już postawmy tutaj kropkę przy temacie twojego debiutu. Pięknie się różniąc, masz prawo do tego, że no, ciężko wspominasz robotę. Ja uważam, że ten film po latach jest krystaliczny, jeżeli chodzi o przekaz. Zaskakujący dla mnie. Bardzo ciekawy też w pokazaniu, jak wtedy, w latach 70. za naturalne uchodziły relacje męsko-damskie, czyli jak kobiety i mężczyźni siebie określali w tych relacjach, do czego przyszedł twój bohater, co się w związku z tym wydarza. Na szczęście ma jakiś tam rodzaj refleksji. Tak, mi się to wydaje bardzo, bardzo, bardzo ciekawe i dlatego bym to chętnie, namawiam tutaj, jeżeli ktoś nas słucha, zorganizowała taki w ogóle festiwal, gdzie filmy by ze sobą gadały i wtedy zgłaszam taką propozycję, żeby debiut Janusza Zaorskiego gadał z filmem najnowszym Łukasza Rondudy. Kropka.
2: Zaproponuję to Łukaszowi.
1: A ja ogłaszam przerwę na muzykę.

0: po muzycznej przerwie. Mam nadzieję, że wszyscy są gotowi, aby kontynuować nasze niedzielne spotkanie z Januszem Zaorskim.
1: Ludzie i muzyka.
0: W Gdyni, do której pojechałeś kilka dni po swoich urodzinach tak wspaniale w Chorzowie na stadionie świętowanych, pokazywałeś swój najnowszy film, Syrenka Picassa. Ostatni film zrobiłeś 10 lat temu, w 2016, i to był dokument fabularyzowany Pokolenia o wrocławskiej wytwórni filmów fabularnych, w której zresztą nakręciłeś także swój debiutancki film. No i ta Syrenka Picassa to jest taki film, za który się wziąłeś właściwie chcąc trochę ratować projekt, o czym mówisz w wywiadach, bo Roman Jarosz, scenarzysta, producent, bardzo walczył o to,

0: i ty wyreżyserowałeś ten film. I w tym zestawieniu filmów w konkursie głównym bardzo wiele osób wychodząc z projekcji mówiło, że to jest taki film, który jest po prostu, no, zostawia człowieka w dobrym nastroju. Nawet sobie zapisałam, co powiedział Tomasz Raczek. Nie wiem, czy trafiłeś na jego recenzję.
1: Nie.
0: Powiedział tak, zostawił mnie ten film w dobrym humorze, bo to jest film, który przypomina, czym jest klasa, dobry gust w tworzeniu filmu. To wszystko, co coraz rzadziej występuje na ekranie.
2: Tak,
0: dobrze złapał tą taką nutę, która właśnie w tej opowieści jest.
2: To się wszystko wzięło z tego, że myślę, że podobnie jak ty i wielu słuchających nas w tej chwili, zdaję sobie sprawę, w jak okropnych czasach żyjemy. Że ta wojna za granicą naszą, w Ukrainie, rozmaite powroty populistycznych partii, a wręcz nacjonalistycznych, hejt, który się rozprzestrzenił, to wszystko powoduje, że czasami nie mam nawet ochoty włączyć telewizora, żeby posłuchać newsy czy jakiś program publicystyczny, bo wiem, że będą się znowu przekrzykiwali, że znowu się nie porozumieją co do meritum sprawy i tak dalej, i tak dalej. Z tego wszystkiego warto dodać, że Roman Jarosz zwrócił się do mnie, żebym był opiekunem artystycznym jego debiutu pełnometrażowego, bo on półgodzinny film zrealizował. Ja się w to wciągnąłem, zaczęliśmy ustalać ekipę aktorów, to i to i to. Potem z różnych przyczyn do tego nie doszło i on mnie bardzo przyszedł do mnie z producentem, we dwójkę powiedzieli, ratuj nas, Janusz, bo po prostu to jest przenoszona ciąża. Jak my teraz tego nie zrobimy, to już nigdy się tego nie da zrealizować. No ja mówię tak, no właściwie żeśmy, jesteśmy już w trakcie pracy, więc podjąłem się tego. I zobaczyłem szansę, żeby właśnie zrobić film, gdzie jest jakaś może szczątkowa, ale jednak nadzieja, że jest jakiś optymizm, że można pokazać zasadnie, że ludzie, których dzielą pokolenia wręcz, bo główna bohaterka jest koło trzydziestki, główny bohater przez Andrzeja Sewery nagrany, a ona to
0: Magdalena Koleśnik.
2: Magdy Koleśnik, że właściwie mogła być jego wnuczką albo nawet prawnuczką, a jednak mogą się porozumieć, mimo że na początku wydaje się, że to po prostu są kompletnie różne osoby, które nigdy nie nawiążą jakiegokolwiek nawet pozornego kontaktu. Śmieję się, że w pewnym sensie ten film też po rozmowie z sobą postanowiłem zrealizować, bo sam też potrzebuję od czasu do czasu zresetowania jakiegoś oddechu, jakiegoś uśmiechu, jakiegoś humoru. I w to wszystko ten film z ręka Picassa jest wyposażony. Więc on odbiega od tych naszych produkcji. Zresztą to jest sprawa nie tylko przynależna Polsce. Wszędzie jakoś tak jest, że bardziej dramat jest ceniony niż komedia, prawda? No bo to jest dramat, to my się, prawda, zastanawiamy, pochylamy nad losami pokoleń i tak dalej, i tak dalej. A tutaj to taka jakaś komedia. No to można się pośmiać, ale potem po wyjściu z kina być może się w ogóle już o tym zapomni. Ale mnie się wydaje, że na przykład przypomnę postać nieżyjącego reżysera Sylwestra Chęcińskiego. Trylogia jego, Sami swoi, Nie ma mocnych i Kochaj albo rzuć, to przecież było coś więcej niż tylko wyreżyserowanie filmów. On Zaburzanom, tym Wilniukom, wszystkich, którzy wrócili na ziemię tak zwane odzyskane, dał jakby nową tożsamość, dał nowe korzenie. Oni się tam w tym mieście, Wrocławiu i okolicach naprawdę znaleźli. A więc to była jakaś sprawa, której normalnie nie ma w gestii reżysera, prawda? On ma opowiedzieć historię nadającą się do uogólnienia. Tutaj w niby komediach tyle prawdy się wzięło o zahamowaniach, o obawach, o miłości i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bym tego w Czambu nie potępiał komedii jako takiej.
0: Publiczność kocha komedię.
2: Tak, jest... nie mówiąc o tym, że Szekspir też bardzo udane komedie robi, tylko trudno je wystawić, bo one są mądre.
0: Czyli rozumiem, że mówisz o czymś takim, że komedia jest postrzegana jako gatunek taki mniej artystyczny, tak?
2: Tak,
0: że
2: tak, tak. Zazwyczaj zrobić... Chęciński nigdy nie dostał właśnie, nie wygrał festiwalu w Gdyni, a przedtem w Gdańsku, prawda? Te filmy były tak, tego, jak byłem prezesem, to ja dałem swoją nagrodę prezesa Komitetu do Spraw Radia i Telewizji filmowi Rozmowy kontrolowane. Mimo że sam zakładałem Solidarność i tak dalej, ale uważałem, że to jest świetnie zrobiony film i nie ma rzeczy, których nie powinniśmy krytykować. Ten film dowiódł, że nawet z tego szlachetnego zrywu można było się śmiać. Dlatego stosuję ten płodozmian w swojej twórczości. Od rzeczy bardzo poważnych, hasło Matka Królów, prawda, do komedii Cudownie ocalony według Mularczyka, notabene scenarzysty Chęcińskiego. I to też ten film rzadko jest wspominany, ale często puszczany. Notabene przyniósł wielkie sukcesy, bo wygrałem nim festiwal Najlepszy Telewizyjny Film Europejski.
0: I nie była to jedyna nagroda, którą Janusz Zaorski w swoim zawodowym życiu dostał.

Tych nagród było znacznie więcej, jak i całkiem sporo było podróży festiwalowych, które często właśnie takim okazjom towarzyszyły. O tych podróżach, z których chyba najbardziej ekstrawagancką jest podróż na Islandię i spotkanie z zakonnicami, które tam mieszkały, Janusz Zaorski opowiada w pełnej wersji naszej rozmowy, którą można znaleźć na stronie polskieradio.pl. A teraz zapraszam na muzyczną przerwę.

0: Wracamy do rozmowy z Januszem Zaorskim. To jest doskonały moment na to, abyśmy sprawdzili, jak będzie brzmiał ostatni rozdział.
1: Ludzie i muzyka.
0: Chciałabym teraz przejść, jeżeli pozwolisz, do bycia świadkiem i uczestnikiem życia, nie tylko filmowego, ale też społecznego, biorąc pod uwagę właśnie twoje zaangażowanie się w to bycie prezesem radia i telewizji przez kilka lat, a potem byłeś też członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji króciutko. Masz naprawdę wyjątkowe doświadczenie, bo byłeś już dorosłym człowiekiem i aktywnym w tym jeszcze PRL-u od lat 70., potem już takim wynaturzonym, stan wojenny i te straszne lata, które przyszły, rok 89. I trochę wracając do tego, na co mieliśmy nadzieję, a co się wydarzyło, czy ty wiedziałeś więcej i jakby czy nadzieje pokładane w ten nowy system w kontekście twojego zawodu, czyli filmu, się spełniły? Czy jednak to była jakaś zapaść w kontekście PRL-u, kiedy działały studia filmowe? Oczywiście nie zawsze swobodnie, bo zespół X, z którym się związałeś, został rozpędzony, ale masz stamtąd wspaniałe wspomnienia bycia częścią tej grupy.
2: Tak.
0: Jak ten 89 zadziałał i czy można to w ogóle porównać, to co było wcześniej i to co było później?
2: Bardzo to jest trudne. Myślę, że jeszcze literatura czy reportaż, znaczy dziennikarstwo czeka na tego kogoś, kto sumarycznie jakby na to spojrzy, może trzeba troszkę dystansu. To wszystko się działo tak gorąco, bo pamiętam powstanie Solidarności, bo robiłem wtedy film Dziecinne pytania. Więc ten zryw taki pierwszy miałem za sobą i potem te rozczarowanie, ten stan wojenny, to po prostu była jakaś okropna historia. Pamiętam, że to musiał być jakiś rodzaj depresji u mnie, bo w domu leżałem, czytałem podziemną prasę, wzrok sobie popsułem już do cna i nie mogłem pracować, bo dwa filmy na półach. Także dwa lata właściwie takie wyjęte z życiorysu. Tyle tylko, że parę mądrych książek się przeczytało, co nigdy nie zaszkodzi. 89 rok to była jakaś nieprawdopodobna nadzieja. Sporo wiedziałem również, bo poznałem różnych opozycjonistów. W 80-tych latach poznałem Jacka Kuronia i poznałem Adama Michnika. Więc różne rzeczy się wiedziało, na różnych spotkaniach tam bywaliśmy, ale cały czas była ta obawa, czy ten wielki brat jednak jakoś nas nie powstrzyma. Tyle było przykładów, Budapeszt 56 i Praga 68 i u nas ten stan wojenny, ale wtedy to już zaczęło pękać po całości. I te wybory, raz genialny pomysł Andrzeja Wajdy, że sfotografował się ze wszystkimi, którzy kandydowali. W tym sensie sfotografował się z Wałęsą. Jeden tylko przegrał, bo był bardzo chory. No i właśnie ten pan od Kiełbas nie miał zdjęcia z Wałęsą. A 99 senatorów to byli ci, których ludzie głosujący zobaczyli na zdjęciu z Wałęsą, bo ufano mu wtedy wielce. To w ogóle

0: Jest wszystko skomplikowane, bo mnie się wydawało, że ten ustrój najlepszy byłby ustrojem prezydenckim, żeby dekretować pewne rzeczy, bo zapóźnienie półwieczne było nie do nadrobienia. I wydawało mi się, że trzeba w pierwszym etapie coś takiego zrobić, unieważnić tamte rzeczy, wprowadzać natychmiast nowe. No ale właśnie, a tu system parlamentarny, potem tyle tych partii kanapowych i tak dalej, rozdrobnienie dzielnicowe gorzej niż za Konrada Mazowieckiego. Jednym słowem, to w moim przekonaniu się nie sprawdziło. Tak samo jak się nie sprawdziło, byłem wielkim zwolennikiem, żeby nie powstała spółka Skarbu Państwa, czyli radiowa i telewizyjna, bo zarządy i rady nadzorcze są mianowane przez ministrów z rządu, czyli państwo nadal ingeruje, bo wystarczy, że nie skwituje, nie przyjmie sprawozdań i nie ma tych ludzi i nowy zarząd i nowa. Towarzystwo Wyższej Użyteczności Publicznej, to wydawało mi się bogate, ale wtedy oglądalność by spadła. Wtedy wszystko by przejęły telewizje prywatne.
1: To, o czym pisano, czyli jak trudno potem było robić filmy, przyszły lata 90. Może zniknęły te hasła i znaki, o których opowiadałam przy okazji twojego debiutu i ten taki cały PRL-owski, łatwy do obśmiania stafaż, bo nie mówię o poważnych problemach, które się wiązały z życiem w PRL-u. Zamieniło się na te pozłotka lat 90., plastiki, bajery, wszystko można, wszystko możliwe, wszystko da się sprzedać i nagle się okazuje, że za tym przyszła też mafia, porachunki, ale też taka zapaść, prawda, jeżeli chodzi o kino i szanse na artystyczne działania.
0: Dokładnie, nagle konsumpcja, nagle komercja i brak pieniędzy, bo przypomnę, że Polski Instytut Sztuki Filmowej powstał dopiero w 2006 roku, czyli 17 lat po wyborach czerwcowych z 1989. I pieniądze, które były liche, to były w Agencji Produkcji Filmowej. To była komórka przy Ministerstwie Kultury i Sztuki, przy Naczelnym Zarządzie Kinematografii. To nie wystarczało, dotacje były znikome. Więc to wszystko, te początki były właśnie takie barchanowo-parciane, jak ja to nazywam. I oczywiście no, talenty były, no, Krzysiek Krause zaistniał, Janek Kolski, Dorota Kędzierzawska, to są ci, którzy no, naprawdę mieli pewne dokonania, ale my żeśmy się kisili. Natomiast nie bardzo wiedzieliśmy, wszyscy żeśmy się gdzieś pogubili. Co robić, jak robić? Tu się Pasikowski pokazał z psami, bardzo dobrze zrealizowany film. Z kolei publiczność też zaczęła kino postrzegać jako kasety VHS. To wszystko żeśmy chcieli w postępie geometrycznym wprowadzać i dlatego były bez przerwy jakieś paradoksalne wypadki, upadki i tak dalej.
1: Jeszcze w imieniu mojego taty muszę ci podziękować za to, że byłeś też przy serialach i tutaj akurat z jego perspektywy to Złotopolscy, oczywiście kultowy serial dla wielu. I to, o co chciałam cię zapytać na zakończenie, jeżeli pozwolisz, to jest pytanie, które stawiam moim gościom, dlatego że szukam odpowiedzi. Czy czas sprzyja mądrości? Czy masz takie poczucie, że dzisiaj z perspektywy swoich doświadczeń lepiej rozumiesz otaczającą nas rzeczywistość?
0: Ja bym powiedział tak, że tak en masse to nie bardzo, bo jak widać historia nic ludzi nie uczy, ale poszczególne jednostki, które no, mają sprecyzowany pomysł na siebie i na czas, w którym żyją, dochodzą do ciekawych wniosków. Bez przerwy cywilizacja się rozwija i sam jestem pewien obaw, to sztuczna inteligencja, nowe problemy, czy to będzie pozytywne, czy negatywne, co za tym się kryje. Jednym słowem, muszę się douczać. Dlatego ja powiedziałem sobie, Janusz, jak stoisz w miejscu, to znaczy, że się cofasz. Mówiliśmy dzisiaj sporo o Syrence Picassa. To też jest film wielogatunkowy. Kiedyś takich filmów się nie robiło i ja też nie robiłem. Ale jakby zobaczywszy, że to też jest coś ciekawego i pewne tematy do tego się nadają, podjąłem się takiego wyzwania, żeby było, że tak powiem, kilka gatunków w jednym tytule. Więc ciekawe jest żyć po prostu. Ja bardzo jestem ciekaw. Dzisiaj wstałem rano, ach, cieszę się, z Agnieszką się spotkam, ale przedtem słońce. Jak na październik, fantastyczna pogoda. Ja myślę, że PRL to miał jedną tylko taką cechę naprawdę pozytywną, że mnie nauczył cieszyć się z małych rzeczy. Bo coś się zdobyło. Kabanosy są. Dzwoni do mnie znajoma. Mam kabanosy. To ja przyniosłem spirytus, podpaliliśmy te kabanosy i siedzieliśmy, jakbyśmy byli w hotelu Waldorf Astoria.
1: Mama mia, podpaliliście kabanosy? To w ogóle
0: tak, spirytus. Nowa potrawa.
1: Okej, okay. Bo mam nadzieję, że nie żartowaliście z Wajdy, bo wiem, że Opioł i Diament bardzo lubisz, że to jest jeden z tych filmów, które cenisz.
0: Z Wajdy nie żartuję, wypuszczano mnie wielokrotnie i tak dalej. Ja zawsze mówię to samo i wszystkim radzę. Tylko domeną ludzi małych jest szukanie w ludziach wielkich rzeczy małych.

Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie w programie Ludzie i Muzyka. Bohaterem tego odcinka był Janusz Zaorski. Pełnej wersji naszej rozmowy z Januszem, wypełnionej jeszcze większą liczbą anegdot, można posłuchać na stronie polskieradio.pl, ale można też nasze spotkanie obejrzeć, zaglądając na stronę trójka.polskieradio.pl albo po prostu odwiedzając kanał YouTube'owy Trójki. Za słuchanie, za oglądanie w każdej wersji bardzo dziękuję. Agnieszka Szydłowska, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jest właścicielką jednego z najładniejszych głosów we współczesnej muzyce rozrywkowej. Bywa porównywana do gwiazd sprzed lat, Karen Carpenter i Joni Mitchell. We wrześniu Wise Blood wystąpiła w słynnej sali koncertowej Royal Albert Hall w Londynie wraz z orkiestrą Julesa Buckleya. Koncert Wise Blood z cyklu BBC Proms na antenie Trójki dziś tuż po 19. Polecam i zapraszam, Grzegorz Hoffman.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie.

0: jesienno-zimowym.
1: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 października, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rosja uderzyła w most północny w Kijowie. Na razie nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych. To był jeden z najczarniejszych dni na drogach w tym roku. Tylko wczoraj jednego dnia w wypadkach zginęło 15 osób. W Brazylii niedługo otworzą się lokale wyborcze. Mieszkańcy będą wybierać prezydenta. W momencie uderzenia na moście było kilkanaście samochodów. To ostatnie doniesienia po ataku rosyjskiego drona na most północny w Kijowie. Władze podały na razie, że uszkodzona została nawierzchnia. Nie podano informacji o ewentualnych ofiarach śmiertelnych bądź rannych. Do poprzedniego ataku na most doszło wczoraj. Uszkodzona została wtedy nawierzchnia i trolejbusowa sieć trakcyjna. Dzisiaj w Kijowie jest niemiecki kanclerz Friedrich Merz. Przyjechał on z niezapowiedzianą wizytą, aby pokazać wsparcie dla Ukrainy w momencie nasilających się rosyjskich ataków. Merz przyjechał w towarzystwie prezesów niemieckich koncernów zbrojeniowych i spotka się m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Według źródeł rządowych niemiecki kanclerz zamierza ogłosić w Kijowie szybkie dostawy tysięcy dronów przechwytujących, które są w stanie strącać rosyjskie drony z napędem odrzutowym. Minionej doby na polskich drogach zginęło 15 osób. To oznacza, że sobota była jednym z najgorszych dni w tym roku, jeśli chodzi o liczbę i skutki wypadków.
6: Policjanci tego dnia obsługiwali 91 wypadków drogowych, w których zginęło tylko podczas jednej doby aż 15 osób, a rannych zostało 97. Tego dnia także wyeliminowali z ruchu 300 kierujących pod wpływem alkoholu. Tutaj mówimy o stanie nietrzeźwości i stanie po jego użyciu.
5: Mówił Robert Opas z policyjnej drogówki. Komenda Główna Policji poinformowała w mediach społecznościowych, że funkcjonariusze przeprowadzili wczoraj prawie 18 tysięcy interwencji. W Brazylii pierwsza tura wyborów prezydenckich. Głównymi rywalami są urzędujący lewicowy przywódca Lula da Silva oraz prawicowy senator Flavio Bolsonaro, syn byłego prezydenta. Stawką jest także kierunek polityki zagranicznej największego kraju Ameryki Łacińskiej.
7: Lulu walczy o drugą kadencję z rzędu, a czwartą w swojej karierze. Stawia na programy społeczne i zmniejszanie nierówności. Flavio Bolsonaro obiecuje ostrzejszą walkę z przestępczością, prywatyzację i ograniczenie roli państwa w gospodarce. W tle są relacje z Donaldem Trumpem. Rodzina Bolsonaro utrzymuje bliskie kontakty z amerykańskim prezydentem. Lulu podkreśla niezależność Brazylii, a stosunki z Waszyngtonem obciążają spory handlowe. Sondaże wskazują na zaciętą rywalizację. W badaniach dotyczących ewentualnej drugiej tury różnice między głównymi kandydatami mieszczą się w granicach błędu statystycznego. Brazylijczycy wybiorą również parlament i gubernatorów. Od układu sił w kongresie będzie zależało, jak skutecznie przyszły prezydent zrealizuje swoje obietnice. Jan Olencki, Polskie Radio.
5: A lokale wyborcze w Brazylii otworzą się za godzinę.
8: Klimat.
5: Jakość powietrza w środkowej Polsce jest dobra i umiarkowana, a na północy i południu dobra i bardzo dobra. Nieco ponad 51% energii elektrycznej w sieci krajowej pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Dzisiaj przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W północnej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu. Na termometrach w tym momencie przeważnie od 16 do 17 stopni.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Zapraszamy do reklamy.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: To jest lek dla bezpieczeństwa.

0: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla.
8: Zapraszamy.
7: Wielki brat Adam Ferenc.
8: Piotr Metz.
9: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz. Historia powszechna rock'n'rolla w swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dnia dzisiejszego. Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński. Dziś zapraszam na pierwszy z dwóch przekrojowych programów pilotażowych nowej serii. Rozpoczynamy od roku 2006.
10: I zapraszamy.
9: Jak dotychczas, zawsze w niedzielne południe.
5: Rok 2006.

0: zaczynam.
1: 28 stycznia katastrofa budowlana w Międzynarodowych Targach Katowickich. Zawaliła się hala wystawowa, w wyniku czego zginęło 65 osób. W sierpniu Międzynarodowa Unia Astronomiczna podjęła decyzję o pozbawieniu Plutona statusu planety, zmniejszając liczbę planet w Układzie Słonecznym do 8. W grudniu odbyła się egzekucja byłego prezydenta Iraku, Saddama Husajna.

0: 9 stycznia Steve Jobs pokazał światu pierwszego w historii iPhone'a. Trzy rzeczy. iPad z panoramicznym ekranem i panelem dotykowym, rewolucyjny telefon i przełomowy komunikator internetowy.
1: These are not three separate devices. This is one device.
0: To nie trzy osobne urządzenia, a jedno.
1: And we are calling it.
0: Nazwaliśmy go
1: iPhone.
0: iPhone. Wybory parlamentarne przyniosły zwycięstwo Platformy Obywatelskiej i koniec rządu Jarosława Kaczyńskiego. Władzę przejął gabinet Donalda Tuska. W Warszawie otwarto centrum handlowe Złote Tarasy. Zmarł wybitny reporter Ryszard Kapuściński.

0: silny i wielki, słynny na cały kraj, jak jeziora, rzeki, co błyszczą wśród drzew.
1: W 2008 roku wybuchł największy od czasów II wojny światowej globalny kryzys finansowy. Banki w USA masowo udzielały ryzykownych pożyczek hipotecznych osobom o niskiej zdolności kredytowej. Ceny nieruchomości zaczęły gwałtownie spadać, a kredytobiorcy przestali spłacać długi. Ryzykowny dług pakowano w złożone instrumenty finansowe i sprzedawano bankom na całym świecie. We wrześniu 2008 roku upadł jeden z największych banków inwestycyjnych w USA, wywołując panikę na światowych giełdach. Indeksy takie jak SP500 zanotowały gigantyczne spadki, tracąc blisko 60% wartości. Rządy i banki centralne wydały setki miliardów dolarów na ratowanie zagrożonych instytucji finansowych.

0: Please raise your right hand and repeat after me. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
1: I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
0: that I will faithfully execute.
1: That I will faithfully execute
0: the office of President of the United States.
1: The office of President of the United States.
0: And will, to the best of my ability.
1: And will, to the best of my ability.
0: Preserve, protect, and defend.
1: Preserve, protect, and defend
0: the Constitution of the United States.
1: The Constitution of the United States.
0: So help you God.
1: So help me God.
0: Congratulations, Mr. President.
2: 20 stycznia Barack Obama objął urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych jako pierwszy czarnoskóry przywódca w historii kraju. Później w tym samym roku otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn zdobyła w Izmirze tytuł Mistrzów Europy. Polacy wybrali swoich europosłów, a Jerzy Buzek został przewodniczącym.

0: stosunku do Polski i polskich oficerów zamordowanych
1: w
0: Katyniu.
1: Także to jest naprawdę bardzo niepokojącą informację. Proponuję w tym momencie muzyczną przerwę. Postaram się ją sprawdzić. Niestety wiemy już ze źródeł, nie tylko z TVN24, ale także ze źródeł rosyjskich, że samolot z prezydencką parą rozbił się w okolicach Smoleńska. Nie wiem, proszę panów, co mam powiedzieć.
2: 10 kwietnia pod Smoleńskiem rozbił się polski samolot rządowy Tu-154M. Zginęło 96 osób, w tym prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią oraz przedstawiciele władz, wojska i elity narodowej.
3: Rok 2011.
2: 24 stycznia Adele wydała swój drugi album studyjny 21 i poleciała na nim w branżowy kosmos. I wrote someone like you on the guitar. Napisałam Someone Like You na gitarze. Daj radę na pianinie, ale tak sobie i wtedy pewnie ten numer trwałby godzinę. Poprosiłam więc o rozpisanie go na pianino. Nie pamiętam, czy miałam od razu refren, ale numer nabrał naprawdę życia dopiero w LA.

0: do 16 zezwalam lądować. Wiat przyziemny 104 węzły. Informacyjnie na krótkiej, prostej, waszej wyłączymy oświetlenie pasa.
1: Mamy zgodę o zadanie. Dziękuję.
0: Do 16 zgłoś pas zasięgu wzroku.
1: Właśnie pas zasięgu wzroku.
0: Powodzenia.
2: Awaryjne lądowanie Boeinga 767. W listopadzie załoga lotu pod dowództwem kapitana Tadeusza Wrony bezpiecznie posadziła na lotnisku Okęcie samolot bez wysuniętego podwozia. 2 maja amerykańskie siły specjalne zlikwidowały przywódcę Al-Kaidy w Pakistanie, Osamę Bin Ladena.
3: Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden, the leader of Al-Qaeda. And a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women,

Euro 2012. Polska i Ukraina wspólnie zorganizowały Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami. 3 marca doszło do czołowego zderzenia pociągów, w którym zginęło 16 osób. Igrzyska olimpijskie w Londynie. Polscy sportowcy zdobyli medale m.in. w wioślarstwie, podnoszeniu ciężarów i zapasach. Koniec świata według kalendarza Majów. W mediach głośno spekulowano o zapowiadanym na 20

0: Rok 2013.
1: Mówi Pharrell Williams.
2: Niles Rodgers is actually playing in the track.
1: Nile Rodgers naprawdę tu gra. Nie wiedziałem, co z tego wyjdzie. Śpiewałem na demo, ale myślałem, że trafi to do kogoś innego. Z tą myślą opuszczałem studio. Po roku nawet zapomniałem, jak to brzmi.
2: So I forgot what the song sounded like.
3: Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning?
2: Wow.
1: Wow. Tyle mogę powiedzieć.
2: That's my only word.
1: Maja 2013 roku ukazał się czwarty i ostatni album studyjny francuskiego duetu elektronicznego Daft Punk, Random Access Memories. Połączenie muzyki elektronicznej z disco, funkiem, popem i rockiem z przełomu lat 70. i 80. Zamiast sampli, muzycy użyli w większości żywych instrumentów, a album zdobył mnóstwo nagród Grammy, m.in. dla albumu roku. Wybór nowego papieża. 13 marca 2013 roku kardynał Jorge Mario Bergoglio został wybrany na papieża, przyjmując imię Franciszek. Dokonano pierwszego na świecie wszczepienia stałego sztucznego serca we Francji oraz udanego sklonowania ludzkich zarodków w celu pozyskania komórek macierzystych. Śmierć Tadeusza Mazowieckiego. 28 października 2013 roku zmarł pierwszy niekomunistyczny premier Polski po 1989 roku.

0: Do zobaczenia, ściskam. Tadek. Tadek.
1: Zmiana w rządzie. Donald Tusk zrezygnował z funkcji premiera, aby objąć stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Nowym szefem rządu została Ewa Kopacz. Konflikt na Ukrainie, Euromajdan i rewolucja godności. W lutym 2014 roku w Kijowie doszło do krwawych starć, w wyniku których obalono prezydenta Wiktora Janukowycza. Na przełomie lutego i marca 2014 roku Rosja dokonała bezprawnej aneksji Półwyspu Krymskiego. Wojna w Donbasie. W kwietniu 2014 roku wybuchł konflikt zbrojny we wschodniej Ukrainie pomiędzy siłami ukraińskimi a prorosyjskimi separatystami wspieranymi przez Rosję.

Eli, napisz jakie tu złe syczą szepty i że jedyny widok tu to brak perspektywy, że jedyny dźwięk tu to warkot maszyn, co nimi na zachód frunie emigrantów masyw. Podpisz i przeczytaj co tam wypływa, obraz fałszywy dość, ale frustracja prawdziwa, bólu sporo, chociaż faktów promil, jeden średnik, więc literacko to się jakoś broni. Wyjmij osób laty, nie kryj jej w torbie, dopisz adres, niech to będzie gdziekolwiek i myśli, nie oczekuj burzy na tej niwie, ale czy ktoś się ubawi przy lekturze? Niewątpliwie.

0: styczniu 2015 roku nastąpiło nagłe uwolnienie kursu franka szwajcarskiego przez Bank Centralny Szwajcarii, co mocno uderzyło w polskich kredytobiorców.
1: Proszę pana prezydenta o powtarzanie za mną roty przysięgi.
0: W maju 2015 roku wybory prezydenckie w Polsce wygrał Andrzej Duda, pokonując ubiegającego się o reelekcję Bronisława Komorowskiego.
1: Obejmując z woli narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
2: obejmując z woli narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
1: uroczyście przysięgam,
2: uroczyście przysięgam,
1: że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji,
2: że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji,
1: będę strzegł niezłomnie godności narodu,
2: będę strzegł niezłomnie godności narodu,
1: niepodległości i bezpieczeństwa państwa,
2: niepodległości i bezpieczeństwa państwa,
1: o dobro ojczyzny oraz o pomyślność obywateli,
2: a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli
1: będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.
2: Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg.
1: Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, złożył wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgę przewidzianą w artykule 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo.

0: Rock and roll. Historia powszechna.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
3: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
2: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
4: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wróżka, prawdę ci powie?
14: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
13: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
15: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
16: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
17: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
20: Zdrowid. A teraz w RTV Euro AGD.
21: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.

0: euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 października, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ceny na stacjach niżej po zgodzie prezydenta na zmianę przepisów. Sprawdzimy, jak komentują to politycy. W nadchodzącym tygodniu dowiemy się, co dalej z transportem konnym do Morskiego Oka. Jakże chcą powrotu wydłużonej trasy. Jeden z największych w Europie stadionów powstanie w Rzymie. Jest zgoda na budowę nowego obiektu AS Romy. Znowu spadły ceny na stacjach benzynowych. Rząd wprowadził pakiet obniżek po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał drugą wersję ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wcześniej odmawiał przyjęcia przepisów, które uważa za niekonstytucyjne. Poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński twierdzi, że prezydenta nie interesuje, ile Polacy płacą za benzynę.
3: To była decyzja polityczna. On sam nie tankuje, ma kilkanaście limuzyn i jego nie interesuje, ile kosztuje cena na stacji. Po prostu chciał robić na złość rządowi.
2: Zdaniem posła Łukasza Kmity z klubu Rozwój Plus, rząd nie potrzebował podpisu prezydenta, żeby wprowadzić obniżki.
4: Donald Tusk mógł tak naprawdę jednym pociągnięciem wprowadzić niższe ceny paliw. Zależało Tuskowi na tym, żeby drenować kieszenie Polaków.
2: Rządzący spodziewają się, że dzięki podatkowi od nadmiarowych zysków firm paliwowych do budżetu państwa wpłynie około 4 miliardów złotych. Ma to być rekompensata za obniżenie akcyzy i podatku VAT od paliw. Kończy się pilotaż skróconej trasy transportu konnego do Morskiego Oka. Od września fasiągi dojeżdżają tylko do wodogrzmotów Mickiewicza, a nie jak wcześniej do Polany Włosienica. W nadchodzącym tygodniu przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego, Starostwa, Przewoźników i Gminy Bukowina Tatrzańska mają się spotkać i zdecydować, co dalej. O powrót do poprzedniej trasy będzie zabiegał starosta Andrzej Skupień.
5: Moje zdanie jest takie, że będziemy chcieli przekonać tutaj drugą stronę, żeby wrócić na pełną trasę, ale nie jest to ustalone. W związku z tym to jest tylko na dzisiaj informacja taka, że umawiamy się na spotkanie i niedługo Państwo się dowiecie, jeżeli będą jakieś zmiany.
2: Fiakrzy od początku pilotażu wskazują, że na krótszej trasie mają mniej pasażerów. Tymczasem jednym z założeń zmian było utrzymanie ich zarobków. Od kilku dni 3,5 tysiąca mieszkańców gminy Urszulin w Lubelskiem nie może korzystać z gminnego wodociągu, w którym wykryto szkodliwe bakterie. Od środy mieszkańcy nie mają dostępu do bieżącej wody. Gmina najprawdopodobniej otrzyma dzisiaj wyniki ponownych badań. Dalsze działania dostosujemy do wskazań sanepidu, mówi wójt gminy Urszulin Adam Panasiuk.
6: Mamy jeszcze wodociąg w Pereszczynie i tutaj są trzy hydranty uruchomione jako punkt poboru wody i woda butelkowana jest wydawana każdego dnia od 7.30 do 15.30 w opakowaniach 5 lub 6 litrowych.
2: A teraz w gminie trwa płukanie i chlorowanie wodociągów. Rzymski klub AS Roma będzie miał nowy, jeden z największych w Europie stadionów. Po 4 latach procedur administracyjnych projekt otrzymał ostateczne pozwolenie na budowę. Obiekt powstanie w dzielnicy Pietralata w północno-wschodniej części Rzymu.
7: Prace mają się rozpocząć wiosną przyszłego roku. Według obecnego harmonogramu obiekt powinien być gotowy w 2029. Stadion pomieści około 60 tysięcy kibiców, a jedna z trybun licząca około 23 tysięcy miejsc ma być jedną z największych tego typu konstrukcji w Europie. Cały kompleks zajmie około 27 hektarów. Oprócz stadionu zaplanowano między innymi muzeum klubu, sklepy, restauracje, przestrzenie dla mieszkańców oraz około 15 hektarów ogólnodostępnych terenów zielonych i placów. Inwestycja ma kosztować ponad miliard euro i jest finansowana ze środków prywatnych. AS Roma obecnie rozgrywa swoje mecze na Stadionie Olimpijskim w dzielnicy Della Vittoria. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
2: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Teraz na termometrach przeważnie od 19 do 20 stopni, trochę chłodniej na północy, w okolicach 16. Dzisiaj przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W północnej połowie kraju miejscami możliwe słabe opady deszczu.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy

szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły.

0: podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
4: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: Oh.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Jest godzina 13:07.
9: Salon Ulica Dancing.
8: Halo, halo, moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam Państwa do audycji Salon Ulica Dancing. No, troszeczkę się chmurzy nam to niebo dzisiaj, ale piękne, piękne ostatnie dni spędziłem na Kalatówkach. Zakończył się wczoraj Jazz Camping Kalatówki, 30. jubileuszowy. Jazz Camping odbył się w 59. roku i potem w roku 60. I po wielu latach, 30 lat temu, został reaktywowany w tym samym duchu. Piękna historia. Troszkę Państwu chcę opowiedzieć, ale z tej okazji, że jestem na świeżo stamtąd, ściągnąłem z półki, myślę, bardzo ciekawe płyty, które nawiązują do całego wydarzenia, którego miałem zaszczyt być częścią. Więc sięgnąłem po dwie płyty winylowe i dwie płyty CD. Zaczniemy bardzo symbolicznie. Jednym z bohaterów pierwszego legendarnego jazz campingu w 59 roku był Zbigniew Namysłowski. Młody wówczas muzyk jazzowy, który zasilił całą potężną grupę, która pojechała wtedy na Kalatówki cieszyć się muzyką i życiem. Znalazłem nie byle jaką płytę, Novi Singers, proszę Państwa. To nasz eksportowy, wybitny, z dawnych czasów kwartet wokalny prowadzony przez legendarnego Bernarda Kafkę. I na tej płycie, nagranej za granicą, oprócz kwartetu wokalnego grają Idris Suliman, Billy Brooks i Zbigniew Namysłowski na saksofonie. Płyta została nagrana w 1968 roku. I teraz może od tego zacznijmy, proszę Państwa. Szalenie ciekawy materiał. To byli wtedy studenci Janusz Mych, Waldemar Parzyński, Ewa Wanat i Bernard Kafka. W 1968 roku podczas nagrań tej płyty studiowali jeszcze na Akademii Muzycznej w Warszawie. Zbigniew Namysłowski miał wtedy 29 lat.

Nowi Singers, Bernard Kafka, chwilę przed założeniem grupy Nowi Singers przebywał na kontrakcie, na koncertach w Helsinkach. Były lata 60. i zobaczył trio Billa Evansa tam właśnie w Helsinkach. I ta muzyka trio Billa Evansa zrobiła na Bernardzie Kafce tak wielkie wrażenie, że postanowił założyć właśnie grupę wokalną pod wpływem sztuki, koloru muzyki Billa Evansa i powstał taki właśnie kwartet Nowi Singers, który podkreślał, że głos to jest instrument, że głos ludzki będzie tutaj traktowany jak instrument i rzeczywiście tak było. Zatem, proszę Państwa, Zbigniew Namysłowski na tej płycie, jeszcze do niej wrócimy, ponieważ tutaj nie usłyszeliśmy sola pana Zbigniewa, ale chciałem teraz przejść do następnej ważnej płyty, bardzo symbolicznej w kontekście jazzcampingu na Kalatówkach, ale zanim powiem, co to jest, chciałem Państwu powiedzieć o jazzcampingu. Otóż ten pierwszy legendarny jazzcamping odbył się w lutym 1959 roku i organizatorami, pomysłodawcami tych kolonii jazzowych było dwóch niezwykle ważnych ludzi. Jan Zylber i szczególnie ważny dla nas tutaj w Trójce Jan Borkowski. I odbył się jazzcamping, który trwał 2 tygodnie. Była to fantastyczna impreza młodzieżowa, można powiedzieć. Spotkali się młodzi jazzmeni, pionierzy tego powojennego jazzu w Polsce i słynny dancing, który wtedy w ramach jazzcampingu Kalatówki odbył się w restauracji Jędruś. Dancing nazywał się Jazz Band Ball, czyli jazz band, bal z jazz bandem. Bilety kosztowały 40 zł, a koniki sprzedawały te bilety pod drzwiami po

150 zł nie można było się dostać. Podobnie jak na nasz dancing piątkowy na Kalatówkach, również nie można było już kupić biletów. No więc odbywały się bitwy śniegowe, jam session do samiutkiego rana pośród gór. Spotkali się fantastyczni ludzie, Andrzej Trzaskowski, Krzysztof Komeda, Zbigniew Namysłowski, już wspomniany, Wojciech Karolak, Jan Ptaszyn-Wróblewski, Andrzej Dąbrowski, Zofia Komedowa, ówczesna żona Krzysztofa Komedy, i dalej Plastyk, Rosław Szajbo i ludzie filmu, tacy jak Roman Polański na przykład, albo Janusz Morgenstern. Wszystkiemu przewodził nie kto inny jak Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Marek Karewicz, słynny Marek Karewicz, fotograf polskiego jazzu, robił zdjęcia i był oczywiście duszą towarzystwa. I proszę Państwa, jednym z nestorów wznowionego jazz campingu w roku 1997, wznowionego przez Zbigniewa Namysłowskiego, jego żonę Małgorzatę Namysłowską i dyrektorkę Kalatówek, schroniska na Kalatówkach, panią Martę Łukaszczyk, jednym z nestorów tego jazz campingu był wielki polski trębacz jazzowy Henryk Majewski, nieżyjący już. I na tym jazz campingu, z którego właśnie wracam, widziany był jego syn, Robert Majewski, również wybitny, wspaniały polski trębacz jazzowy. Więc nie może być inaczej. Chciałem zaznaczyć w jakiś sposób tę pokoleniową ciągłość, dlatego że Zbyszka Namysłowskiego też już z nami nie ma, ale oczywiście była Małgorzata Namysłowska i dzieci, córka Maria Rumińska i syn Jacek Namysłowski, wspaniały puzonista i ostatnio również saksofonista. I Robert Majewski właśnie nagrał lata temu dla serii Polish Jazz, polskie nagrania robiły taką słynną, legendarną serię, fantastyczną serię Polish Jazz, i to jest część 70 tej serii Polish Jazz, Henryk i Robert Majewski Sextet. I ja bym chciał teraz Państwu z tej płyty zatytułowanej Continuation, czyli kontynuacja, chciałbym Państwu zaproponować kompozycję Roberta Majewskiego I Like It. Można zajrzeć do internetu i znaleźć fantastyczne wspomnienie, taki esej o ojcu napisany przez Roberta Majewskiego, dlatego że Henryk Majewski, oprócz tego, że był fantastycznym trębaczem z wielkim dorobkiem, właśnie trębaczem, który się wpisywał w te kolejne dekady polskiego jazzu, był również fantastycznym pedagogiem, spod którego rąk wyszła cała masa świetnych polskich trębaczy. Zatem zostajemy na Kalatówkach w jakimś sensie i posłuchamy teraz niezłego zespołu, proszę Państwa, Henryk Majewski, trąbka i Fliegerhorn, Robert Majewski, trąbka, Jarosław Śmietana, gitara, Andrzej Cudzich, bas, Andrzej Jagodziński, fortepian i Czesław Mały-Bartkowski, perkusja.

Pierwszy legendarny jazz camping Kalatówki odbył się, tak jak powiedziałem, w 1959 roku. I wtedy miały miejsce takie zdarzenia, czy takie praktyki, które później zostały reaktywowane. Właśnie po wielu latach, w 1997, wystartował pierwszy po tej przerwie jazz camping. Wczoraj skończył się 30. Było to 30 lat temu. I proszę Państwa, między innymi chodzi o to, że ekipa przebywająca w schronisku w hotelu górskim na Kalatówkach przenosiła się od czasu do czasu na, w cudzysłowie, niziny, czyli zjeżdżała z Kalatówek do miasta i w tym Jędrusiu słynny jazzowy dancing, na który kompletnie nie można było się dostać, ale nie tylko, ponieważ jest okazja, żeby wspomnieć takie naprawdę bardzo legendarne miejsce w Zakopanem, które już nie istnieje, chociaż oczywiście budynek stoi, mianowicie Roma. W takim starodawnym, dużym, takiej góralskiej willi przy samym wejściu do Doliny Strążyskiej znajdował się lokal Roma, który słynął z tego, że grały tam zespoły cygańskie. Można tam było usłyszeć muzykę romską, nie podhalańską. I były tam dzikie, całonocne imprezy, suto zakrapiane alkoholem. I podczas tego słynnego jazz campingu w 1959 roku jednego wieczoru odbył się kulik z pochodniami, który przejechał do Romy i tam jazzmeni z jazz campingu grali, dżemowali właśnie z kapelą cygańską. I mówię o tym dlatego, że ten współczesny jazz camping również nawiązał współpracę z placówką w mieście Zakopane i partnerem od wielu lat właśnie jazz campingu jest słynny Teatr Witkacego. I tam odbył się wieczór, taka gala z okazji 30-lecia, pamiątkowe statuetki, zdjęcia i oczywiście koncert. Nie zabrakło kapeli góralskiej. Praktyka jest taka, że podczas jazz campingu, który od 30 lat trwa dokładnie tydzień, jest, że grają, przychodzą górale. I nigdy nie było tak, żeby górali nie było. Zazwyczaj cały rozruch jest w niedzielę, poniedziałek, później we wtorek przychodzą górale i grają góralską muzykę, a potem jest jam session z góralami. To jest wszystko w duchu dawnego jazz campingu, tak jak powiedziałem, ale również przecież trzeba powiedzieć, że Zbigniew Namysłowski, który od lat do Zakopanego przyjeżdżał, nawiązał romans z muzyką góralską i nagrał płytę z góralami z kapelą Jana Karpiela-Bułecki. Jest to wybitna płyta, dlatego że muzyka góralska nie jest taka prosta do adaptacji czy do przeróbek. I tutaj Zbigniew Namysłowski doskonale, w latach 90. to było, doskonale odczytał ten kod zawarty w góralskiej muzyce i połączył go z jazzem, z improwizacją. Więc to się wszystko tak odbywa. Skoro mowa o Namysłowskim, to może jeszcze jeden numer z płyty Novi in Wonderland. Płyta nagrana w 1968 roku. Novi Singers.

Na ostatnim jubileuszowym 30. jazzcampingu na Kalatówkach postanowiliśmy wspólnie z Jackiem Namysłowskim wrócić do pięknej tradycji sprzed lat, z pierwszego i drugiego jazzcampingu. Odbyły się dwa, 59 i 60, mianowicie dancing. Oprócz muzyki kontemplacyjnej, zaawansowanej, eksperymentalnej, etc., musi być moment tradycyjny. Jazz przez wiele, wiele, wiele lat służył do tańca. I do tej tradycji zwróciliśmy się i zrobiliśmy dancing. Było to w piątek, ostatni piątek. Bardzo się to wszystko pięknie udało. W tym anturażu górskim to już w ogóle nie często zdarza się taka sytuacja. Więc teraz, proszę Państwa, chciałbym nieco zmienić kolor i w związku z tym, że orkiestra Melodia, orkiestra taneczna Melodia i Rytm, którą z Jackiem prowadzimy, z udziałem wspaniałych kolegów, którzy właśnie byli uczestnikami jazzcampingu, że orkiestra zagrała dancing, ja bym chciał sięgnąć teraz do źródeł, że tak powiem, może nie źródeł, ale

ale do największych klasycznych osiągnięć naszej polskiej fonografii. I moje myślenie podąża w ten sposób. Mamy zespół Novi Singers, który, tak jak powiedziałem, nagrywał płyty i zdobywał popularność jeszcze, kiedy jego członkowie jeszcze byli studentami Akademii Muzycznej. I tak sobie pomyślałem, że był taki student wcześniej, o dekadę wcześniej, czyli w latach 50., był taki niesłychanie zdolny student na Akademii Muzycznej w Katowicach, który zajął się ku trwodze swoich profesorów ówczesnych, zajął się muzyką rozrywkową i stał się jednym z największych bandliderów ery powojennej w Polsce. Prowadził fantastyczny, taneczny zespół jazzowy. Naprawdę nazywał się Jan Liersz. Urodził się w Poznaniu, ale życie związał z Katowicami. Pseudonim artystyczny Jerzy Harald. Mam w ręku płytę z archiwum Polskiego Radia. Orkiestra Taneczna Rozgłośni Śląskiej Polskiego Radia, której to szefem był Jerzy Harald. W latach 50. zespół Jerzego Haralda i ten mały, który prowadził i z którym podróżował, i Orkiestra Taneczna Rozgłośni Śląskiej Polskiego Radia, to była absolutna klasyka gatunku. Bardzo ciekawy życiorys zresztą Jerzego Haralda. Już kiedyś Państwu o nim opowiadałem. W każdym razie to był między innymi odkrywca talentów, takich jak Maria Koterbska, która dojeżdżała na Śląsk na nagrania z Bielska-Białej, i na przykład Janusz Gniatkowski, ale też Wiesław Ochman na przykład. To znaczy Harald miał w latach 50. naprawdę bardzo wysoką i poważną pozycję jako bandlider, jako szef, jako dyrektor. Jego zdanie liczyło się i to on właśnie odkrywał talenty. Mnóstwo nagrań mamy do dyspozycji, natomiast Jerzy Harald przede wszystkim dziś kojarzy mi się z jazzem tanecznym, z muzyką do tańca, z muzyką, która jest mi bardzo, bardzo bliska, ale wiem, że Państwu również, bo widzę to na potańcówkach, frekwencja mówi wszystko. Weźmy numer Władysława Szpilmana, zaśpiewa Maria Koterbska. Utwór nosi tytuł Księżyc.

To śpiewała Maria Koterbska. Ta płyta została wydana kilka lat temu, w 2015 roku, przez Polskie Radio. I bardzo Państwu polecam te składanki z archiwum Polskiego Radia. Orkiestra Taneczna Rozgłośni Śląskiej pod dyrekcją Jerzego Haralda. Proszę Państwa, teraz może jeszcze zaproponuję Państwu ze dwa. Posłuchajmy. Jerzy Harald i jego orkiestra.

Fantastyczna orkiestra taneczna rozgłośni Śląskiej Polskiego Radia pod dyrekcją Jerzego Haralda. Tutaj na składance, którą trzymam w ręku, nagrania z lat 1954-64. Ryszard Wolański, świętej pamięci, autor, którego bardzo Państwu polecam, autor książek o między innymi artystach, muzyce, kulturze dwudziestolecia międzywojennego, wielki znawca, erudyta, napisał tutaj esej do tego wydania i fragmencik dosłownie dla Państwa. Erudycja muzyczna Haralda święciła triumfy nie tylko w katowickiej i ogólnopolskiej antenie i na katowickiej i ogólnopolskiej antenie radiowej. Liczące się ślady jego twórczości widnieją na afiszach teatralnych, w nagraniach słuchowisk dla dorosłych i dla dzieci. Słychać na ścieżkach dźwiękowych filmów animowanych, krótkometrażowych i przede wszystkim w 12 filmach fabularnych od debiutanckiego Ślepego Toru w 1947 roku, zaczynając na kapeluszu pana Anatola, kończąc w roku 1957. We wszystkich roiło się od pięknych melodii, wesołych tekstów. Gdy w technikum handlowym w Szczecinie zaśpiewały Filipinki, Dziennik Zachodni z radością doniósł, że w największej na Śląsku placówce kulturalnej, Dom Kultury Huty Baldon w Katowicach, pojawiło się 6 młodziutkich dziewcząt, które w rytm walc twista zaśpiewały: a że jeszcze się nie znamy, więc się pięknie przedstawiamy, Florentynki, nasze imię. Imię wspólne wszystkie mamy. Proszę Państwa, i oczywiście Jerzy Harald był aktywnym działaczem, jak przystało na prawdziwego bandlidera i autora, był działaczem ZAIKS-u i wieloletnim jurorem na festiwalach w Opolu i w Sopocie. Ja chciałbym teraz rzucić światło na jego dorobek kompozytorski, ale zanim to może jeszcze Państwa zainteresuje właśnie jego filmografia. To jest... po kolei Państwu tego nie przeczytam, ale Ślepy Tor, Sprawa pilota Maresza, Spotkania, Skarb kapitana Martensa, Zaczarowany rower,

Film Skarb z 1948 roku, który Państwu polecam. Film Powrót z 1948 roku. Pierwszy start Nikodem Dyzma Rybkowskiego z 1956 roku z Adolfem Dymszą. Kapelusz pana Anatola Rybkowskiego i Deszczowy Lipiec Łuczkowskiego. Proszę Państwa, teraz Harald Kompozytor. No i będzie teraz. Zdaje się, że usłyszymy Marię Koterbską. Tak, a nie. Przepraszam, wybrałem coś innego. Mój chłopiec, zdaje się, że będzie Mój chłopiec, piłkę kopie. Posłuchajmy.

Strasznie szybko nam dzisiaj ta audycja zleciała. Pożegnania nadszedł czas, ale oczywiście zapraszam Państwa serdecznie do audycji za tydzień. Za tydzień również w niedzielę finał Festiwalu Wolskie Ostańce w amfiteatrze na Woli w Parku Sowińskiego. Ciekawy koncert, big band. Zapraszam Państwa. Wiem, że część z Was nie lubi tej prywaty, którą uprawiam, ale wiem też, że uwielbiacie starodawną muzykę, więc zapraszam Was do Parku Sowińskiego w niedzielę. To będzie wyjątkowe wydarzenie. Ania Karwan, Natalia Schroeder śpiewają. Żegnam się z Państwem. Jeszcze Jerzy Harald na sam koniec. Życzę miłej niedzieli i do usłyszenia za tydzień.

0: Autopromocja.
1: W październiku Trójka świętuje 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej, wielkiej poetki, patronki naszego studia koncertowego. Piosenek z jej tekstami posłuchamy w audycji Dobrego Dnia w cyklu Ponad Czasem.

0: Ponad czasem. Osiecka, poetka z Trójki. Od poniedziałku do czwartku przez cały miesiąc między 9 a 12. A już w najbliższy piątek specjalny koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Szczegóły wkrótce.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
14: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 października, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przez 5 lat ukrywał się przed śledczymi. W Niemczech wpadł groźny polski gangster poszukiwany do odbycia wyroku. PiS pokazał, jakie zmiany gospodarcze ma w planach. Za chwilę sprawdzimy, jak oceniają je politycy. Na Uniwersytecie Amsterdamskim wprowadzono zakaz używania laptopów i telefonów przez studentów. Wpadł groźny przestępca, który przez 5 lat ukrywał się przed polskimi służbami. Poszukiwany przez łódzkich policjantów,

0: 56-latek został zatrzymany w Niemczech i trafił już do Polski. Ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia za udział w gangu. Mężczyzna był poszukiwany od 2021 roku europejskim nakazem aresztowania. Łódzcy policjanci ustalili, że może przebywać w Niemczech i przekazali te informacje tamtejszym funkcjonariuszom. Za co go skazano, przypomina Mateusz Piliński z Policji w Łodzi.
1: Między innymi za uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieże ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupu w zamian za ich oddanie.
0: Mężczyzna został już przewieziony do Polski. Prawo i Sprawiedliwość chce przywrócić składkę zdrowotną sprzed Polskiego Ładu i dobrowolne e-faktury dla części firm. PiS przedstawił swoje propozycje dotyczące finansów i podatków podczas wczorajszego kongresu. Europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń twierdzi, że program gospodarczy, którego twarzą jest były prezes z Orlenu Daniel Obajtek, nie jest wiarygodny.
2: My już przerobiliśmy lekcję gospodarki a la PiS. Płaciliśmy za to rekordową inflacją, problemami z funduszami europejskimi, a wisienką na torcie były wszystkie przekręty i nieudolności Obajtka.
0: Były poseł PiS, a obecnie klubu Rozwój Plus, Łukasz Kmita, uważa, że program pokrywa się z propozycjami jego środowiska.
3: Cieszę się, że nasi koledzy potrafią także czerpać z świetnego doświadczenia Mateusza Morawieckiego. To Morawiecki ma najsilniejszą kartę na polskiej prawicy, jeśli chodzi o gospodarkę.
0: PiS chciałby, aby KSeF pozostał dobrowolny dla małych i średnich przedsiębiorców na okres 2 do 3 lat. Białostockie Amazonki apelują do kobiet, aby nie bały się profilaktyki i regularnie się badały. Październik jest miesiącem świadomości raka piersi.
4: Rak nie boli, dlatego trzeba pamiętać o badaniach profilaktycznych. My pokazujemy, jak prowadzić samo badanie piersi, żeby każda kobieta mogła się zbadać sama. My nie straszymy nikogo. Nie bójmy się, badajmy się, a już jak się coś stało, to przychodzić do klubu i korzystać z działań, które oferujemy wszystkim paniom.
0: Mówiła prezeska białostockiego klubu Amazonek Ewa Jabłońska-Grzelak. 4 października przypada też Światowy Dzień Onkologii. Jego celem jest zwrócenie uwagi na wyzwania, jakie niesie walka z chorobami nowotworowymi, a także uhonorowanie pacjentów, lekarzy, naukowców i tych wszystkich, którzy codziennie mierzą się z rakiem. Papier i długopis zamiast laptopa czy telefonu. Profesorowie interdyscyplinarnych nauk społecznych na Uniwersytecie Amsterdamskim wprowadzili zakaz używania przez studentów elektroniki podczas wykładów. Ma to być sposób na wzmocnienie ich koncentracji.
5: Nawet 80% studentów zamiast słuchać wykładu zajmuje się innymi rzeczami. Niezależnie od tego, czy robią zakupy online, czy zamieszczają posty na Instagramie, są mentalnie nieobecni na wykładzie, mówi profesor nauk społecznych Cyrilline Eversten. Dlatego wykładowcy wprowadzili zakaz korzystania z laptopów, telefonów i tabletów. Studenci notatki muszą robić w tradycyjny sposób. Wykładowcy, którzy wcześniej na pojedynczych zajęciach testowali to rozwiązanie, byli zadowoleni z rezultatów. Studenci utrzymywali więcej kontaktu wzrokowego, zadawali więcej pytań, koncentrowali się na wykładzie. Istnieją badania naukowe sugerujące, że zapisywanie rzeczy pomaga je lepiej zapamiętać, powiedziała dyrektor do spraw programów nauczania Michaela Hordajk. Studenci zaś są podzieleni. Jesteśmy dorośli i odpowiedzialność za przygotowanie do egzaminu spoczywa na nas. Przez pół roku korzystałam z laptopa podczas wykładów, ale lepiej przyswajam materiał, kiedy faktycznie go zapisuję. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Na termometrach teraz przeważnie od 18 do 19 stopni Celsjusza, trochę cieplej na południu do 21 i trochę chłodniej na północy do 16. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W północnej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
8: Autopromocja.
9: Jest właścicielką jednego z najładniejszych głosów we współczesnej muzyce rozrywkowej. Bywa porównywana do gwiazd sprzed lat, Karen Carpenter i Joni Mitchell. We wrześniu Wise Blood wystąpiła w słynnej sali koncertowej Royal Albert Hall w Londynie wraz z orkiestrą Julesa Buckleya. Koncert Wise Blood z cyklu BBC Proms na antenie Trójki dziś tuż po 19. Polecam i zapraszam, Grzegorz Hoffman.
8: Autopromocja.
10: Zapraszamy
8: do reklamy.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.

0: forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
4: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
3: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
11: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
10: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
11: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
10: A to akurat bardzo proste.
12: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
13: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: 9 minut po godzinie 14.
16: Do góry brzuchem.
15: Dzień dobry, dzień dobry. W niedzielne popołudnie za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska, przy mikrofonie Justyna Grabasz. Państwo, mam nadzieję, w jakiejś wygodnej pozie, na kanapie na przykład. My zadbamy, żeby te 3 najbliższe godziny były jak najprzyjemniejsze. A zaczynamy od pewnego znakomitego duetu z Filadelfii.

She's a man-eater, pożeraczka mężczyzn, czyli może modliszka. W kalendarzu dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt, więc szukam zwierzęcych motywów w piosenkach, nawet jeśli nie są jakoś bardzo oczywiste, no w tym przypadku raczej nie są. Dużo dzisiaj pojawi się piosenek opowiadających o zwierzętach w sposób bezpośredni bądź metaforycznie, ale akurat jeśli chodzi o pierwszy utwór, to powód, dla którego wybrzmiewa w audycji Do Góry Brzuchem, jest zupełnie inny. Otóż rocznice. Album, z którego Maneater pochodzi, zatytułowany tak jak woda, H2O, ukazał się właśnie 4 października 1982 roku, tak więc dzisiaj świętuje urodziny. Z tej okazji każdą godzinę tego spotkania będzie nam otwierał właśnie duet Helen Oates, tak więc myślę, że zapowiada się całkiem miły czas. Teraz zresztą też będzie miło i wcale z tego H2O z wody wychodzić nie będziemy. Co więcej, poszukamy w niej Żab z grupą Bell & Sebastian.

Funny Little Frog. Tylko pytanie, co właściwie ta żaba oznacza, bo to jest przecież historia o platonicznej miłości. W utworze grupy Belen Sebastian ta żaba kryje się w gardle, więc może być na przykład takim skrzeczącym, więznącym w gardle głosem. Wszystko zależy od interpretacji. Tak się zastanawiam, co właściwie oznacza żaba. Kiedy ktoś jest dla nas żabcią, a kiedy ropuchą. Dużo mamy żabich możliwości. Poszukajmy ich więcej teraz, na przykład w piosence Nika Cave'a, zatytułowanej po prostu Frogs.

Aleksander Szalonek i trochę żaby, a trochę psy, bo faktycznie tytuł utworu to Dzikie psy, ale pochodzi z albumu Żaby i ludzie, który tytuł zawdzięcza szalonkowej miłości do żab. To jest w ogóle człowiek, który całym swoim stylem uświadamia światu, że kocha żaby. Na przykład na scenę często zakłada takie żabie kolczyki. Jest ubrany cały na zielono oczywiście. No szalony, na punkcie żab człowiek. Pseudonim zobowiązuje zresztą. Pozdrawiamy Olka Szalonka bardzo serdecznie, a ja w ogóle przypominam, że jestem tutaj dla Państwa. Można do mnie pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl i na przykład opowiedzieć o swoich ukochanych zwierzakach. Pozdrowić je. Też można, bo dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt. Nie muszą to być żaby. Ja wcale na punkcie żab jakoś szczególnie zakręcona nie jestem, ale jak już pojawiły się w mojej głowie żabie motywy, to mi się przypomniała taka okładka płyty Frog Stomp, zespołu, który kochałam jako nastolatka. Mowa o zespole Silverchair, czyli takim grunge'owym składzie z Australii. Może ktoś ich pamięta? Jeśli nie, to ja dzisiaj ich przypomnę z przyjemnością. Tomorrow to przed nami.

A to akurat utwór, który nam otwiera mały kącik nowości. Bardzo mi się podoba ta piosenka, trochę w stylu Składu Pogodno. A to grupa Hospital, ich Tik Tak z udziałem Ramony Rej i Piotra Roguckiego. Bardzo ciekawi goście. No i podobno jest to zapowiedź płyty, która się ukaże właściwie już zaraz, 16 października. I to w ogóle będzie całkiem niezły dzień w historii polskiej muzyki. Znaczy zobaczymy, tak mi się wydaje, bo wiele dobrych zespołów zapowiedziało na ten dzień właśnie premiery swoich albumów. Ja dzisiaj w każdej godzinie audycji Do Góry Brzuchem zrobię takie małe zapowiedzi tych płyt, a teraz album, który już się ukazał 18 września. Album nie polski, ale też ładny, z Londynu, zespół Palace i ich Ox, na którym utwór Dennis.

No i to jest zespół, którego muzykę niezwykle relaksuje, pasuje do leżenia do góry brzuchem, więc pojawia się dzisiaj. Polecam bardzo serdecznie posłuchać całości album OX i zespół Palace, który swoją drogą w marcu, w przyszłym roku, 11 marca dokładnie, przyjedzie do Polski i zagra koncert w warszawskiej Progresji. A ja obiecałam, że dzisiaj motywy zwierzęce w audycji Do Góry Brzuchem, więc pozwolę sobie wrócić jeszcze do ich poprzedniego albumu Ultrasound, na którym m.in. utwór Rabbit Dog, a później już motywy kocie.

0: Cool Cat. Grupa Queen nas wprowadziła w motywy kocie. Co to właściwie znaczy cool cat? Ktoś, kto się porusza jak kot? Albo może jest tajemniczy, sprytny, przebiegły? Wokół kotów narodziło się mnóstwo różnych symboli, chociaż koty to bardzo złożone i skomplikowane stworzenia. Może ktoś właśnie z Państwa leży teraz do góry brzuchem z kotem na tym brzuchu właśnie? Proszę się ze mną podzielić jakimś zdjęciem. justyna.grabasz@polskieradio.pl to mój adres mailowy, a my teraz będziemy się zapoznawać z ulubionym kotem Kleopatry.
1: Cleopatra's favorite cat, bip de le de de. Got his hands on Caesar's spats, bip do bip de le de. The heat was on as you could see, bip do bip de le de de. So he phoned on to Mark Anthony, bip do bip de le de de. Said my girlfriend's cat is smaller than me.

Grupa Spin Doctors i Cleopatra's Cat. A do mnie powoli spływają zdjęcia państwa kocich pupili. Pozdrowienia dla Adama Maleckiego i jego czarnej kici. A tak jeszcze a propos maili. Pan Robert napisał na początku audycji, że w dzisiejszym temacie warto zwrócić uwagę na płytę zespołu Pink Floyd Animals. No to słuchamy fragmentu. Pigs on the Wing.

0: shelter from pigs on the wing. Autopromocja.
1: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
2: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
1: To historia

0: Historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
1: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
0: Od 5 do 8 października o 11:50, tylko w Trójce.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Mamy XXI wiek. Technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
14: Zdrowit.
15: Kiciu,
16: a?
15: Zgadnij, co mam dla Ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
16: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
16: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
15: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
16: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
15: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Żegnamy reklamy.
17: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 października, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nowy plan pomocy wojskowej dla Kijowa ogłosił niemiecki kanclerz, ma być wart 1 000 000 000 euro. Płetwonurkowie przygotowują się do niebezpiecznej operacji w Świnoujściu. Przez kilka dni będą wysadzać miny z czasów II wojny światowej. Na Łotwie nie będzie zmiany rządu, wybory parlamentarne wygrała partia obecnego premiera. Zaczynamy jednak od utrudnień na autostradzie A2 w Lubelskiem. Po wypadku jedna jezdnia w kierunku Warszawy może być nieprzejezdna jeszcze przez 2 godziny. Na trasie w miejscowości Łukowisko doszło do wypadku motocyklisty. Kierowca zginął po tym, jak uderzył w tył ciężarówki. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ogłosił w Kijowie nowy pakiet pomocy dla Ukrainy. Pomoc wojskowa będzie warta 1 000 000 000 euro. Do tego dojdzie pomoc w dziedzinie energetyki. W czasie wizyty Merza, któremu towarzyszy kilku ministrów, rosyjskie drony zaatakowały jeden z mostów w Kijowie. Niemiecki kanclerz oświadczył, że jego pobyt, tu cytat, dowodzi, że nie damy się zastraszyć. Nie zastraszy nas również atak dronów, do którego dochodzi właśnie w czasie naszej wizyty, dodał Friedrich Merz. 5 brytyjskich min

0: Binowych z czasów II wojny światowej zneutralizują w nadchodzącym tygodniu płetwonurkowie w Świnoujściu. Niewybuchy zostały znalezione podczas operacji oczyszczania morskiego dna przed budową nowego portu kontenerowego.
1: Cała operacja podzielona jest na kilka etapów. Potrwa od poniedziałku do czwartku. Mamy do czynienia z 5 niewybuchami o łącznej masie blisko 3,5 tony, które zawierają w sobie 2,5 tony materiału wybuchowego.
0: Mówił Grzegorz Lewandowski z 8 Flotyli Obrony Wybrzeża. Operacja zostanie przeprowadzona na morzu. Nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców, ale służby wprowadzają zakaz wchodzenia do wody.
1: Każdy musi mieć tego świadomość, że wejście do wody w trakcie operacji może zagrażać życiu lub zdrowiu. Nie znaczy to, że plaże będą zamknięte. Przebywanie na plażach oraz w ich okolicy czy na terenach otwartych lub nieosłoniętych nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia, także nie ma obostrzeń, jeżeli chodzi o spacery czy przebywanie w tym czasie na plażach.
0: A minerzy będą pracować od poniedziałku do czwartku między 8 a 15. Na Łotwie partia obecnego premiera wygrywa wybory parlamentarne. Po przeliczeniu ponad 99% głosów Zjednoczona Lista zdobyła ponad 35% poparcia i według wstępnych wyliczeń może liczyć na 42 miejsca w 100-osobowym Sejmie.
2: To najlepszy wynik pod względem liczby zdobytych mandatów przez jedno ugrupowanie w historii łotewskiego parlamentaryzmu. Dotychczasowy rekord należał do ugrupowania Łotewska Droga. Partia w wyborach w 1993 roku zdobyła 36 miejsc. Premier Andris Skulbergs ocenił, że wynik wyborów pokazuje, iż wyborcy oczekują zmian. Zjednoczona Lista znacząco poprawiła swój wynik sprzed 4 lat. Teraz będzie największym ugrupowaniem w nowym parlamencie. Drugie miejsce zajęła prawicowo-populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu z wynikiem ponad 13%, a Sojusz, władza suwerenna Nowi Łotysze, zdobył prawie 12% głosów. W wyborach wystawiono w sumie 14 list partyjnych i koalicyjnych, a frekwencja wyniosła niespełna 52% i była najniższa w historii wyborów parlamentarnych na Łotwie. Zjednoczona Lista zapowiedziała, że rozmowy na temat utworzenia nowej koalicji chce rozpocząć od swoich dotychczasowych partnerów. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w większej części Polski jest dobra, na północy i północnym wschodzie bardzo dobra. Jedynie w Lubaniu na Dolnym Śląsku stan powietrza jest umiarkowany. Prawie 52% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport i Norbert Michalak.
5: Hubert Hurkacz awansował do najlepszej czwórki tenisowego turnieju na twardych kortach w Pekinie. Polak w ćwierćfinale rozegrał bardzo dobry mecz, pokonując wyżej notowanego w rankingu Karena Khachanova 7-6-6-2. Spotkanie trwało godzinę i 32 minuty.
6: Bardzo się cieszę z świetnie zagranego meczu z Karenem. Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale, więc chciałem podziękować wszystkim za wsparcie.
5: O finał Hurkacz zagra z Australijczykiem Alexem de Minorem. W Pekinie, ale w deblu gra dalej Maja Chwalińska. Polka i Czeszka Nikola Bartunkowa wygrały w pierwszej rundzie z Amerykanką Katie McNally i Indonezyjką Janice Chen 6-2, 6-2. Wcześniej Chwalińska na drugiej rundzie zakończyła turniej w singlu. Holender Max Verstappen z Red Bulla okazał się najszybszy w wyścigu o Grand Prix Bahrajnu. Była to 16. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Uledny deszcz opóźnił wyścig o prawie 2 godziny. Drugie miejsce zajął lider generalnej klasyfikacji Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa, a trzecie zajął miejsce Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari. Następny wyścig w Singapurze. Zwycięstwem hiszpańskiego motocyklisty Marka Marqueza zakończył się wyścig o Grand Prix Japonii. Była to również 16. runda, ale mistrzostw świata MotoGP. Drugie miejsce zajął jego rodak, lider generalnej klasyfikacji Jorge Martin, a trzecie Włoch Marco Bezzecchi.
0: Na termometrach teraz przeważnie od 19 do 20 stopni, trochę cieplej, 21 na południu kraju i trochę chłodniej na północy w okolicach 16. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, na południowym wschodzie bezchmurnie, zachmurzenie małe, na północy możliwe opady deszczu.
7: Autopromocja. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
8: Zwyczajna kobieta.
7: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na

0: spotkanie z Janem Karolakiem.
1: Dlaczego wystawiła kuzynkę pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w... Gdzie spała w nocy? Kim był siwy mężczyzna?
0: Tymczasem

0: radio.pl. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co w Sisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Do góry brzuchem.

I Can't Go For That. Piosenka, która tylko pozornie opowiada o miłości, bo tak naprawdę chodzi o branżę muzyczną. Zrobię niemal wszystko, czego zapragniesz, ale na to się nie zgodzę. Tak śpiewał duet Daryl Hall and John Oates w roku 81. To już nie nasza dzisiejsza płytowa jubilatka, nie H2O, a tym razem album wcześniejszy Private Eyes. No i jak się Państwo mają po tej pierwszej godzinie naszego spotkania? Ja nadal bardzo dobrze, po 15:00 właśnie sobie zrobiłam herbatę, popijam łyk po łyczku i oglądam zdjęcia od Państwa. Dostałam wiadomość między innymi od pani Kasi, od Kasi i jej kotów, trzyłapnej Zoi i Dimy Łobuza. Pozdrawiam oczywiście serdecznie całą trójkę. No i czekam na więcej zdjęć z Państwa pupilami. justyna.grabasz@polskieradio.pl. Na ten adres można pisać. Tak, bo ja się nazywam Justyna Grabasz. Po mailu się można domyślać. Audycję od 15:00 realizuje Olga Szućko. I będziemy tutaj jeszcze do 17:00. A z nami między innymi grupa Genesis.

Co prawda to rocznica wczorajsza, ale bez wątpienia warta odnotowania. No i właściwie każdy powód jest dobry, żeby posłuchać wspólnie grupy Genesis i ich płyty Genesis, czyli albumu, który wczoraj akurat świętował swoje urodziny, bo się ukazał 3 października roku 83. Home by the Sea to jest akurat znakomity fragment tej płyty. Uwielbiam, przyznam szczerze, melodię, no wszystko właściwie w tej piosence. No i co nam się tutaj pojawia? Motyw morza i domu nad morzem, Home by the Sea. A co jest nad morzem? Co jest w morzu? No skoro mamy Światowy Dzień Zwierząt, to oczywista odpowiedź brzmi ryby. W głębinach często dziwne ryby, bardzo brzydkie, chociaż piękno to rzecz subiektywna, tak więc niech będzie, że dziwne po prostu. Weird Fishes jest taki utwór grupy Radiohead, prawda? Jest i nawet go ze sobą mam.

Radiohead i Weird Fishes. Przyznam, że w trakcie tego utworu szukałam w głowie i w internecie najdziwniejszych ryb. Blobfish, czyli ten taki smutny kawałek różowej, galaretowatej masy chyba wygrywa. Chociaż są też ryby przezroczne.

czyste ryby z kolcami, z taką wędką ze świecącym wabikiem na głowie. Przepiękne stworzenia, tak różnorodne. Czy jakieś ryby nas teraz słuchają? Oczywiście mogą być też zodiakalne ryby. Pozdrawiamy wszystkie ryby i zanim z okazji Światowego Dnia Zwierząt poszukamy innych zwierzęcych motywów, jeszcze przy rybach pozostaniemy.

0: only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Tak proste, a tak piękne. Absolutne mistrzostwo. Blackbird grupy The Beatles. Blackbird, czyli kos, jeden z tych najładniej śpiewających ptaków, przynajmniej w moim odczuciu. To jest fragment białego albumu Beatlesów, na którym tych zwierzęcych motywów jest całkiem sporo. Mamy też utwór Piggies czy kompozycję Martha My Dear, którą Paul McCartney zadedykował swojemu psu, owczarkowi, o imieniu Marta.

kolejna pieskowa i piosenkowa dedykacja, tym razem od Roberta Planta z grupy Led Zeppelin, skierowana do jego psa Stridera, który podobno był owczarkiem szkockim, takim pięknym collie. Ten utwór można znaleźć na płycie Led Zeppelin zatytułowanej 3 po prostu. No i tak się składa, że akurat jutro ta płyta będzie świętowała swoje urodziny. 56. No sporo płytowych rocznic w tej godzinie audycji i w sumie to wcale nie ostatnia wzmianka z muzycznego kalendarium, ale zanim powiem o kolejnych z nich, to posłuchamy utworu z kojotem w tytule. Czy chodzi o zwierzę, czy o człowieka, o nazwisku Coyote na przykład, to już pozostawiam Państwu. Szepnę tylko, że to grupa West Side Cowboy.

zespół, który, przyznam szczerze, uwielbiam. Niedawno wydali debiutancką płytę It Goes On, no i to jest rzecz no, zdecydowanie warta zachwytów. Grupa West Side Cowboy i Coyote to za nami. A ja na razie przerywam te motywy zwierzęce na moment, tylko na moment, po to, żeby przejść do obiecanego w pierwszej godzinie audycji kącika nowości godziny drugiej i zapowiedzi płyt, które się ukażą 16 października. Płyt polskich. Jednym z tych albumów będzie Najpiękniejszy śmietnik Grzesława Nawrockiego. Single już są. Oto jeden z nich.

Bardzo lubię to zakończenie. Przyznam szczerze, fly like an eagle, latać jak orzeł. No, byłoby to chyba całkiem ciekawe doświadczenie. Steve Miller tak śpiewał, człowiek, który jutro będzie obchodził urodziny, więc to ta wspomniana wcześniej wzmianka z muzycznego kalendarium. No i ptasie motywy nam się pojawiły. Ja przy okazji dziękuję za wszystkie wiadomości mailowe i zdjęcia, które mi państwo podsyłają. Dużo się uśmiecham, na przykład dzięki pani Hani, która na pytanie, czy słuchają nas ryby, napisała, że pewnie, że słucha, że ona jest karpińska, w dodatku wodnik i ma głos. Dostaję też zdjęcia, psie noski, łapki. Danusia, Rafał i Leonek pozdrawiają psa Foksika. Ja się do tych pozdrowień dołączam. No i przypominam, że można podsyłać jeszcze więcej, pisząc na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Audycja Do Góry Brzuchem jeszcze przez następną godzinę do 17, a na koniec tej godziny naszego spotkania znowu ptaki, ale tym razem nie orły, a bociany. Prawie tak polskie jak orzeł właśnie, orzeł bielik. A to za sprawą utworu, który teraz nam się pojawi na trójkowej antenie, grupy Dłonie. Będzie pięknie, obiecuję.

0: porozumienia pokojowego z Ukrainą nie na warunkach Moskwy. Zapewnia wręcz, że Rosja odnosi sukcesy na froncie, choć tak naprawdę nie ma się czym chwalić. W najnowszym odcinku Po prostu Wschód rozmawiam z Marią Domańską z Ośrodka Studiów Wschodnich o tym, czy istnieją jakiekolwiek czynniki, które sprawią, że Kreml przerwie wojnę. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
9: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 października, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Były ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed rosyjskim atakiem na Ukrainie. Przed chwilą zostały odwołane. W Kijowie tymczasem prezydent Ukrainy i kanclerz Niemiec ogłaszali nową odsłonę współpracy. Padły słowa o wsparciu wojskowym wartym miliard euro. Obrońcy zwierząt protestowali przed Ministerstwem Rolnictwa w Warszawie. Są przeciwko proponowanym rozmiarom kojców dla psów. Z powodu rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Informowano w nim, że w przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo wojskowe. Służby zapewniły, że sytuacja jest monitorowana. Przed dosłownie chwilą ten komunikat został już odwołany. Jest odpowiedź polskiego MSZ na rosyjskie wezwania do opuszczenia Kijowa przez dyplomatów. Personel polskiej ambasady nigdzie się nie wybiera, tak wynika z oświadczenia resortu. Kolejne rosyjskie groźby i apele do dyplomatów o opuszczenie Kijowa pokazują, że Kreml próbuje zastraszyć Europę i osłabić nasze wsparcie dla Ukrainy. Rosja nie złamie Ukrainy ani nie podważy europejskiej solidarności z narodem ukraińskim, napisano w komunikacie MSZ. Rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazał z kolei, że żadna z zachodnich ambasad nie poinformowała strony ukraińskiej o planach ewakuacji. Władimir Putin próbuje osłabić ukraiński opór eskalacją ataków na Kijów i inne miasta. Tak tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował dzisiejsze ataki na Kijów, w czasie których został trafiony jeden z mostów. Na wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem Zełenski zarzucił Rosjanom, że celowo atakują obiekty cywilne. Jak można atakować centra przetwarzania danych? Przecież to nie jest infrastruktura wojskowa. Jak można atakować obiekty telefonii komórkowej? Jak Putin może tak myśleć? Jednocześnie ukraiński prezydent mówił, że Ukraina jest gotowa do

0: udziału w trójstronnych negocjacjach pokojowych na szczeblu technicznym zaproponowanych przez Stany Zjednoczone. Z kolei kanclerz Niemiec Friedrich Merz ogłosił w Kijowie nowy pakiet pomocy dla Ukrainy. Ma on opiewać na 1 miliard euro. Do tego dojdzie pomoc w energetyce. Największymi wygranymi spadku cen paliw w Polsce są Polacy, a nie politycy. Tak uważa politolog Paweł Królikowski. Jak zwrócił uwagę, w przestrzeni politycznej trwa dyskusja o tym, której stronie, pałacowi prezydenckiemu czy rządowi, należy przypisać sukcesy związane z niższymi cenami na stacjach po tym, jak Karol Nawrocki podpisał drugą wersję ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Prezydent musiał coś zrobić, żeby wyjść z impasu, w który wpadł, stwierdził ekspert w Polskim Radiu.
1: Brak aktywności tego pałacu prezydenckiego, było mało miejsca na to, żeby rzeczywiście politycznie się pokazywać. No i tutaj Karol Nawrocki zastosował trochę taki polityczny fortel pod tytułem: ja rzeczywiście podpiszę, tutaj się ugnę pod presją Donalda Tuska, ale teraz cała odpowiedzialność spada na was, to wy teraz musicie pilnować tych cen benzyny, teraz pora dotrzymywać obietnic. Więc jest to jakiś tam wybieg, także tak jak mówię, obie strony mogą próbować uznawać się za zwycięskie.
0: Wcześniej prezydent odmawiał przyjęcia przepisów, które uważał za niekonstytucyjne. Rządzący spodziewają się, że dzięki podatkowi od nadmiarowych zysków firm paliwowych do budżetu wpłynie około 4 miliardów złotych. Ma to być rekompensata za obniżenie akcyzy i podatku VAT od paliw. Zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie. Była znana jako autorka popularnych książek kulinarnych. O jej śmierci poinformował zakon. Anastazja Pustelnik miała 76 lat. Wśród jej najpopularniejszych książek kulinarnych był pierwszy napisany przez nią poradnik 103 ciasta siostry Anastazji, który ukazał się w 2001 roku. Siostra od złożenia ślubu pełniła posługę w kuchni. Gotowała dla niepełnosprawnych dzieci i krakowskiej wspólnoty jezuitów. Obrońcy zwierząt protestowali w Warszawie przeciwko proponowanym wymiarom kojców dla psów. Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia, w którym minimalny rozmiar dla małego psa poniżej 40 cm to 4 metry kwadratowe.
2: Mała klatka to pułapka.
3: Chcemy, aby jeśli już miały być klatki, to były jak największe i żeby były osoby, które weryfikują, czy te pieski w ogóle z tych klatek wychodzą. Aby piesek nie jadł miejscu, w którym się załatwia.
4: Ja mam piwnicę, która ma taki wymiar. Zapraszam tych ludzi, żeby pomieszkali sobie jeden dzień w takiej klatce.
5: Tak samo jak dla człowieka zbyt małe pomieszczenie będzie dyskomfortem, tak samo dla zwierzęcia zbyt małe pomieszczenie będzie dyskomfortem.
0: Do momentu wejścia w życie ustawy antyłańcuchowej można trzymać psy na łańcuchach o długości co najmniej 3 metrów. Protestujący zwracają uwagę, że zwierzęta mają teraz większą swobodę ruchu na uwięzi niż będą miały w kojcu. Trwają konsultacje społeczne. Organizatorzy protestu zachęcali uczestników do przesyłania uwag do projektu rozporządzenia. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Na termometrach teraz przeważnie od 17 do 19 stopni, trochę cieplej na południu 20 i trochę chłodniej na północy w okolicach 15. Zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W północnej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Autopromocja.
9: Jest właścicielką jednego z najładniejszych głosów we współczesnej muzyce rozrywkowej. Looking like some clear skies, I finally opened up my eyes. Bywa porównywana do gwiazd sprzed lat, Karen Carpenter i Joni Mitchell. We're all lost. We wrześniu Wise Blood wystąpiła w słynnej sali koncertowej Royal Albert Hall w Londynie wraz z orkiestrą Julesa Buckleya. Koncert Wise Blood z cyklu BBC Proms na antenie Trójki dziś tuż po 19. Polecam i zapraszam, Grzegorz Hoffman.
8: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest

0: Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości.

0: afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Do góry brzuchem.

Daryl Hall i John Oates po raz trzeci w audycji Do Góry Brzuchem. Kiss on my list. Tak zaczynamy trzecią godzinę naszego spotkania. A co jest na Państwa liście na dziś? Całus to jest bardzo dobry pomysł skierowany do bliskiej, kochanej osoby na przykład. Można też uściskać swoje zwierzaki, pogłaskać, nakarmić czymś pysznym. W kalendarzu dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt, więc sporo o zwierzętach mówimy i słuchamy piosenek z motywami zwierzęcymi. Dużo takich rzeczy jeszcze przed nami, chociaż nie tylko. Audycja Do Góry Brzuchem do godziny 17. Jeszcze za konsoletą Olga Szućko. Ja się nazywam Justyna Grabarz. Dzień dobry po raz kolejny. No i po raz kolejny również zaglądamy do muzycznego kalendarium, w którym rocznice bardzo ładne, takie, o których no, nie można nie wspomnieć, związanych między innymi z takim oto utworem.

Silent Running i grupa Mike and the Mechanics. Jutro akurat taka ładna płytowa rocznica nam się szykuje, bo debiutancki album basisty grupy Genesis będzie świętował swoje urodziny. Mike and the Mechanics, debiutancki album, który ukazał się 5 października roku 85. Przepięknie nam lata 80. otworzyły tę godzinę spotkania pod szyldem Do góry brzuchem, bo przecież Hale Notes to również lata 80., nieco wcześniejsze, bo rok 80. A przed nami teraz zespół, który wydał płytę kilka dni temu, 2 października, a także ich muzyka no, brzmi jakby się urodziła w latach 80. właśnie. Ten zespół to Part Time.

Cyber Tongue, czyli tytułowy utwór z nowego albumu grupy Part Time. No i jak się Państwu podoba, bo ja bardzo lubię to ich brzmienie, właściwie wyjęte z lat 80. To jest grupa, która ma na swoim koncie chyba jeden przebój, tak mogę go nazwać, Lies in the Eyes of Love. I ta piosenka też nam się dzisiaj pojawi, to obiecuję, ale to później. Na razie kącik zagraniczny, nieanglojęzyczny. Co tydzień przynoszę ze sobą do audycji Do Góry Brzuchem utwór z tej kategorii właśnie. I dzisiaj akurat wylosował się język włoski i album Pezzi della Sera, czyli podobno kreacje wieczorowe. Marco Castello.

No i naprawdę bardzo miło to płynie. Dziękuję Michałowi, który podesłał mi ten utwór. Beddu. Chyba tak całkiem nieźle mi wychodzi wymawianie. A Państwu przypominam, że jeśli Państwo coś ciekawego odkryją muzycznie i chcą się podzielić, no to śmiało, można mi

podsyłać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Może pojawi się w kolejnych audycjach. No to kącik zagraniczny, nieanglojęzyczny mamy za sobą. Został nam w tej godzinie audycji kącik Polski z nowościami i albumami, które ukażą się 16 października. Jednym z takich albumów jest album Małe Dionizje zespołu Muzyka Końca Lata. Kolejna zapowiedź piosenkowa, singlowa jest, nosi tytuł Mówisz o mnie rzeczy.

Piosenkę, która po prostu pachnie wolnością i to bardzo. Uwielbiam wracać do tego utworu. A Horse with No Name. Szczególnie, że dzisiaj o żabach było sporo, o kotach, o rybach, o ptakach, ale jakoś tak koni pojawiło się niewiele w dzisiejszej audycji, a przecież też zasługują na swoją radiową przestrzeń. Grupa Ameryka na antenie Trójki. A ja teraz oddam tę antenę w ręce zespołu Dorośli, który pięknie opowiada o tęsknocie, o miłości w utworze Pies. Ostrzegam, sporo melancholii teraz przed nami.

No i znowu kilka słów o miłości, takiej czystej, bezwarunkowej, jak to jest w przypadku psiej miłości, która niczego nie kalkuluje, po prostu jest, bez względu na wszystko. Mac DeMarco, This Old Dog, to za nami, wcześniej grupa Dorośli. Chwilę temu pani Renata napisała, że słucha audycji gotując obiad i dłubiąc przy goździkach i szałwi na balkonie, słucha z owadami korzystającymi z ostatnich kwiatów i ze skorpionem, dla którego prosi o The Only One grupy The Cure z okazji 31. rocznicy ślubu. No, jakże mogłabym odmówić? Wszystkiego dobrego dla was.

No i mamy part-time po raz drugi. Obiecany Lies in the Eyes of Love, czyli całkiem współczesny utwór brzmiący trochę jakby był wyjęty z lat 80. No i to właściwie prawie ostatnia kompozycja na dzisiaj. Na koniec znowu koty, a dokładniej Honky Cat Eltona Johna. Dziękujemy za dziś, za te wszystkie piękne zdjęcia, wiadomości, które Państwo przysyłali. Audycję Do Góry Brzuchem realizowała Olga Szućko. Ja się nazywam Justyna Grabarz, a za moment trzecia strona medalu, więc warto pozostać z trójką. Dobrego dnia i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W październiku Trójka świętuje 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej, wielkiej poetki, patronki naszego studia koncertowego. Piosenek z jej tekstami posłuchamy w audycji Dobrego Dnia w cyklu Ponad Czasem.

0: Ponad czasem. Osiecka, poetka z Trójki. Od poniedziałku do czwartku przez cały miesiąc między 9 a 12. A już w najbliższy piątek specjalny koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Szczegóły wkrótce.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czy życzą sobie Państwo?

0: po czegoś jeszcze?
1: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach.
2: Proszę pana, ale to jest restauracja.
1: Pytał pan, czego sobie życzę.
3: Życz sobie tego, co najlepsze i spełniaj

0: zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 października, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Odwołany alert RCB przed zagrożeniem dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Prezydent Zełenski mówi o możliwym spotkaniu trójstronnym USA-Rosja-Ukraina. 3,5 tysiąca mieszkańców Urszulina może już korzystać z wody, ale są zalecenia. Pół godziny trwało zagrożenie atakiem z powietrza na wschodzie Polski. Alert RCB dostali mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. Krótko przed 16 przyszła informacja, że zakończył się atak powietrzny na Ukrainę i brak zagrożenia na terenie Polski. Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstają na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw i służb, policji, straży pożarnej czy straży granicznej. Stany Zjednoczone proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy. Ma się odbyć do końca października. Takie informacje przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, Waszyngton jest obecnie w kontakcie z Kijowem i Moskwą. Wczoraj Zełenski przekazał w rozmowie z agencją Reutera, że USA nie zaproponowały do tej pory miejsca ani daty takiego spotkania. Dwie osoby zginęły, co najmniej jedna zaginęła podczas powodzi na wschodzie Hiszpanii. Władze Katalonii ostrzegły przed zagrożeniem w okolicach Barcelony i Girony. Loty z lotniska w stolicy regionu są opóźnione lub anulowane. Wiele sklepów zamknięto, a liczne wydarzenia kulturalne i sportowe zostały odwołane.
8: Według katalońskiej straży pożarnej jedna osoba zginęła w wyniku zawalenia się muru na terenie kempingu na północ od Barcelony. Druga utonęła w zalanym garażu. Jeden z mieszkańców regionu opisuje, że powódź zniszczyła mu mieszkanie. Gdy otworzyłem drzwi, wdarła się fala wody i przycisnęła mnie do ściany. Całe mieszkanie zostało zalane. Nie mogłem niczego uratować, bo musiałem uciekać. Inaczej byśmy tu utonęli. Inny mówi, że wszystko działo się bardzo szybko. W ciągu zaledwie 20 minut zostałem przyparty do ściany. Woda tryskała z odpływów jak z węża. Wylewała się z toalety, a z tarasu nie odpływała, bo parking był już zalany. Hiszpańskie media przypominają, że niecałe 2 lata temu w katastrofalnej powodzi w regionie Walencji zginęło 238 osób. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
7: Woda w Urszulinie w Lubelskiem warunkowo dopuszczona do użycia. Badania sanepidu nie wykazały obecności bakterii enterokoków ani E. coli. Wodę można używać do prania, mycia lub wykonywania innych obowiązków domowych. Natomiast przed spożyciem należy ją gotować przez co najmniej 2 minuty, mówi wójt Adam.

0: Panasiuk.
1: Woda jest dopuszczona warunkowo do spożycia i do czynności domowych. Można ją spożywać po przygotowaniu. Są zalecenia czyszczenia, a więc woda jest płukana, chlorowana do nieograniczonego użytkowania w celach spożywczych i domowych. To myślę, że to jeszcze potrwa kilka dni. Jeżeli kolejne badania już wykluczą jakiekolwiek zanieczyszczenia bakteryjne.
0: Z powodu skażenia w Urszulinie od środy 3,5 tysiąca mieszkańców nie mogło korzystać z wody w kranach. Protesty w Indiach przybierają na sile. Tysiące młodych ludzi i zwolenników opozycji wyszły na ulice New Delhi i Mumbai. Domagają się dymisji szefa indyjskiej komisji wyborczej. Powodem są zmiany na listach wyborców, które zdaniem protestujących doprowadziły do wykreślenia milionów uprawnionych do głosowania i sprzyjają rządzącej partii premiera Narendry Modiego. Komisja wyborcza i rządząca indyjska partia ludowa odpierają te zarzuty. Przekonują, że podczas weryfikacji z list usuwano osoby zmarłe, nieuprawnione do głosowania, a także z dublowane dane. Pojutrze opozycja planuje marsz pod siedzibę Komisji Wyborczej, a w sobotę zapowiedziano kolejną dużą demonstrację młodzieży w New Delhi. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: A w nocy mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów nie wystąpią tylko nad samym morzem i na południu. Tam będzie zimno, tylko 2 stopnie, poza tym od 6 do 11, a jutro pochmurno i od 15 do 21 stopni.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Autopromocja.
2: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
5: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
2: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
5: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
2: Od 5 do 8 października o 11.50, tylko w Trójce.
4: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Jest 7 minut po godzinie 17.
15: Trzecia strona medalu.
0: Dzień dobry Państwu, witamy w niedzielnej sportowej audycji w Trójce.
16: Norbert Michalak
0: i Adam Malecki. Co tam w piłce, piłeczce naszej słychać? 6-0 ograliśmy Rumunię, 3 gole strzelił Robert Lewandowski, a drużyna murem stoi za trenerem Janem Urbanem.
17: Mogę tylko powiedzieć, że na pewno jesteśmy za trenerem. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę, więc trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
0: Mówił Sebastian Szymański, jutro mecz z Bośnią i Hercegowiną.
16: Nie wystąpi w nim za nadmiar.

0: Miar żółtych kartek Robert Lewandowski, który opuścił zgrupowanie, ze zgrupowania reprezentacji Portugalii ulotnił się za to Cristiano Ronaldo.
1: Kilka godzin wcześniej trener Jorge

0: Tak, i pewnie w kolejnej autobiografii albo wywiadzie z Piersem Morganem Cristiano Ronaldo powie, jaki był ciąg dalszy i co się w ogóle wydarzyło. Dariusz Urbanowicz?
1: No właśnie, wybrał się na festiwal przygody Vanoga, gdzie spotkał dwukrotną mistrzynię olimpijską.
2: Co się dzieje, że ludzie tak fantastycznie reagują na ciebie?
3: A nie wiem. To chyba połączenie tych medali, no i całej historii, która później się w moim życiu wydarzyła.
2: A co u ciebie sportowo słychać?
3: Nic.
1: Kto rozpoznał ten śmiech? Chyba,
0: ja.
1: No właśnie, chyba cała Polska za ten śmiech Justyny Kowalczyk-Tekieli. Z Wejherowa przenosimy się do stolicy, gdzie wczoraj odbyło się święto biegania, czyli Biegnij Warszawa.
4: Bardzo fajnie, fajna trasa, jak co roku, super organizacja, świetnie się biegło, trochę za ciepło, ale i tak fajnie. Rekordu nie było, ale blisko, także jestem bardzo zadowolony.
1: Biegli także tu obok nas, przy Myśliwieckiej, więc trójka objęła wydarzenie patronatem.
0: Powiemy dziś także o wyjątkowym projekcie Sport Bridges. Dzieci uchodźcze, głównie z Ukrainy, integrowały się z polskimi na zajęciach sportowych.
5: Bardzo dobrze zadziałała też komunikacja bez słów. Dzieci miały za zadanie wykonać proste zadanie fizyczne, nie mogły komunikować się werbalnie. Było to przełomowe, przede wszystkim dla dzieci, które miały problem z barierą językową. Tutaj pokazaliśmy im, że bariera językowa w sporcie nie musi istnieć.
0: Świetna inicjatywa, świetne nastroje panują w zespole Elfina Evansa. Walijczyk został po raz pierwszy rajdowym mistrzem świata, potem jak z trasy na ostatnim OS-ie wypadł Szwed Oliver Solberg.
6: He's just two corners from the finish. He had to get through this stage.
7: Oh, and Oliver! Beat.
6: Can he get back on? He's two corners from the finish line. This is unbelievable.
7: Elfin Evans is the world rally champion.
6: This is unbelievable scenes.
0: To był dramat w rajdzie Sardynii.
1: Z wątków motoryzacyjnych odwiedzi nas dzisiaj kierowca wyścigowy Gustaw Wiśniewski. Henio Sytner opowie, co dzieje się w świecie kolarskim. Pamiętamy też, że dzisiaj w wielkim finale Ekstraligi Żużlowej w rewanżu zmierzą się Betard Sparta Wrocław i Press Grupa Deweloperska Toruń. Torunianie mają 20 punktów przewagi. Kto państwa zdaniem zostanie mistrzem? Dwie dwójki, siedem trójek.
0: Tak, zachęcamy do dzwonienia. Możemy powiedzieć, że z wątków piłkarskich odwiedzi nas Tomasz Lipiński z Kanal Plus Sport. Porozmawiamy o reprezentacji, a także o innych wątkach związanych właśnie z piłką nożną. To teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata.
1: Hubert Hurkacz awansował do najlepszej czwórki tenisowego turnieju w Pekinie. Polak w ćwierćfinale rozegrał bardzo dobry mecz, pokonując wyżej notowanego w rankingu Karena Khachanova 7-6, 6-2. O finał Hurkacz zagra z Australijczykiem Alexem de Minorem. Do półfinału awansował też Serb Novak Djokovic, który po kapitalnym meczu pokonał Aleksandra Zwieriewa 4-6, 6-4, 6-4.
0: Jutro nasi piłkarze rozegrają czwarty mecz dywizji B Ligi Narodów w grupie czwartej. Ich rywalem będzie Bośnia i Hercegowina, która ma punkt więcej od biało-czerwonych i zajmuje drugie miejsce w tabeli. Drużyna Jana Urbana jest na trzeciej pozycji. W tym meczu nie zagra Robert Lewandowski, który w ostatnim spotkaniu z Rumunią dostał żółtą kartkę. Uzbierał dwie, więc w Lidze Narodów już akurat w tym meczu nie zagra. Początek tego meczu o 20:45.
1: 37-letni Brytyjczyk Elfin Evans został rajdowym mistrzem świata. Rajd Sardynii wygrał Szwed Oliver Solberg. Evans, który przed startem ostatniej rundy mistrzostw prowadził w klasyfikacji generalnej, zajął w rajdzie Sardynii piąte miejsce i wyprzedził o zaledwie 5 punktów swojego kolegę z zespołu Solberga. Szwed jednak popełnił błąd na przedostatnim zakręcie, tracąc cenne punkty bonusowe, które zapewniłyby mu tytuł mistrzowski. Kajetan Kajetanowicz zajął czwarte miejsce w kategorii WRC2.
0: A Holender Max Verstappen z Red Bulla okazał się najszybszy w wyścigu o Grand Prix Bahrainu, który rozgrywany był akurat w Malezji. Była to 16. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Ulewny deszcz opóźnił wyścig o prawie 2 godziny. Drugie miejsce zajął lider generalnej klasyfikacji Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa, a trzeci Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari. Następny wyścig w Singapurze.
1: Zwycięstwem hiszpańskiego motocyklisty Marka Marqueza zakończył się wyścig o Grand Prix Japonii. Była to też 16. runda, ale Mistrzostw Świata MotoGP. Drugie miejsce zajął jego rodak, lider generalnej klasyfikacji Jorge Martin, a trzecie Włoch Marco Bezzecchi.
0: No tak, w MotoGP emocje dużo większe od Formuły 1, chociaż w Formule 1 kiedyś Tomek Gorazdowski mówił, że zawsze powinno się lać tor Formuły 1, jak pada deszcz, no to wtedy są emocje i coś w tym wszystkim tak jest. My lubimy nie tylko polewać deszczem tor Formuły 1, ale lubimy także latać.
8: Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.

0: flyspot.com.
1: Mamy dla Państwa voucher FlySpot na 6 lotów w tunelu aerodynamicznym, open dla dorosłego lub dla dziecka. No właśnie, wystarczy odpowiedzieć na pytanie w sposób kreatywny, może być zabawny, oryginalny, a pytanie brzmi: kto nie skacze, ten nie lata. Proszę dokończyć. Nasz numer SMS to 73533. Koszt takiej wiadomości to 3,69 zł. Kto nie skacze, ten nie lata. Proszę dokończyć w sposób oryginalny, zabawny, kreatywny, jak Państwo wolą.
2: A to tak stadionowo musisz powiedzieć. Kto nie skacze, ten nie lata. O, o, o.
1: Tak, kto nie skacze, ten nie lata.
2: Za chwilę o piłce z Tomkiem Lipińskim.

0: 2227 Trójek to telefon do nas. Czekam na te telefony, choćby związane z żużlem i finałem Ekstraligi. Dzisiaj wieczorem Betar Sparta Wrocław i KS Toruń. Torunianie mają 20 punktów przewagi. Będzie trudno odrobić, no ale cuda nie takie się działy w żużlu.
1: I w sporcie.
0: Tak, i w sporcie. Tomasz Lipiński, dziennikarz Kanał Plus Sport jest z nami. Witamy, Tomku.
2: Dzień dobry, witam.
0: Na początek chcieliśmy cię zapytać o aferę, jeśli tak możemy powiedzieć, bo to chyba była afera związana z Adrianem Siemieńcem. Afera SMS-owa, dyskwalifikacja na 6 meczów ekstraklasy i grzywna w wysokości 100 tysięcy złotych. Sędzia Arkadiusz Kamil Wójcik dostał za to 2 lata dyskwalifikacji. Jagiellonia już zapowiedziała wystąpienie o uzasadnienie decyzji. Powiedz, na ile twoim zdaniem uzasadnione są akurat te kary? Jakie są proporcje? Czy to wszystko słusznie się odbyło?
2: To znaczy, ja wypowiem się tylko o trenerze.

0: że bo w tym całym galimatiasie, tych układach sędziowskich, to naprawdę nie jestem w stanie tam rozstrzygnąć, kto przytrzymał, kto za późno coś zgłosił, a kto za wcześnie i czemu to służyło. Myślę, że najważniejsze dla trenera, że jakaś ta sprawa się zamyka, że zapadła decyzja nie jakaś tam byle jaka, tylko myślę, że biorąc pod uwagę wymiar tej kary finansowej, której ja w sumie nie jestem w stanie jakoś tak ocenić, czy 100 tysięcy to jest dobrze, czy to jest ciągle za mało. Kolejkowo też nie jestem tego w stanie oszacować, ale wygląda ta kara na jakąś w miarę sensowną, zatem chyba najważniejsze, że coś postanowiono, decyzje zapadły, no i cóż, no i zapominamy o tym.
1: Zapominamy, jedziemy dalej. Ekstraklasa już niedługo wróci po meczach reprezentacji Polski. W Lidze Narodów zremisowaliśmy z Bośnią i Hercegowiną, przegraliśmy ze Szwedami. Teraz pokaźne zwycięstwo z Rumunią 6-0. Czekamy na jutrzejsze spotkanie znowu z Bośnią. Potem już będzie zgrupowanie listopadowe bez Roberta Lewandowskiego. Jutrzejszy mecz z Bośnią. Natomiast powiedz patrząc na te wszystkie mecze, te cztery, które, trzy właściwie, które rozegraliśmy, to jaki ci się jawi obraz reprezentacji Jana Urbana?
0: No ja nadal huśtam się z tą reprezentacją, muszę wam powiedzieć, tak? Staram się złapać tę odpowiednią wysokość, bo czasami huśtam się na takiej wysokości za niskiej. Wydaje mi się, to dla niemowlaków, dla przedszkolaków. Idę wyżej, no to tam już trochę się boję, ponieważ jak spadnę, to się potłukę. Ja myślę, że tak ta reprezentacja trochę wygląda. Naprawdę trudno jest znaleźć jakieś jedno słowo, poza tym, że szukamy tej równowagi. Nadal widać, że ta reprezentacja chce czerpać przyjemność z gry. Ma piłkarzy, którzy umieją to robić. Tylko z drugiej strony tak sobie myślę, tak sumując te trzy mecze, że są długie fragmenty, kiedy nam się przyjemnie gra sami ze sobą, jak i również rywalowi gra się przyjemnie z nami. Patrz chociażby Szwecja i druga połowa, czy też jakieś fragmenty meczu z Bośnią. Zatem
1: początek też meczu z Rumunią.
0: Tak, początek tak naprawdę nas dominowali. Jak wam, ale ja nie chcę tutaj oczywiście mieszać tych systemów reprezentacyjnego z Ekstraklasą, ale bardzo mi ten mecz z Rumunią przypomniał scenariusz meczu z wiosny, meczu na szczycie Lech Legia, Poznań.
1: A mi się przypomniał mecz Lechii Gdańsk z Piastem Gliwicem z poprzedniego sezonu, kiedy też z przewagą zawodnika grała Lechia i nie byli w stanie wygrać meczu.
0: Ja skoro miałem Lech Legię, kiedy skończyło się 4-0, czerwona kartka dla Augustyniaka i też oczywiście miałem wrażenie, że Lech jest drużyną lepszą, ma lepszych piłkarzy, ale z drugiej strony z tyłu głowy zostało, czy wynik byłby taki, czy gra byłaby taka, gdyby oba zespoły kończyły mecz po 15-osobowym składzie. No teraz największą karą w piłce nożnej to nie jest, że stracisz gola po błędzie sędziego, jak stracisz piłkarza. No i ten mecz to mecz pokazał. Zatem nie wpadam w jakąś specjalną euforię po tym 6-0. Przyjemnie się to oglądało. Fajnie było widzieć takiego Nikolę Zalewskiego, tak grającego, tak strzelającego Lewandowskiego.
1: Wiktora Nowaka w środku.
0: Tak wyluzowanego też Piotra Zielińskiego. Wiktora Nowaka na przestrzeni właściwie każdego z tych meczów, w których go zobaczyliśmy. No ale też pamiętamy i ja pamiętam, że piłka nożna to nie tylko przyjemność, to także trochę cierpienia, a z tym mamy problem, kiedy trzeba bronić, kiedy są gorsze momenty w konkretnym meczu, no to wtedy my tego jakoś nie umiemy robić.
1: Jutro będziemy cierpieć.
2: No właśnie, pytanie, jak to jutro będzie wyglądało? Na pewno morale urosły, natomiast jak to będzie tam, w Bośni?
0: No, ciekaw jestem tego nastawienia, bo Bośniacy w marcu bardzo nastraszyli Włochów właśnie tym swoim takim kurniczkiem, gdzie panowała gorąca atmosfera. Myślę, że teraz aż takiego napięcia chyba nie będzie, ale mimo wszystko to jest mecz wyjazdowy, my bez Roberta Lewandowskiego. Co byśmy o nim nie powiedzieli i jakich słów byśmy nie użyli, bo myślę, że wszyscy na temat Roberta Lewandowskiego to muszą zabrać zdanie, muszą mieć jakąś opinię. To jednak.
1: No tak, nawet się pojawiła taka opinia, że on kalkulował i że właściwie z premedytacją łapał te żółte kartki, co wydaje mi się już absurdem jakimś, mocno zaawansowanym.
0: Tak, jak mnie też znacie, ja nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych. Ja od tego uciekam, nie chcę tego roztrząsać, nie chcę w sport tutaj dodawać polityki. Zatem ja uważam, że po prostu z Lewandowskim na boisku każdy też się lepiej czuje. już bez względu na
2: bezpieczniej.
0: To. Bezpieczniej. Tak. I wiadomo, jak gra, czego się spodziewać. Wiadomo, że Lewandowski ciągle jest tym elementem dodanym, a nie ujemnym. Zatem oczywiście

0: Ciekaw jestem tego rozwiązania. Jano, czy to będzie fałszywa dziewiątka, czy to będzie szukanie czegoś jeszcze nowego, pokazanie nam jakiegoś innego oblicza. Ale prawda jest taka, że chyba to jest, jeśli nie ma Roberta Lewandowskiego, w tym momencie najbardziej deficytowa pozycja w naszej reprezentacji. Ciekaw jestem, kto po Lewandowskim będzie następnym piłkarzem w reprezentacji polskiej, który ustrzeli hat-tricka. No i myślę, że możemy trochę poczekać. Mhm.
1: Powiedziałeś o tym rozbujaniu reprezentacji Polski. Myślę, że rozbujany grą tych piłkarzy często czuje się też selekcjoner Jan Urban. Czy ty przed meczem z Rumunią, bo zupełnie ten dyskurs był inny, prawda, przed tym meczem, Jan Urban już właściwie był postrzegany jako ten, który w przypadku złego wyniku z Rumunią, nawet remisu, no może się pożegnać z posadą. Jak ty widzisz Jana Urbana w roli selekcjonera i czy też jakby przyłączałeś się przynajmniej myślami do tego, że no, zły wynik mógłby oddalić od posady trenera?
0: Przyłączałem się do tej myśli, ale nie dołączałem się do grona, które nakręcało tę spiralę, bo miałem wrażenie, że rzeczywiście ta spirala się już tak nakręciła, że Jerzy Brzęczek, no to nie ma co ściemniać, Jerzy Brzęczek zakończy swoją misję, wywalczy z pierwszego miejsca awans do Młodzieżowych Mistrzostw Europy i nastąpi zmiana warty. Ale mi jest bardzo trudno krytykować Jana Urbana, ponieważ no, ja jestem w jego obozie. Mi się jego spojrzenie na piłkę podoba. Jego sposób wypowiadania się, kiedy przeczytałem w Przeglądzie Sportowym taką wypowiedź, że Jan Urban jest za szczery. Jeden z argumentów przeciwko, że Jan Urban jest za szczery, że powinien mówić to, co chcą usłyszeć piłkarze i przede wszystkim, co chcą usłyszeć dziennikarze i kibice. No, to ja uważam, że Jan Urban powinien mówić to, co chce powiedzieć. I to jest jedyny wyznacznik. Zatem mi się podoba to, jak on mówi o futbolu, jak mówi o tej reprezentacji. Wiadomo, wiele rzeczy się nie zgadza. Może rzeczywiście za bardzo otworzył się na to, żeby piłkarze z tej gry czerpali przyjemne, żeby wykorzystać ich te atuty, a za mało jest tego przymuszenia do ciężkiej pracy. Podoba pewnie mi się to, chociaż nie wiem, jak to wygląda na co dzień, że on nie przeładowuje, tak jak teraz jest w modzie, zwłaszcza u trenerów tej młodszej generacji, tymi różnymi statystykami, algorytmami, tymi laptopami, że to bardziej jest takie naturalne. I myślę, że piłkarze chyba też to czują. Zatem jeszcze raz, bez względu na wyniki, bez względu na to, jak to wygląda, jak chociażby druga połowa meczu w Sztokholmie, to mi jest ciężko trzymać ten topór w ręku nad głową Jana Urbana.
1: Na pewno ma nosa do piłki i to myślę, że choćby dlatego powinien dostać czas, choćby w eliminacjach też Mistrzostw Europy, bo w tej Lidze Narodów chociażby właśnie przywołany Jerzy Brzęczek stracił posadę po słabych wynikach, no z takimi drużynami jak Holandia,
0: Włochy.
1: I Włochy, tak, no to łatwo stracić posadę. Jerzy Brzęczek, jutro reprezentacja do lat 21 rozegra spotkanie wyjazdowe z Włochami. Remis da nam awans bezpośrednio na Mistrzostwa Europy.
0: Nawet porażka minimalna.
1: Jak postrzegasz tę reprezentację Jerzego Brzęczka? Miło się patrzy na tych chłopaków.
0: Miło się patrzy, ale też oczywiście to z kolei ja też nie staram się odpłynąć, też jakoś być w miarę blisko stopami na ziemi, bo kiedy oglądałem ten mecz ze Szwecją, no to jednak ten przeciwnik był bardzo słaby.
1: Tak.
0: Myślę, że wielu tych zawodników z naszej reprezentacji, ocierających się o pierwszą, czy też ocierających się o to, że grają w dobrych ligach, w dobrych zespołach, no z tak słabym rywalem dawno nie grali. Ale no, ciekaw jestem tego meczu z Włochami, pamiętając o ten pierwszy, kiedy było naprawdę ciężko i dzięki rezerwowym wygraliśmy, bo u nas się mówi, że mamy takie pokolenie, jakiego dawno nie mieliśmy. Nawet kiedy Jan Urban zabrał paru piłkarzy do pierwszej reprezentacji, to nadal ta reprezentacja młodzieżowa wygląda bardzo dobrze. Natomiast o Włochach wprost przeciwnie. Mówią, że mają takie pokolenie, jakiego dawno nie mieli, od strony negatywnej, bo tam rzeczywiście trudno jest kogoś wybrać. Nawet jeśli Mancini na siłę ciągnie za uszy i odkrywa tych piłkarzy, to kiedy patrzymy na skład reprezentacji Włoch, no to widzimy, że jest Donnarumma i dalej nic. Co, gdzie, kiedy, gdzie on gra, kiedy grał i tak dalej. I to samo jest z reprezentacją młodzieżową. Zatem tutaj mamy te dwa zupełnie odmienne światy. No i zobaczymy, kiedy one się zderzą ze sobą, czy rzeczywiście ten lepszy świat, ta pozytywna strona futbolu, czyli nasza, rzeczywiście na boisku okaże się lepsza.
2: A tak sobie myślę, że ostatnie wyniki w tej Lidze Narodów są bardzo ciekawe, bo tutaj też warto wspomnieć o ten poziom wyższy Grecja-Holandia.
1: No, Grecy zrobili fantastyczne.
2: Fantastyczne, tak.
0: Ale w Grecji myślę, że zbierają też

0: Teraz owoce tego, że oni naprawdę kilka lat temu, i to na przykład czytam historię klubu PAOK Saloniki, że oni postawili zdecydowanie na szkolenie młodzieży. Zainwestowali w tę młodzież. I to nie jest kwestia roku, dwóch wstecz. Oni od 5-6 lat rzeczywiście inwestują w akademię, inwestują w młodych piłkarzy, wychowują ich, pozwalają im grać. Później sprzedają oczywiście też za duże pieniądze, ale to przynosi efekt. Kiedy patrzę, w Como jest taki napastnik Duvikas. Skąd on się wziął? Gdzie wziął? Nagle wygryzł ze składu Alvaro Morata, tytułowanego Hiszpana, i daje radę na każdym poziomie. Liga Mistrzów, Serie A, teraz gole także w reprezentacji. Czyli skądś to się bierze. I myślę, że to nie bierze się tylko z przypadku, że nagle zaczęli się rodzić, tylko rzeczywiście Grecy postanowili, trochę może inaczej niż Turcy, którzy teraz mają wyraźny kryzys, nie sprowadzać za wielkie pieniądze gwiazd z nazwiskami do swojej ligi, tylko stawiać rzeczywiście na swoich piłkarzy młodych, szkolić ich w bardzo taki nowoczesny sposób i to widać.
1: Swoją drogą, a propos Ligi Narodów i ciekawych meczów, no to wczorajsza wygrana Anglii z Chorwacją. No i to takie szczere wyznanie Luki Modricia, który powiedział, że nigdy nie przeżył czegoś takiego i że to tak naprawdę jest jeden wielki wstyd. No to chyba Chorwacja za Zlatko Daliczem już teraz tęskni.
0: Szkoda tego Luki Modricia. Ja oczywiście też, wynik mnie ogłuszył, bo jednak tak przegrać 7-0 jeszcze na własnym stadionie. Chorwacja, która zawsze była dla reprezentacji Polski stawiana za wzór, że taki mały kraj, a tutaj sporty zespołowe zawsze top, no to w siatkówce już są daleko za nami. No i teraz my do nich obyśmy się zbliżyli w piłce.
1: W piłce wodnej.
0: W piłce wodnej na przykład.
1: No tak, tak. Dobrze, to na koniec Cristiano Ronaldo, który opuścił zgrupowanie. Wielka wrzawa w Portugalii. Wsiadł z prywatnego samolotu, poleciał do Madrytu. Teraz wiadomo już, że nie wróci na zgrupowanie Portugalczyków. No i Portugalczycy z Duńczykami wygrali swobodnie i widać, że ta gra się klei. No chyba ta przyszłość bez Cristiano Ronaldo jest możliwa. No.
0: No jest możliwa. Oczywiście, że jest możliwa. Tak jak przyszłość pewnie reprezentacji Argentyny bez Leo Messiego. Tylko zupełnie właśnie znów w jednym czasie, jak mieliśmy, że huczne pożegnanie Leo Messiego, na które wszyscy przybywają. Jest wielkie święto, a z drugiej strony ten uciekający Cristiano Ronaldo. Znów można oczywiście dyskutować nad jego wielkim ego. No ale właśnie
1: jakbyś miał pomnik tutaj przy Myśliwieckiej, też byś inaczej mówił.
0: Tak, ale dzięki nie można zapomnieć tego, że dzięki temu właśnie jaki jest, jaki ma charakter, osiągnął tyle, ile osiągnął i gra tak długo, ile gra. Zatem ja jestem zawsze po stronie Leo Messiego, jestem raczej w jego kościele, ale nie osądzam surowo Cristiano Ronaldo, no bo nie sposób nie docenić tego, co zrobił.
1: No tak, będzie wielki mecz pożegnalny na pewno i wtedy wszyscy będą się cieszyć. Cristiano Ronaldo będzie płakał. No i tak to się ta piękna historia zakończy. O niej za chwilę Marika Górecka opowie. Zagramy w międzyczasie. A Tomku, Tomek Lipiński, Kanal Plus Sport był z nami. Bardzo dziękujemy.
0: Ja również dziękuję.

Wreszcie zasnąłem spokojnie po meczu naszej drużyny z drużyną Rumunii. Co prawda grali w dziesiątkę, ale potrafili, że potrafią grać. Nie spodziewam się takiego wyniku z Bośnią i Hercegowiną, tudzież takiego samego ze Szwecją u nas na Narodowym. I tutaj miałbym ukłon do trenera Jana Urbana, któremu po prostu chłopaki, mówiąc kolokwialnie, uratowali tyłek, żeby dał jak najmocniejszy skład, łącznie z Piątkiem i oczywiście niech nie zapomina wstawić tego młodego piłkarza o nazwisku Reguła.

0: Która to godzina? 17.35, tu trójka, tu trzecia strona medalu. Mówiliśmy o wielkim pomnikowym Cristiano Ronaldo, który opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii, udał się samolotem prywatnym do Madrytu, potem znowu gdzieś poleciał, no i tak krąży, a w Portugalii wielka debata tym wszystkim zajęła się tym tematem Marika Górecka.
1: Cristiano Ronaldo opuszcza zgrupowanie reprezentacji Portugalii. Wsiada do prywatnego samolotu i wraca do Madrytu. Kilka godzin wcześniej trener Jorge Jesus wyznaje publicznie. W klubie rządzi prezes, za drużynę i wszystko co związane z zawodnikami odpowiadam ja. Ronaldo za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazuje, że prawdę o powodach opuszczenia zgrupowania ujawni w odpowiednim czasie. I to właśnie to w odpowiednim czasie tak bardzo rozpaliło piłkarskie środowisko. Konflikt zaczął się od meczu z Norwegią. Ronaldo cały mecz spędził na ławce, chociaż w trakcie meczu długo się rozgrzewał. Trener tłumaczył, że zakładał możliwość wpuszczenia Cristiano na boisko, ale zmienił zdanie. Nigdy żaden zawodnik nie wpłynie na podejmowane przeze mnie decyzje. Ani on, ani ktokolwiek inny, nawet prezes federacji. Nigdy. Ronaldo nie krył swojego niezadowolenia. Po meczu nie świętował wygranej z kolegami, odmówił też udziału w treningach, a kiedy Jesus na konferencji przed spotkaniem z Danią zapowiedział, że ponownie nie przewiduje wystawienia CR7 w podstawowym składzie, sytuacja eksplodowała. Ronaldo jest symbolem tej reprezentacji, to nie ulega wątpliwości, ale nikt nie jest większy od drużyny. Te słowa wywołały prawdziwą burzę w mediach. Zdania dziennikarzy i komentatorów były podzielone. Jedni przyznali trenerowi rację, drudzy zastanawiali się, czy Jesus nie potraktował zbyt ostro zawodnika, który przez dwie dekady był twarzą tej drużyny.
2: Była gestionowana de una manera fatal.
1: Trener doprowadził do fatalnej sytuacji. Skoro masz w składzie ikonę piłki, powołujesz go na zgrupowanie, a potem sadzasz go na ławce, dla mnie to absolutny brak szacunku dla tak wybitnego sportowca.
2: Yo creo que es una falta de respeto muy grande con...
1: Dwa wygrane mecze bez udziału Ronaldo też o czymś świadczą, ale abstrahując od wyników i tego, czy trener mógł lepiej zarządzić tą sytuacją, postawa Ronaldo również pozostawiała dużo do życzenia. Podzielili się także piłkarscy kibice. Ronaldo musi zrozumieć, że jego czas w kadrze dobiegł końca. Ostatecznie to trener podejmuje decyzję. Jeśli zawodnik w przypływie furii wraca do domu, to sam tworzy absurdalnie napiętą atmosferę. Nie ma sensu, żeby pozostawał w reprezentacji. Trener ma rację. Ronaldo jest gwiazdą, ale nikt nie jest ważniejszy niż kraj i narodowe barwy. To brak szacunku. Ronaldo posiada wyjątkowy status, czy się to komuś podoba, czy nie. Jest najlepszym piłkarzem wszechczasów i należy mu się specjalne traktowanie. Centrum Lizbony

0: Pojawiły się nawet plakaty poparcia dla zawodnika. Dziękujemy za wszystko, co zrobiłeś dla Portugalii. Zawsze będziesz naszym kapitanem. Między innymi takie zdania można było na nich przeczytać. Nic dziwnego, że sprawa wyszła daleko poza futbol, a głos zabrali portugalscy politycy. W rolę mediatora próbował włączyć się Luis Montenegro, premier Portugalii, który telefonicznie skontaktował się z trenerem i prezesem federacji. Jeszcze mocniej po stronie Ronaldo stanął prezydent regionalnego rządu Madery, Miguel Albuquerque, przypominając, że Ronaldo przez lata promował Portugalię na całym świecie i nazwał całą sytuację niepotrzebnym pomniejszaniem jego dorobku. Tymczasem trener pozostał przy swoim. Portugalia pojechała do Danii i bez Ronaldo wygrała 4-2. Na trybunach trener był zarówno wygwizdywany, jak i wspierany. Gonçalo Ramos, którego wystawienie zamiast Ronaldo stało się jednym z symboli tego konfliktu, ponownie strzelił gola. Rafael Leão zagrał z numerem 7, a duński napastnik Rasmus Højlund uczcił swoją bramkę charakterystyczną celebracją. Na boisku Portugalia poradziła sobie bez swojego kapitana, ale poza boiskiem pytanie pozostaje otwarte. Co dalej z Cristiano Ronaldo w kadrze? Federacja rozważa zorganizowanie pożegnalnego meczu swojego gwiazdora. On sam jeszcze nie przedstawił pełnej wersji wydarzeń. I dlatego ta historia wciąż czeka na dopisanie ostatniego rozdziału.
1: Ogromne poruszenie w Portugalii, a tematem zajęła się Marika Górecka. Państwo do nas dzwonią, 2 2 7 3.
2: Andrzej się kłania z samochodu, jadę właśnie do rodzinnej Częstochowy. Pytacie Państwo, kto zostanie mistrzem Polski w żużlu? Nie mam zielonego pojęcia. Jak byłem dziecięciem, był taki zespół w Częstochowie, nazywał się Włókniarz Częstochowa. I mam nadzieję, jeżeli istnieje ten zespół jeszcze, że zostanie mistrzem Polski.

akcji nożnej Ligi Narodów UEFA dzieje się. Wysokie wygrane w spotkaniach np. Anglia-Chorwacja 7-0 dla Anglii, w meczu Hiszpania-Chorwacja 4-1 dla Hiszpanii, ale wynik meczu Polska-Rumunia, choć było 6-0 dla Polski, nie pokazuje żadnej nadziei na przyszłość, gdyż zespół Rumunii jest uznawany za najsłabszym w lidze narodów.

kłania się Schodz Robert. Chciałbym zabrać głos w sprawie żużla. Ja dzwonię ze Świętochłowic, to mam nadzieję, że kiedyś mistrzem będzie Śląsk Świętochłowice. A dzisiaj stawiam na Toruń. Jeszcze o piłce nożnej. Gole, które padały w meczu z Rumunią, przypomniały mnie świetne czasy polskiej reprezentacji, kiedy Polska rywalizowała na Mistrzostwach Świata z Belgią. I było to fantastyczne też, te gole z Rumunią.

0: pan słuchacz przywołał chyba ten piękny mecz wygrany przez Polskę z Belgią. No i jeszcze piękniejsze gole Zbigniewa Bońka. W kolarstwie zakończyły się Mistrzostwa Europy. Belg Remco Evenepoel po raz pierwszy w karierze został mistrzem Europy. To był kolarski wyścig ze startu wspólnego na finiszu w Słowenii. O milimetry wyprzedził w sprincie Włocha Giulio Ciccone. Belg Remco Evenepoel. Evenepoel.
1: Evenepoel. Takim pomysłom jak ten zorganizowany na warszawskich Bielanach pod szyldem Sport Bridges bijemy brawo. W 7 szkołach przez prawie 1,5 roku dzieci uchodźcze, głównie z Ukrainy, integrowały się z polskimi na zajęciach sportowych. Idea była taka, że 40% grupy stanowiła młodzież z naszego kraju, 60% obcokrajowcy. Pomysł, mówiąc w cudzysłowie, odpalił. Odbył się pod egidą Komisji Europejskiej.
2: Sport Bridges był projektem, w którym sport odgrywał jakby platformę do zbudowania integracji, poprawy dobrostanu.
3: Piotr Haczek, organizator.
2: I poczucia przynależności do grupy dla dzieci, jak również bardzo mocnej integracji, co już wcześniej wspomniałem, dzieci uchodźczych z doświadczeniem uchodźczym, z dziećmi polskimi.
4: Mieliśmy tych sposobów 8.
3: Anna Cembrzyńska, trenerka.
4: Były to narzędzia, które każdy z nas z trenerów wykorzystywał podczas całego okresu trwania naszego projektu i były to między innymi piłka nożna bez mówienia, mieszane zespoły, komunikacja bez słów, sport i emocje, zmiana ról, wyzwania i rozwiązywania problemów, kodeksy zespołu i konflikt i mediacja. I moim zdaniem te ćwiczenia, które były najlepsze i które zmusiły nasze dzieciaki do tej integracji, były to mieszane zespoły, ponieważ w nich dzieci nie mogły cały czas wybierać swoich znajomych, tylko było to troszeczkę narzucone przez dane zadania. I dzięki temu zaczęły ze sobą współpracować, a również zaczęły współpracować z osobami, z którymi nie miały wcześniej kontaktu.
5: Dla mnie najważniejsze jest to, że większość dzieci, które weszły do programu, pozostały w nim do samego końca.
3: Karol Radke, organizator.
5: Brały udział, angażowały się w zajęcia sportowo-rekreacyjne z naciskiem na rekreacyjne, na integrację. To było największym sukcesem projektu, że mało kto tak naprawdę zrezygnował. Niewielka liczba dzieci z projektu odeszła. Może były 2-3 osoby. Cała większość pozostała do samego końca, czyli przez 15 miesięcy uczestniczyła w naszym projekcie.
6: This project was very relevant.
3: Ariadni Horti, koordynatorka z Komisji Europejskiej do spraw sportu, edukacji i kultury.
6: Because it uses sports in order to help refugees, young people to integrate into society, into the country.
3: Ten projekt jest skrojony na obecne czasy. Integruje dzieci uchodźcze poprzez sport w nowym kraju. Wszystko w tym programie zagrało. Cele zostały postawione właściwie i realistycznie i finalnie zostały zrealizowane. Położyliśmy duży nacisk na wpływ, jaki może mieć ten pomysł w przyszłości i zobaczyliśmy, że to działa i koresponduje ze wskaźnikami. Ten projekt może odgrywać rolę dobrego wzorca.
4: Bardzo dobrze zadziałała też komunikacja bez słów. Czym ona była? Dzieci miały za zadanie wykonać proste zadanie fizyczne, nie mogły komunikować się werbalnie. Mogły to robić gestami, mogły to robić mową ciała, spojrzeniem i tutaj było to przełomowe, przede wszystkim dla dzieci, które miały problem z barierą językową, które czuły się nieśmiało ze swoim nieidealnym słownictwem, które czuły, że stoją gdzieś tak z boku tej grupy, bo ten język im na to nie pozwala. A tutaj pokazaliśmy i

0: im, że bariera językowa w sporcie nie musi istnieć.
1: A materiał przygotował Krzysztof Łuniewski.
2: Tak jest. 17:49. Za chwilę.

nie widuję cudu, jak to było w meczu rewanżowym, w którym Sparta rozjechała Motor Lublin i też nikt raczej nie zakładał, że uda się odrobić ponad 20 punktów różnicy. Wtedy się Sparcie udziało, ale to jest niestety finał. Nie ma słabych drużyn, a tym bardziej druga liga w Toruniu jest jednak zdecydowanie lepsza niż wtedy była w Lublinie. Języczkiem uwagi będzie dla mnie Bledorn, wspaniały gościu, który ma naprawdę rundę rewanżową, jak i teraz fazę play-off wspaniałą. No i ciekawe, jak wypadnie formacja juniorska, porównując Toruń z Wrocławiem. Będzie ciekawie, ale jednak zakładamy Toruń, tak samo jak bukmacherzy również go obstawiają, więc tutaj cudów drugiego we Wrocławiu nie będzie.

0: trzeciej stronie medalu mamy dla Państwa konkurs, który trwa do wygrania voucher Fly Spot na 6 lotów w tunelu aerodynamicznym Open dla dorosłego lub dla dziecka. Wystarczy do nas wysłać SMS na numer 73533, ale też oczywiście odpowiedzieć na pytanie. Kto nie skacze, ten nie lata. Proszę dokończyć. No, najlepsze, oryginalne odpowiedzi zostaną nagrodzone.
1: Heniu Sytner jak zwykle zajął się wątkiem kolarskim. Skupił się, swoją uwagę skupił na świetnej zawodniczce, holenderce Demi Vollering, która została mistrzynią świata, została wczoraj mistrzynią Europy. Henryk Sytner.
2: Mistrzyni świata i Europy w kolarskim wyścigu szosowym ze startu wspólnego holenderka Demi Vollering została ukarana przez Międzynarodową Federację Grzywną 1000 franków szwajcarskich za naruszenie przepisów. Dodatkowo zawodniczka straciła 25 punktów rankingowych. Powodem ukarania holenderki, która odniosła największy sukces w karierze, było przyjęcie przez nią niedozwolonej pozycji podczas jazdy. Nie jest jasne, na jakim etapie ani w jaki dokładnie sposób doszło do naruszenia przepisów. Według sędziów zawodniczka złamała regulację UCI dotyczącą stosowania niedozwolonej pozycji lub punktu podparcia na rowerze, co może stwarzać zagrożenie zarówno dla samej kolarki, jak i dla innych zawodniczek. Oprócz grzywny i odjęcia punktów, nowa mistrzyni świata otrzymała również żółtą kartkę. Taką samą karę nałożono na Austriaczkę Katalin Sadnik. To teraz kilka informacji o naszej gwieździe. Katarzyna Niewiadoma Finej podpisała dwuletni kontrakt z ekipą Lidl Trek. Obchodząca 32. urodziny srebrna medalistka

0: igrzyska niedawnych kolarskich mistrzostw świata, ostatnie 9 sezonów spędziła w drużynie Canyon. Jestem niesamowicie podekscytowana najbliższymi 2 latami. Spędziłam wiele lat w tym samym zespole i decyzja o pójściu naprzód oraz zmianie otoczenia nie była łatwa, dopóki nie porozmawiałam z Leader Trek. Błyskawicznie poczułam, że drużyna ma plan, a także ufa mi i we mnie wierzy, powiedziała niewiadoma Finney, cytowana w komunikacie zespołu. To jeszcze jedno, do największych sukcesów zawodniczki z Limanowej należy też wygrana w Tour de France 2024. A na wczorajszych Mistrzostwach Europy Polka zajęła 6 miejsce.
1: Dziękujemy, Henryk Sytner. My już Państwa zapraszamy na drugą część 3 strony medalu. Słyszymy się kilka minut po godzinie 18. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Jak wyrzucasz 6, to wygrywam.
2: Spokojnie, jeszcze moja kolej.
1: Jej, 6! Widziałaś? Mamo!
2: Co? Daj mi sekundę, muszę szybko odpisać.
1: Mamo!
3: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro,

0: tego co w Sisy. Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Boli, swędzi,
4: piecze, a do tego nawraca.
5: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 4 października. Minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ambasada w Kijowie nie zostanie przeniesiona, zapewnia polski MSZ. Sprawca ataku w samolocie linii Fly Dubai pod lupą australijskich służb. W Świdniku powstała rowerowa ochotnicza straż humanitarna.
12: W trakcie sytuacji takiej niepewnej, braku dostępu do benzyny albo braku prądu, rower pojedzie zawsze.
11: Polska niezachwianie wspiera Ukrainę. Ambasada w Kijowie nie zostanie przeniesiona, oświadczył resort dyplomacji w odpowiedzi na komunikat rosyjskiego MSZ-u. Moskwa wezwała cudzoziemców i personel dyplomatyczny do opuszczenia ukraińskiej stolicy, zapowiadając kontynuację zakrojonych na dużą skalę uderzeń odwetowych. Rosyjskie groźby i apele do dyplomatów pokazują, że Kreml próbuje zastraszać Europę i osłabić nasze wsparcie dla Ukrainy, podkreślił polski MSZ i zaznaczył, że Rosja nie podważa europejskiej solidarności z narodem ukraińskim. Rosyjskie władze zaapelowały też do Ukraińców o unikanie obiektów wojskowych i administracyjnych. Australijska agencja antyterrorystyczna sprawdza powiązania sprawcy ataku w samolocie linii Fly Dubai z Australią. W środę podczas lotu z Dubaju do Tel Awiwu drugi pilot zaatakował nożem kapitana i próbował doprowadzić do katastrofy. Samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość. Ranny pilot otworzył drzwi do kabiny, dzięki czemu trzej pasażerowie obezwładnili napastnika. Według dwóch australijskich źródeł drugi pilot studiował na Uniwersytecie w Melbourne. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie ujawniły jego tożsamości. Według władz Izraela pochodzi z Omanu. Mężczyzna jest w areszcie w Emiratach. Rowerowa Ochotnicza Straż Humanitarna będzie działać w Świdniku. Ma wspierać lokalną społeczność w czasie potencjalnego kryzysu. 18-osobowa grupa przejdzie szkolenie z pierwszej pomocy, ewakuacji i komunikacji kryzysowej.
12: Powstała taka koncepcja, żeby stworzyć grupę odporności kryzysowej, która będzie wykorzystywała środek transportu, który w trakcie sytuacji takiej niepewnej, braku dostępu do benzyny, zatorów drogowych, tudzież zniszczonej infrastruktury albo braku prądu, rower pojedzie zawsze.
11: Mówi Maciej Lubaś ze Stowarzyszenia Świdnik Miasto dla Rowerów. Rowerowa grupa powstała na bazie Ochotniczej Straży Humanitarnej, która od kilku lat działa w województwie podkarpackim. Tworzy ona nowy model wolontariatu kryzysowego. Praski zabytek funkcjonalizmu ponownie otwarty dla zwiedzających. W czeskiej stolicy zakończył się remont willi Müllerów. Prace objęły także unikatowe wyposażenie.
13: Tapetowanie, malowanie ścian, renowacja drewnianych i kamiennych elementów, naprawa okien czy wymiana akwariów, wylicza dyrektor Muzeum Pragi Iwo Macek. Funkcjonalistyczna willa Müllerów przeszła największy remont od czasu rekonstrukcji na przełomie wieków. Teraz zwiedzający mogą zajrzeć do 6 wcześniej niedostępnych pomieszczeń, w tym pokoju gościnnego, apartamentu dla służby oraz piwnicy. Kustoszka willi Müllerów zauważyła, że budynek jest uznawany

0: za jedno z największych osiągnięć austriackiego architekta Adolfa Loosa. On sam bardzo cenił tę realizację, mówiąc, że willa najlepiej wyraża Raumplan, jego autorską koncepcję aranżacji wnętrza. Zamiast stosować tradycyjny podział na równe kondygnacje, Adolf Loos projektował przestrzeń jako wzajemnie przenikające się pomieszczenia o różnej wielkości i wysokości. Wyjaśniła Eliszka Zlatochlawkowa. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Klimat.
2: Jakość powietrza jest przeważnie dobra, na północy i północnym wschodzie bardzo dobra. 1/4 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą w centralnej, zachodniej i wschodniej części kraju. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: W nocą mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów nie wystąpią tylko nad samym morzem i na południu. Tam będzie zimno, tylko 2 stopnie, poza tym od 6 do 11. Jutro pochmurno i od 15 do 21 stopni.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Autopromocja.
6: Jest właścicielką jednego z najładniejszych głosów we współczesnej muzyce rozrywkowej. Bywa porównywana do gwiazd sprzed lat, Karen Carpenter i Joni Mitchell. We wrześniu Wise Blood wystąpiła w słynnej sali koncertowej Royal Albert Hall w Londynie wraz z orkiestrą Julesa Buckleya. Koncert Wise Blood z cyklu BBC Proms na antenie Trójki dziś tuż po 19. Polecam i zapraszam, Grzegorz Hoffman.
5: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
12: Paniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
15: 18:06.
16: Trzecia strona medalu.
15: A na drugą godzinę trzeciej strony medalu zapraszają niezmiennie
17: Adam Malecki
15: i Norbert Michalak. To przypomnijmy o tych najważniejszych informacjach sportowych. Co dzisiaj się wydarzyło?
17: No na przykład to, że Belg Remco Evenepoel po raz pierwszy w karierze został mistrzem Europy w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego. Na finiszu w Słowenii o milimetr wyprzedził w sprincie Włocha Giulio Ciccone.
15: A Hubert Hurkacz awansował do najlepszej czwórki tenisowego turnieju w Pekinie. Polak w ćwierćfinale rozegrał bardzo dobry mecz, pokonując wyżej notowanego w rankingu Karena Khachanova 7-6, 6-2.
17: 37-letni Brytyjczyk Elfyn Evans został rajdowym mistrzem świata. Rajd Sardynii wygrał Szwed Oliver Solberg.
15: A jeśli chodzi o koszykówkę, to w basket lidze pierwsza kolejka. Dziś 2 mecze GTK Gliwice. Przegrało z MKS-em Dąbrowa Górnicza 78-89. Trwa mecz Arki Gdynia ze Śląskiem Wrocław. Arka prowadzi 39-23.
17: To jeszcze wracam do motoryzacji, bo Holender Max Verstappen z Red Bulla okazał się najszybszy w wyścigu o Grand Prix Bahrainu. Była to 16. runda Mistrzostw Świata Formuły 1, a zwycięstwo zwycięstwem hiszpańskiego motocyklisty Marka Marqueza. Zakończył się za to wyścig o Grand Prix Japonii. Drugie miejsce zajął jego rodak, lider klasyfikacji generalnej Jorge Martin, a trzecie Włoch Marco Bezzecchi.

0: To ja też wracam do sportów halowych, bo pierwsza kolejka również w Tauron Lidze Kobiet. Volley Wrocław przegrał ze Stalą Mielec 2-3. Trwa mecz ŁKS Łódź z Dewelopresem Rzeszów. Ten mecz dopiero się rozpoczął. 8-7 dla Dewelopresu.
1: Przypominamy, że jutro reprezentacja Polski zagra w kolejnym meczu Ligi Narodów. Zagra z Bośnią i Hercegowiną.

Dzień dobry. Mam jeszcze 40 km do stadionu olimpijskiego. Mam nadzieję, że wynik tego meczu rozstrzygnie się w biegach nominowanych, a że serce mam żółto-czerwone, jestem za petardem startu Wrocław. Pozdrawiam słuchaczy.

0: Więc powiedz, jak to się w ogóle zaczęło, jaki był ten pierwszy raz. Paradoksalnie, jak kierowcy przychodzą do nas, to mówią, że tata mnie zaprowadził na tor, a tutaj wszystko...
1: To odwrotnie
0: tak,
1: jest.
0: Mama,
1: to jest odwrotnie.
0: Mama.
1: Opowiadaj. Więc chyba trzeba było z mamą przyjść. Zacząłem z mamą, szukaliśmy miejsca właśnie, żeby zrobić gdzieś urodziny moje. Chyba to podaje, że były 10, więc to tak nie było aż tak dawno.
0: Masz 19 lat.
1: No i tak mam, ale ludzie zaczynają naprawdę w wieku 4-3 lat zaczynają jeździć i 3/4 osób tak zaczyna jeździć. Mm-hmm. Ale szukaliśmy właśnie miejsca, znaleźliśmy właśnie w hali, znaczy nie w hali, tylko w galerii. Znaleźliśmy tory i tak się właśnie potoczyło i doszedłem właśnie tutaj.
2: Karting to jest ta jedyna droga do tego, żeby właśnie ścigać się, później dalej kontynuować karierę?
1: Myślę, że to jest najlepsza droga. Też właśnie teraz doszło też właśnie te symulatory, właśnie iRacing czy coś takiego.
2: No tak się zastanawiam, czy można na skróty jakoś pójść.
1: No teraz oczywiście te wszystkie gry, które porobili i można pójść dużo, ale karting właśnie uczy też właśnie pokory i wszystkiego, bo w kartingu zazwyczaj jest ciężko bardzo, to nie ma czegoś takiego, on uczy do samochodów i do bolidów wszystkiego i naprawdę warunki w kartingu są ciężkie i jest też milion ustawień.
0: No najlepszym dowodem jest to, że czy to Max Verstappen, czy Kimi Antonelli, którego ty podobno znasz, prawda?
1: Znam dobrze i jeździłem z nim w zespole razem. Dosyć dobrze go znam. Znam też Arvida Lindblada, też się z nim jeździłem i to w tej samej kategorii. Solowa znam, który prawdopodobnie pójdzie też do Formuły 1 w następnym roku. I też z nim się ścigałem w kategorii w kartingu właśnie. Wszyscy razem w kartingu.
0: No to fajny chłopak jest Kimi. Moja siostra z kolei mieszka w Bolonii. Powiedziała, że ostatnio wieczorem szła i jakiś chłopak sobie tam biegał i ona zapytała Kimi. On się odwrócił i tam przez chwilę porozmawiali. Bardzo taki jest ludzki, otwarty.
1: Tak, jest,
0: prawda?
1: Otwarty i nie jest taką gwiazdą czy coś takiego, tylko po prostu jest kierowcą i jest po prostu zwyczajną osobą.
0: I czasami napiszecie coś do siebie?
1: Czasami się spotkamy w grach i gramy i ja tam czasami piszę, albo po prostu tam na serwerze czasami coś napiszę, więc jest po prostu ludzki, otwarty, jest normalnym człowiekiem.
0: Tak jak ty.
1: Oczywiście.
0: Do taty mam do też taty, pytanie, tak. No bo kiedy pasja rozwija się syna w kartingu, to jeszcze jest pół biedy. Tutaj trochę pytam się, Filip, zadając ci pytanie też o portfel, bo wiadomo, czym dalej, tym głębiej trzeba do portfela sięgnąć. No ty jesteś wsparciem takim też finansowym.
2: Tata tutaj
0: Gustawa
2: kiwa głową, że nie. Że nie.
3: Dżentelmeni po pierwsze nie rozmawiają o pieniądzach, a do takich...
0: Ale my nie jesteśmy dżentelmenami.
3: Jak się przechodzi na pro sport, to jak się przechodzi na pro, to no, nie ma się co ukrywać. No to każdy sport wymaga dużego wkładu finansowego. I karting to jest dosyć drogi sport, tak? Jeżeli przechodzimy na taki profesjonalny karting i zaczynamy się ścigać w Europie, na świecie, to on już kosztuje dosyć duże pieniądze, tak? To nie są pieniądze, to są pieniądze porównywalne z rajdami nawet, tak? Czyli wyścigami tutaj bolidów jednomiejscowych. Tak?
2: A jak chcemy iść jeszcze dalej, to te pieniądze są jeszcze...
3: No wiadomo, że czym wyżej mierzymy, tym to są większe pieniądze, tak? Jeżeli przechodzimy do F4, F3, prawda, wszystkie te dyscypliny wyścigowe są rzeczywiście bardzo drogie, tak?
0: A jak to wygląda u ciebie, Gustaw, teraz? No bo jesteś w tej serii Lamborghini, natomiast wyobrażam sobie, że takim celem było właśnie czy F3, czy F2, te single-seatery i jak się potoczyła ta droga, czy to jest takie zaplecze, które dzięki dobrym wynikom może ci pozwolić na to, żeby wrócić do tego cyklu, powiedzmy, towarzyszącego bezpośrednio Formule 1?
1: Moje marzenie było właśnie, żeby dojść do Formuły 1, ale poszliśmy właśnie w samochody i po pierwszym roku mi się bardzo dobrze jeździ. W tym roku we wszystkich wyścigach mieliśmy podium, już mieliśmy testy też GT3 samochodami i byłem na nich najszybszy, na takich otwartych, dużych w miarę. Najszybciej też zespoły i szybciej niż kierowcy fabryczni. No i jest taki plan, żeby po prostu zostać kierowcą fabrycznym. Teraz mi się trochę marzenia zmieniły, żeby już nie iść tak głęboko w Formułę 1, tylko właśnie w endurance, tak jak 24-godzinne. Praktycznie

0: Już 13 minut po godzinie 18. To trójka, to trzecia strona medalu. W naszym studiu przy Myśliwieckiej są goście Filip Wiśniewski i Gustaw Wiśniewski. Panowie Wiśniewscy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Tata i syn. Tak się składa. No właśnie, który szybszy? Kto szybciej? Kto ma cięższą nogę?
2: No syn, oczywiście.
0: Oczywiście. Będziemy tłumaczyć wszystko. Lamborghini Super Trofeo Asia. To są te zawody, w których Gustaw się ścigasz. Wywodzisz się oczywiście z kartingu. Jesteś wielokrotnym mistrzem Polski.

0: wszyscy byli kierowcy Formuły 1 ścigają się w Le Mans. Jak to można zobaczyć jako kierowca fabryczny albo w GT3, albo właśnie w Hypercarach, albo w LMP.
1: I to też pamiętam, że Karol Basz, który też jest jakoś ci bliski, prawda? On tak. też w kartingu jeździł i też pamiętam, że potem przeskoczył właśnie też. Na samochody.
0: On też testował Formułę 4, jeździł, ale jakoś mu lepiej po prostu drogę miał w samochodach GT.
1: To powiedz więcej o tym, o tej serii, w której się ścigasz. To jest seria azjatycka, prawda? Tak. Europejsko-azjatycka?
0: Tak, tak, tak. To jest seria właśnie azjatycka. Mamy w całej Azji, w Korei, w Chinach, w Japonii. W Malezji mamy tory i tam się głównie ścigamy. Jest z Europy bodajże dwóch kierowców, ja i właśnie jeden kierowca. Reszta właśnie z Ameryki, z Azji głównie. Najwięcej jest z Azji, ale właśnie jest Ameryka i Azja.
1: Jak ta otoczka wygląda tych wyścigów?
0: Dosyć grubo jest zrobione, bo wiadomo, no ostatnio mieliśmy w Chinach, w Szanghaju właśnie wyścig, to było kibiców bodajże ponad 60 tysięcy. Więc naprawdę to jest tak grubo zrobione i tam na każdym torze homologowanym do F1 jest naprawdę zawsze tak przytupem zrobione.
1: A ten Lamborghini Huracan Evo 2, to co to jest za maszyna?
0: No to jest na podstawie właśnie Lamborghini Huracana, takiego miejskiego, tylko z miejskiego została, myślę, że tak z 3-4 blachy i połowa silnika. Ma 640 koni, za to wagę ma 1300 koni, 1300 kilo, przepraszam. I naprawdę, no zbiera się bardzo szybko.
2: No nie jest łatwo chyba zapanować nad takim samochodem. Tak jak powiedziałeś, to są maszyny, które mają naprawdę dużo, dużo koni mechanicznych i to nie jest tak łatwo wejść sobie z ulicy do takiego samochodu i nim ruszyć.
1: No tak, to są ogromne przeciążenia, prawda?
0: Przeciążenia są bardzo duże, szczególnie też opanowanie w deszczu. W Azji też są pory deszczowe, co mieliśmy w Malezji też. W Japonii też mieliśmy właśnie porę deszczową, no to powiem, że bardzo ciężko jest opanować właśnie samochód z dużą mocą. Oczywiście też mamy trakcję i ABS-y, ale to nie jest tak jak w seryjnym samochodzie miejskim, tylko to jest właśnie się różni, że jest napisane, ale to tak zazwyczaj za bardzo nie działa, konkretnie jak ma zadziałać na ulicach.
1: Filip, kiedy dowiedzieliście się, że ma ciągoty do ścigania się Gustaw, no to podeszliście bardzo profesjonalnie, rodzinnie też do sprawy, bo tworzyliście taki profil też z psychologiem, prawda? Były spotkania, czyli chcieliście się zorientować, czy rzeczywiście te predyspozycje Gustaw do ścigania ma i co wyszło?
3: Gdyby nie miał, on miał nawet badania genetyczne robione. Tak naprawdę i no, na tych po zrobieniu badań genetycznych okazało się, że rzeczywiście ma ten charakter takiego wojownika, to jest bardzo jakby pożądanym w tym sporcie, tak?
1: Rodzinnie tak macie? Skoro genetycznie?
3: Nie, no chyba, znaczy ja nie miałem pod kątem motosportu robionych badań, tak? Gustaw miał robione badania genetyczne pod kątem motosportu. Ja mam głównie spotkania z psychologiem na temat opanowania się, tak? Czyli przeżywania tych emocji, które towarzyszą przy patrzeniu, jak twój tam niepełnoletni syn na przykład jedzie ponad 200 czy 300 na godzinę, tak?
2: Udaje się opanować?
3: Tak.
2: Już teraz,
3: teraz tak. Już tak. Pracuję nad tym cały czas, powiem szczerze.
1: Odkąd zdał prawo jazdy, tak?
3: No wiesz.
0: Przed już jeździłem. Chodzi o to, że na torze, jak miałem 17 lat, to już zacząłem jeździć. Formuła 4 też miałem 16-17 lat, a w Lambo zacząłem się ścigać, jak miałem 17 lat, więc to już tam były granice właśnie na Monzy, 300 na godzinę już były.
1: No a teraz się wybierasz na Monzy.
0: Tak, teraz są właśnie ostatnia runda i Mistrzostwa Świata. Walczymy właśnie o wygranie Azji i też będziemy walczyć, bo mamy duży potencjał, żeby też stanąć na podium na Mistrzostwach Świata.
1: Jaka jest teraz rola, Filip, twoja w tym wszystkim?
3: No, wiesz, był wyspany, wypoczęty, dobrze odżywiony. Pamiętał, tak. Prawda, o całym takim timingu swojego dnia i tylko tyle, tak?
1: No tak, ale mówię cały czas o tym zapleczu, o tym wspieraniu.
3: To już sztab ludzi, wiesz. To tak. Jest tak, jak wspomniany tutaj Karol Basz jest jego takim trenerem, który go tam pilnuje. Ma też taki zespół PR-owy swój, tutaj Asię i Oskara. Pracuje z psychologiem, cały czas jest poddawany różnym badaniom, także pod względem oczywiście zdrowia,

0: wytrzymałości, ma swojego trenera też personalnego i cały czas są prowadzone treningi. Wiesz, to cały dzień jest jego zorganizowany, także ja jestem tylko jakby taką osobą, która pilnuje tego, żeby rzeczywiście wszystko było dokładnie po kolei zrobione. No.
1: Gustawa mama denerwuje się, czy jest spokojnie?
2: Mama nigdy na torze nie była. Mhm. Może była dwa razy w kartingu, jak się ścigałem, ale tak to ogólnie nie była nigdy na torze, więc nie wiem, czy się denerwuje, ale podejrzewam, że się denerwuje, bo ogląda wszystko. Właśnie live timingi, właśnie live stream ogląda, albo w telewizji, jak ktoś jest, to zawsze ogląda. Myślę, że się denerwuje, ale tak na to, że to nie była, myślę, że za bardzo by się wtedy denerwowała.
1: Ale jak cię obserwuję i patrzę ci w oczy, to tak trochę mi się kojarzy z takim icemanem, taki, że po prostu panujesz nad sytuacją i raczej tam tętno tak, aż tak bardzo nie skacze, jak jesteś, wykręcasz te największe prędkości.
2: Nie no, to tak, ja lubię to też.
0: Czerpię przyjemność z tego bardziej.
2: Przyjemność bardzo. I mi to się bardzo podoba, też właśnie ta adrenalina i wtedy jest takie rozluźnienie.
1: No to
2: bardzo.
1: Jaki jest cel i marzenia?
2: Cel i marzenie, no to żeby wygrać właśnie Le Mans teraz.
1: O.
2: To jest właśnie taki cel i marzenie.
1: Czyli no. Bardziej śladami, bardziej, no, Roberta Kubicy.
2: Tak. Mhm. Właśnie, no, wcześniej Robert miał, żeby dojść do Formuły 1.
1: Oczywiście.
2: Ale teraz miał i osiągnął to, żeby wygrać Le Mans. I właśnie też mam taki plan i myślę, że kiedyś się uda.
1: Będziemy trzymać mocno kciuki. Powiedz, gdzie można szukać na twój temat informacji, bo przypuszczam, że teraz słuchacze, którzy słyszeli, będą chcieli trochę się zagłębić w tym temacie. Gdzie można znaleźć na twój temat informacje? Gdzie można śledzić wyścigi?
2: Tak, wyścigi można śledzić właśnie na YouTubie. Wystarczy, że się wpisze Lamborghini Super Trofeo. Na Instagramie można mnie zobaczyć. Głównie też na Instagramie wstawiamy najwięcej rzeczy. Ale właśnie w internecie wystarczy po prostu wpisać, myślę, że imię i nazwisko plus do tego kierowca i od razu wszystko wyskoczy, strona, różne rzeczy właśnie medialne i wtedy myślę, że będzie można zobaczyć wszystko.
1: Świetnie. Gustaw Wiśniewski, kierowca oraz jego tata Filip. Panowie, bardzo dziękujemy. Trzymamy dziękuję za was bardzo. Mocno kciuki. No dziękuję. I do następnego.
0: Dziękujemy. Do zobaczenia.

Jeszcze kiedyś grałem, niech się dziennikarze się uspokoją, tak się nie robi, żeby dziennikarze ustawiali jakieś sympatie. Jakim to trenerem wielkim jest pan Urban, kiedy trenował Górnika, jakie on miał osiągnięcia. Naprawdę, aż wstyd, że chwalicie tego Urbana, czy tego Roberta Wielkiego.

0: Dariusz Urbanowicz na miejscu nie usiedzi, dać mu chwilę wolnego, a już się gdzieś zaplącze. No nie. No właśnie, a tym razem z mikrofonem trafił na festiwal przygodowy Vanoga, gdzie spotkał się m.in. z królową śniegu i zimy, Justyną Kowalczyk-Takieli. Co ją tam sprowadza?
1: No tak się wydarzyło, że organizatorzy zaprosili, daty mi się zgrały, no a ja tutaj w okolicy Gdańska zawsze będę z wielką przyjemnością wracać.
2: Co się dzieje, że ludzie tak fantastycznie reagują na ciebie?
1: Nie wiem. To chyba połączenie tych medali, no i całej historii, która później się w moim życiu wydarzyła i jakoś tak ludzie... Są tacy, którzy mnie bardzo lubią. Ja wiem, że są tacy, którzy mnie nie cierpią, ale jest wiele takich, co mnie bardzo lubi.
2: A co u ciebie sportowo słychać?
1: Nic.
2: Wakacje?
1: Tak, rekonwalescencja po zabiegu kolana. Trochę takiego zamieszania letniego, miałam ogromne letnie zamieszanie i nie było jak się sportowo wyżyć, ale teraz już się wszystko tak stabilizuje fajnie i kolanko, i zamieszanie i sobie będę powoli wracać, więc myślę, że
2: gdzieś tam... Jakiś tam maratonik się strzeli.
1: Tak, baza jest, no to baza to będzie do końca życia, teraz tylko trzeba to tak ładnie zrobić. No, Janek Lantanowski znów pytał mnie, czy będziemy w następnym roku biec razem na Monte Rosa. W tym roku wygraliśmy teamy mieszane, więc jest wyzwanie, bo to jest...
2: Zobowiązuje, nie?
1: Nie, no na 4500 wybiec to nie można z marszu. Jeszcze z Jankiem. Jeśli się zobowiąże, no to trzeba się po prostu przygotować. To jest poważna sprawa.
2: Trzymamy kciuki. Może się jakoś uda to zrelacjonować w radiu.
1: O, to długo relacjonować.
2: Michał Witkiewicz, ojciec, dyrektor festiwalu Vanoga na Kaszubach w Wejherowie. Skąd takie miejsce? Skąd pomysł na to, żeby tutaj zgromadzić fanatyków historii podróżniczych?
3: Organizowałem różne imprezy w życiu podróżnicze, ale urzekło mnie to miasto i przede wszystkim obiekt. Obiekt, który jest idealny na tego typu wydarzenia.
2: Co to za obiekt?
3: Filharmonia Kaszubska, w której jest praktycznie wszystko, bo mamy i galerię, i mamy piękną salę prelekcyjną, no i też okolica przepiękna, gdzie można plener.
2: Co tu się dzieje na zewnątrz?
3: Od wielu lat mamy już spływ kajakowy po rzece Redzie. Bardzo fajna, meandrująca, kręcąca się rzeka. Mamy grę terenową od tego roku po lasach wejherowskich. No i coraz popularniejszy w Polsce są marsze Nordic Walking i też u nas już od paru lat cieszą się dużą frekwencją na starcie.
2: Justyna Kowalczyk-Takieli, Bartek Ziemski to sportowcy, ale też są podróżnicy, wyczynowcy, można tak powiedzieć. Kogo tutaj udało ci się zaprosić?
3: No na pewno do takich osób bym zaliczył Michała Worocha, człowieka, który porusza się na co dzień na wózku, a robi rzeczy naprawdę mega ekstremalne.
2: Co robi?
3: Podróżuje samochodem i nie tylko po świecie, co dla osoby niepełnosprawnej jest dużym wyzwaniem, nie tylko logistycznym.
2: Ty jesteś laureatem Kolosów?
3: Tak, dwa razy byłem wyróżniony na Kolosach. Pierwszy raz za przejście

0: granicy Europy z Azją. Pieszo-pontonowa wyprawa, zacząłem ją w Uralu Polarnym, a zakończyłem na rzece Embie, która przez Kazachstan przepływa. Niestety do Morza Kaspijskiego nie udało mi się dopłynąć, bo rzeka wyschła. Drugie wyróżnienie w Kolosa, które otrzymałem, to za przejście i przepłynięcie w poprzek Ameryki Południowej, od Chile do Argentyny.
1: No a co słychać u Bartka Ziemskiego?
2: Jeżdżę na rowerze dużo.
3: Gdzie ty urzędujesz, przypomnij?
2: Mieszkam w aucie, więc gdzie poniesie trochę, natomiast no właśnie, martwy sezon, sezon trochę festiwalowy, dlatego też jestem tu.
3: Masz jakieś plany wysokogórskie?
2: Musimy zdefiniować, co znaczy wysokie, zakładamy 8-tysięczniki dopiero na wiosnę, czy tam lato wręcz.
3: Co teraz, przygotowanie?
2: Nie, przygotowanie życie, bardziej bym powiedział, czyli dzień jak co dzień, natomiast kolejna wyprawa do Pakistanu.
3: Pozostaje jeszcze parę do zaliczenia. 9 masz na koncie 8-tysięczników, z których zjechałeś na nartach. Pakistan, no to albo Karakorum, albo Nanga.
2: No zobaczymy, co wyjdzie i budżetowo, no, ale od Nangi, myślę, że od Nangi chciałbym zacząć.
3: Teraz na Daulagiri jest Jędrek Bargiel, ponoć zasypana góra totalnie śniegiem. Ty już tam byłeś. Miałbyś dla niego jakąś radę taką na odległość, jakby się okazało, że słucha trójki?
2: Nie, no powiedziałbym, że mój ulubiony 8-tysięcznik, jeśli chodzi o zjazd, no bo właśnie udało się z samego szczytu do samej bazy, czy do namiotu, więc narciarsko jest to najlepsza góra ever. Były teraz olbrzymie opady, kupa lawin, śmierć i generalnie słabo, nie? Więc no zobaczymy. Mam nadzieję, że mu się to ustabilizuje i będą mogli fajnie podziałać.
3: Co to znaczy, że najlepsza narciarsko góra?
2: Ciągła śniegowo od samej góry do samego dołu, czyli bez takich mocnych, skalnych fragmentów i przede wszystkim bez nieprzyjemnego lodowca, czyli takiego jak właśnie mamy Kumbu czy pod Gaszerbrumami, gdzie po prostu jest no nieprzyjemnie.
3: Mimo wszystko trzeba się tam najpierw wdrapać.
2: Dla Andrzeja nie będzie wyzwaniem, to jest niski 8-tysięcznik. Jedynie, że z tego co tam słyszałem, to dużo ludzi się wycofało, tudzież nie przyleciało w ogóle, więc będzie mniej ludzi, a mniej ludzi znaczy mniej przedeptane. Myśliśmy z Oswaldem, absolutnie mnie po przedeptanym, jako pierwszy w sezonie, bo tam ludzie nie chcieli działać i było okej, okay, więc będzie dalej okej, okay, jeśli tylko się ustabilizuje śniegowo.
4: A na festiwalu przygodowym Vanoga był Dariusz Urbanowicz.

0: Przed chwilą mówił gość na temat Urbana. Urban to się nadaje do robienia Krupnioku na Śląsku, a nie prowadzenia reprezentacji. Tam najważniejszy to jest Podolski. Polak, Niemiec, ale porządne chłopisko, naprawdę.
1: Wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrucia.

0: 18.40 się zbliża, słoneczne sobotnie popołudnie i start spod siedziby Trójki, tak rozpoczęła się 18. edycja Biegnij Warszawo. Pomarańczowa fala biegaczy ruszyła na 10-kilometrową trasę, aby z uśmiechem na ustach walczyć z czasem. Wszyscy dobiegli do mety, zadowoleni, a wszystkiemu przyglądał się Łukasz Firchał.
1: 3, 2, 1.
2: Jarosław Kowalczuk, zwycięzca tegorocznego Biegnij Warszawo. Jak to się robi?
3: Się biega, dużo się biega po prostu. Ja miałam jeszcze to do siebie, że biegałam za dużo i za mocno cały czas, więc tak też nie robicie. Co muszę powiedzieć, czego nie przestrzegałam, to że moje bieganie i lekkie biegi były za mocne i głupiej niż teraz trenowałem, a mocne jednostki dlatego nie mogły być wystarczająco mocne, bo nie miałem siły.
2: Rozumiem, że trzeba odpuszczać czasami.
3: Tak. Od 8 kilometra miałem 3-4 takie momenty, że mówię do siebie, okej, teraz przechodzę do marszu. Więc bieganie i w trenowaniu, i w rywalizacji całe z głowy idzie.
1: Pierwsza kobieta złamie 35 minut. Wielkie brawa!
2: Aleksandra Brzezińska, piękny triumf w Biegnij Warszawo. Nie mogło być inaczej?
4: Bardzo się cieszę, że wygrałam, chociaż to nie było pewne, bo końca, również były tutaj wspaniałe zawodniczki, pięknie. Jak Iwona Bernardelli chociażby, czy Monika Jacyszyn, moja bardzo dawna koleżanka z kadry, kiedy miałyśmy po 18 lat, więc cieszę się bardzo. Całe miasto żyje tutaj tym sportem.
2: Anita uśmiechnięta również, cieszyłaś się na trzecią stronę medalu i Trójkę. Jak się biegło dzisiaj?
5: Wiesz co, fantastycznie, zważywszy, że jestem chora, więc jakby dzisiaj biorę wszystko w ciemno.
2: Paweł zadowolony na mecie Biegnij Warszawo, jak dzisiaj trasa?
6: Bardzo fajnie, fajna trasa, jak co roku, super organizacja, świetnie się biegło, trochę za ciepło, ale i tak fajnie.
2: A jak zadowolenie z wyniku?
6: Bardzo fajnie, rekordu nie było, ale blisko, także jestem bardzo zadowolony.
2: Magdalena Brzozowska, uśmiech na twarzy, świetny wynik, jak się biega w Warszawie?
4: W Warszawie się biega najlepiej, najcudowniej, najwspanialej. No jest pięknie, Warszawa jest piękna.
2: Szczególnie w taką pogodę, pomarańczowa fala, uśmiech cały czas. Powiedz mi, jakieś kryzysy były dzisiaj, czy zupełnie nie?
4: To znaczy dzisiaj od początku się nie nastawiałam na jakąś tam życiówkę. Dzisiaj po prostu chciałam ukończyć ten bieg z uśmiechem, bo jestem tydzień po maratonie warszawskim. Więc się udało dobiec z uśmiechem i w dobrym czasie. Ludzie, wstańcie z tej kanapy, biegajcie. Bieganie jest przepiękne, jest moc endorfin. Będziecie mieć radość z życia po prostu. Trzeba się cieszyć.
2: Piękny wynik tutaj poniżej godziny. Biegnij Warszawo. Jak imię?
7: Diana.
2: Diana i?
7: Gabrysia.
2: I mała Gabrysia w wózku. Jak się biegło razem?
7: Dobrze. Ja biegam maratony, więc to było dla mnie treningowe. Ale Gabi podobało się? Gabi? No nie było? Tak.
2: Tak, mówi, że tak, ale czy jakieś trudności w związku, że maratony, to rozumiem, że to lekka...
7: Tylko gorąco, dzisiaj trzeba z wózkiem slalom robić. To jest największa trudność.
2: Zdawka Jakub.
8: Jest uśmiech, bo fajny bieg, pogoda dopisała. Osoby też, mnóstwo osób, 10 tysięcy biegaczy, więc to jest właśnie piękne w bieganiu, że jest ta energia i każdy z uśmiechem dobiega do mety. Mi poszło dosyć dobrze, 44-22. Za mocno trochę wystartowałem pierwsze 2 km, bo po tam 4-5, 4-6 i potem po 3 km trochę umarłem, więc musiałem walczyć ze sobą. Ale to jest właśnie tak, jak to się startuje w zawodach. Na treningu jest inaczej, a na zawodach tłumnie się i człowiek biegnie.
9: Ja mam ją tak zawsze, czasami jest tak, że gdzieś jesteś wszelkiego, to muszę ją chować.
2: Grażyna Wolszczak.
10: Dyszka na luzaku się robi, wiesz? Ważniejsze to nie cisnąć za bardzo, żeby nie opaść z sił. Ja i tak opadłam, mimo że nie cisnęłam, ale skoro jestem na mecie, czyli dałam radę.
2: Jest uśmiech, wiem, że są półmaratony, także dyszka to jest nic, tak?
10: Dyszka to jest dużo, a półmaraton jeszcze więcej.
2: Oczywiście, ale robimy to

0: Dla?
1: Robimy to dla fanów, po pierwsze dla zdrowia, po drugie po to, żeby zmotywować innych, że skoro ja mogę, to inni też mogą zadbać o siebie.
0: No i to widać, to się udaje. Jak rozumiem, idziemy w stronę długowieczności, prawda?
1: Dokładnie. Chodzi o to, żeby w drugiej połowie życia, w której ja już jestem, a wszyscy będziemy, mieć sprawność nie tylko fizyczną, ale umysłową, bo nie wiem, czy wiesz, ale jednak mięśnie bardzo mają przełożenie na mózg.
2: Tak, to prawda. Łukasz Firchał. Łukaszu, czy dyszka to dla ciebie dużo, czy mało? Ciekawe swoją drogą. Biega, nie biega?

0: I jeszcze dobra informacja dla kibiców Żużla z Gorzowa, bo Stal Gorzów wygrała z Hunters PZŻ Poznań 49-41, a w dwumeczu to drużyna Stali okazała się lepsza, więc Gorzów zostaje w PGE Ekstralidze. Gratulacje.
1: Ruszyła Liga NHL, najlepsze na świecie amerykańsko-kanadyjskie rozgrywki hokejowe. Co powinniśmy wiedzieć o rozpoczętych rozgrywkach? Czeka nas kilka ważnych nowości. Szczegóły w relacji Jana Bachowskiego wprost ze Stanów Zjednoczonych.
2: W rozpoczętym właśnie sezonie zaplanowano wiele poniedziałkowych meczów rozgrywanych w godzinach popołudniowych czasu wschodnioamerykańskiego, co w Europie przypada na godziny wieczorne największej oglądalności, dzięki czemu kibice na starym kontynencie

0: będą mogli śledzić poczynania swoich ulubionych drużyn i największych gwiazd NHL w najlepszym czasie antenowym. Harmonogram obejmuje również rozegranie 2 meczów w Finlandii, 2 spotkań w Niemczech oraz rozegranie 3 spotkań na otwartym powietrzu oraz pierwszy od 2024 roku mecz gwiazd. Na samą inaugurację rozgrywek mistrzowie hokeiści Karoliny przegrali z jednym z faworytów do mistrzostwa zespołem Florida Panthers 0-1. Bramkę w samej końcówce dogrywki zdobył Gustav Forsling. Posłuchajmy szwedzkiego hokeisty.
1: Po strzelaniu zwycięskiej bramki świetnie się czułem i za często wpisuję się na listę strzelców. Przed samym spotkaniem przypomnieliśmy sobie, jak my rok i 2 lata temu zdobywaliśmy mistrzostwo. Znamy to uczucie i wiemy, jakiego wysiłku wymaga zdobycie mistrzostwa.
0: Oprócz zespołu Florida Panthers, graczy Colorado Avalanche uznaje się także jako faworytów do tytułu. Drużynę Washington Capitals poprowadzi kapitan Aleksander Owieczkin, rozpoczynający swój 22. sezon w lidze. Najlepszy w historii strzelec ligi ma na koncie 929 bramek. Na razie Owieczkin zaliczył w tym sezonie 1 asystę. Z kolei Sidney Crosby, hokeista pingwinów z Pittsburgha, wie, że nie będzie grał w hokeja wiecznie. W 22. sezonie występów trudno to jednak dostrzec, że chciałby już kończyć karierę. 39-latek o swojej przyszłości w lidze mówi tak.
2: Trudno jest mi przewidzieć przyszłość na najbliższe lata. Chciałbym pograć jeszcze kilka sezonów, ale nie wiem, jak w perspektywie przyszłości będzie wyglądać moja kondycja fizyczna. Mogę mówić, jak czuję się teraz i jest pod tym względem naprawdę dobrze. Jestem szczęśliwy, jak reaguje mój organizm na trud rozgrywek przed 40.
0: Po raz pierwszy od sezonu 1993-94 każda drużyna rozegra 84 spotkania zamiast 82, aby zbilansować terminarz wewnątrz dywizji, co da aż 1344 mecze w sezonie zasadniczym. W odpowiedzi na wypadki na lodzie NHL wprowadziła przełomowy przepis dotyczący bezpieczeństwa. Od tego sezonu wszyscy nowi zawodnicy oraz bramkarze wchodzący do ligi bez wcześniejszego doświadczenia w NHL mają bezwzględny obowiązek noszenia certyfikowanych, odpornych na przecięcia ochraniaczy szyi. Na koniec naszego spotkania z ligą NHL smutna informacja. Napastnik wspomnianych już przed chwilą pingwinów z Pittsburgha, Andrzej Kuzmienko, zmienia numer na koszulce na 62, aby uczcić pamięć swojego ojca Aleksandra, który w zeszłym tygodniu zginął w Rosji w wieku 62 lat w wyniku ataku niedźwiedzia. Kuzmienko, który wcześniej występował z numerem 10, po raz pierwszy trenował z drużyną po powrocie z pogrzebu ojca w Moskwie. Wyjaśniając znaczenie nowego numeru, wspomniał również, że jego matka urodziła się w 1962 roku. Śmierć ojca była dla niego wielkim szokiem. Rosyjski serwis informacyjny RNTV doniósł w zeszłym tygodniu, że Aleksander zginął w wyniku ataku niedźwiedzia podczas wyprawy wędkarskiej w syberyjskim regionie Tuwa. Doznał rozległych obrażeń tkanek po tym, jak zwierzę, które wyłoniło się z pobliskiego lasu, ugryzło go w głowę. Według doniesień mężczyzna został przetransportowany drogą lotniczą do szpitala, jednak podjęte działania medyczne nie przyniosły skutku i stwierdzono zgon. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski.
3: No a my dla Państwa mamy rozwiązanie konkursu.
4: Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com.
3: No właśnie, a pytanie brzmiało, kto nie skacze, ten nie lata, było trzeba dokończyć. Najlepsza odpowiedź to nie zobaczę szmatu świata, nie poczuję z lotu drozda, czym jest zapach wiosny w nozdrzach. Bez fruwania i skakania nie ma fanu, ni wolności i latania.
5: Pięknie.
3: Tak, i ta odpowiedź wygrywa w naszym konkursie, dokładnie pan Krzysztof z Kwidzyna. Gratulujemy.
5: Wielkie gratulacje. W trzeciej stronie medalu to już wszystko. Przypominamy, że dzisiaj o wielkim finale Ekstraligi Żużlowej pojedzie Betar Sparta Wrocław i KS Toruń. 20 punktów przewagi mają Torunianie, więc będzie się na pewno...
3: Będzie trudno. Tak, odrobić.
5: Będzie na pewno trudno odrobić. Dzisiaj za sterami prowadziła nas i startowaliśmy i wylądowaliśmy bez problemu Olga Szućko, bardzo dziękujemy. Do tego Elżbieta Różycka odbierała wiele telefonów, za które bardzo dziękujemy. A dzisiaj byli...
3: No właśnie, Norbert Michalak.
5: I Adam Malecki i Rage Against the Machine.
3: Do usłyszenia za tydzień.
5: Tak, do usłyszenia. Dziękujemy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: Oh.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Wróżka, prawdę ci powie.
8: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
7: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
9: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
10: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
0: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskich Radia, niedziela, 4 października, minęła już 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Atak ukraińskich dronów na lotnisko wojskowe w głębi Rosji. Trafione nowoczesne myśliwce. Dziś poznamy najlepszą książkę roku. Wieczorem gala Nagrody Literackiej Nike. Zakaz używania elektroniki przez studentów na wykładach na Uniwersytecie w Amsterdamie. Ukraińskie drony trafiły dwa myśliwce na lotnisku wojskowym na południu Rosji. Bezzałogowce przeleciały około 500 kilometrów. Jak informuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, celem nocnego ataku było lotnisko Chanińskie. Trafione zostały wielozadaniowe nowoczesne Su-35 i Su-34. Jak podkreśla SBU, mogą one przenosić sterowane pociski wykorzystywane do ataków na Ukrainę. Jutro czwarty mecz polskich piłkarzy w Lidze Narodów i dla trenera Jana Urbana najważniejszy. Rywalem biało-czerwonych będzie ponownie Bośnia i Hercegowina, z którą w Warszawie zremisowali. Selekcjoner Jan Urban przed meczem w Zenicy zwraca uwagę na stan murawy, który, jak mówi, budzi jego obawy.
12: Przeciętna murawa. Wydaje się, że nie za wiele było zrobione po, nie wiem, ostatnim meczu czy treningu jakimś. No te wszystkie darnie, które zostały wyrwane, niektóre są usunięte, niektóre nie, ale te, które zostawiły po sobie takie dosyć duże wgłębienia, wręcz są niebezpieczne, bo jeśli się stanie krzywo, tam można bardzo łatwo skręcić staw skokowy. No, murawa jest przeciętna.
11: A w jutrzejszym meczu nie zagra kapitan polskiej reprezentacji Robert Lewandowski, który pauzuje za żółte kartki. Gospodarze mają punkt więcej od biało-czerwonych i zajmują drugie miejsce w naszej grupie. Polska jest na trzeciej pozycji. To wyróżnienie zostanie wręczone po raz 30. Wieczorem poznamy laureata Nagrody Literackiej Nike. W finale znalazło się 7 książek, w tym 2 autorów pochodzących ze Śląska. Więcej Joanna Opas.
13: Szczepan Twardoch może otrzymać nagrodę za powieść Nul. Dla pisarza to już 4. finał tej nagrody, a jego dzieło zdobyło już Nike czytelników. Akcja powieści dzieje się w czasie wojny w Ukrainie, a główny bohater to Polak walczący właśnie po stronie ukraińskiej. Nominowana jest także pochodząca z Bytomia Weronika Murek. Jurorzy zwrócili uwagę na jej powieść zatytułowaną Urodziny. To opowieść o sztuce, przemijaniu i zderzeniu człowieka z kulturą pracy oraz kultem młodości. To jej druga powieść i jednocześnie drugi finał Nike. Zwycięzca otrzyma 100 tysięcy złotych i okolicznościową statuetkę.
11: Poza Weroniką Murek i Szczepanem Twardochem finalistami są Anna Bikont, Dorota Grabek, Justyna Kulikowska, Krzysztof Łapiński i Zyta Rudzka. Gala w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie rozpocznie się o 20.30. Papier, długopis zamiast laptopa czy telefonu. Profesorowie interdyscyplinarnych nauk społecznych na Uniwersytecie Amsterdamskim wprowadzili zakaz używania przez studentów elektronik podczas wykładów. Ma to być sposób na wzmocnienie ich koncentracji.
14: Nawet 80% studentów zamiast słuchać wykładu zajmuje się innymi rzeczami. Niezależnie od tego, czy robią zakupy online, czy zamieszczają posty na Instagramie, są mentalnie nieobecni na wykładzie, mówi profesor nauk społecznych Cyrilain Eversten. Dlatego wykładowcy wprowadzili zakaz korzystania z laptopów, telefonów i tabletów. Studenci notatki muszą robić w tradycyjny sposób. Wykładowcy, którzy wcześniej na pojedynczych zajęciach testowali to rozwiązanie, byli zadowoleni z rezultatów. Studenci utrzymywali więcej kontaktu wzrokowych, zadawali więcej pytań, koncentrowali się na wykładzie. Istnieją badania naukowe sugerujące, że zapisywanie rzeczy pomaga je lepiej zapamiętać, powiedziała dyrektor do spraw programów nauczania Michaela Hordajk. Studenci zaś są podzieleni. Jesteśmy dorośli i odpowiedzialność za przygotowanie do egzaminu spoczywa na nas. Przez pół roku korzystałam

0: z laptopa podczas wykładów, ale lepiej przyswajam materiał, kiedy faktycznie go zapisuję. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Towarzystwo Dziennikarskie chce powołania w TVN-ie Rady do spraw Niezależności Redakcyjnej. Z takim apelem zwróciło się do nowych właścicieli zarządu telewizji. We wtorek ma zostać sfinalizowane przejęcie spółki Warner Bros. Discovery, do której należy TVN, przez Paramount Skydance. Na rynku amerykańskim właściciela zmienią stacje informacyjne CNN i CBS. W tych kanałach powstaną rady, które mają strzec niezależności dziennikarskiej i raportować o jej naruszeniach. Towarzystwo Dziennikarskie pisze w komunikacie, że nowi właściciele TVN są znani z poparcia udzielanego Donaldowi Trumpowi, który dał się poznać jako przywódca regularnie atakujący wolne media. Dlatego, jak zaznacza, taka rada powinna powstać w TVN-ie. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: W nocy mgły ograniczające widzialność do 200 metrów nie wystąpią tylko nad samym morzem i na południu. Tam będzie zimno, tylko 2 stopnie, poza tym od 6 do 11. Jutro pochmurno i od 15 do 21 stopni.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg. Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. We wrześniu w słynnej sali koncertowej Royal Albert Hall w Londynie wystąpiła amerykańska piosenkarka Natalie Merring, znana pod pseudonimem artystycznym Wise Blood. Głęboki, ciepły głos i rzadka umiejętność łączenia nostalgii z nowoczesnością to jej główne atuty. Nie bez przyczyny bywa porównywana do gwiazd sprzed lat: Karen Carpenter i Joni Mitchell. Koncert Wise Blood z towarzyszeniem orkiestry Julesa Buckleya, laureata wielu nagród, w tym Grammy, już za chwilę. Miłego odbioru.

0: Słuchaliśmy Wise Blood z Towarzyszeniem Orkiestry Julesa Buckleya. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną, ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ograniczy.

0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 października, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny tragiczny dzień na polskich drogach. W wypadkach zginęło dwóch motocyklistów. Ukraińskie drony poleciały z pomocą humanitarną dla mieszkańców Oleszek, okupowanych od 4 lat przez Rosjan. Przed nami tydzień noblowski, mija 125 lat od utworzenia słynnego wyróżnienia. Kolejny dzień z mnóstwem wypadków na polskich drogach. Nie powinno być już utrudnień po karambolu na najważniejszej trasie województwa warmińsko-mazurskiego, krajowej 16. Po południu na wysokości Dobrąga między Olsztynem a Biskupcem zderzyły się 4 samochody osobowe, ranne zostały 4 osoby. W powiecie łódzkim na trasie Pisanica-Romanowo zginął z kolei motocyklista.
4: Ustalenia wskazują, że 44-letni motocyklista wypadł z drogi w trakcie jazdy i zginął na miejscu. Pod nadzorem prokuratury trwa teraz wyjaśnianie przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
3: Mówi Agata Kulikowska, Dena Łęcz z łódzkiej policji. W Lubelskiem po południu na autostradzie A2 motocyklista uderzył w tył ciężarówki. Także zginął na miejscu. Ranne 8-letnie dziecko trafiło do szpitala po poważnym wypadku na drodze gminnej pod Ozorkowem w Łódzkiem. Skuter zjechał na przeciwległy pas ruchu.
5: 40-letni kierujący skuterem stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie zderzył się z samochodem. W wyniku zdarzenia obrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem.
3: Mówi Mateusz Pieliński z łódzkiej policji. Komenda Główna Policji podała, że tylko wczoraj na drogach zginęło 15 osób. Jak podkreśla podinspektor Robert Opas, był to jeden z najgorszych dni w tym roku, jeśli chodzi o liczbę i skutki wypadków.
6: Policjanci tego dnia obsługiwali 91 wypadków drogowych, w których zginęło tylko podczas jednej doby aż 15 osób, a rannych zostało 97. Tego dnia także wyeliminowali z ruchu 300 kierujących pod wpływem alkoholu.
3: Policjanci apelują do kierowców o ostrożność i rozwagę. Ukraińskie wojsko ponownie wykorzystało drony do dostarczenia żywności i leków mieszkańcom okupowanych przez Rosję Oleszek koło Chersonia. Najnowszy transport obejmował blisko 400 paczek zawierających prawie 4 tony jedzenia i medykamentów. Ukraińskie władze oskarżają Rosję o spowodowanie katastrofy humanitarnej w Oleszkach. Położone nad Dnieprem w pobliżu linii frontu miasto jest pod rosyjską okupacją od 2022 roku. Ostatnia udana dostawa żywności drogą lądową miała miejsce w maju. Kolejne próby zaopatrzenia zostały udaremnione przez rosyjskie drony. Obrońcy zwierząt protestowali w Warszawie przeciwko wymiarom kojców dla psów. Ministerstwo Rolnictwa proponuje 4 metry kwadratowe dla małego psa. Na tak mały limit nie zgadzali się uczestnicy zorganizowanej w Światowym Dniu Zwierząt manifestacji.
7: Mała klatka to pułapka.
8: Chcemy, aby jeśli już miały być klatki, to były jak największe i żeby były osoby, które weryfikują, czy te pieski w ogóle z tych klatek wychodzą. Aby piesek nie jadł w miejscu, w którym się załatwia.
9: Ja mam piwnicę, która ma taki wymiar. Zapraszam tych ludzi, żeby pomieszkali sobie jeden dzień w takiej klatce.
10: Tak samo jak dla człowieka zbyt małe pomieszczenie będzie dyskomfortem, tak samo dla zwierzęcia zbyt małe pomieszczenie będzie dyskomfortem.
3: W sprawie kojców trwają konsultacje społeczne. Organizatorzy protestu zachęcali uczestników do przesyłania uwag do projektu rozporządzenia. Jutro w Sztokholmie rozpocznie się tydzień przyznawania Nagród Nobla za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. W tym roku z okazji 125-lecia istnienia nagrody jej wartość podwyższono do rekordowej kwoty. W każdej z 6 dziedzin wypłaconych zostanie po 12 milionów koron, czyli ponad 1 milion euro. To o 1 milion koron więcej niż przed rokiem. Nagroda to tradycyjnie również złoty medal z wizerunkiem Alfreda Nobla i kaligrafowany dyplom. Jutro laureata z medycyny ogłosi Zgromadzenie Noblowskie Instytutu Karolinska. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: W nocy mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów nie wystąpią tylko nad samym morzem i na południu. Tam będzie zimno, tylko 2 stopnie, poza tym od 6 do 11. Jutro pochmurno i od 15 do 21 stopni.
12: Autopromocja.
13: Władimir Putin odrzuca możliwość porozumienia pokojowego z Ukrainą nie na warunkach Moskwy. Zapewnia wręcz, że Rosja od

0: nosi sukcesy na froncie, choć tak naprawdę nie ma się czym chwalić. W najnowszym odcinku Po prostu Wschód rozmawiam z Marią Domańską z Ośrodka Studiów Wschodnich o tym, czy istnieją jakiekolwiek czynniki, które sprawią, że Kreml przerwie wojnę. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
1: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Niedziela, jesień już za oknem, to poczytajmy.
4: Wszystkie książki świata.
3: Olga Szućko, Katarzyna Borowiecka i Michał Nogaś, a także pisarka, którą polscy czytelnicy wreszcie będą mogli poznać.
5: Hi, I'm Cristina Rivera Garza, a Mexican writer living in the United States, and I'm talking to you from Princeton, and I'm very happy to talk to Polish Radio Channel 3.
3: Cristina, rocznik 1964, publikuje od ponad ćwierć wieku. W Polsce ukazuje się właśnie jej pierwsza w takim sensie, że przełożona na nasz język przez Aleksandrę Wiktorowską książka, to Niezniszczalne lato Liliany. W 2024 roku otrzymała za nią Nagrodę Pulitzera w dziedzinie literatury wspomnieniowej i autobiografii. A teraz uznawana jest za jedną z najpoważniejszych kandydatek do literackiego Nobla. W Niezniszczalnym lecie Rivera Garza wraca do wydarzeń z 1990 roku. Wtedy to siostra Krystyny, Liliana, została zamordowana przez byłego chłopaka, Angela Gonzalesa Ramosa. Przez 3 dekady nie udało się pociągnąć go do odpowiedzialności. Państwo i jego organy popełniły wszelkie możliwe błędy lub zwyczajnie dopuściły się zaniedbań. Liliana była i jest jedną z wielu ofiar kobietobójstwa, zbrodni, do której wciąż dochodzi w wielu miejscach na świecie. W tej bardzo osobistej książce, która jest jednocześnie zapisem reporterskiego śledztwa, jak i historią bazującą na notatkach Liliany, przeczytanych i szeroko cytowanych przez Krystynę, pisarka opowiada o rzeczywistości, mierząc się z kwestią bólu, pamięci, traum. Niezniszczalne lato Liliany różni się nie tylko sposobem opowieści od jej wcześniejszych książek. No właśnie, Krystyno. Poznajmy się wzajemnie lepiej. Od czego zaczęło się twoje pisanie?
5: Okay, well, I've been writing for a long time now. And obviously before writing, I became an avid reader. I am reading.
6: Piszę od dawna. Oczywiście zanim zaczęłam to robić, byłam zapaloną czytelniczką. To właśnie lektury podsunęły mi pomysł, że sama mogłabym zająć się tak tajemniczą i ekscytującą rzeczą jak pisanie książek. Zaczęłam dość wcześnie, sięgając na początku po krótsze formy. Najpierw wydałam zbiór opowiadań, a moja pierwsza powieść zdobyła w Meksyku Nagrodę Krajową i ukazała się w ostatnim roku XX wieku. Rany, to było tak dawno temu. Jej hiszpański tytuł to Nadie me verá llorar, a angielski No one will see me cry. Przez jakiś czas eksperymentowałam z różnymi formami prozy, aż w końcu zdecydowałam się na to, nad czym pracuję obecnie. To forma hybrydowa, która łączy w sobie różne gatunki, a elementy fikcji płynnie przeplatają się w niej z literaturą faktu. I tak właśnie powstało Niezniszczalne lato Liliany.
5: This is what I'm working on these days, on a hybrid cross-genre form that involves several fiction and non-fiction connections. And that's how we got to Liliana's Invincible Summer. We were a nomadic family. We moved quite frequently from one city to the next through northern Mexico. And I don't know if you're familiar with this, but highways in northern Mexico are just straight lines. They're quite boring, in fact. And the landscape is not luscious. It's not green. It's actually quite austere. So I remember.
6: Byliśmy rodziną nomadów. Dość często przeprowadzaliśmy się z jednego miasta do drugiego na północy Meksyku. Nie wiem, czy wiesz, ale tamtejsze autostrady to po prostu proste linie. Właściwie są dość nudne. Krajobraz nie jest zielony, roślinność nie jest bujna, jest wręcz surowo. Pamiętam, jak myślałam o przyjaciołach, których zostawiłam za sobą i o poczuciu samotności, które ogarniało mnie,

gdy oddalaliśmy się od kolejnych miast. Dość wyraźnie pamiętam też, jak wymyślałam historię, gdy zbliżaliśmy się do miasta będącego celem naszej podróży. To wymyślanie historii.

0: że chociaż ciało fizycznie przemieszcza się i oddala, to wciąż będzie nas łączyć coś znacznie potężniejszego. To właśnie dało mi pisanie. A mówiąc ściślej, w tamtym czasie i w tak młodym wieku, tym darem były dla mnie narracja i wyobraźnia.
1: And more specifically at that point, narration and imagination gave me. That's a gift that narration and imagination gave me at that early age.
2: Myślę, że to istotne, by powiedzieć, że niezwykle ważne dla twojej twórczości, sposobu, w jaki patrzysz na świat i jego problemy oczywiście, jest miejsce pochodzenia. Jesteś osobą z pogranicza, w jakimś sensie z dwóch światów jednocześnie, bo i z Meksyku, i ze Stanów Zjednoczonych. Pamiętam swoją wizytę w El Paso w Teksasie i pewien rodzaj napięcia, które dało się odczuć, gdy podjeżdżało się do granicy z Meksykiem, a tuż za nią rozciągało się miasto bliźniacze, Ciudad Juárez. I twoja proza jest także literaturą pogranicza w wielu aspektach. Zgodzisz się?
1: Absolutely. Usually when you hear about Mexican writers, most of them are located in Mexico City. It's a capital city. It's a powerful cultural place. It's beautiful too. I love it. But I wasn't born here, and I'm not a member of these learned families that usually are connected to writers.
0: Zdecydowanie. Zazwyczaj, gdy mowa o meksykańskich pisarzach, większość z nich mieszka w stolicy kraju. To miasto o ogromnym znaczeniu kulturowym. Jest też piękne, uwielbiam je, ale to nie tam się urodziłam. Nie pochodzę również z wykształconej rodziny, z jakich zazwyczaj wywodzą się pisarze. Urodziłam się tuż przy granicy amerykańsko-meksykańskiej, po jej meksykańskiej stronie, w mieście, które nie należy do najpiękniejszych. I mogę to śmiało powiedzieć, bo stamtąd pochodzę. To miasto przygraniczne, nazywa się Matamoros i leży na krańcu meksykańskiego stanu Tamaulipas. Jeśli ta nazwa w ogóle obiła ci się o uszy, w ostatnich latach kojarzy się głównie z nasileniem przemocy. Ale nie tylko urodziłam się na pograniczu amerykańsko-meksykańskim. Jestem potomkinią rodzin, które od pokoleń te granice przekraczały. Robili to moi dziadkowie, zarówno od strony matki, jak i ojca. Opowiadam tę historię w książce zatytułowanej Autobiography of Cotton, która została niedawno przetłumaczona na język angielski i w gruncie rzeczy zgłębia historię migracji zapisaną w moim DNA. To część mnie.
1: I come from generations of working class people. In this case, these were cotton pickers. These were peasants, landless peasants from the 19th century.
0: Pochodzę z klasy robotniczej, z wielu pokoleń ludzi pracujących jako zbieracze bawełny. W XIX wieku byli to bezrolni chłopi, rdzenni mieszkańcy środkowego Meksyku, którzy zostali zmuszeni do poszukiwania lepszych miejsc do życia. W ten sposób pod koniec XIX i na początku XX wieku dotarli na granicę amerykańsko-meksykańską i to właśnie tam przyszłam na świat. Później podjęłam jednak świadomą decyzję, by nadal mieszkać w miastach przygranicznych. Nawiązałam bardzo silną emocjonalną i fizyczną więź z Tijuaną, która leży na zachodnim krańcu granicy. Przez wiele lat byłam profesorką na UCSD, czyli Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, a miastem partnerskim tej uczelni jest właśnie Tijuana. Jeśli słyszałeś tę nazwę, na pewno kojarzy ci się z imprezowaniem i intensywnym życiem. Tymczasem to miasto, w którym powstaje wspaniała sztuka współczesna i gdzie prężnie działa środowisko artystyczne. Moje życie od samego początku kręciło się więc wokół relacji między Matamoros a Brownsville, ośrodkami opartymi głównie na rolnictwie, a także między Tijuaną a San Diego, które są bardziej uprzemysłowione i wyróżniają się znacznie dynamiczniejszą społecznością artystyczną. To właśnie ten kontekst geopolityczny stanowi tło mojej twórczości i staje się częścią tego, o czym piszę. Niekoniecznie pod względem tematyki, ale z pewnością mocno wpływa na formę. To doświadczenie ukształtowało moje przemyślenia na temat gatunków literackich i tego, jak my, pisarze, z nimi postępujemy. Pokazało mi, jakie linie i granice, również te gatunkowe, musimy przekraczać, aby w pełni oddać sprawiedliwość opowieściom, którymi pragniemy się podzielić.
1: But that has informed the form. That experience has given shape to my thoughts about what genre is and about what we do with genre as writers. What kind of lines, borders, genre borders we have to cross in order to fully honor the stories that we have to tell.

0: Niezniszczalne lato Liliany, twoja pierwsza książka przełożona na polski, różni się od poprzednich. Mało w niej tego, co fikcyjne, wyobrażone, mało w niej pomieszania rzeczywistości z wyobraźnią. Nie tak dawno w tej audycji George Sanders mówił, że nie do końca zwraca uwagę, czy przykłada wagę do kwestii gatunków, tego, jak jego proza może być określana. A ty?
1: Well, I have to say that I do care about genre. I care enough about genre that I have to cross the limits imposed by genre itself. I think it's always better for a writer to know the tools of his or her trade. And it's and as a professor, also someone who teaches creative writing at the university level, I'm always telling my students, it is better for us to fully know what we're doing, so that in case that we want to...
2: Muszę przyznać, że gatunki literackie są dla mnie ważne. Zależy mi na nich na tyle mocno, że muszę przekraczać narzucane przez nie granice. Uważam, że pisarz zawsze powinien znać narzędzia swojego rzemiosła. Jako profesorka ucząca kreatywnego pisania na uniwersytecie, stale powtarzam studentom, że warto mieć pełną świadomość swojego warsztatu. Dzięki temu, gdy zechcemy stworzyć coś innego, podważyć formę lub zaproponować nową jakość, będziemy dokładnie wiedzieli, co robimy. W moim przypadku nie chodzi więc o to, że nie dbam o gatunki, a raczej o to, że być może dbam o nie aż nadto. Wierzę, że to sama opowieść i materiały, z których ją buduję, dyktują mi, z jakich granic i gatunków będę aktywnie korzystać. Nie decyduję o tym przed rozpoczęciem pisania, w oderwaniu od źródeł czy wyłącznie na poziomie intelektualnym. Myślę, że istnieje ścisły związek między materiałami, z którymi pracuję, a moim podejściem do nich. Niezależnie od tego, czy mam z nimi bezpośredni kontakt, czy nie, czy są to fizyczne dokumenty, wspomnienia, czy sny, każdy z tych elementów domaga się specyficznego podejścia. Jako pisarka, a działam na tym polu bardzo intuicyjnie, uważam, że moim zadaniem jest zachować odpowiednią elastyczność. Muszę wsłuchiwać się w naturę moich materiałów, dostrzegać całą ich złożoność i podążać za nimi tam, dokąd tylko zechcą mnie zaprowadzić.
1: Of my materials and to be flexible enough to follow them wherever they might take me.
0: Mówiliśmy o przekraczaniu granic, tym dosłownym, ale też o tłumaczeniu, o przekładzie. Myślę sobie, że to bardzo wyraźnie łączy się, spotyka w twojej twórczości. Piszesz po hiszpańsku, potem książki przekładane są na angielski i inne języki i to także jest jakiś rodzaj transgresji. Podróżujesz w ten sposób między językami, kulturami, historiami, narodami, pokazujesz i jesteś dowodem na to, co jednocześnie łączy i dzieli. Czym dla ciebie jest taka sytuacja? Jak się w niej odnajdujesz? W tym, że twoja osobista historia splotła się z tym, czego doświadczasz jako pisarka?
1: Well, that's a great question. I've been living in the United States for a long time now. I think by now I've lived for a longer time in the United States than in Mexico. And I've been working in English, building a family in English. So I've been constantly moving from one world into the other. Throughout all these years, I've been writing. All my creative writing has been naturally written in Spanish. I wrote my academic work mostly in English, but I had sort of like a contract with myself. I would write my academic work in English and I would devote.
2: To świetne pytanie. Mieszkam w Stanach już od dłuższego czasu. Myślę, że do tej pory spędziłam tam więcej czasu niż w Meksyku. Pracuję po angielsku i w tym języku toczy się moje życie rodzinne, więc nieustannie przemieszczam się z jednego świata do drugiego. Przez te wszystkie lata pisałam, a cała moja twórczość literacka powstawała po hiszpańsku. Prace naukowe pisałam głównie po angielsku. Zawarłam zresztą z samą sobą umowę. Teksty naukowe będę pisać po angielsku, a literaturę po hiszpańsku. Zmieniło się to wraz z powieścią Niezniszczalne lato Liliany. Na początku byłam tym dość zaskoczona i nie wiedziałam, dlaczego tak się dzieje. Kiedy zaczęłam pisać tę książkę, a zazwyczaj piszę rano, gdy jestem już mocno zaangażowana w projekt, to pierwsza rzecz, jaką robię po przebudzeniu, siadam przed komputerem i po prostu zaczynam pisać. Doskonale pamiętam, że w niektóre z tych poranków odruchowo zaczynałam pisać po angielsku. Bardzo mnie to dziwiło, bo wcześniej się to nie zdarzało. Oczywiście zaczęłam analizować ten proces, ale zamiast przerywać pracę, postanowiłam popłynąć z prądem. Uznałam, że skoro moja historia właśnie tego potrzebuje,

0: próbuje, to się jej podporządkuje. I tak właśnie powstała powieść Niezniszczalne lato Liliane. Znalazły się w niej całe fragmenty napisane od razu po angielsku, ale też takie, które powstały po hiszpańsku. Trudno mi było wyjaśnić własne postępowanie i długo się nad nim zastanawiałam. Znalazłam jedno możliwe wytłumaczenie, bo akurat piszę esej o obu tych językach. Na razie doszłam do wniosku, choć może wymaga to jeszcze przemyślenia, że po prostu zmagałam się z bolesnymi wspomnieniami, które przeżyłam po hiszpańsku.
1: I was using English as a sort of protection, as a way of protecting myself. I was using a language that I had not used. It hadn't been my, this is not the language from which I lived that experience. So English.
0: Myślę, że w te poranki, gdy pisałam po angielsku, używałam tego języka jako swoistej ochrony, sposobu na zabezpieczenie się. Sięgałam po język, w którym nie doświadczyłam tamtych traumatycznych wydarzeń. Angielski to język, z którym łączą mnie skomplikowane relacje. Bycie osobą dwujęzyczną, posługującą się hiszpańskim i angielskim na granicy amerykańsko-meksykańskiej, to nie to samo, co łączenie języka polskiego i angielskiego. Relacje między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi są bardzo specyficzne. Opierają się na relacji władzy, długiej historii wywłaszczeń i wojen. Dlatego, choć mówię po angielsku, mój stosunek do tego języka pozostaje skomplikowany. Tym bardziej więc zaskoczyło mnie, gdy angielski, jako mój drugi język, zaoferował mi schronienie, siłę i ochronę. Dzięki temu mogłam iść naprzód i pisać dalej. To jedno z wyjaśnień. Jako pisarka uważam, że w temacie żałoby i dwujęzyczności wciąż mamy wiele do przemyślenia. Istnieją rejony, do których pewne języki pozwalają nam dotrzeć, ale są i takie, do których zapuszczanie się jest zbyt bolesne, zwłaszcza jeśli to właśnie w tym języku doświadczyliśmy traumy. To jedna z takich kwestii, niezwykle zresztą dla mnie ważna. Poza tym bywam też tłumaczką. Nie zajmuję się tym zawodowo, ale czasami, gdy czytam książkę, która robi na mnie ogromne wrażenie i bardzo chcę, by poznali ją moi przyjaciele z Meksyku czy innych miejsc, po prostu ją tłumaczę. Najczęściej zdarza mi się to w przypadku poezji. Tłumaczenie takich tekstów bywa wyczerpujące. Wymaga ogromnych nakładów energii emocjonalnej i intelektualnej, ale jednocześnie wydaje mi się czymś nieuniknionym. Przetłumaczyłam na przykład teksty Freda Motena, poety, myśliciela i teoretyka. Zależało mi, aby w całym hiszpańskojęzycznym świecie zaczęto rozmawiać o jego książce. Uważałam, że przedstawia poglądy, na które wcześniej nie zwracaliśmy większej uwagi. Z kolei niedawno przetłumaczyłam tomik poetki Danielle Pafundy, zatytułowany The Dead Girls Speak in Unison. Z tego, co mi wiadomo, to jedno z nielicznych dzieł we współczesnej poezji amerykańskiej, które tak wyraźnie podejmuje temat kobietobójstwa. Od razu dostrzegłam więc silny związek między Niezniszczalnym latem Liliany a twórczością Pafundy. To właśnie skłoniło mnie do podjęcia się wspaniałego, wyczerpującego, a zarazem spektakularnego i cudownego wyzwania, jakim jest tłumaczenie.
1: Kind of push me to undertake this wonderful, tiring, exhausting, but spectacular and marvelous work of translation.
2: Lektura Niezniszczalnego lata Liliany robi na czytelniku ogromne wrażenie. To piękna, choć surowa, bolesna, choć porywająca, gdy chodzi o sposób, jaki znalazłaś na opowiedzenie tragicznej historii własnej siostry, książka. Opisujesz w niej wydarzenia sprzed 3 dekad. Dlaczego dopiero teraz? Zapyta ktoś. Czy potrzebowałaś czasu, by zająć się tym tematem, znaleźć moment na własne badania terenowe, na śledztwo i przeczytanie notatek, zapisków pozostawionych przez twoją 20-letnią siostrę? Nosiłaś tę książkę w sobie, ale czekałaś na znak od samej siebie, że jesteś gotowa?
1: Yeah. I think there are two different timelines here. On the one hand, definitely there is the personal cycle of grieving. And that's different for everyone. Although usually, if you read books about trauma, 30 years is an amount of time, of years, that is usually...
0: Myślę, że mamy tu do czynienia z dwiema różnymi osiami czasu. Z jednej strony z pewnością istnieje osobisty cykl żałoby, który u każdego

0: przebiega nieco inaczej. Choć zazwyczaj, gdy czytamy książki o traumie, to właśnie okres 30 lat dość naturalnie pojawia się w dyskusjach. Myślę, że powinniśmy dokładniej zbadać ten 30-letni przedział. Być może to kwestia pokoleniowa. Nie mam na to jednoznacznej odpowiedzi, ale mogę powiedzieć, że odpowiada to pewnemu cyklowi, osobistemu i rodzinnemu cyklowi żałoby. Z drugiej strony uważam za niezwykle ważne to, co działo się w 1990 roku, kiedy Liliana Rivera Garza, moja młodsza siostra, padła ofiarą kobietobójstwa. My jako społeczeństwo i społeczność nie dysponowaliśmy językiem, który pozwoliłby opowiedzieć tę historię z perspektywy ofiar i ich rodzin. Dominująca narracja miała charakter patriarchalny. Nazywano to zbrodnią w afekcie. Zresztą tak to wygląda na całym świecie. To nie jest zjawisko typowe wyłącznie dla Meksyku, a narracje o zbrodniach w afekcie są tworzone tak, by działać na korzyść sprawców. Po pierwsze, zawsze im się wybacza, a tego rodzaju opowieści z natury rzeczy obarczają winą ofiary. Dlatego nawet gdybym chciała spisać tę historię, a naprawdę pragnęłam to zrobić, bardzo trudno byłoby mi stworzyć opowieść, która nie przedstawiałaby Liliany, mojej rodziny, ani mnie samej w negatywnym świetle.
1: We contracted a debt with the very powerful and dynamic feminist mobilizations that have been so relevant in Mexican and Latin American politics in the last 20, 30 years. I think these were the movements that took over public space, but also public language. And it is because of that that finally, 30 years after the fact, I realized that I could.
0: Jako społeczeństwo potrzebowaliśmy wielu lat, by wypracować ten język. Myślę, że mamy ogromny dług wdzięczności wobec silnych i dynamicznych ruchów feministycznych, które odegrały tak istotną rolę w polityce meksykańskiej i latynoamerykańskiej w ciągu ostatnich 20-30 lat. I dzięki temu, 30 lat po tamtych wydarzeniach, w końcu zdałam sobie sprawę, że mogę opowiedzieć tę historię z empatią, a zarazem wiernością faktom, przyjmując perspektywę Liliany. Oczywiście ogromną rolę odegrało też to, że ostatecznie zebrałam się w sobie, by przyjrzeć się dokumentom samej Liliany i jej osobistemu archiwum. To zatem książka, którą napisałam z siostrą, jako współautorką. Nie jest to wyłącznie książka o Lilianie. Jej struktura jest na tyle elastyczna, że Liliana stanowi w niej aktywny element. To jednak bardzo ryzykowne. Pisanie o przemocy to niezwykle grząski grunt, na którym czai się wiele pułapek. Ponowna wiktymizacja, zbagatelizowanie przemocy lub nadmierne jej uwypuklenie, co mogłoby odebrać ofierze sprawczość. Nie chciałam popełnić żadnego z tych błędów. Zależało mi, by to Liliana była bohaterką tej opowieści. Pomógł mi w tym język stworzony przez różne nurty feminizmu, ale też fakt, że istniała już publiczność gotowa i zdolna wysłuchać tej historii z zupełnie innej perspektywy, oczami mojej siostry. Właśnie dlatego zajęło mi to 30 lat. Muszę jednak przyznać, że próbowałam napisać tę książkę już wcześniej. Świadczą o tym co najmniej dwa całkowicie chybione szkice. Te rękopisy pozostaną ukryte w jakimś zaginionym biurku gdzieś na świecie i nikt ich nigdy nie zobaczy. Powstały wyłącznie w sferze fikcji i myślę, że właśnie to stanowiło problem. Dopiero kiedy natknęłam się na dokumenty Liliany i nawiązałam kontakt z jej głosem, uświadomiłam sobie, że nie muszę go sama tworzyć. Ona już o to zadbała. Zachowała go. Zrobiła w życiu wystarczająco dużo, by jej głos przetrwał. Wtedy zrozumiałam, że ta książka musi być inna, a zarówno język, jak i odbiorcy są już na nią gotowi.
1: I was connected to her voice once I realized that I didn't have to build a voice that she had taken care of. She had preserved, she had made enough in her life to preserve that voice. Then I understood that the book had to be different and that the conditions both of language and audience were ready for that different book.
2: Dziękuję za to, że wspomniałaś o współautorstwie tej książki. Przyznam, że to miało być moje kolejne pytanie. Czy to w zasadzie historia napisana przez Krystynę i Lilianę? Ale już wiemy. Krystyna Rivera Garza, meksykańska pisarka, gości dziś we wszystkich książkach świata. Przypomnę, że po polsku ukazało się właśnie Niezniszczalne

0: Lato Liliany. Bardzo osobista historia, opowieść o śmierci siostry i o kobietobójstwie w Meksyku. Jeśli ktoś z Państwa chciałby sięgnąć po lekturę, to mam egzemplarze. Można do mnie napisać, ale proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym w treści wiadomości i o tym, żeby mnie jakoś przekonać, wejść ze mną w kontakt, dać znać, że naprawdę Państwo by niezniszczalne lato chcieli przeczytać. Książki@polskieradio.pl. Krystyno, przemieniłaś się w detektywkę podczas pracy nad tą książką. Jesteś tu reporterką śledczą, osobą, która nie tylko czyta, bada notatki, zapiski własnej siostry umieszczone w pudłach i czekające na lekturę przez 3 dekady od chwili jej brutalnej śmierci. Liliana pisała bardzo dużo, to pokazujesz w swojej pracy, ale też wiele czasu poświęciłaś na rozmowy z ludźmi, którzy ją znali, byli jej bliscy, nie zapomnieli o niej. Oddałaś głos członkom własnej, waszej rodziny, przyjaciołom. Odwiedziłaś miejsca, w których Liliana bywała, z którymi była związana. Piszesz o waszej relacji, o wspólnej nauce pływania. Podejrzewam, że mimo bardzo profesjonalnego podejścia, pisanie tej książki bolało.
1: Absolutely. Well, I have to start by saying that I'm convinced that all forms of writing, creative writing, required of research, even fiction. Even pure fiction, as it is called, needs research. And I'm talking about research in the largest sense of the word, not necessarily academic research or archival research, but, you know, research in your dreams, research in your own imagination. I think both fiction and nonfiction, just in general.
2: Zdecydowanie. Jestem przekonana, że każda forma pisania, ogólnie pisarstwo twórcze, wymaga pracy badawczej. Nawet fikcja, i to tak zwana czysta fikcja, wymaga researchu, w najszerszym tego słowa znaczeniu. Niekoniecznie mowa tu o badaniach naukowych czy archiwalnych, ale na przykład o zgłębianiu własnych snów czy eksplorowaniu wyobraźni. Myślę, że zarówno fikcja, jak i literatura faktu są z taką pracą głęboko powiązane. Z drugiej strony muszę przyznać, że z wykształcenia jestem historyczką i mam doktorat z tej dziedziny. Jestem więc przyzwyczajona do przesiadywania w archiwach. Łatwo daje się uwieść starym dokumentom, zarówno temu, co w sobie kryją, jak i temu, co przemilczają. Pracując nad niezniszczalnym latem Liliany, podobnie jak w przypadku innych moich książek, znów sięgnęłam do archiwów. Tym razem były to jednak zbiory rodzinne, a właściwie osobiste archiwum samej Liliany. Nazywam je właściwym archiwum, ponieważ znajduje się poza zasięgiem państwa. To nie są zbiory, w których Liliana figuruje jako obywatelka czy podmiot państwowy, lecz jako członkini swojej społeczności. I tu właśnie zaczyna się wątek detektywistyczny, o którym wspominasz. Nie istniejemy w próżni. Kształtują nas i formują inni ludzie, którzy są dla nas inspiracją. Musiałam więc odnaleźć dawną społeczność Liliany i skontaktować się z jej przyjaciółmi z tamtych lat. W tej pracy nieoceniony okazał się mój mąż, który, nawiasem mówiąc, nie jest detektywem, lecz artystą wizualnym, choć w nowej roli sprawdził się znakomicie.
1: In fact, could be a detective. A joke in the family runs as we tell ourselves that in case that he doesn't make it in the visual arts, he would become a detective because he was so invested in the process and he's the one actually who located most of Liliana's own friends. I conducted interviews with them. I wanted them to gift me. This is how I posed the question to them, to gift me with the stories about Liliana. And so I was picking up little pieces from the archive, from her friends, from the press.
2: W rodzinie krąży nawet żart, że gdyby nie wyszło mu w sztuce, zostałby detektywem. Tak bardzo zaangażował się w ten proces. To właśnie on odnalazł większość przyjaciół Liliany. Przeprowadziłam z nimi wywiady, a właściwie poprosiłam, by mi je podarowali. Dokładnie tak sformułowałam swoją prośbę, by podarowali mi swoje historie o Lilianie. Zbierałam więc drobne fragmenty z archiwum, od przyjaciół, z prasy, z rozmów z samymi detektywami, a także z dokumentów prawnych. Przypominało to układankę, a ja chciałam poprowadzić czytelników przez cały ten proces. Uważam, że praca badawcza jest ekscytująca i być może odzywa się tu moja nerdowska natura. Myślę, że wynika to z naszej wewnętrznej potrzeby poznania. Zagadki, przed którymi stawia nas rzeczywistość, stają się wyzwaniami, a już sama próba odnalezienia w nich właściwej drogi jest dla mnie niezwykle fascynująca. Chciałam podzielić się tym procesem z czytelnikami, dlatego to doświadczenie również znalazło się w książce. książce. Prowadząc tę

0: poszukiwania dowiedziałam się wielu rzeczy o Lilianie i jej świecie. Nie jest to więc opowieść, która zrodziła się wyłącznie w mojej głowie, a ja wyłącznie przelałam ją na papier. To proces, który głęboko mnie przemienił w trakcie zbierania materiałów i pisania. Chciałam, by czytelnicy również mogli przez to przejść. Jednym z najważniejszych momentów w trakcie pisania było otwarcie pudeł z osobistymi rzeczami Liliany. Doskonale pamiętam chwilę, w której poczułam jej obecność gdzieś bardzo blisko. I jak już wcześniej wspominałam, nie było to żadne myślenie życzeniowe, realizm magiczny czy psychologia w duchu New Age. Łączy się to z różnego rodzaju materialnymi śladami, pozostawionymi na kartkach notatek i listów, o które Liliana dbała i które przechowała w tych pudłach. Była ostatnią osobą, która ich dotykała. To jej dłonie jako ostatnie spoczywały na tych dokumentach, a po 30 latach to moje dłonie spoczęły na zostawionych przez nią śladach. Ta chwila stała się wzorem dla struktury niezniszczalnego lata Liliany i stanowi swego rodzaju zaproszenie. Właśnie tym tak bardzo chciałam podzielić się z czytelnikami. Po prostu dać im szansę poczuć Lilianę tak blisko, jak ja poczułam ją tamtego dnia. To place themselves on those traces, material traces left by her. So that moment became the blueprint for the structure of Liliana's Invincible Summer, and that's the invitation. That's what I so much wanted to share with readers, just to feel Liliana as closely as I did that day. There were plenty of very emotional scenarios or connections. Many of the conversations that I had with Liliana's friends felt like seance sessions. It felt like we were invoking her and preparing the terrain for her to just be there with us.
1: Było w tym mnóstwo niezwykle emocjonalnych momentów i powiązań. Wiele moich rozmów z przyjaciółmi Liliany przypominało seanse spirytystyczne. Czułam, jakbyśmy ją przywoływali i przygotowywali przestrzeń na to, by po prostu mogła z nami być. Potem odwiedzałam miejsca, w których bywała szczęśliwa. Spacerowałam po uniwersytecie, który odegrał kluczową rolę w jej życiu i rozwoju, nie tylko jako człowieka, ale również jako architektki, artystki i, jak się później dowiedziałam, pisarki. To były wzruszające, ujmujące i piękne chwile. Myślę jednak, że najtrudniejsza w tym wszystkim pozostaje bezkarność. Kiedy zaczynałam ten projekt, w głębi serca pragnęłam wznowienia śledztwa i wywalczania sprawiedliwości dla Liliany. To jedna z tych rzeczy, których nie udało mi się osiągnąć. Dzielę więc z wieloma rodzinami w Meksyku i na całym świecie to bolesne, frustrujące i doprowadzające do szału poczucie, że choć człowiek przechodzi przez wszystkie procedury, dostarcza dokumenty, składa zeznania, prosi i błaga. Wymiar sprawiedliwości i tak działa zbyt wolno, albo nie działa wcale. To potwornie bolesne i trwa do dziś. Nie powiem chyba niczego odkrywczego i nie zdradzę treści książki, jeśli przyznam po prostu, że domniemany zabójca Liliany wciąż pozostaje na wolności. Nigdy nie musiał stanąć przed sądem. Już sama ta świadomość jest niezwykle frustrująca. Wiem oczywiście, że to nie jest tylko moja osobista tragedia, że to nie jest odosobniony przypadek. Z taką rzeczywistością powszechnie mierzą się rodziny, które straciły bliskie kobiety w wyniku przemocy ze względu na płeć, ale to żadne pocieszenie. Przed nami wciąż ogrom pracy, jeśli chodzi o egzekwowanie sprawiedliwości w sprawach dotyczących przemocy ze względu na płeć. A mówiąc ściślej, kobietobójstwa. With families that have lost women to gender violence, but that is not solace. So there is a lot of work we have to do. We have yet a lot of work to do in terms of facilitating justice in case of gender violence and more specifically femicide.
2: Co się wydarzyło, a co nie, od momentu te ponad 30 lat temu, gdy znaleziono ciało Liliany? Jak zareagowały, a w zasadzie czego nie zrobiły państwowe instytucje? Jak działa ten system? Czy coś się zmieniło? Dlaczego Angel González Ramos mógł zniknąć i uniknąć sprawiedliwości?
3: Well, to begin with, 30 years ago, 35 years ago, we didn't even have the word femicide. There was not a legal figure that allowed us to recognize that kind of crime or to even talk about it. And that's the reason why I've been saying that language in this case, the lack of language can kill. It's not just a matter of, the physical damage against women's bodies, but also

0: social damage that comes with forced silencing.
1: Tak, masz rację. 35 lat temu nie znaliśmy nawet pojęcia kobietobójstwo. Nie istniała kategoria prawna, która pozwalałaby nam w ogóle uznać tego rodzaju przestępstwo, a co dopiero o nim rozmawiać. Właśnie dlatego powtarzam, że język, a w tym przypadku jego brak, potrafi zabijać. Nie chodzi tu tylko o fizyczną krzywdę wyrządzaną ciałom kobiet, ale też o szkody społeczne, jakie niesie ze sobą wymuszone milczenie. Choć trzeba przyznać, że sytuacja się poprawiła, to zjawisko kobietobójstwa, na przykład w Meksyku, wciąż istnieje. Od 2012 roku tamtejszy kodeks karny uwzględnia zbrodnie kobietobójstwa. Ostatnio podjęto również starania, by uchwalić ustawę federalną, wprowadzającą jedną spójną definicję tego przestępstwa dla całego kraju, co ma ogromne znaczenie. W prokuraturze działa cały wydział zajmujący się wyłącznie tą kategorią zabójstw. Muszę więc przyznać, że wiele się pod tym względem zmieniło. A jednak w sprawach o przemoc ze względu na płeć i kobietobójstwo sprawiedliwość jest wymierzana bardzo powoli. Uważam, że musimy działać dwutorowo. Z jednej strony obowiązkiem państwa jest ochrona wszystkich obywateli, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. To ogromne i pilne zadanie dla sprawujących władzę. Tak w Meksyku, jak i poza jego granicami. Z drugiej strony wierzę, że my jako społeczeństwo obywatelskie również możemy zrobić bardzo wiele. Za każdym razem, gdy wybieramy milczenie, stajemy się współwinni. Dlatego uważam, że to w naszych rękach, członkiń i członków społeczeństwa obywatelskiego, leży siła, by zapobiegać dalszej przemocy i kolejnym kobietobójstwom. Odbyłam mnóstwo rozmów z młodymi czytelnikami niezniszczalnego Lata Liliany w Meksyku i w innych zakątkach świata. Jedną z rzeczy, o których wciąż mi mówią, jest to, że książka pozwoliła im nazwać sytuacje, które dotąd bywały dla nich niejasne i trudne do uchwycenia. Ta historia daje im język, który rozumieją, a to z kolei pozwala im się chronić. Myślę, że to niezwykle ważne. Musimy zatem podtrzymywać tę rozmowę, inicjując ją wszędzie, gdzie to tylko możliwe. Wierzę, że to kolejny sposób, by zapobiec tego rodzaju przemocy w przyszłości. To use a language that they can understand and therefore that allows them to protect themselves. And I think that's important too. So we have to keep this conversation open, to ignite this conversation wherever we can. And I think that that could be another way of contributing to prevent the continuation of this kind of violence.
2: Czy jest szansa na jakąś zmianę? Czy przyszłość może sprawić, że zbrodnia kobietobójstwa zniknie? Pytam, bo przecież Meksyk ma teraz pierwszą w historii prezydentkę, Claudię Sheinbaum.
0: Well, we've seen examples in the history of the contemporary world in which women in power, that doesn't translate into any kind of feminist policy. And we have plenty of examples. Margaret Thatcher comes to mind. In the case of Claudia Sheinbaum, I think she's given...
1: We współczesnej historii widzieliśmy mnóstwo przykładów na to, że władza sprawowana przez kobiety wcale nie przekłada się na politykę feministyczną. Na myśl przychodzi mi tu choćby Margaret Thatcher. W przypadku Claudii Sheinbaum myślę jednak, że jasno dała do zrozumienia, że jest gotowa zaangażować się w tę kwestię. Ostatnie zmiany w prawie wydają mi się obiecujące, ale wciąż uważam, że przed nami wiele pracy. Wszystkie te instytucje muszą dysponować odpowiednimi budżetami, dobrze przygotowaną kadrą i cieszyć się zaufaniem społecznym. Nie są to cele łatwe do osiągnięcia. Będą wymagały zaangażowania ze strony społeczeństwa oraz poważnego podejścia osób sprawujących władzę. To naprawdę bardzo ważne. The commitment of the society and the serious commitment
2: of those in power. I think that's really, really important. Chciałbym cię jeszcze, Krystyno, zapytać o przyczynę. W zasadzie, dlaczego on to zrobił? Nic, rzecz jasna, nie usprawiedliwia zbrodni. Nie ma nawet sensu zastanawiać się nad kwestią winy. Ale gdy pisałaś książkę, znalazłaś jednoznaczną odpowiedź na to pytanie? Z miłości? Z zazdrości? Nie mógł znieść, że Liliana była mądrą, niezależną kobietą? Że miała własną wolę? To wpływ patriarchatu?
0: The way in which this story is built in the book, I think I clearly want to move away of from stories that place the blame on the victim. So Liliana was a free-spirited woman, very determined, and I think women can be that. We should celebrate that. That's not a reason to be killed, right? That would be a way of blaming women for their own deaths.

0: leave. Men do that because they can.
1: Jeśli chodzi o sposób, w jaki przedstawiłam tę historię w książce, zależało mi, by wyraźnie odejść od narracji, które obarczają winą ofiarę. Liliana była wolnym duchem, niezwykle zdeterminowaną kobietą, a ja uważam, że wszystkie mamy prawo takie być. Powinniśmy to doceniać. To przecież nie powód, by ginąć z czyjejś ręki. Twierdzenie inaczej byłoby obarczaniem kobiet winą za ich własną śmierć. Uważam, że mężczyźni dopuszczają się zbrodni po prostu dlatego, że mogą. Wiedzą, że ujdzie im to na sucho. Zdają sobie sprawę, że żyją w społeczeństwach wykazujących ogromną tolerancję na cierpienie kobiet. Wiedzą, że jeśli zabiją, najczęściej nie trafią do więzienia. Nic im nie grozi. Rodzina będzie ich chronić, przyjaciele usprawiedliwiać, a współpracownicy przymkną na wszystko oko. Żyjemy w patriarchalnych realiach, które otwarcie sprzyjają sprawcom, mordercom i kobietobójcom. Dlaczego więc to robią? Bo mogą. To niezwykle poważny problem. Dlatego tak ważna jest zmiana prawa i edukacja, a otwarta dyskusja o relacjach władzy, które w głównej mierze napędzają te przestępstwa, jest wręcz niezbędna. Tylko tak mężczyźni stosujący przemoc w końcu zrozumieją, że ich czyny pociągają za sobą konsekwencje, że przyjdzie im za nie zapłacić, a sprawiedliwość wreszcie ich dosięgnie. Jeśli to wypracujemy, wierzę, że uda nam się doprowadzić do realnej zmiany. Musimy także zmienić samą narrację. Jeśli porzucimy te utarte, automatyczne schematy, które uruchamiają się po każdym akcie przemocy wobec kobiet, zaczniemy wreszcie zadawać zupełnie inne pytania. Weźmiemy też udział w szerszym procesie społecznego uzdrowienia, którego tak bardzo potrzebujemy. Jak dobrze wiesz, istnieją różne formy sprawiedliwości. Jest sprawiedliwość prawna, którą w tym przypadku tak trudno było wyegzekwować. Ale istnieje też sprawiedliwość naprawcza, wykraczająca daleko poza literę prawa. Myślę, że literatura ma tu do odegrania ważną rolę. Wiąże się ona z pamięcią zbiorową i prawdą. Chodzi o to, by pochylić się nad doświadczeniem samych ofiar i ich bliskich, a także zaprosić innych do wnoszenia wkładu w nowy rodzaj pamięci zbiorowej. Uważam, że wszyscy możemy przyczynić się do tej zmiany i po prostu ją wymusić. Naprawdę wierzę, że literatura ma taką moc. W końcu operujemy niezwykle potężną energią, jaką jest język. Łączy nas on na bardzo głębokim poziomie i niesie ze sobą wielki bagaż historii. Jest pełen napięć, ale posiada też moc wyzwalania. Myślę, że to właśnie te wszystkie przemyślenia leżą u samych podstaw tej książki.
0: Contribute to that change too. We can all exact that change as well. And I do believe the literature has that power. We, after all, work with a very powerful energy that's language, and language that connects us in very profound ways. Language that comes to us with tons of history, with friction, but also with the power of liberation as well. I guess that's also at the very root of this book.
2: Krystyno, co poczułaś, gdy oddałaś tę książkę wydawcy, a następnie czytelnikom? Ulgę? Smutek? Czym było dla ciebie podzielenie się historią własnej siostry i twojej rodziny z obcymi ci ludźmi? Książka wędruje po świecie, robi ogromne wrażenie na czytelnikach.
0: I have to tell you that I, as a writer, I'm very suspicious. I really don't believe in the therapeutic value of literature. I think healing as such comes with justice. And that's something that I always insist on in these kind of conversations. I have to say also, though, working with this language and with a narrative that allows us to approach these stories from the perspective of victims and their families.
1: Muszę przyznać, że jako pisarka jestem dość sceptyczna i nie wierzę w terapeutyczną moc literatury. Uważam, że uzdrowienie samo w sobie nierozerwalnie wiąże się ze sprawiedliwością, co zresztą zawsze podkreślam w tego typu rozmowach. Muszę jednak dodać, że praca z językiem i narracją, która pozwala spojrzeć na tę historię z perspektywy ofiar i ich bliskich, autentycznie zmienia rzeczywistość. W przypadku mojej rodziny odmieniło to sam proces żałoby, który wcześniej był pełen wstydu i poczucia winy, a my przeżywaliśmy go w milczeniu. Myślę, że dyskusja, jaką wywołało niezniszczalne lato Liliany, pozwoliła nam jako rodzinie wrócić do świata. Pomogła na nowo nawiązać kontakt z ludzkością i poczuć, że jesteśmy częścią czegoś większego. Znowu poczuliśmy, że jesteśmy mile widziani. I kiedy mówię tu o ludzkości, naprawdę nie przesadzam. Rozmowy

0: czytelnikami, zwłaszcza tymi młodymi, o których już wspominałam, okazały się pod tym względem niezwykle pouczające. Listy i spotkania z ludźmi, którzy wreszcie potrafili zidentyfikować i ubrać w słowa kwestie działania czy zachowania dotąd nienazwane. Uważam, że to szalenie ważne. Swoją drogą, przez lata literatura działała na mnie w dokładnie ten sam sposób. Uczyłam się z książek, a one mnie zmieniały. Nie tylko w sferze intelektualnej, ale też w codziennym życiu. To wszystko elementy, które są dla mnie niezwykle istotne. Z kolei, jeśli chodzi o sprawiedliwość, to jak już wspominałam, ona ma swój wymiar naprawczy, który moim zdaniem realizuje się właśnie dzięki zaangażowaniu innych ludzi. Myślę, że kiedy grupa ludzi postanawia za kimś zatęsknić, na świecie dzieje się coś pozornie małego, a tak naprawdę absolutnie kluczowego. Słyszałam od czytelników, że czasem tęsknią za Lilianą równie mocno jak ja. Wszyscy za nią tęsknimy. Tęsknimy za wszystkimi kobietami, które padły ofiarami kobietobójstwa. Wspólnie postanawiamy za nimi tęsknić. Wierzę, że w ten sposób stworzymy w końcu dla nich takie miejsce na świecie, w którym będą mogły z nami zostać, wrócić do nas i sprawić, by ich głos został usłyszany. Uważam, że to niezwykle ważne. Właśnie na tym polega siła pisania.
1: To remain with us, to come back to us, and to make their voice felt. I think that's important. That's one of the potencies, the powers of writing.
2: Tak mówi Cristina Rivera Garza, meksykańska pisarka, autorka niezniszczalnego Lata Liliany, które w przekładzie Aleksandry Wiktorowskiej ukazuje się właśnie w naszym kraju. Polskim głosem Krystyny była Katarzyna Borowiecka. W przekładzie pomagał mi Wojciech Capała. Obojgu wam dziękuję. Gdyby ktoś z Państwa chciał przeczytać książkę, wokół której rozmawialiśmy, to mam egzemplarze, ale przypomnę. Adres korespondencyjny, kilka zdań, by mnie przekonać, no i prawidłowy adres do mnie. książki@polskieradio.pl My także dziękujemy. Olga Szućko i Michał Nogaś.

0: świata.
1: W czwartek literacki Nobel. Krystyna, przypomnę, jest jedną z najpoważniejszych kandydatek, tak przynajmniej twierdzą bukmacherzy. Czy te przewidywania się sprawdzą, dowiemy się 8 października o 13. A 3 dni później, w kolejną niedzielę, gościem audycji będzie Richard Flanagan, zdobywca Bookera, wspaniały pisarz z Tasmanii, myśliciel. Zapraszam i do usłyszenia.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 października. Jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Polscy dyplomaci zapewniają, że nie wyjadą z Kijowa. To ich odpowiedź na groźby rosyjskiego MSZ. Profilaktyka to podstawa. W Światowym Dniu Onkologii o badaniach przypominają Amazonki z Białegostoku. Uwaga, gęste mgły mogą utrudniać jazdę od zachodniej granicy przez centrum po wschód Polski. Zostajemy w Kijowie, zapowiada ambasador Polski w Ukrainie, komentując groźby rosyjskiego MSZ wobec dyplomatów i cudzoziemców. Rosja jest związana konwencją wiedeńską i międzynarodowym prawem humanitarnym, przypomina we wpisie w mediach społecznościowych Piotr Łukasiewicz. Rosja po raz kolejny wezwała do opuszczenia ukraińskiej stolicy i powstrzymania się od podróży na Ukrainę. Zagroziła kontynuowaniem zakrojonych na dużą skalę uderzeń odwetowych na ten kraj. Ukraińskie ataki wyłączyły z użytkowania przeszło połowę rosyjskich zakładów przetwarzania ropy naftowej. Informuje o tym minister obrony Ukrainy Jewgenij Chmara. Jak napisał w internecie, jest to rezultat dobrze przemyślanych i zaplanowanych działań. Minister podkreśla, że zniszczenia i uszkodzenie 51% zakładów tej branży wywarło duży wpływ na rosyjską gospodarkę, zdolności do prowadzenia agresji przeciwko Ukrainie i zaopatrzenie wojsk. Białostockie Amazonki apelują do kobiet, by nie bały się profilaktyki i regularnie się badały. Październik jest miesiącem świadomości raka piersi. Prezeska Białostockiego Klubu Amazonek Ewa Jabłońska-Grzelak podkreśla, że trzeba znać i kontrolować własne ciało.
1: Rak nie boli, dlatego trzeba pamiętać o badaniach profilaktycznych. My pokazujemy, jak prowadzić samo badanie piersi, żeby każda kobieta mogła się zbadać sama. My nie straszymy nikogo. Nie bójmy się, badajmy się, a już jak się coś stało, to przychodzić do klubu i korzystać z działań, które oferujemy wszystkim paniom.
0: Dziś Światowy Dzień Onkologii. Jego celem jest zwrócenie uwagi na wyzwania, jakie niesie walka z chorobami nowotworowymi. Instytut Meteorologii ostrzega przed gęstymi mgłami od zachodniej granicy przez centrum po wschód Polski. Widzialność będzie ograniczona też miejscami na południu. Ostrzeżenia będą obowiązywać od 22 do jutrzejszego poranka. Port lotniczy w Poznaniu jako pierwszy w Polsce testuje możliwość wykorzystywania wodoru w codziennej obsłudze ładunków lotniczych. Prąd pochodzący z lokalnej farmy fotowoltaicznej zostanie przy pomocy specjalnego urządzenia przekształcony w wodór, gotowy do zatankowania pojazdów, tłumaczy rzecznik lotniska Marcin Wesołek.
2: To powoduje, że mamy tak naprawdę najcenniejszy składnik do produkcji wodoru, czyli prąd. Prąd nasz, prąd, którego nie musimy kupować. A że wodór produkuje się z dwóch rzeczy, z prądu i z wody, to tak naprawdę mamy wszelkie narzędzia do tego, żeby wytwarzać wodór, żeby tę innowacyjną technologię wprowadzać do codziennego użytku.
0: Na razie wodorem są zasilane wózki widłowe wykorzystywane w porcie. W przyszłości z tego paliwa mają korzystać pojazdy do wypychania samolotów. W Dolinie Chochołowskiej zakończył się sezon pasterski. Sprowadzono owce z hal, rozpalono watrę, czyli ognisko i rozpoczęła się zabawa przy muzyce.
3: Łowiecki, łowiecki, syćkie ściewy moje, przyseł święty Michał, kozdę zabrał swoje. Zejście z hal wyglądało w ten sposób, że no owce przyozdobiali ich dzwonkami. Honor był, czym baca miał więcej dzwonków, ładniejszy, głośniejszy. Kończyło się to po prostu radością i zabawami. Czasami troszkę, wiecie co, sarpacką, jak to się go doponos, bo czasami ktoś się tam pomylił owce. Komuś się wydawało, że to jest nie jego owca, a baca mu godą, że jego, czy odwrotnie. Różnie jest, no na pewno potem kończyło się to ogólną zgodą i zabawą.
0: W Rydyku wziął udział Filip Droszcz z Radia Kraków. Rozmawiał z bacą Wojciechem Karpielem z Kościeliska.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Opolu, Piotrkowie Trybunalskim i Nowej Rudzie stan powietrza jest umiarkowany. W Lubaniu i Łomży dostateczne. 11% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na serwis sportowy. Adam Malec.
6: Żużlowce Press grupy deweloperskiej Toruń mistrzami Polski. Torunianie obronili tytuł i obronili 20-punktową przewagę z pierwszego meczu. W trwającym spotkaniu we Wrocławiu ekipa z Grodu Kopernika prowadzi z Betardem Spartą 42-36. Przypomnę, że brązowy medal zdobył Motor Lublin, a w Ekstralidze utrzymała się Stal Gorzów, która w dwumeczu barażowym pokonała PSŻ Poznań. Reprezentacja piłkarska już jutro zagra w czwartym meczu Ligi Narodów. Biało-czerwoni bez Roberta Lewandowskiego zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Selekcjoner Jan Urban liczy na 3 punkty i na lepszy stan murawy. Dziś w Zenicy wygląda to słabo.
7: Przeciętna murawa. Nie za wiele było zrobione po, nie wiem,

0: ostatnim meczu czy treningu jakimś. No te wszystkie darnie, które zostały wyrwane, niektóre są usunięte, niektóre nie, ale te, które zostawiły po sobie takie dosyć duże wgłębienia, wręcz są niebezpieczne, bo jeśli się stanie krzywo, tam można bardzo łatwo skręcić staw skokowy. Natomiast no, być może jutro mają dosyć dużo czasu na to, żeby to poprawić.
1: Początek jutrzejszego meczu o 20:45, także jutro o awans do Mistrzostw Europy zagra kadra piłkarska do lat 21. Rywalem w Peskarze będą Włosi. Początek meczu o 18:15. Trwają mecze w Lidze Narodów w najwyższej dywizji A. Grecy podejmują Niemców, Holandia gra z Serbią, Portugalia z Norwegią, a Walia z Danią. We wszystkich meczach jak na razie 0-0. W tenisie do półfinału turnieju w Pekinie awansował Novak Djokovic. Serb w trzech setach ograł Niemca Zwieriewa. W tym samym turnieju jutro o wielki finał powalczy Hubert Hurkacz. Dzisiaj pokonał Rosjanina Hachanowa, teraz zagra z Australijczykiem Deminorem. W trzeciej rundzie turnieju kobiet w stolicy Chin zagra Iga Świątek. Zmierzy się z Chorwatką Vekic. W kolarstwie Remco Evenepoel triumfował w wyścigu ze startu wspólnego podczas rozgrywanych w Lublanie Mistrzostw Europy. Po fotofiniszu srebrny medal zdobył Włoch Giulio Ciccone, brąz dla drugiego z Włochów Krystiana Scaroniego. Na 34. miejscu do mety dojechał reprezentant Polski Mateusz Gajdulewicz. To jeszcze motorsport. Brytyjczyk Elfyn Evans został rajdowym mistrzem świata WRC. Wicemistrzem został zwycięzca ostatniej rundy rajdu Sardynii, Szwed Oliver Solberg, który wypadł z trasy tuż przed metą, ale Holender Max Verstappen z Red Bulla był najszybszy w wyścigu o Grand Prix Bahrainu. To 16. runda mistrzostw świata Formuły 1 z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie przeniesiona do Malezji. Drugie miejsce zajął lider generalnej klasyfikacji Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa, a zwycięstwem hiszpańskiego motocyklisty Marka Marqueza zakończył się wyścig o Grand Prix Japonii. To była 16. runda mistrzów świata MotoGP. Drugie miejsce zajął jego rodak, lider generalnej klasyfikacji Jorge Martin.
2: Od 15 stopni na północy do 21 na południu pokażą w poniedziałek termometry. Będzie trochę chmur, trochę pogodnego nieba. Początkowo miejscami mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Na Pomorzu mocniej powieje.
3: Autopromocja.
4: W październiku Trójka świętuje 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej, wielkiej poetki, patronki naszego studia koncertowego. Piosenek z jej tekstami posłuchamy w audycji Dobrego Dnia w cyklu Ponad Czasem.

0: Ponad czasem. Osiecka, poetka z Trójki. Od poniedziałku do czwartku przez cały miesiąc między 9 a 12. A już w najbliższy piątek specjalny koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Szczegóły wkrótce.
1: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 21:08. Zapraszamy na...
0: Młody Polski Jazz.
4: Może powinniśmy kiedyś zaprosić tutaj jakichś artystów, którzy by zagrali nam dżingiel na żywo? To już się działo w Trójce przecież jakiś czas temu. Były grane dżingle na żywo. Może to trzeba powtórzyć. Ania Lalka.
3: Maciej Jankowski.
4: I Olga Szućko. Jesteśmy z Państwem do 22:00.

W życiu człowieka bywają chwile, kiedy ma jakieś takie, taką chęć do refleksji, zwłaszcza jak się znajdzie w takim towarzystwie, że ma się przed kim zwierzać. Jak założyłam

0: Przyznaję się, że odpowiadałam za zapowiedź naszej audycji w mediach społecznościowych i powiedziałam tam, że dzisiaj raczej mało eksperymentów, a dużo brzmień snujących się, kojących. Myślę, że to jest taki dzisiaj klimatyczny wieczór niedzielny. Na to was zapraszamy. Zaczęliśmy od wrocławskiego zespołu Sedno.
1: Ja tak wymownie zaskrzypiałem jeszcze takim elementem od mikrofonu. To wcale nie są kości w niedzielę wieczór zmęczone już, bo oczywiście młody polski jazz do 22. Sedno to jest coś nieco innego niż to, co w sumie zapowiedzieliśmy na dzisiejszą audycję, chociaż muszę przyznać, że parę ładnych miesięcy minęło od mojego ostatniego przesłuchania tej płyty i tak wróciłem do niej w tym tygodniu. I ten kawałek, czyli Józefa, od którego zaczęliśmy, został ze mną na dłużej. Jest to bardzo, bardzo skuteczne przełożenie muzyki klubowej, tanecznej na język jazzowy.
0: Dzisiaj będzie trochę takich elementów. Ja też przyniosłam coś z Wrocławia i za chwilę będą nowości, ale właściwie zostajemy przy roku 24, bo w tym roku nie tylko wydało utwory Sedno, ale również zespół z Wrocławia Młyn swoją epkę debiutancką. Niedługo wydadzą płytę, ale o tym za chwilę. Na razie utwór Jazz.

0: No nie jest to najłatwiejsze granie. Dużo elementów metalu progresywnego na przykład. Ja znajduję tutaj jakieś połączenia z takim zespołem jak Opeth na przykład. To dla słuchaczy szwedzkiej sceny metalowej. Dużo, dużo kombinacji, dużo różnych dźwięków i oczywiście też metrum, które zmienia się tam dość gęsto i często.
1: Słuchaj, każdy ma swoją definicję snującego się brzmienia. Tak, no nie, też no sobie jasne, pomyślałam. No. Nie, oczywiście. Czasami jak jeździmy razem do radia i rozmawiamy o muzyce tak już zupełnie luźno, to właśnie rozmawiamy o tym, że mamy troszeczkę inne podejście do eksperymentalnej czasami muzyki, czy też awangardy. Ja jestem akurat
0: w trakcie... No słuchaj, no nie dalej jak pół godziny temu.
1: Dokładnie. Ja akurat jestem, przyjeżdżam do radia teraz prosto z festiwalu Unsound, więc jestem naładowana dziwną muzyką, może ten próg trochę się przesuwa, ale poprawię się lekko, to jest rok 21, wtedy zespół Młyn wydał swoją płytę Folwark, ale niedługo nadchodzi nowa, którą nazwali Cały ten Jazz. Mówiąc o sobie, że w sumie to są udawanym zespołem jazzowym, bo oczywiście tych elementów muzycznych jest tam mnóstwo, ale wytwórnia jak najbardziej w okolicy jazzu, Coastline Northern Cats, tam dużo elektroniki i właśnie tego młodo-jazzowego podejścia. A utwór, który się ukazał, jest to zapowiedź tej płyty, jest zupełnie nie jazzowy, bo nazywa się Firestarter.

0: Jestem ogromnym fanem Marty Wajdzik, ale o tym już na antenie Trójki, o tym już w Młodym Polskim Jazzie zresztą też niejednokrotnie wspominałem. To generacja jazz, o której mówiliśmy w ubiegłym tygodniu w kontekście tej nadchodzącej kolejnej, którą zapowiada nowy singiel Kosmonautów, kosmonauci@gmail.com. To jest ten ubiegłotygodniowy singiel, który graliśmy. To znaczy on ukazał się trochę wcześniej, ale w ubiegłym tygodniu w Młodym Polskim Jazzie go graliśmy, a to generacja jazz pierwsza i projekt Rejoin, w którym właśnie Marta Wajdzik na saksofonie, ale a propos kosmonautów, także Jan Pieniążek na bębnach, co myślę słychać i ją i jego słychać dobrze.
1: To zanim jeszcze przypomnimy, jak grają w audycji Młody Polski Jazz, to ja przywitam się z panem Andrzejem, panem Adamem, panią Lucyną, którzy piszą, że słuchają. Ja zachęcam też do pisania do nas na adres mailowy mpj@polskieradio.pl. Tam jakiś czas temu też dzieliliśmy się zaproszeniami na koncert Omasty. Pan Jarek pisał, że wszystko się udało i koncert był wyśmienity. To był koncert na festiwalu w Gdyni, a my w przyszłym tygodniu będziemy dzielić się jeszcze na omastowy koncert na warszawskim festiwalu filmowym. Także zachęcamy do pisania, do słuchania, chociaż to akurat za tydzień.
0: Poza generacją jazz, dwa single Rejoin. To Gloomy.

0: Czujesz się gloomy?
1: Właśnie nie, wiesz? Właśnie czuję się bardzo fresh. Po tym kawałku.
0: Ponury to też tak, jak ktoś nie wie, bo no, ja na przykład myślałam, że gloomy bardziej oznacza taki rozpływający się w jakimś sensie, ale to chyba...
1: Ale to może też tak, w kontekście na przykład muzyki, może faktycznie, chociaż głównie chyba a propos pogody. No gloomy, no to wiadomo, taka jesieniara typowa. Ja natomiast zdecydowanie znajduję w tym sporo inspiracji w tej pogodzie, zresztą o tym też niejednokrotnie gadaliśmy, że jest to też ciekawy okres do słuchania muzyki, on się zbliża wielkimi krokami i mimo, że tytuł tego utworu taki, to ja zdecydowanie w drugą stronę. Mnie bardzo, bardzo poruszył dzisiaj, jak zacząłem grzebać w tym, co Rejoin stworzyli.

0: Miałam takie przemyślenie, ciekawa jestem, kto ze słuchaczy tak ma. Myślałam podczas koncertu Bendika Giske, czyli też saksofonisty, właśnie na Unsoundzie, o tym, o czym myślę w trakcie w ogóle słuchania muzyki na żywo. To znaczy, czy bardziej myślę o jakichś swoich przeżyciach, czy analizuję to, co się dzieje na scenie, czy wszystko naraz. I jakoś tak mnie chwyciło, że jednak ciągnie mnie do tego smutku w muzyce, nie dlatego, że sama jestem smutna, ale że jest to jakiś taki bardzo bogaty do eksploracji jednak teren, wydaje mi się, tego naszego polskiego też spektrum emocji. No bo nawet w jazzie tego groove'u jest mimo wszystko mniej, a więcej właśnie takich ciągnących się utworów.
1: No ja w sumie nigdy się nad tym nie zastanawiałem, chociaż teraz jak o tym myślę, to wydaje mi się, że jest kilka możliwości. Albo myślę o tym, żeby wrócić do domu i robić muzę, zainspirowany tym, co usłyszałem, albo nie myślę o niczym, chyba. Sam nie wiem, muszę to zacząć też eksplorować.
0: Ciekawe, czy Hania Derej zgubiła się w Berlinie, tworząc utwór Lost in Berlin. Może jej zapytamy niedługo.

0: To co, trzymamy się tytułów?
1: No, te są dość wymagające, jeżeli chodzi o ekipę Tętna. To jest zespół, który już w ubiegłym tygodniu się pojawił w Młodym Polskim Jazzie. Obiecywaliśmy, że do nich powrócimy. To The Idea of Separating Dogs Fighting Scares Me.
0: Podpisuje się.
1: Słucham?
0: Podpisuje się.
1: O, ja też, zdecydowanie. Nawet w filmach, mimo że wiadomo, że ściema, ale zawsze jak w filmie się ten wątek pojawia, to no nie wiem, wykręca mnie. Krzysztof Hadrych na gitarze tutaj, pierwsze skrzypce, że tak powiem, zagrane i cieszę się bardzo, że ostatnio tak go dużo u nas i też dużo u mnie, jak słucham sobie muzyki ostatnimi czasy, tak zupełnie nie pracował dla przyjemności, bo Krzysztof Hadrych mi odczarowuje trochę gitarę jazzową, o której też już nieraz rozmawialiśmy.
0: Tak, to zdecydowanie i myślę, że jeszcze będzie takich trochę gitarowych powrotów w tej audycji. Ale teraz kontynuujemy opowieści o nowościach. Już wspominaliśmy o tym, że wychodzi płyta Subsilento, czyli

0: bardzo potrzebuję takich premier, nie tylko tych, no cóż, takich burzliwych jak na początku audycji, ale też tych takich lekko klasycznych, jazzowych kompozycji, tak jak właśnie w duecie Subsilento.
1: Mamy dwójkę wirtuozów swoich instrumentów, czyli Kasię Pietrzko na pianinie, na fortepianie i Macieja Kądzielę, który na wielu dęciakach akurat na saksofonie tutaj. Natomiast to było już prawie, no właściwie ostatnie, przedostatnie nagranie w dzisiejszym Młodym Polskim Jazzie, choć chciałoby się zagrać trochę więcej. Na pewno z tej płyty więcej by się chciało. Będziemy jeszcze do niej powracać, tak sądzę. Podobnie jak do tej kolejnej, tej, którą dzisiaj zamykamy audycję.
0: Kwintet Michała Awtyki wydał nową płytę. Frukstrakt, tak się nazywa. Myślę, że możemy już powiedzieć, że w przyszłym tygodniu do niej wrócimy. Ale już teraz ostatni śnieg. Trochę tak...
1: Śnieg.
0: Śnieg. Dokładnie tak. Chociaż jeszcze jesień. Ale to też ostatni utwór w audycji. Dziękujemy bardzo. Ania Lalka.
1: Maciej Jankowski.
0: I Olga Szućko. Do usłyszenia za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
2: Zwyczajna kobieta.
1: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
3: Dlaczego wystawiła kuzynka pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w ogóle? Gdzie spała w nocy? Kim był siwy mężczyzna?
1: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
2: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książki. Zwyczajna kobieta. W każdą środę po 20 w Trójce. Pierwszy odcinek już dostępny w podcastach na polskieradio.pl. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
0: Autopromocja.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 4 października. Minęła 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Szczepan Twardoch z Nagrodą Literacką Nika dostał ją za powieść Nul. Seria wypadków w Tatrach, jest jedna ofiara śmiertelna i kilkoro rannych. Krakowianie zadowoleni z nowej kładki nad Wisłą połączyła Kazimierz z Ludwinowem.
5: Bardzo ładna.
6: Cudna.
7: Będziemy mieć bliżej, krócej, szybciej. Piękna kładka, naprawdę piękna.
4: Znamy laureata tegorocznej Nagrody Literackiej Nika. Został nią uhonorowany Szczepan Twardoch za powieść Nul.

0: Nul. Laureat otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę autorstwa Gustawa Zemły. Czarna seria wypadków w Tatrach. Wczoraj zginął turysta, który spadł z zawratu. Dziś w stanie krytycznym do szpitala trafił inny poszkodowany po upadku w rejonie Koziej Przełęcze. Toprowcy interweniowali też w kilku innych miejscach. Ratownicy przypominają, że mimo słonecznej pogody warunki w wyższych partiach gór są trudne. Pokryte z lodowociałem śniegiem strome odcinki szlaków stanowią poważne zagrożenie. Osoby bez doświadczenia i właściwego sprzętu powinny zrezygnować z wyjścia w wyższe partie Tatr. Rozbity pomnik upamiętniający ofiary getta na placu Braci Kożuchów w Sosnowcu. Policja szuka sprawców. Prezydent miasta Arkadiusz Chęciński jest oburzony zniszczeniem pomnika. Nie ma i nie będzie mojej zgody na bezczeszczenie miejsc pamięci, pisze w mediach społecznościowych. Od służb oczekuje ustalenia wandali i pociągnięcia do odpowiedzialności. Prezydent zapowiedział też, że monument zostanie odbudowany i wróci na swoje miejsce. Przez słynną nowojorską Piątą Aleję przechodzi 89. Parada Pułaskiego. To jedno z najważniejszych polskich wydarzeń każdego roku w Stanach Zjednoczonych.
1: Parada Pułaskiego jest drugim po paradzie w Dniu Świętego Patryka etnicznym wydarzeniem w Nowym Jorku.
2: Wspieramy naszą Polonię.
3: To jest nasz polski obowiązek być na paradzie w New Yorku
4: ze wszystkimi Polakami.
1: Mówili w lokalnym polonijnym Radiu Rampa i uczestnicy. Wśród gości zaproszonych z Polski był m.in. honorowy wielki marszałek Parady Piłsudskiego, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejewski.
5: Jest to wielkie wyróżnienie zostać honorowym marszałkiem tej parady, szczególnie w tak znamienitym roku 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. A to jest wyraz tego honorowego marszałkowania, to wyraz takiego uznania dla działań Instytutu Pamięci Narodowej, tutaj także w Ameryce.
1: Nowojorska Parada Pułaskiego od lat jest jedną z największych manifestacji polskości w Stanach Zjednoczonych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Setki mieszkańców Krakowa i turystów przyszły zobaczyć otwartą kładkę Kazimierz Ludwinów. Przeprawa łącząca okolice ulicy Skawińskiej z rejonem hotelu Forum została udostępniona pieszym i rowerzystom po niemal 3 latach budowy. Ma około 130 metrów długości.
6: Dobry wieczór, jak się Panią podoba nowa kładka?
7: Bardzo nam się podoba, jesteśmy zachwyceni.
6: Byli Państwo na samej górze?
7: Tak, oczywiście, widoki są przepiękne.
8: Rewelacja, rewelacja. Panorama Krakowa. Taka wymarzona, świetnie.
6: Potrzebna była kładka w tym miejscu?
8: Myślę, że tak, na pewno.
9: Bardzo ładna.
10: Cudna, byłam na samej górze. Także ciężko się przedostać, bo jest taki tłum.
11: Bardzo mi się podoba, więcej kładek. Kraków jest piękny. Będziemy mieć bliżej, krócej, szybciej. No i piękna, piękna kładka, naprawdę piękna.
0: Z krakowianami i turystami rozmawiała Aleksandra Sobczak z Polskiego Radia Kraków. I to wszystko w tym serwisie Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Noc w większości kraju z mgłami. Miejscami będą ograniczać widzialność do około 100 metrów. Termometry pokażą od 2 stopni na południowym wschodzie, około 8 na przeważającym obszarze kraju, do 11 nad samym morzem.
13: Autopromocja.
12: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
13: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
12: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
13: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
12: Od 5 do 8 października o 11.50. Tylko w Trójce.
13: Autopromocja.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa.
12: Linia nocna.
15: No właśnie, zapraszam do podróży linią nocną, zapraszamy do podróży. Olga Szućko realizuje program i Darek Pieruk jest jego wydawcą. No i zapraszamy do podróży nocnym pociągiem. Cat Stevens.

Peace Train, nocny pociąg. Dokąd my pojedziemy, proszę Państwa? No to też zależy od Was, bo to jest właściwie, no nie właściwie, tylko to jest przyjęcie składkowe. No, wspólnie opowiadamy różne opowieści, dzielimy się nimi, no i w którą stronę, to ja zaraz powiem. Najpierw powiem może prozą. Prozą to by było, takie słowa to by były, schronienie, azyl może nawet, ja wiem. Dzieci mówią baza. Mój wnuczek buduje bazę sobie, bazę, i tam się chowa, w tych bazach. I to nawet jest fajne określenie, baza, no bo to jest, daje, no to daje taką bazę, to daje takie jakieś miejsce, no, odpoczynku, wytchnienia, no czegoś takiego, co nas trzyma przy życiu w tym świecie, który często jest, no, jakiś w ogóle niepojęty, prawda? Schronienie, azyl, baza, to są te słowa. I może opowiemy sobie o nich, jakie mamy. Czym one są? Jakie one są? Co nam dają? Ja Państwa zapraszam. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl, bo moja skrzynka już działa, wyobraźcie sobie. No to, było prozą i może na zachętę zagrajmy teraz taką piosenkę, która nawet ma w tytule to słowo. No, nie baza akurat, ale schronienie. Shelter from the Storm. I to jest piosenka z legendarnej płyty Boba Dylana, jednej z jego najfantastyczniejszych. No to Bob Dylan.

Bob Dylan i Shelter from the Storm. No to właśnie to słowo. No właśnie dwa. Schronienie przed burzą. Schronienie, może azyl nawet. I ta baza, to jest takie piękne słowo. Bardzo adekwatne, myślę. Coś takiego, co nas gruntuje. Nie uziemia, tylko gruntuje. Takie miejsce. Takie coś. Co to jest? Opowiedzcie. Zapraszam. 2 2 7 3. To było prozą. Znaczy Dylan to poezja oczywiście. To było prozą, a teraz będzie wierszem po polsku, chociaż to jest tłumaczenie. Jeden z najpiękniejszych wierszy, jakie znam. Tłumaczeń polskich jest chyba, nie wiem, 6-7, znalazłem tyle. I w dodatku jest jeszcze na temat. Ten wiersz to Innisfree, wyspa na jeziorze. Może znacie, a może nie. No w każdym razie ja go przeczytam. To jest wiersz Yeatsa w tłumaczeniu. Akurat to tłumaczenie, to jest tłumaczenie Leszka Engelkinga. I on jest taki. Wstanę teraz, by pójść ku wyspie Innisfree. Chatka z gliny i łus na środku wyspy stanie. W 9 rzędach groch i ul.

i pszczoły. I mieszkanie będę miał na pełnej pszczół, polanie. I znajdę spokój tam, gdzie świerszczy śpiewny gwar. Spokój z poranka mgieł powoli spłynie w końcu. Północ tam zawsze lśni, błyszczy południa żar, a purpurowy zmierzch pełen jest skrzydeł dzwońców. Wstanę teraz, by pójść, bo słyszę fali głos. Choć plusk, gdy liże brzeg, ledwie się wsącza w ciszę. Jezdni pod stopą bruk, chodnik czy asfalt szos. Słyszę go dzień i noc, na serca dnie go słyszę. The Waterboys i ten wiersz. Oni to pięknie śpiewają. I will arise and go now and go to Innisfree.

Użyłem przymiotnika piękny, ale chyba to był niewłaściwy przymiotnik. No w każdym razie płyta, cała płyta jest znakomita. To jest Appointment with Mr. Yeats, czyli spotkanie z panem Yeatsem. Tam są teksty tego wielkiego poety. No i Mike Scott i The Waterboys śpiewają je, grają je. No właśnie, proszę państwa, co to jest za miejsce? Co to są za miejsca takie, o które pytam, których mam nadzieję sobie opowiadamy? Takie miejsce, które dają schronienie. Dylan śpiewał schronienie przed burzą. No i to można szeroko bardzo rozumieć, prawda? Momenty poetyckie. Nie wiedziałem, że jest takie określenie. Jest takie określenie w psychologii, a właściwie w psychoanalizie, tak już zupełnie konkretnie. To jest jeszcze jedna rzecz. To są takie miejsca, takie bazy, takie miejsca, gdzie się one zdarzają. To jest może inny jeszcze kluczek do tej opowieści. Momenty poetyckie. Ja sobie powybierałem, znalazłem kilka wierszy, które właśnie są o tym. To są te momenty poetyckie, wiersze opowiadające właśnie o tych miejscach i o tych momentach. Takie jakby poza czasem, takie może teraz, ale wieczne teraz. No to ten kluczyk może być jeszcze taki. No to i piosenki, które wybrałem, też są właśnie no, na ten temat. Bardzo różne, z różnych bardzo szuflad, różne stylistyki, no ale myślę, że pasują. No dobrze, Czerwone gitary, ta piosenka bardzo pasuje. Wróćmy na jeziora.

Teraz tematyka akwatyczna, prawda? Była wyspa na jeziorze, teraz jeziora. No, bardzo mi bliska, bo ja jestem chłopak z nad jezior. No i teraz, no mieliśmy takie, właśnie nadal mamy jeszcze takie turbulencje rodzinno-zdrowotne. I pojechaliśmy do mojego rodzinnego Augustowa i tam jeździliśmy na takie piękne miejsce nad Jezioro Białe. W słońcu, błyszczące fale, cudowna panorama. Takie miejsce to się nazywa Winduga. To znaczy takie miejsce, gdzie spławiano, zrzucano drewno, pnie drzew, które potem spławiano do tartaku. No ale to jest prozą i to dość nieudolnie. No, a poezją to by było tak, wierszem. Znalazłem taki wiersz cudowny. Jacka Podsiadły, bez tytułu. Akurat to jest rzeka. Mam dość miasta. Spędzam dzień nad rzeką. Moje obozowisko. Paczka papierosów, zrzucone spodnie, koszula schnąca na krzaku. Piszę wiersz na marginesie starej gazety. Źdźbło trawy przegląda się w studni mojej źrenicy. Od 3 tygodni jestem przeraźliwie głodny i staram się dużo spać. Słońce robi, co może. Rozumiemy się ze słońcem. Ale piękne. Państwo tego nie widzą, ale no, mi się broda elektryzuje i się mocno

Olga, prawda, tak, mi się naelektryzowała. Też mi się elektryzuje, kiedy słucham tej piosenki. Akurat to jest przerzutka do serca wielkiego miasta. I to wspaniała pieśń The Kings, Waterloo Sunset, Ray Davis i Jackson Browne.

Serce wielkiego miasta, ale rzeka, no, czyli jest jakiś motyw, który łączy te opowieści muzyczne, piosenkowe. I tych motywów jest więcej. No, bardzo dużo, no nie wiem, który państwo wybiorą i o którym chcecie opowiedzieć. Dla mnie Puszcza Augustowska, moja rodzinna, tak bym powiedział. Mieszkałem w takim miejscu, że przebiegałem przez ulicę, przez szosę już właściwie i byłem w lesie, a potem właściwie dalej, to już w puszczy budowaliśmy tam różne tak zwane wigwamy z mchu, znaczy z gałęzi mchu, no, no to piękne, piękne to, piękne dzieciństwo.

Ale to mogą być różne inne rzeczy. Park. A może jacht, łódka. O tym też już była mowa. Albo może jakieś miejsce, gdzie pracujecie. Gdzie wchodzicie w jakąś inną rzeczywistość. Także tak bardzo różną od tej takiej codziennej. Bez pochłania ta praca. Ta pasja może. A może działka, może domek na działce. A może obraz, ukochany obraz w galerii, a może ta sala w galerii, a może, no nie wiem, książka, do której wracacie. No nie wiem, takie, albo może miejsce, gdzie, no na przykład, gdzie biorą ryby i tam państwo jeżdżą i to jest wasze miejsce, wasza baza, wasze schronienie. No powiedzcie, zapraszam, 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to spróbujmy jeszcze te motywy się łączą. Miasto, no wielkie miasto, ale nie tak wielkie jak Londyn. Trochę mniejsze, ale też duże. I też motyw akwatyczny, czyli deszcz. Bardzo piękna piosenka, bardzo stara i bardzo piękna. W nowej wersji Wojciech Myrczek ją śpiewa.

Ty mi mówiłaś już 50 kilka razy, żebym już poszedł sobie, przecież pada deszcz. To przecież śmieszne takie stać tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niesłychanie śmieszna rzecz, żeby tak w oczy patrzeć, kto to widział, żeby pod deszczem taki niemy film bez słów, żeby tak rękę w ręku trzymać, kto to słyszał, a przecież jutro się

Na Żoliborzu są ulice takie śliczne, takie topole, a w topolach taki wiatr. Gdy przyjdzie wieczór, świecą światła elektryczne i tak mi dobrze, jakbym znów miał 8 lat. Mówię, kochana, ty mi mówisz, mój kochany,

Ja na początku przez 3 lata byłem w Łodzi. A teraz tutaj mam posadę w AWF. I byłem sam. Potem zaczęła tu przychodzić. Pracuję w radio, muzykalna jak sam śpiew. Więc z nią piosenki sobie czasem różne nucę. Czasami skrzypce weźmie.

0: Pan Jacek, witam pana serdecznie i słucham.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Panie redaktorze, no przede wszystkim to cieszę się, że wrócił pan na antenę, bo
0: bardzo
1: pana
0: miło.
1: Obecność.
0: Dziękuję.
1: Pana obecność zdecydowanie nosi więcej jakości niż skandynawski jazz.
0: Który ma swoje wielkie zalety i uroki. No ale dobrze.
1: Tak jest. Chciałem powiedzieć o dwóch bazach. Aha. Jedna baza jest, bym powiedział, taka topograficzna, geograficzna, materialna, bo to jest mój dom, który jest ocieniony dwiema wielkimi dębami, a do najbliższego sklepu są 4 kilometry. I to jest taki port, takie miejsce, z którego wyruszam do świata i wracam. Baza, no właśnie, baza, schronienie, a jeśli w tym domu już nie słuchać, czy nie czytać informacji o tym, co tam się dzieje w Warszawie, w cieśninie Ormus i tak dalej, to rzeczywiście jest to rodzaj schronienia. Ale mam takie wrażenie, że w ten dom może kiedyś uderzyć jakiś dron ze wschodu, czy rakieta, i on wtedy zniknie. Ale w związku z tym mam drugą bazę. Bazę, która jest pewnie niezniszczalna. To jest muzyka Mozarta. W szerokim rozumieniu tego słowa. Z jednej strony taka prosta. Taka właśnie dur albo mol, a z drugiej strony głęboka, mistyczna i tak dalej. To jest moja baza, to jest moje schronienie. No cóż więcej mogę powiedzieć.
0: No, już powiedział pan
1: tyle. W taki sposób staram się odpowiedzieć na pana zaproszenie na temat baz.
0: Wie pan, to bardzo ciekawe, bo pan wniósł dwie nowe rzeczy zupełnie, nowe są perspektywy tutaj, takie słyszę. Bo pan powiedział o porcie, to jest jeszcze jedno słowo, które tutaj bardzo pasuje, jak sądzę. No i to o tych bazach, które... Baza, która jest niezniszczalna, to zacytuję to, co pan powiedział, że nawet gdyby coś się złego stało, to jednak coś takiego jest, to jest niewzruszone. I to jest dla pana muzyka Mozarta.
1: Tak jest.
0: Dziękuję bardzo. To pozdrawiam serdecznie.
1: Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.
0: Linia nocna. I pan Tomasz się przysiadł. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Dobry wieczór, witam pana.
2: Tomasz, mam 52 lata. Nieczęsto, że tak powiem, słucham, ponieważ jestem kierowcą i słyszę się w różnych miejscach. Ale chciałem powiedzieć o takiej bazie, która teraz wracam z Bieszczad. Ale moją bazą jest tak po prostu mała miejscowość. W tej miejscowości, a miejscowość nazywa się Okonek, to jest w Wielkopolsce. I tam w Okonku są dwa jeziora. Jest jezioro, które nazywamy drugie i trzecie. I proszę państwa, to jezioro to jest taka moja i mojej żony baza. I potrafimy pojechać, słuchajcie, rano o godzinie na przykład 7-8, usiąść nad tym jeziorem i po prostu na przykład, nie wiem, pomodlić się albo po prostu pobyć ze sobą. I

0: nie wierzyć, 30-40 lat temu już tam nad tym jeziorem było tak samo, jak jest teraz. Jest cisza, jest spokój, jest po prostu przepięknie. I to jest taka baza, która po prostu jest.
1: Tak. Dziękuję panu bardzo.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Dobrej drogi. Wszystkiego dobrego. To jeszcze jedno słowo, które usłyszałem. Ważne, myślę. Pan powiedział o tym jeziorze, ale pan powiedział również o tym, że nad tym jeziorem można po prostu pobyć, pomyśleć i pomodlić się. Może modlitwa jest taką bazą. Jeszcze słowa Elżbiety. Proszę posłuchać. Schronienie. Przyszło mi do głowy to, co u nas na wschodzie jest ostatnio częste. Alerty i słowa szukaj bezpiecznego miejsca. Gdzie jest najbliższy schron? Myślę. To nie jest schronienie, o jakim dzisiaj będziemy rozmawiali. Schron to schronienie w lęku. Nie uziemia, nie daje spokoju, a bazy są wojskowe. Dziś moja refleksja poszła w tę stronę. Siedzę teraz w bezpiecznym domu, w moim azylu, kichania i zasmarkania. I myślę o tych, przy których czuję się bezpiecznie. I z przyjemnością, to teraz miłe słowa, i z przyjemnością słucham głosu mojego przewodnika, to o mnie bardzo miło. No ale tych przewodników, przewodniczek będzie więcej, mam nadzieję, bo to jest przyjęcie składkowe. Jak zwykle, linia nocna. No to zagrajmy coś teraz. Tak patrzę na te piosenki, które wybrałem, co by teraz pasowało. No jest oczywisty wybór pewien. Też. No tak, to jest, tak, Olga, to jest ta piosenka, The Beatles, właśnie, to jest ona. A ja państwa zapraszam.

To maile teraz. Pan Grzegorz. Dobry zimny wieczór. Niedawno widziałem po raz kolejny film Baza ludzi z mgły. I znów pomyślałem o tym, czym właściwie jest baza. Nie ta wojskowa, otoczona zasiekami, pilnowana przed obcymi, ale ta, którą każdy człowiek nosi gdzieś w sobie. Mam już tyle lat, że coraz lepiej rozumiem potrzebę posiadania miejsca, do którego można wrócić. Dawniej mi się wydawało, że schronienie to przede wszystkim dom. Cztery ściany, dach, własny fotel, znajomy widok za oknem. Z czasem jednak zauważyłem, że można mieć dom i wcale nie czuć się w nim bezpiecznie. Można też znaleźć azyl w miejscu zupełnie niepozornym. Dla mnie baza stała się metaforą spokoju. To jest taki punkt, w którym człowiek może odłożyć na chwilę swoje obowiązki, ambicje, lęki. Wszystkie role, które musi odgrywać każdego dnia. Nie trzeba tam niczego udowadniać. Można po prostu być. Czasami taką bazą jest samotny spacer, podczas którego przez godzinę nie trzeba z nikim rozmawiać. Innym razem stary fotel, książka, zapach kawy, droga, którą się zna na pamięć. Bywa też, że bazą jest wspomnienie człowieka, przed którym kiedyś czuliśmy się naprawdę bezpiecznie. Nie zawsze można do takiego miejsca fizycznie wrócić, ale można wrócić do niego myślami. To może zróbmy tak, że to jest część pierwsza, będzie także część druga, a teraz Stąsi, Gimme Shelter.

0: Wspaniałe, prawda? Give me shelter. No znowu mowa o schronieniu, daj mi to schronienie. Ja obiecałem państwu, że dokończę ten mail od pana Grzegorza. Podzieliłem go na dwie części, on jest dosyć długi. Wrócimy do tego, ale najpierw pani Elżbieta. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Z dalekich stron.
1: Tak.
0: Bardzo.
1: Tak, jak ja się cieszę, że pana słyszę, bo już
0: wzajemnie.
1: Przez jakiś czas myślałam, że pan poszedł na emeryturę. I nawet ktoś zapytał gdzieś na Facebooku, gdzieś tam, co się stało z panem Bugackim.
0: Pan,
1: i ja podjęłam to pytanie. Ja chcę wiedzieć. Się bardzo cieszę, że pan nie poszedł na emeryturę.
0: Na razie jeszcze nie, chociaż niedaleko już mi do tej emerytury. Ale
1: no
0: będę
1: wiem, bo kiedyś pan powiedział, że jesteśmy rówieśnikami i to jest ten właśnie moment, kiedy można pójść na emeryturę, ale mam nadzieję, że...
0: No jeszcze chyba wytrzymamy, pani Elżbieto, co?
1: Nie, spokojnie, ja uwielbam emeryturę. Ja jestem,
0: no,
1: ja,
0: pani już jest na niej.
1: Ja jestem już 5 lat na tej emeryturze. Tak. Bardzo mi się podoba.
0: No dobrze, no i co pani powie o tym schronieniu?
1: Właśnie. Bo tak słucham o tych schronieniach i wrócę chyba do tematu, który już kiedyś podjęłam,
0: Mianowicie, przepraszam, bo...
1: Wyobraźnia.
0: Aha, dobrze, mnie było słychać. Urwało się na chwilę. Wyobraźnia.
1: Tak. Jeśli jest taki moment, kiedy chcemy się schować, coś przemyśleć, albo coś nas gdzieś zaskoczy, przestraszy, to nasza wyobraźnia i książki. Książkę mamy zawsze z lewej albo z prawej strony ulubioną książkę. Wchodzimy tak dzisiaj na plaży. Czytałam mojego ulubionego Toma Robbinsa. Plaża była prawie pusta. A była grupa dziewczyn, które grały w piłkę, a z drugiej strony też grupa dziewczyn, które się opalały. A ja się w głos śmiałam. Taka to jest literatura. I bardzo polecam. Uciec, chować się w krainę wyobraźni.
0: Jaka jest ta książka? Tytuł?
1: Tak, co mam dzisiaj czytam, którą dzisiaj czytałam, to jest uwaga. Dalekie dzikusy z gorących krajów.
0: Dalekie dzikusy z... Tak?
1: Bo... Kalekie.
0: Kalekie.
1: Dzikusy z... bardzo są trudne te tytuły, ale przysięgam, że kiedy się raz ją przeczyta, to się nie zapomni tego tytułu.
0: No dobrze, dziękuję.
1: Wszystkie tytuły bardzo. Jego książek są właśnie takie, że... co? Jak? Jeszcze raz. Jak? Kalekie dzikusy z gorących krajów. No nie ma sensu. Poczekaj, przeczytasz i się dowiesz.
0: Proszę powiedzieć, jak jest po hiszpańsku schronienie? Jak to będzie? To może jeszcze wprowadzi jakiś nowy odcień znaczenia.
1: Wiem, jak jest schowanie, ale...
0: No to niech pani powie.
1: Nie, chyba nie jestem aż tak dobra w hiszpańsku. Ale musiałam się głębiej zastanowić. Jestem w tej chwili na fali tej książki.

0: piłki, czyli na takich wibracjach zabawowych. No po prostu ciągle to czytam, jeszcze powinnam już pójść.
1: Ale jest pani świetna w optymizmie. To bardzo dziękuję pani za to. No i zapraszam. To dziękuję pani, pozdrawiam.
0: Nie, naprawdę błagam. Proszę znaleźć Toma Robinsa, jakąkolwiek książkę.
1: Toma Robinsa.
0: Będzie pan śmiał w głos.
1: Dziękuję bardzo. No to ja państwa zapraszam na po 11 jeszcze parę minut. Jeszcze porozmawiamy, mam nadzieję. Proszę przygotować opowieści. Co my byśmy tutaj dali? Noc w Wielkim Mieście, Olga. Daj, to jest takie ładne. Niecałe się zmieści, ale chociaż trochę. Dziękuję bardzo.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 4 października, jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Nagroda literacka Nike przyznana, odebrał ją Szczepan Twardoch za powieść Nul. Omański pilot samolotu Fly Dubai zeznał, że chciał rozbić maszynę na lotnisku pod Tel Awiwem. Coraz mniej Koreańczyków z południa chce zjednoczenia z Koreą Północną. Szczepan Twardoch, laureatem 30. Nagrody Literackiej Nike za powieść Nul, przedstawia w niej obraz wojny w Ukrainie z perspektywy żołnierza. Decyzję jury przedstawił przewodniczący kapituły Witold Bereś.
1: To jest miejsce, w którym nie ma nic, a jednocześnie jest opór. Nul, zero.
0: To nie jest powieść napisana w jakiejkolwiek sprawie. Ona nie ma tezy, o nic nie walczy. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura, powiedział ze sceny laureat, dodając, że wierzy w Ukrainę i wspiera ją. Ale jak dodał, literatura to co innego i działa poza doraźnymi wydarzeniami. Szczepan Twardoch mówił też,

0: o genezie powstania powieści.
1: Ona się wzięła z tego, że wojna zawsze była moim tematem jakoś. Z tego, że ta wojna wybuchła tak blisko i kiedy wybuchła, zaczęła mnie ku sobie ciągnąć takim magnetycznym przyciąganiem, któremu ja się nie umiałem oprzeć.
0: Laureat otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę autorstwa Gustawa Zemłę. Nike to jedna z najważniejszych polskich nagród literackich. Omański drugi pilot samolotu Fly Dubai zeznał, że chciał zabić kapitana i rozbić maszynę na lotnisku Ben Guriona pod Tel Awiwem. Informują o tym izraelskie media, powołując się na informacje ze śledztwa. Plan udaremnił ranny kapitan, który zdołał otworzyć drzwi kokpitu. Kilku izraelskich pasażerów obezwładniło drugiego pilota, a jeden z nich ustabilizował maszynę. Po czwartkowej udaremnionej próbie zamachu podczas lotu Fly Dubai premier Izraela Benjamin Netanyahu nakazał przegląd zabezpieczeń zagranicznych lotów do kraju. Coraz mniej Koreańczyków z południa chce zjednoczenia z Koreą Północną. Tylko 39% społeczeństwa uważa, że jest to konieczne. Więcej o tym Tomasz Sajewicz.
2: Kwestia ewentualnego zjednoczenia obydwu państw koreańskich w Korei Południowej rodzi coraz większe emocje. Z ostatnich sondaży wynika, że poparcie społeczne dla zjednoczenia maleje. Rośnie zaś liczba osób, które uważają, że Koreę mogą funkcjonować jako dwa osobne państwa. Ponad 32% badanych uznało, że zjednoczenie Korei Południowej i Północnej jest niepotrzebne. To prawie 2% więcej niż we wcześniejszym badaniu. Po raz pierwszy badania opinii publicznej dotyczące perspektyw zjednoczenia przeprowadzono w 2007 roku. Wówczas przeciwko przyszłemu połączeniu obydwu Korei opowiadało się zaledwie 15% społeczeństwa. Według agencji Yonhap odsetek osób, które są przeciwne zjednoczeniu Korei pośród młodych ludzi jest jeszcze większy niż średnia. Gdyby w przyszłości doszło do załamania systemu władzy w Korei Północnej, koszty przystosowania tego państwa do standardów życia na południu ponieśliby obywatele Korei Południowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Serwal Gustaw, poszukiwany w Orzyszu na Mazurach. Kot uciekł z prywatnej posesji. Anna Szczypczyńska z policji w Piszu radzi nie łapać zwierzaka na własną rękę.
3: Serwal jest raczej łagodnym kociakiem, ale mimo wszystko przestrzegamy przed zbliżaniem się do niego oraz łapaniem go na własną rękę. W razie, kiedy ktoś zauważy tego kota, należy natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 112.
0: Z informacji zamieszczonej na profilu społecznościowym Urzędu Miasta Orzysza wynika, że serwal uciekł minionej nocy. Powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki. A w naturze serwale żyją w Afryce. Mają krótką sierść barwę piasku z czarnymi cętkami, krótki ogon i charakterystyczne duże uszy. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Od 15 stopni na północy do 21 na południu pokażą jutro termometry. Będzie trochę chmur, trochę pogodnego nieba. Początkowo miejscami mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Na Pomorzu mocniej powieje.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Dariusz Bugalski, witam Państwa raz jeszcze. No i zapraszam. Rozmawiamy o... Dowiedziałem się, jak po hiszpańsku jest schronienie. Dzięki Pani Edycie. Dziękuję bardzo. Schronienie to po hiszpańsku refugio. Jak się to czyta? Refugio? Dobrze mówię? Przepraszam najmocniej, nie znam tego języka, jak słychać. Refugio? Moje schronienie to moje wnętrze, zanurzenie się w nim i dobrze mi bardzo ze sobą. Tak pisze pani Edyta. Dziękuję bardzo. No i zapraszam państwa. Rozmawiamy o schronieniu, o azylu, może o bazie, o takim schronieniu, które nie jest schronem, o takiej bazie, która nie jest bazą wojskową. Zapraszam. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl.
9: Linia nocna.
8: Park. No, to były te cudowne, wspaniałe...

Całe dni słoneczne i park jest czymś takim, czy może być czymś takim. Myśmy za nią spędzali tam po kilka godzin i siedzieli na słoneczku. No głównie Ania. Ja miałem swoje inne sprawy, ale park, no na pewno tak. To sobota w parku, no pasuje. Chicago.

0: I pani Zosia. Tak mogę powiedzieć, Zosia? Dobry wieczór.
1: No Wojtka, dobry wieczór, panie Dariuszu, po długiej nieobecności.
0: O, jak miło. Dobry wieczór.
1: Ja przepraszam, że się długo nie odzywałam, bo miałam mnóstwo problemów, ale wyszłam na prosto.
0: No brawo. Ten głos brzmi potężnie, więc ja się bardzo cieszę. No ja wychodzę powolutku, ale tak, rzeczywiście, na prosto, ma pani rację. No to gratuluję i bardzo się cieszę. I cieszę się, że pani zadzwoniła.
1: Dużo było, dużo, dużo. Nie mam już mamy, ale to o, tak był czas.
0: Bardzo.
1: Ale taki jest czas, panie Dariuszu. Teraz co? Boże, już się zestresowałam. To jest moim azylem. Działka, moje

rodzinne ogrody działkowe są moim azylem. Zebrałam wczoraj winogrona, które chciałam no do słoiczków, tak, sok zrobić. A dzisiaj miałam taką sytuację, że no trochę

0: sobie taką, że pani to jakoś przeszła zwycięsko i jeszcze ma w sobie pani tyle radości w głosie?
1: No, trzeba wrócić do żywych.
0: Aha.
1: Nie ma opcji i dzięki Trójce funkcjonuje, panie Dariuszu.
0: No, bardzo mi miło.
1: No nie, bo zaraz będę płakała. W każdym razie wychodzę na prostą. Było mi, miałam 2 lata prawie, bo nie mieliśmy kontaktu. Ja tam kiedyś obiecałam, że napiszę do pana maila, bo pan dopytywał, co u mnie, ale nie odpisałam, za co bardzo serdecznie przepraszam.
0: Ale nie ma za co przepraszać, ja rozumiem sytuację. Dziękuję pani bardzo, że
1: nie chciałam wracać do tych trudnych sytuacji, natomiast wracam do żywych i jestem znowu z Trójką. Niezmiernie się cieszę, że znowu jestem na antenie, tak, i mogę z panem porozmawiać.
0: Dziękuję pani.
1: Jest pan balsamem dla nas wszystkich.
0: Dziękuję pani. Dziękuję. No, pani Sosiu, bo ja tutaj się będę rozklejał. Pozdrawiam najserdeczniej. Trzymam kciuki w dalszym ciągu. Ale już trochę mniej, już nie tak bardzo do fioletu jak do tej pory. Niech się pani trzyma zdrowo. Do widzenia. Dziękuję. Do usłyszenia. To może co byśmy teraz dali? Patrzę na piosenki. Olga, co ty byś dała, powiedz, dziewczyno? Ja mam swój typ, ale zobaczymy, czy się sprawdzi. Bo tu się tak zdarzało, że to były te same piosenki. No? Ale wiesz, że ja też bym wybrał tę piosenkę? Tak. Dobrze, to jest właśnie ta piosenka. W kawiarence Sultan. Posłuchajmy, to też może być azyl, taka kawiarenka.

księżycu. Iść będziesz tą ulicą, gdzie kawiarenka sułtan. Wstąp choć na chwili pół tam, zobaczyć czy ta pani z tym panem wciąż ci sami. Sto innych spraw masz, lecz to też jest ważna rzecz. Czy w kawiarence sułtan

0: Ależ to jest wspaniała piosenka. To jest, właściwie są dwie bazy. Ale może ja spróbuję o tym powiedzieć po swojemu jakoś za chwilę, bo ja nie wiem. Nie, powiem teraz. Nie, najpierw pan Adam, a potem ja. Panie Adamie, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, panie profesorze.
0: Mój Boże, kochany. Maestro, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo się cieszę. Jak się pan ma? W porządku? Dobrze? Dawno się nie słyszeliśmy.
1: Dawno się nie słyszeliśmy, a nie korespondowaliśmy.
0: No właśnie.
1: Natomiast nie traćcie nadziei, bo ja jej nigdy nie straciłem, że znowu pana słyszę na antenie.
0: Panie profesorze, dziękuję.
1: Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. No, radość wielka. Mm. Jak zwykle, no, trzeba pogratulować tematu znakomitego. Mm. Ja powiem w kilku zdaniach o mojej takiej bazie, bazie życiowej, najpiękniejszej chyba tutaj na tym ziemskim padole, bo chodzi o miejsce szczególne w moim życiu, mianowicie Tratwa.
0: Tratwa
1: w Bieszczadach na jeziorze Solińskim. Tak się akurat poskładało, że tydzień temu byłem obecny na kolejnej edycji festiwalu bluesowego Tratwa Blues, bo to miejsce w tej chwili urasta do swego rodzaju legendy, bo o nikim innym jak tylko świętej pamięci Michale Giertuszkiewiczu, perkusiście z pierwszego składu Dżemu.
0: Dżemu, tak.
1: Tak, tak. Powiem, szczególność tego miejsca polega w moim przypadku na tym, że wchodząc na tratwę, wszystko to, co powiedzmy nie najkorzystniejsze w naszym życiu, w moim życiu się działo, zostaje na lądzie. Natomiast tratwa jest tym miejscem, gdzie nieprawdopodobnie ładuje akumulatory. Szczególnie jeśli chodzi o stan duchowy i w ogóle tam powstały moje chyba najlepsze teksty. Zresztą miał pan okazję się przekonać.
0: Tak.
1: O tratwie też napisałem fajny kawałek. I powiem, że to jest po prostu coś tak wyjątkowego, że trudno nawet słowami to opisać, ale wystarczy być przez chociaż chwilę tam, żeby się o tym przekonać, czego panu i sobie życzę, bo swego czasu złożyłem propozycję i mam nadzieję, że doczekam tej chwili, gdzie audycja, pańska audycja, będzie emitowana właśnie z tej tratwy.
0: Z tej tratwy. No dziękuję, może się uda. Ja miałem dość taki burzliwy, a propos tutaj opowieści o akwenach i tratwach, miałem dosyć burzliwy okres w życiu, ale się uspokaja. Więc może, kto wie. Ale proszę powiedzieć, jeszcze chcę pana zapytać, bo jak pańska muzyka, jak pańska płyta, bo pan ją przygotowywał?
1: To znaczy tak, wszystko zmierza w tym kierunku. Oczywiście życie weryfikuje przede wszystkim czasowo, bo jest to, no, trudno czasami pogodzić wszystkich tych, którzy na tej płycie mają wystąpić, ale zbieramy się do lotu i mamy zamiar wejść do studia teraz na przez czas, okres jesieni, zimy, ażeby to po prostu ten cały materiał, który mamy, zgromadziliśmy do tej pory, nagrać.
0: Aha, świetnie, trzymam kciuki.
1: No, myślę, że jak wydamy tą płytę w przyszłym roku, na pewno będę miał tą przyjemność i zaszczyt wysłać panu kilka.
0: To dla mnie zaszczyt. Dziękuję bardzo. Panie Adamie.
1: To się stanie, to jeszcze jedno zdanie.
0: A, proszę, tak.
1: Będę na pewno starał się panu w jakiś sposób, może i słuchacze będą mieli okazję posłuchać może w pańskim, z którejś audycji, chociaż jeden kawałek zabrzmi.
0: No pewnie, to proszę przysłać.

0: Jasne, że tak.
1: Taką mam nadzieję.
0: Wspaniale.
1: Dziękujemy. Bardzo, bardzo się cieszę, że znowu się słyszymy.
0: Ja też.
1: Pozdrawiam całą trójkę, jak zwykle, i wszystkich słuchaczy, przemiłych słuchaczy. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
0: I ja panu.
1: Za powrót.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Resztę na mailach.
0: Pozdrawiam. Dziękuję. To właściwie to nawet się, niby to jest, bo chciałem powiedzieć o tej piosence jeszcze, jak, co ja o niej myślę, o tej kawiarence Sultan. I potem rozmawialiśmy z panem Adamem i ta opowieść. Wydaje się, że to jest o czymś innym, ale właściwie myślę, że jest wspólny mianownik, bo no w tej piosence i w tym, o czym pan mówił, pan Adam, to są dwie bazy. Dwie. Jedno to jest to miejsce, a drugie tam jest taka piękna koda w tej piosence, że no i zapraszam, macie tyle spraw, ale wejdźcie do tej kawiarenki, zobaczcie, czy oni tam jeszcze są. Ci państwo zakochani. Ja myślę, że to jest ogromnie ważne, że taką bazą to może być to, że jest taki ktoś, są tacy ludzie, którym jest dobrze na świecie, którzy się kochają, którzy są szczęśliwi. I jak mamy ich na oku, że tak powiem, w pamięci, w sercu, możemy się jakoś odwołać do tego, że ten świat jeszcze tak kompletnie nie zdziadział, skoro są tacy ludzie i oni są gdzieś blisko nas. I rzeczywiście warto tam, mamy tysiąc spraw, lecz to także ważna rzecz, jak poeta powiada. Tak, to ja myślę, że to jest to jakaś bardzo, bardzo ważna baza życiowa. Obecność takich ludzi, świadomość, że są. No, to może jeszcze, już tak się zbieram, żeby dokończyć czytanie tego maila od pana Grzegorza, bardzo piękny mail, ale to może za chwileczkę, jeszcze za chwilę posłuchajmy czegoś, co też jest, myślę, na temat. I tak patrzę, nie wiem, czy ta telepatia z Olgą będzie, bo naprawdę tak jest, patrzymy na te piosenki, które nam się wyświetlają na komputerze i dajemy sobie znaki, która z tych piosenek. No, ale ja myślę, no nie wiem, teraz już może bez telepatii. Andrzej Załucha, to jest taka piękna piosenka. C'est la vie. Ja myślę, że to jest jedna z najpiękniejszych polskich piosenek w ogóle. Bardzo głęboka, z pięknym przekazem, i Andrzej Załucha, no wielki artysta.

No takie słodko-gorzkie. Albo może i gorzko-słodkie nawet, kto wie, prawda? Chociaż piosenka arcydzieło moim zdaniem. To ja Państwu obiecałem, że znalazłem kilka takich wierszy, które się odnoszą do tego, o czym rozmawiamy. Do tego miejsca, no, nie wiem, azylu, schronienia. Z tym jest nostalgia też jakoś silnie obecna. I takie wiersze, wiele ich napisał Słonimski, jak się okazuje, Antoni Słonimski. Ja wziąłem do ręki jego tom i poprzeglądałem. I jest na przykład taki przejmujący wiersz, który zaraz Państwu przeczytam. Rozmowa z rodakiem. Stary Żyd mnie zapytał koło Jawskiej bramy. Ogród Saski jest jeszcze? Ciągle taki samy? Jest fontanna? Przy wejściu do czystej ulicy tam sklep z wodą trzymali dawniej cukiernicy. No wszystko jest tak jak dawniej. Fontanna i kioski. Tylko stoi tam jeszcze książę Poniatowski. Poniatowski. Polskie wojsko, jak to się mówiło. Nie wiem, jak tam teraz. Dawniej dobrze było. Ja jestem trochę słaby. Jak ja się poprawię, ja chcę jechać. Ja pragnę zamieszkać w Warszawie. Nawet mam tutaj kupca. Jak się wszystko sprzeda, to może będzie dosyć. Tylko syn mi nie da. On bardzo wykształcony. Też nazwisko Lewi. Jak ja mówię o Polsce, on nic z tego nie wie. Ja mu mówię, tłumaczę sam, jak tylko umiem. Przecież tam jest Warszawa. To on nie rozumie. Antoni Słonimski, rozmowa z rodakiem. Jeszcze a propos tych miejsc. Ktoś z Państwa o tym powiedział. To jakoś umknęło może trochę, ale to jest takie ważne. Widok. Na przykład widok. Wspomnienie jakiegoś widoku, może nawet raz zobaczonego i ono jest w sercu. Takie momenty poetyckie w tym są jeszcze, już o tym też mówiłem. No to może ta piosenka teraz. I moment poetycki. Wschód słońca w stadninie koni. Ewa Bem.

0: Ech.
1: O, przepraszam, bo my z Darkiem rozmawiamy na temat tej solówki wspaniałej, która się jakoś zerwała nam. Co? Jak ryba z haczyka. No właśnie, to już wiem, jaka będzie piosenka dalej. Ale najpierw, bo w końcu tak się stanie, że nie doczytam tego maila, który obiecałem. Pan Grzegorz, to o bazie. Zacytuję tak, żeby było na zakładkę. Pan pisze o bazie, że to dla niego metafora spokoju. I pisze jeszcze tak. Można po prostu być. To jest właśnie kryterium. I dalej dokończę. Czasami taką bazą jest samotny spacer, podczas którego przez godzinę nie trzeba z nikim rozmawiać. Innym razem to jest stary fotel, książka, zapach kawy albo droga, którą się zna na pamięć. Bywa też

0: że bazą jest wspomnienie człowieka, przy którym kiedyś czuliśmy się naprawdę bezpiecznie. Nie zawsze można do takiego miejsca fizycznie wrócić, ale można wrócić do niego myślami. Zauważyłem też, że z wiekiem coraz mniej potrzebuję wielkich schronów. Wystarczy mi kilka rzeczy, które dają poczucie, że świat na chwilę zwolnił. Człowiek nie może przecież przez całe życie pozostawać na posterunku. Nawet jeśli nie toczy żadnej wojny, każdego dnia mierzy się z czymś, co wymaga siły. Dlatego baza nie jest dla mnie ucieczką od życia. Jest miejscem, z którego można do życia wrócić. Myślę, że każdy powinien mieć swoją bazę. Nie musi jej budować z cegieł ani zaznaczać na mapie. Powinna być raczej czymś, co pozwala odzyskać własny spokój, kiedy świat staje się zbyt głośny. Bo prawdziwe schronienie nie zawsze chroni nas przed tym, co znajduje się na zewnątrz. Czasem po prostu przypomina nam, że wewnątrz mamy miejsce, do którego możemy wrócić. No to jest właśnie ten mail, piękny mail pana Grzegorza. No tak, łącząc te wątki tej zerwanej piosenki, tej pięknej solówki fortepianowej, no i też takiego miejsca, które... No, no to trochę może odwrotnie, to będzie kontrapunkt, do którego można odejść z tego miejsca, gdzie się normalnie jest. Jest nawet taki idiom angielski, gone fishing, poszedł na ryby dosłownie, ale to oznacza, no, że ktoś jest nieuchwytny, nieobecny, nie teraz, nie tutaj. No to gone fishing, dobrze. To ja mam nadzieję, że jakoś udało mi się to wszystko pocerować, te antenowe nasze tutaj dziury. No i proszę bardzo, gone fishing.
1: I tell you why I can't find you. Every time I go out to your place, you gone fishing.
2: Ah, you know.
1: Well, there's a sign upon your door.
2: Uh-huh.
1: Gone fishing.
2: I'm real gone, man.
1: You ain't working anymore.
2: Could be.
1: There's your hole out in the sun where you left a row half done. You claim that hoeing ain't no fun.
2: But I can prove it.
1: You ain't got no ambition. Gone fishing by a shady, weighty pool.
2: Shangri-La. Really la.
1: I'm wishing I could be that kind of fool.
2: Shall I twist your arm?
1: I'd say no more work for mine.
2: Welcome to the club.

Oh yeah. Na ryby. No a teraz taki piękny mail pani Zuzanny, która przysłała mi swoje wiersze i one są na temat bardzo... Jeden z nich przeczytam, ale z komentarzem najpierw, z takim wstępem. Panie Dariuszu, a baza, którą... O właśnie, jeszcze inny wątek. A baza, którą jesteśmy dla innych i dla siebie... To, co wiemy, potrafimy, też jest bazą. Nawet dwa, trzy wątki w trzech zdaniach krótkich. No i ten wiersz jest taki. Szczęście. Nareszcie zwinę się w kłębek. Za drzwiami zostawię zbroję. I pobędę chwilę naga. Rozebrana z urojeń. Dziękuję pani Zuzanno. Ja pomyślałem,

Mam jeszcze o takiej rzeczy, bo już właściwie o tym mówiłem. Mówiłem o mojej puszczy rodzinnej augustowskiej. Jak jeździliśmy za nią na to jezioro, nad Białe, na tę Bindugę, no i wygrzewaliśmy się w słońcu, też wygrzewaliśmy się w widoku tym pięknym, tym wspaniałym widoku tych fal słonecznych i wodnych. No i zostawiłem tam Anię, a sam myszkowałem po lesie, po puszczy i zbierałem grzyby. I to jest ogromna radość. To jest coś absolutnie fenomenalnego. To jest moje. To jest moje. No i tam te 2 godziny w tej puszczy, w tym łażeniu po tych wykrotach, no i tak dalej, i tak dalej, i szukaniu grzybów. I to jest właśnie to. To jest jedna z moich baz. I tak pomyślałem, że ta piosenka teraz, ona jest taka dość dziwna może, nie wiem, czy państwo ją znają. Zespół się nazywa Enchanted Hunters. I to jest właśnie taka, to jest piosenka o chodzeniu po lesie. Posłuchajmy.

Dziwna piosenka, prawda? Ale to jest moment poetycki moim zdaniem. No, nie wiem, jak się państwu podobała. Cała ta płyta, mnie się, Peoria się nazywa, bardzo ją lubię. No to wracamy do maili. Czyli podzieliliśmy te audycje na te dwie części. Wokalną i literalną. Pani Agata. Schronienie. Co to jest? Co to za miejsce? Jako bardzo młoda osoba, ucząc się angielskiego,

Długo podróżowałam po krajach mówiących tym językiem. Różnie było, pięknie, wesoło, czasami niepewnie i scary też. Potem postanowiłam poznać Italię i włoską edukację i kulturę. Zaczęłam odkrywać i też radości, ekscytacje i strachy, paurę też. Wróciłam do Polski. Nowe wyzwania, ważne, ciekawe, przerażające również i co? I zawsze był ktoś, kto przytulił, uspokoił, sprawił, żeby wszystkie scary things, te images, czyli straszne rzeczy i obrazy, zniknęły. Ktoś, kto pomógł przegonić paurę, czyli strachy, i ktoś, kto wspierał w realizacji wyzwań. Moje shelter, refugio, schronienie, no i to wielkimi literami. Ktoś, ktoś bliski, kto jest. Na ten temat ja jeszcze Państwu coś przeczytam, ale to za chwileczkę. Na razie pozdrawiam, dziękuję za pozdrowienia i pozdrawiam Panią, Pani Agato, Pański i Pani bliskich również. No i a propos tych podróży, dalekich stron, no to będzie wyspa teraz. On an Island i to jest David Gilmour.

0: Pani Danuta, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Piękny temat. Miło się słucha i tych wierszy, zwłaszcza ten mi zostanie w pamięci, który pan cytował, wiersz Słonimskiego.
0: Tak, bardzo piękny,
1: stary
0: prawda?
1: Żyd tęskni za Warszawą, a syn tego nie rozumie, że ojciec się tam urodził i tęskni. A ja mam takie wspomnienia z dzieciństwa. Wędrówkę przez las do dziadków. To był kawałek lasu liściastego. Wdychałam to wspaniałe powietrze i chciałam, żeby to się nigdy nie skończyło. A to był tylko kawałek lasu i śpiew ptaków i szelest liści pod nogami. I to zostało mi w dzieciństwie. Mama zawsze przyspieszała, żeby szybko. A tak odnośnie tego, co słuchacze mówią i co pan mówi o tych bazach innych, że może być drugi człowiek, książka, literatura jak najbardziej i muzyka jeszcze bym dodała do tego.
0: Tak, tak, no właśnie i słuchamy, tak, to prawda. Zresztą jeden z panów mówił o muzyce Mozarta, że to jest dla niego taka baza niewzruszona, że ta właśnie muzyka Mozarta.
1: To ja miałam taki okres w życiu, kiedy mama odeszła, że mogłam słuchać tylko Schuberta. I to mi zostanie na zawsze. Jak słyszałam taką jak muzykę skoczną, wesołą, to uciekałam od tego. A Schubert był dla mnie ostoją wtedy.
0: No właśnie.
1: I jeszcze jak mamy bazy przyjazne, to są i te antybazy i musimy uważać. Tak. Toksyczni ludzie, którzy nas odzierają ze złudzeń i czasem wpędzają wręcz w rozpacz, w nastrój. Umniejszają nas, że jesteśmy naiwni. Nie wiemy, na jakim świecie żyjemy, a oni gonią za pieniądzem, za karierą i to jest dobre dla niektórych ludzi. Także życzę wszystkim tych baz, chociażby takich małych, takich wysepek, na których możemy się zakotwiczyć i trochę odetchnąć. I dziękuję za dopuszczenie mnie na antenę, pan chyba w ostatniej chwili.
0: Z taką wielką przyjemnością. A proszę jeszcze powiedzieć, tylko mogę zapytać o jedną rzecz, taką ważną wydaje mi się, bo to myślę, że będzie ważne dla wielu z nas. Pani jest bardzo wrażliwą osobą.
1: Tak.
0: Jak sobie pani daje radę w tym niewrażliwym świecie?
1: A różnie sobie daję radę. To nie jest proste. Bardzo trafne pytanie. Bardzo trafne. No też szukam też przyjaciół, dobrych ludzi. I to też nie jest to łatwe, bo nie ma tak wielu takich ludzi. No i tak wszystkiego po trochu. No musi być ta duchowość taka wzbogacona. Nie można z tego rezygnować, bo wtedy jest źle. Wtedy jest źle i trzeba się trzymać, powiedziałabym, wytyczonej drogi. Żeby wierzyć w to, co jest dobre, co jest piękne. No i dlatego warto żyć.
0: Dziękuję pani bardzo.
1: Dziękuję
0: za to, co pani powiedziała. Dziękuję za zaufanie. Dziękuję, że chciała pani zadzwonić. Pozdrawiam. Pozdrawiam państwa. Ogromnie mi miło, że też takie miłe słowa pod moim adresem tutaj wyczytywałem i wysłuchiwałem. To niezwykle miłe. No, do usłyszenia za tydzień. Olga, dziękuję ci bardzo. Olga Szućko realizuje program i Darek Pieruk, jak zwykle, jest jego wydawcą znakomitym. Bardzo wam dziękuję. No i zapraszam państwa za tydzień, a na koniec jeszcze widok. Nie wiem, czy dla państwa to jest coś ważnego i pięknego, ale jak się przesuwają chmury, mogę patrzeć godzinami na to, jak się przesuwają chmury, to teraz jest chyba dobry, no październik to jest dobry czas, czerwiec to jest dobry czas, no zresztą zawsze jest dobry czas. To Moving Clouds jest taka wokalistka koreańska.

muzyka. Nazywa się Yawon Shin. Jest Aaron Parks na fortepianie i Rob Curto na akordeonie. No to rozstańmy się z tym obrazem w oczach, w sercu. Dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia, Dariusz Bugalski.

0: Autopromocja.
1: W październiku Trójka świętuje 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej, wielkiej poetki, patronki naszego studia koncertowego. Piosenek z jej tekstami posłuchamy w audycji Dobrego Dnia w cyklu Ponad Czasem.

0: Ponad czasem. Osiecka, poetka z Trójki. Od poniedziałku do czwartku przez cały miesiąc między 9 a 12. A już w najbliższy piątek specjalny koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Szczegóły wkrótce.
1: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już poniedziałek, 5 dzień października. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Płonie magazyn w Słubicach. Akcja gaśnicza może potrwać do rana. Zdewastowany pomnik ofiar getta w Sosnowcu. Sprawców szuka policja. W Świnoujściu wojsko zabiera się za niewybuchy znalezione w miejscu budowy nowego portu. Kilkanaście zastępów strażaków walczy z pożarem hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Służby dostały zgłoszenie kilka minut po godzinie 21. Relacjonuje młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak ze Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.
3: Sytuacja jeszcze nie jest opanowana, jednak ogień się nie rozprzestrzenia i strażacy cały czas działają. Na miejscu jest 18 zastępów zarówno państwowej, jak i ochotniczej Straży Pożarnej. Biorąc pod uwagę powierzchnię całego magazynu, ponad 4000 metrów kwadratowych, działania z pewnością potrwają do rana.
2: Ogień pojawił się w jednej z hal znajdujących się na terenie strefy ekonomicznej. Wewnątrz może znajdować się sprzęt elektroniczny. Śląscy policjanci ścigają sprawców dewastacji pomnika ofiar getta sosnowieckiego na placu Braci Kożuchów. Jak poinformował prezydent miasta w mediach społecznościowych, monument został rozbity. Arkadiusz Chęciński nazwał zdarzenie haniebnym aktem i podkreślił, że niszczenie miejsca pamięci to podeptanie bolesnej historii miasta. Zapowiedział, że monument zostanie odbudowany i wróci na swoje miejsce. 5 min głębinowych z czasów II wojny światowej zneutralizują płetwonurkowie w Świnoujściu. Niewybuchy zostały znalezione podczas operacji czyszczenia morskiego dna przed budową nowego portu kontenerowego. Operacja wojska rusza dzisiaj, potrwa kilka dni. Zapowiada rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
4: Cała operacja podzielona jest na kilka.

0: Kilka etapów potrwa od poniedziałku do czwartku. Mamy do czynienia z 5 niewybuchami o łącznej masie blisko 3,5 tony, które zawierają w sobie 2,5 tony materiału wybuchowego.
1: Miny zostaną zdetonowane na morzu. Nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców, ale służby wprowadzają zakaz wchodzenia do wody. Polska para prezydencka w drodze na Filipiny. Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką we wtorek rozpoczną oficjalną wizytę w Manili. Przedstawiciele polskich władz nie byli tam jeszcze nigdy od momentu nawiązania stosunków dyplomatycznych, czyli od ponad pół wieku. Na co polski prezydent będzie kładł nacisk w trakcie wizyty i jak na tym może skorzystać rodzimy biznes? O tym w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
2: W Manili już za 2 dni dojdzie do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Polską a Filipinami. Odbędzie się również organizowany po raz 5 szczyt polsko-filipińskiej branży IT, która działa na rzecz biznesu. I to jeden z obszarów, na którym bardzo Polsce zależy. Filipiński rynek jest ogromny i bardzo chłonny. W większości to bardzo młodzi ludzie dążący do rozwoju. Mówił przed wylotem na Filipiny prezydencki doradca Marcin Przydacz.
3: Będą podpisywane dokumenty. Szeroki dokument traktujący o relacjach polsko-filipińskich, ale także i strona rządowa negocjowała w ostatnim czasie szereg dokumentów.
2: A drugi obszar to rozmowy o G20 i zbliżającym się szczycie tego formatu. Polska zabiega o stałe członkostwo i chce udowodnić partnerom właśnie z G20, że nie skupia się tylko na interesach z Europą, ale również na szerszej współpracy z tak zwanymi państwami globalnego południa. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Kończy się pilotaż skróconej trasy transportu konnego do Morskiego Oka. Od września Fasiągi dojeżdżają tylko do Wodogrzmotów Mickiewicza, ani jak wcześniej do Polany Włosienica. A w nadchodzącym tygodniu przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego, Starostwa, Przewoźników i Gminy Bukowina Tatrzańska mają się spotkać i zdecydować, co dalej. O powrót do poprzedniej trasy będzie zabiegał starosta Andrzej Skupień.
4: Moje zdanie jest takie, że będziemy chcieli przekonać tutaj drugą stronę, żeby wrócić na pełną trasę, ale nie jest to ustalone, w związku z tym to jest tylko na dzisiaj informacja taka, że umawiamy się na spotkanie i niedługo Państwo się dowiecie, jeżeli będą jakieś zmiany.
1: Fiakrzy od początku pilotażu wskazują, że na krótszej trasie mają mniej pasażerów. Tymczasem jednym z założeń zmian było utrzymanie ich zarobków. Tatrzański Park Narodowy zapowiada, że decyzje mają zapaść w tym tygodniu. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Nocą w większości kraju mgły, ograniczające widzialność do około 200 metrów. Tylko 2 stopnie będą na południowym wschodzie, około 8 na przeważającym obszarze kraju, do 11 nad samym morzem. W ciągu dnia od 15 do 21.
6: Autopromocja.
7: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
8: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
7: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
8: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
7: Od 5 do 8 października o 11.50, tylko w Trójce.
6: Autopromocja.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Samo H.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Jacek Hawryluk, jak zwykle nocną porą z niedzieli na poniedziałek zapraszam na audycję Samocha. Dzisiaj właściwie wszystko jest jasne i to od samego początku. W sobotę 3 października 90. urodziny obchodził Steve Reich, jeden z najważniejszych kompozytorów XX i XXI wieku. Jego utwory często goszczą w naszych spotkaniach, ale proszę się nie dziwić, bo to kompozytor, który wywarł ogromny wpływ na to, co zdarzyło się w muzyce ostatnich dekad. I specjalnie mówiąc to, nie dokonuję podziału na muzykę rozrywkową, poważną, klasyczną, elektroniczną itd., itd., bowiem myślenie Reicha o czasie, o dźwięku, jego brzmieniu, trwaniu, zapętlaniu przeniknęło do wielu gatunków. Coś, co pod koniec lat 60. i w dekadzie lat 70. wydawało się niektórym dość egzotyczną propozycją amerykańskiego twórcy, później, zwłaszcza w latach 90., stało się dziedzictwem, do którego zaczęli nawiązywać artyści z całego świata. Właściwie mógłbym powiedzieć krótko. Obok Glassa, Terego Riley'a i Lamonte Younga, Steve Reich uważany jest za głównego przedstawiciela nurtu minimalistycznego w muzyce amerykańskiej. Tyle tylko, że ten minimalizm zainfekował sporą część powstającej dzisiaj muzyki. W audycji Samocha zapraszam na błyskawiczne, powiedziałbym kompaktowe i bardzo subiektywne spotkanie z twórczością tego kompozytora. Nie może być inaczej, bowiem jego muzyka najlepiej brzmi nieograniczona czasem, a my ten czas mamy jednak

limitowany. Już w swoich pierwszych doświadczeniach z drugiej połowy lat 60. i z początków lat 70. Steve Reich bardzo jasno określił język swoich muzycznych wypowiedzi, opierając go na powtarzalności, niekończących się zapętleniach i używaniu długotrwających współbrzmień. Swoje artystyczne credo

suwał i zapętlał wybrany tekst, opóźniając go i przyspieszając, doprowadzając do totalnego chaosu i wreszcie całkowitego zaniku.

Hey,

Thank you.

It's Gonna Rain. Jedna z pierwszych kompozycji Steve'a Reicha sprzed ponad 6 dekad. I przy okazji także manifest amerykańskiego twórcy. Ruch, rytm, dynamika. Reich wprowadził postępujący regularnie proces przesuwania fazowego, czyli technikę polegającą na symultanicznych przesunięciach motywów i fraz. Zainspirowała ją niedoskonałość magnetofonów, użytych właśnie między innymi w tym utworze It's Gonna Rain, które po prostu nie pracowały z tą samą prędkością. To znaczy z planowanego synchronicznego odtwarzania tych samych fragmentów powstało coś zupełnie przeciwnego, czyli przesunięcie, ponieważ nic nie działało idealnie. Początkowo Reich wykorzystywał dwa motywy, najpierw wykonywano je w tym samym czasie, później zaś jeden z nich ulegał przyspieszeniu i to był właśnie zalążek nowej techniki. Nie będę Państwu opowiadał życiorysu Reicha, odnajdą Państwo bez problemu, zatem może tylko w kilku słowach. Urodził się 3 października 1936 roku w Nowym Jorku i z tym miastem związany jest do dziś. Muzyka towarzyszyła mu od dzieciństwa, choć na poważnie zajął się nią jako nastolatek. Gry na fortepianie uczył się będąc jeszcze dzieckiem. W wieku 14 lat poznał tajniki perkusji. Gdy jednak w 1953 roku rozpoczął studia na uniwersytecie, wydawało się, że jest zbyt stary, by zostać kompozytorem. Wybrał więc zupełnie inną dziedzinę. Wybrał filozofię i Wittgensteina. Po kilku latach przyszło jednak nawrócenie, bowiem prywatne lekcje Williama Austina, muzykologa i specjalisty od XX wieku, całkowicie go odmieniły. Reich powrócił do muzyki, powrócił do komponowania i zaczął studia w słynnej Juilliard School of Music, a także prywatne studia u Luciana Berio i Dariusa Milo w Mills College w Oakland w Kalifornii. Intensywna nauka u wybitnych pedagogów i kompozytorów dały mu solidną podstawę i wiedzę, jednak Reich nie był do końca zainteresowany trendami czy też technikami, które wówczas były bardzo popularne w Europie. Nie był zainteresowany ani atonalnością, ani dodekafonią czy serializmem. Znacznie bardziej pociągały go minimalistyczne eksperymenty Amerykanów, Terry'ego Riley'a, Lamonte Younga czy Alvina Lussiera. Między innymi w jednej ze swoich pierwszych kompozycji pozwalał muzykom grać dokładnie to samo, ale każdy mógł wybrać sobie dowolne tempo. No i to doprowadziło go do pierwszych utworów, w tym do It's Gonna Rain i Come Out i wypracowania techniki przesunięcia fazowego. Ta nakładająca się na siebie powtarzalność stała się znakiem rozpoznawczym Reicha, uznanego za czołowego twórcę techniki repetytywnej. Tutaj te określenia bywają różne, beat music, phase music czy pattern music. Ale by osiągnąć precyzję artystycznych wykonań, Steve Reich musiał mieć świetnych muzyków. No, okazało się, że klasycznie wykształceni artyści nie byli w stanie wykonywać jego hipnotycznych kompozycji, zatem założył swój zespół na wzór zespołów rockowych. Tak powstała grupa Steve Reich and Musicians. Najdoskonalszym przejawem myśli Reicha okazało się monumentalne dzieło Drumming, powstałe pod wpływem inspiracji pobytem w Afryce. W 1970 roku Reich wyjechał do Gany, gdzie w Instytucie Studiów Afrykańskich Uniwersytetu w Akrze

studiował techniki perkusyjne. Jak wieść niesie, trochę chorował w Afryce. Studentem, zdaje się, nie był bardzo pilnym, ale pilnie słuchał muzyki afrykańskiej, zwłaszcza muzyki wokalnej i tej granej przez różne instrumenty perkusyjne. Bez wątpienia Drumming to jest jedna z najważniejszych kompozycji XX wieku. Dzieło miało premierę w grudniu 1971 roku w Nowym Jorku. Posłuchajmy choć drobnego fragmentu tej kompozycji. To jest interpretacja z połowy lat 70. Steve Reich and Musicians.

Drumming Steve'a Reicha. Dziś w programie trzecim Polskiego Radia w audycji Samocha świętujemy urodziny amerykańskiego kompozytora. 90., które wypadły 3 października. Przypomnę, że w tym roku, w tej audycji spotkaliśmy się już z muzyką Steve'a Reicha jeszcze przed wakacjami, bowiem 24 kwietnia minęło dokładnie 50 lat od premiery utworu Music for 18 Musicians, czyli muzyki dla 18 muzyków. Wówczas o tej kompozycji opowiadali nam pianistka Emilia Karolina Sitarz i perkusista Hubert Zemler. Polecam zapis tego spotkania dostępny do odsłuchania na naszej stronie. Niemniej muzyka dla 18 muzyków i dzisiaj zabrzmieć musi, bo to jeden z najważniejszych utworów XX wieku. To, co mnie interesuje, to muzyka, której proces powstawania i jej brzmienie jest jednym i tym samym, powiadał Steve Reich. Jego styl, choć bardzo indywidualny i charakterystyczny, ma swoich patronów. Reich, jak sam zaznacza, uczył się od wielu. Miles Davis pokazał mu, że kilka nut może być znacznie bardziej wartościowych od ich lawiny. Perkusista Kenny Clark zaszczepił w nim miłość do rytmów finezyjnych i lekkich, a John Coltrane namówił do ciągłych zmian harmonii. Przy okazji Davis i Coltrane byli od niego dokładnie o 10 lat starsi. Doświadczenia afrykańskie udowodniły Reichowi, że zapętlone magnetofonowe motywy są zaledwie bladą imitacją ogromnej, żywej tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie, co stało się impulsem do dalszych poszukiwań. W połowie lat 70. Reich odkrył kolejną tradycję i kolejny wielki świat, balijski gamelan, co znalazło odbicie w jednej z jego najważniejszych kompozycji, czyli właśnie w muzyce dla 18 muzyków.

zespół Steve Reich and Musicians. W drugiej połowie lat 70. amerykański kompozytor studiował język hebrajski, Torę, tradycyjne formy hebrajskiej psalmodii, co z kolei zaowocowało utworem Tehilim. Fascynację jazzem usłyszeć można natomiast w Desert Music. A co w takim razie z odniesieniami do europejskiej klasyki? Reich nie ma tutaj złudzeń i mówi tak. Moje związki z muzyką Zachodu nie mają właściwie nic wspólnego z muzyczną tradycją wywiedzioną od Haydna po Wagnera. Jedyne inspiracje to Debussy, Satie, Ravel, Strawiński, Bartok i Weill, ale także Perotin i kompozytorzy żyjący przed 1750 rokiem. 90-letni Reich dziś przyjmuje zewsząd hołdy, choć nie jest już tak aktywny, co oczywiste, jak niegdyś. Wznawiane są jego starsze, historyczne już nagrania, także w formie płyt winylowych. Jego utwory wybrzmiewają na koncertach i festiwalach, nie tylko muzyki nowej, a to oznacza, że jego kompozycje trafiły pod strzech. No i tak właśnie się stało. W latach 90. dokonał się także swoisty cud. Otóż Steve'a Reicha odkryła intensywnie rozwijająca się scena muzyki elektronicznej. Kultura masowa ze swoją miłością do samplowania i miksowania odnalazła w repetytywnych dźwiękach Reicha źródło inspiracji. Przypomnę, w 1999 roku ukazał się album Reich Remixed, na którym młoda generacja angielskich, amerykańskich i japońskich DJ-ów przetwarzała i remiksowała Reicha. I tak to trwa do dziś, choć jest jeden paradoks, na który chciałbym zwrócić uwagę. Otóż Reich, wychodząc od przesunięcia fazowego, od It's Gonna Rain, poprzez drumming i Music for 18 Musicians, stworzył swój język wypowiedzi, język bardzo charakterystyczny i osobisty. Mówimy minimal music, ale to jest taki minimalizm reichowski. Dziś wielu artystów inspiruje się nim, to jasne, ale trudno jest ten język rozwinąć, trudno przenieść do niego coś nowego. Trochę to jest tak, że Reich stworzył coś swojego, unikalnego i jednocześnie zapiął to na ostatni guzik, to znaczy otworzył drzwi i je zamknął. I powiedział, bardzo proszę, możecie z tego korzystać, ale i tak to, co powstanie, będzie kopią tego, co zrobiłem. I przyznaję, że z biegiem czasu odnoszę wrażenie, że tak właśnie jest, bo to, że w ostatnich utworach Reich kopiuje siebie z wczesnych lat, no to to nie ulega wątpliwości, ma do tego absolutnie prawo, ale inni twórcy, chcąc wykorzystać tę technikę, mimowolnie kopiują Reicha. To jest ów paradoks tej twórczości, na pewno odrębnej i jakże wciąż fascynującej.

Steve Reich skończył właśnie 90 lat. O Reichu można opowiadać na wiele sposobów, ale oczywiście najlepiej słuchać jego muzyki. Przypomnę, że amerykański kompozytor gościł w Polsce, był w Warszawie, był także na festiwalu Sacrum Profanum w Krakowie w 2011 roku. Wówczas świętował 75. urodziny. I to wtedy Johnny Greenwood z zespołu Radiohead wykonał w Krakowie jego flagową kompozycję Electric Counterpoint na gitarę elektryczną i taśmę z nagraniem 2 gitar basowych i 10 gitar elektrycznych. Zatem jubilat Steve Reich i Johnny Greenwood na zakończenie naszego spotkania. Jacek Hawryluk, kłaniam się. Samo H powróci za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Władimir Putin odrzuca możliwość porozumienia pokojowego z Ukrainą nie na warunkach Moskwy. Zapewnia wręcz, że Rosja odnosi sukcesy na froncie, choć tak naprawdę nie ma się czym chwalić. W najnowszym odcinku Po prostu Wschód rozmawiam z Marią Domańską z Ośrodka Studiów Wschodnich o tym, czy istnieją jakiekolwiek czynniki, które sprawią, że Kreml przerwie wojnę. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

album From the Dark. Bardzo oczekiwana premiera 23 października. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszam do wysłuchania trójkowej audycji muzycznej Dym na wodzie, w której usłyszą Państwo, jak bije się w piersi i koryguje zapowiedź sprzed tygodnia. No ale tak to bywa, gdy korzysta się z komputera, co w tych czasach nieuniknione, i coś się skasuje lub przestawi. To, co usłyszeli Państwo tydzień temu i to, co usłyszą Państwo tej nocy w wykonaniu Villagers of Ioannina City, to nagrania z najnowszej, nie dawnej wznowionej, tylko najnowszej płyty greckiego zespołu.

Villagers of Ioannina City i ich najnowsza płyta Venceremos, a na niej 9 nagrań, wszystkie zaśpiewane po angielsku, jedno niespełna minutowe, ale jedno także ponad 10-minutowe. Mają Państwo ochotę na takiego długasa, to proszę ewentualnie o listy internetowe pod adresem dym@polskieradio.pl. A na razie utwór The Ruiner z użyciem instrumentu ludowego, co typowe w działalności grupy The Villagers of Ioannina City.

w te swoje produkcje takie brzmienia instrumentów ludowych. W tym utworze Die Ruiner, partię na greckich dudach, zagrał Dimitris Brentas. Po płycie nowej album nieco starszy, no tak o pół wieku z ogonkiem. He's

To bardzo głośne wydanie dawnej płyty, więc zapewne Państwo o nim słyszeli. Rubber Soul, The Beatles, szósty long play legendarnego zespołu z grudnia 1965 roku. Drugi long play w tamtym roku, no bo w sierpniu 65 wydali przecież Help. Taka była wtedy intensywna produkcja. Główną atrakcją tego nowego wydania jest świeży, nowy, najlepszy z możliwych miks stereo.

0: Żeby słuchać podstawowej dyskografii Beatlesów, to ja nie potrzebuję żadnej płyty, fizycznej płyty. Mam to po prostu wdrukowane w głowie, no ale takim zgrabnym nowym wydaniem także nie pogardzę. Jeżeli zainwestują Państwo w wydanie Super Deluxe czterokompaktowe, to tam będzie oprócz tego nowego miksu stereofonicznego, także oryginalna wersja monofoniczna, no bo to wtedy był standard. Stereo było tylko rzadko spotykaną ciekawostką. Nie było jeszcze odtwarzaczy masowo takich. Na tym nowym wydaniu czterokompaktowym będzie także wydanie amerykańskie, takie okrojone bardzo. Tam było tylko 12 nagrań, a dwa jeszcze z sesji Help. No i czwarta, może najciekawsza płyta w tym wydaniu, dla mnie w każdym razie. 28 uroczych drobiazgów, różnych nagrań z sesji nagraniowej, próby, ćwiczenia, żarty, w tym wczesne wersje znanych piosenek.
1: I'm looking through you, take one.

0: O płycie Rubber Soul pisano, że jest folk-rockowa, że nawiązuje do ówczesnej twórczości Boba Dylana. No i w tym nagraniu, takim wstępnym, jeszcze słychać to wyraźnie. Jeszcze jeden fragment tych 28 ciekawostek. Proszę ponownie zwrócić uwagę na zapowiedź.
1: This bird has flown, take one.
2: I'll just give you the last one.
3: Tell me to wing them on.
2: One, two, three, one, two, three.

Słyszeli państwo zapowiedź? Ta piosenka o krótkim spotkaniu chłopaka z dziewczyną w pierwszej wersji nosiła tytuł This Bird Has Flown. Dopiero później dodano jako główny tytuł Norwegian Wood, a ten Bird w podtytule. No a jeszcze później na sesję nagraniową przyszedł George Harrison ze swoim ulubionym wtedy instrumentem. One, two, three.

Co robi sitar w norweskim lasie, nie wiem, ale Beatlesi w tamtym czasie mogli wszystko, chcieli wszystko, no i ostatecznie ta wersja z sitarem jeszcze bardziej podkręcona trafiła na właściwą płytę Rubber Soul. Nowe wydanie, nowy mix stereo dla chętnych, oryginalna wersja monofoniczna także. Jest wersja dwukompaktowa, okrojona, i wersja czterokompaktowa, kompletna. Dym na wodzie w programie trzecim, to skoro jesteśmy przy dawnych płytach, pod koniec września minęło, tydzień temu dokładnie, minęło 50 lat od wydania najlepszego albumu Stevie'ego Wondera Songs in the Key of Love. I z tej okazji ukazała się nowa epka z czterema utworami, które pół wieku temu po sesji nagraniowej trafiły na półkę. Nie są to utwory wybitne, wyraźnie odrzuty z sesji, oto najciekawszy chyba z nich, zatytułowany I'm into living.

Dzisiaj to się troszkę może zestarzało brzmieniowo, ale pół wieku temu ta produkcja brzmiała imponująco. Stevie Wonder przecierał ścieżki, które później rozszerzali tacy artyści jak Prince i inni twórcy, zwłaszcza z kręgu muzyki afroamerykańskiej. Songs in the Key of Love, pół wieku. Album wciąż budzi zachwyt kolejnych pokoleń słuchaczy.

Stevie Wonder, Songs in the Key of Love, pół wieku później. No było lirycznie i energetycznie i wtedy było znakomicie. Legendarny artysta od 20 lat nie wydał nowej płyty, choć wielokrotnie słyszałem, że jakiś album jest nagrany i czeka na stosowny moment. No, zobaczymy. Dym na wodzie w programie trzecim. Pozostajemy w kręgu muzyki ze Stanów Zjednoczonych. Oto grupa Misty Blues.

Amerykańska grupa Misty Blues w nagraniu State of the Union. Liderką zespołu jest wokalistka Gina Coleman. Grają od prawie 30 lat. Mieszankę rocka, bluesa, jazzu nie są specjalnie sławni, ale wydali już 17. płytę Still Kicking.

Słucham tego brzmienia i co przychodzi mi do głowy? No jakby Mira Kubasińska przy mikrofonie, Tadeusz Nalepa z gitarą i Włodzimierz na horny z saksofonem. Dawny polski breakout. Nie wiem, czy te nagrania są celowo stylizowane na dawne czasy blues rocka, czy oni po prostu tyle potrafią, no ale to Misty Blues.

Gdyby państwo sięgnęli po Misty Blues, to nie jest jakaś skomplikowana muzyka, ale polecam do odsłuchania coś większego niż małe słuchaweczki nauszne, jakieś drewniane głośniczki. Będzie brzmiało bardzo, bardzo interesująco. Misty Blues z albumu Still Kicking. Po wysłuchaniu tej płyty, proszę państwa, ogarnął mnie jakiś nocny spleen i wyciągnąłem sobie z półki taką oto płytę.